0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: co nie, póki nie dogoni cię przedrostek, nie.
1: Żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie, póki nie dogoni cię przedrostek, nie.
0: Sęk w tym, że jestem nieumarłym, tym z wciąż żywych tych, co twierdzą, że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się z przedrostkiem, nie.

Nie dość, że

moje czary. Trudno uciec z ich puszystych granic. A może nic się nie stało? Zapomnisz mnie, aniołowie tak nas podziwiali. Czułe słowa słodko tańcowały i pewnie nic się nie stało.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A już teraz przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Retkińska w Łodzi do remontu. Kierowców czekają od dziś zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia na kolei. Łódzka Kolej Aglomeracyjna odwołuje 17 połączeń. Po lokalnych wyborach w Niemczech AfD ogłasza koniec kanclerza. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i lokalne burze. Nowe rondo i utrudnienia na łódzkiej Retkini. Dziś rozpoczyna się remont ulicy Retkińskiej. Jedną ze zmian będzie utworzenie przy skrzyżowaniu z ulicą Kusocińskiego ronda turbinowego, które zastąpi sygnalizację świetlną, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
3: Skrzyżowanie w postaci ronda powstanie na złamaniu ulicy Retkińskiej z Kusocińskiego przy cmentarzu. W miejscu, gdzie obecnie mamy parking, zadbamy również o nawierzchnię samej ulicy Retkińskiej, abyśmy tu w całości podeszli do inwestycji.
2: W ramach remontu powstanie także nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, dodaje Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji.
4: Równolegle oprócz tych prac prowadzonych przy budowie ronda będą prowadzone prace przy stworzeniu ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Retkińskiej po stronie ogródków działkowych.
2: W trakcie prac remontowany odcinek Retkińskiej będzie przejezdny tylko w kierunku Krzemienieckiej. W dodatku w miejscu powstawania ronda zablokowany będzie wlot w ulicę Kusocińskiego. Prace na Retkińskiej mają zakończyć się w wakacje przyszłego roku.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Utrudnienia dla pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dziś i jutro przewoźnik odwołuje 17 połączeń, a powodem jest usterka w pociągach PESA LF 3.0. ŁKA proponuje pasażerom połączenia alternatywne. Pozostałych 39 pociągów przewoźnika kursuje bez zakłóceń. Więcej informacji i komunikatów znaleźć można w aplikacji ŁKA Infoportal oraz na stronie internetowej łkaaludzkie.pl. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o napaść na małoletnią w Rawie Mazowieckiej. Do zdarzenia doszło w środę w Parku Miejskim. Funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Szczegóły sprawy ze względu na dobro małoletniej nie są ujawniane. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Niemiecka skrajna prawica wygrała wybory w kolejnym landzie, ale to lewicowe koalicje są bliskie rządzenia Mecklenburgią, Pomorzem Przednim oraz Berlinem. AfD ogłosiła koniec kanclerza, ale Friedrich Merz chce nadal kierować rządem mimo fatalnych wczoraj wyników swojej partii, mówi Adam Górczewski.
5: W Berlinie CDU już nie będzie miała burmistrza, bo zajęła drugie miejsce za skrajną lewicą. W Landtagu Mecklenburg i Pomorza Przedniego HDK-u Friedricha Merza zabraknie, bo nie osiągnęli 5% progu wyborczego. To pierwszy taki przypadek w historii Niemiec. Friedrich Merz zapowiedział jednak, że pozostaje kanclerzem, bo chce ze swoim rządem przeprowadzić konieczne reformy. Szefowa AfD Alice Weidel domaga się jednak wzięcia odpowiedzialności przez kanclerza za oddanie dwóch landów w ręce lewicy. To oczywiście doprowadzi do tego, że kanclerz Friedrich Merz z naszej perspektywy nie będzie do utrzymania. Chociaż najwięcej głosów wyborcy w Mecklenburg i Pomorzu Przednim oddali na skrajną prawicę, to 38% głosów nie wystarczy AfD do samodzielnych rządów, a nie ma potencjalnych koalicjantów w landzie sąsiadującym z Polską, ale także w Berlinie. Najbardziej prawdopodobne są koalicje lewicowe, socjaldemokratów, skrajnej lewicy i zielonych.
2: A w obu landach ostateczny układ sił będzie jednak zależał od rozmów koalicyjnych. Ceny paliw mogą w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr benzyny i 9 zł za diesla, a powodem jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Między innymi o cenach paliw porozmawiamy dziś po 8.10 z gościem Radia Łódź, posłem Pawłem Bliźniukiem z Koalicji Obywatelskiej. Siatkarki ŁKS Komerską zwycięstwem uczciły pamięć zmarłego 4 lata temu trenera tego klubu Michała Cichego. Klub z Łodzi okazał się najlepszy w turnieju z udziałem 4 drużyn. Rozgrywki odbyły się w dawnym Pałacu Sportu. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
6: Siatkarki ŁKS-u Komerską Łódź wygrały finał memoriału Michała Cichego. W decydującym spotkaniu w 3 setach pokonały MKS Kalisz i zostały najlepszą drużyną imprezy rozegranej w hali sportowej. Przywróconej dla prestiżowych zawodów. Kibice mogli wreszcie zobaczyć wszystkie siatkarki łódzkiej drużyny, także te, które występowały w niedawno zakończonych Mistrzostwach Europy. Nowa środkowa Magdalena Jurczyk jest optymistką przed nowym sezonem.
7: Mamy bardzo fajny, ciekawy zespół, dziewczyny, które chcą pracować i grać o te najwyższe cele. Ten turniej myślę, że dużo pokazał, że musimy jeszcze troszeczkę się zgrać lepiej.
6: Siatkarki ŁKS-u zdobyły także większość nagród indywidualnych, a libero Anna Pawłowska została wybrana najlepszą zawodniczką memoriału Michała Cichego. sportowego.
2: Rozgrywki w Ekstraklasie Siatkarek rozpoczynają się za 2 tygodnie. Wiadomości sportowe za godzinę w Radiu Łódź.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Początek tygodnia pod znakiem chmur. Zdecydowanie przydadzą się dzisiaj parasole, zwłaszcza około południa. Wtedy popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi mamy 10 stopni, ciągu dnia maksymalnie do 14 stopni. Podobna temperatura na zachodzie regionu, w Sieradzu 14 stopni to dzisiaj maksymalna temperatura. W Skierniewicach teraz nieznacznie cieplej niż w Łodzi, 11 stopni. W ciągu dnia także cieplej do 15 stopni. W Piotrkowie około południa dziś rozpogodzenie, nawet szanse na chwilę ze słońcem. Na termometrze 14 stopni. Biomet nie sprzyja dziś samopoczuciu, jakość powietrza dobra.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: No tak, trzeba godzinę podać, 5 minut po godzinie 6 i teraz na taki jesienny poranek już mamy. Rzeźko, to tak ładnie mówiąc, do tego wieje, jak na wczesny spacer z psem, no to nawet może warto pomyśleć o czapce, na pewno o kapturze. Dzień dobry, kłaniamy się nisko, Iwona Błaszczyk przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. No i mamy poniedziałek, tak jest, drodzy słuchacze, to jest 21 dzień września. Także mamy doskonały dzień, to piosenka od Korteza.

6 doskonały dzień, tak jest. I niech tak właśnie będzie, a że Polacy mistrzem Polski, no to przecież wiadomo. Cortez w Radiu Cio Poranku. My bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie poranne wiadomości. Panie Emilu, pozdrawiamy serdecznie. Także pan Stefan wita się porannie z Radiem Łódź, mówiąc po prostu dobry wieczór. No ale ciemno za oknem, cóż począć. Ważne informacje dla zmotoryzowanych już teraz u nas, no bo o poranku mamy utrudnienia na A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek. To w kierunku Katowic, drodzy słuchacze. W miejscowości Młogoszyn rozpoczęły się roboty drogowe. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym. To utrudnienie, jak teraz przekazują służby, może potrwać do połowy tygodnia. Także problem, jeżeli chodzi o komunikację miejską w Łodzi. O poranku mieliśmy zatrzymanie ruchu tramwajów na Alei Mickiewicza przy Gdańskiej w kierunku do Alei Kościuszki. Tam popsuł się tramwaj. Sytuacja została już opanowana, no ale tramwaje niestety jadą opóźnione, także trzeba liczyć się właśnie z takimi utrudnieniami. Do informacji także z dróg oczywiście będziemy wracali w naszych serwisach informacyjnych, także w audycji, a na zegarze już prawie 11 minut po godzinie 6.

0: 14 minut po godzinie 6. No to za sprawą Morczyby odwiedziliśmy Rzym, ale teraz wracamy do naszego zakątka świata. Sporo będzie dzisiaj się działo w Łodzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację drogową. No i to nie będzie raczej łatwy dzień dla kierowców ze stolicy regionu. Poza tradycyjnymi utrudnieniami, duże utrudnienia czekają zmotoryzowanych przede wszystkim na Rytkini. Tam rusza budowa ronda turbinowego, jak już informowaliśmy w naszym serwisie. Trzymamy rękę na pulsie, będzie dużo zmian i będziemy wracać ze szczegółami w naszych serwisach, także w naszym programie. No ale na tym nie koniec, jeżeli chodzi o problemy drogowe w Łodzi, no bo dziś rozpocznie się także budowa komory technologicznej tunelu kolei dużych prędkości właśnie w Łodzi, a to oznacza zamknięcie ulicy Struga przy Alei Włókniarzy. No i to zamknięcie ma nastąpić dzisiaj. Wrócimy także do sprawy zaniedbanego amfiteatru w Parku na Zdrowiu.
1: Z Akademii Muzycznej mieliśmy plan tutaj coś organizować, ale no właśnie widzę, dlaczego tego nie zrobiliśmy.
2: Trochę coś się sypie, coś jest pomalowane, dość dużo różnych napisów.
3: Jak byłam dzieckiem, to on tak wyglądał, szczerze mówiąc.
0: Coś się sypie, coś się pomalowane. Czy faktycznie tak to musi wyglądać? Wrócimy do tej sprawy. Będzie poranna prasa, w niej między innymi o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zatrudnić kilkaset osób, które miałyby pomóc w zmniejszeniu skali niektórych patologii w ochronie zdrowia. Jest jeden mały problem. Brakuje na to pieniędzy w budżecie, czyli brakuje dla tych osób, które miałyby walczyć z tymi patologiami. Wrócimy do tej sprawy po godzinie 6.30 w naszym przeglądzie prasy. Po 8.00 tradycyjnie spotkanie z gościem, którym dziś będzie poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Dużo tematów, pytania między innymi o ceny paliw na polskich stacjach. Te biją rekordy wysokości. Czy rząd w tej sprawie powinien coś zrobić, czy też coś robi? Powiemy także o bezpieczeństwie. Coraz więcej ataków, rosyjskich ataków zdarza się tuż przy polskiej granicy. Także do tej sprawy będziemy wracali i o to będziemy pytali posła Pawła Bliźniuka z Koalicji Obywatelskiej. Już teraz na to spotkanie zapraszam po godzinie 8, a teraz na zegarze 16 minut po 6.

mrozu. Mrozu na szczęście póki co nie ma i nie jest zapowiadane. Tak do 15 stopni dzisiaj w naszym regionie. Swoją drogą, jaka jest Państwa ulubiona piosenka Elvisa Presleya? No, wybór ciężki, jak wiadomo. Moja chyba ta.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama. Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brikomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci

0: na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji, a w studiu Małgorzata Błażewicz.
3: Dziś rozpoczyna się remont ulicy Retkińskiej. Jedną ze zmian będzie utworzenie przy skrzyżowaniu z Kusocińskiego ronda turbinowego, które zastąpi sygnalizację świetlną. W ramach remontu powstanie także nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Prace na Retkińskiej w Łodzi mają zakończyć się w wakacje przyszłego roku. Ale to nie koniec zmian. Dziś rusza także nowy remont w centrum miasta. Drogowcy rozpoczną pracę na ulicy Tylnej, na odcinku między ulicami Kilińskiego a Sienkiewicza. Na czas prac droga zostanie zamknięta. Główne prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a w pełni wyremontowana ulica zostanie oddana do użytku wiosną przyszłego roku. 17 odwołanych połączeń. Dziś i jutro pasażerowie ŁKA muszą uważnie słuchać komunikatów i zaglądać na strony internetowe przewoźnika. Ze względu na usterki techniczne nowych pociągów ŁKA musiało odwołać aż 17 połączeń. Przewoźnik proponuje na ten czas pasażerom połączenia alternatywne. Szczegóły znajdą się na stronie internetowej ŁKA i w aplikacji ŁKA Infoportal. Pierwsze w pełni elektryczne autobusy wyjechały na ulicę Radomska. Cztery nowe pojazdy marki King Long rozpoczęły regularne kursowanie. Autobusy są niskopodłogowe, klimatyzowane i wyposażone w ładowarki USB oraz monitoring. Nowe pojazdy mają poprawić komfort podróży, a jednocześnie ograniczyć emisję spalin i hałas w mieście. Cała inwestycja kosztowała blisko 12,5 miliona złotych, z czego większą część tej kwoty stanowiło dofinansowanie. Ambasadorowie unijnych krajów podejmą dziś kolejną próbę przedłużenia sankcji nałożonych na Rosję. Chodzi o czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie, na której jest ponad 3000 osób, firm, instytucji i organizacji. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka jako pierwsza informowała, że jest problem z przedłużeniem, bo najpierw Słowacja blokowała decyzję, potem dołączyła do niej Francja, a następnie Luksemburg. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
2: Przed nami dość pochmurny dzień w regionie. Około południa może popadać deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrze w Łodzi około 11 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 14. Taka temperatura także w Sieradzu. Nieznacznie cieplej w Skierniewicach. W tym mieście dzisiaj do 15 stopni. Biometr nie sprzyja dziś niestety samopoczuciu. Jakość powietrza za to dzisiaj bardzo dobra.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Wschód słońca już za nami. Słońce wstało 6 minut temu, 6:26. Punktualnie zachód 17 minut przed godziną 19. Dzień potrwa 12 godzin i 17 minut. No i będzie właśnie tyle trwał, a do równonocy jesiennej, mówiąc krótko, do jesieni jeszcze pozostały 2 dni, ale to tak ściszonym głosem. Niebawem u nas poranna prasa.

zegarz 25 minut do godziny 7, a dzisiaj szczególnie ciepło myślimy o mieszkańcach Redkini, bo właśnie na nich czekają dzisiaj poważne utrudnienia, które dzisiaj się rozpoczną, bo drogowcy zaczną pracę na ulicy Redkińskiej, gdzie u zbiegu z Kusocińskiego powstanie rondo turbinowe. Redkińska będzie przejezdna tylko w jednym kierunku, a swoje kursy zmieni autobus linii 80. Rondo ma powstać mniej więcej na wysokości cmentarza, a dokładniej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się parking. Do tej pory na skrzyżowaniu działały światła, no a teraz ma być rondo turbinowe, które ma upłynnić ruch. No ale żeby było lepiej, wcześniej musi być gorzej. No i dzisiaj mamy te utrudnienia, o których zresztą będziemy jeszcze Państwu opowiadali w naszej audycji, do tej sprawy wracali. I jeszcze ważne informacje dla kierowców poruszających się A1 między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Piątek w kierunku Śląska. Tam ruszyły prace drogowe o poranku. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym. Noga z gazu. Są utrudnienia, które mają potrwać do połowy tego tygodnia. Niebawem poranna prasa, a na zegarze 24 minuty do 7.

0: I tak właśnie zatytułowana jest ta piosenka Sing. No, kto podśpiewał razem z grupą Travis, niech się przyzna. Teraz na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: A my trochę śpiewaliśmy, a poza tym możemy się przyznać do tego, że przed nami poranna prasa i tutaj bardzo ciekawy temat. Spór o 500 mln na reformę systemu ochrony zdrowia. To temat Rzeczpospolitej. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zatrudnić kilkaset osób, które miałyby pomóc w zmniejszeniu skali niektórych patologii w polskiej ochronie zdrowia. Jak się okazuje, brakuje jednak na to pieniędzy w budżecie państwa. Dzięki zatrudnieniu dodatkowych 480 kontrolerów Narodowy Fundusz Zdrowia mógłby lepiej wykrywać m.in. przypadki bilokacji wśród lekarzy, czyli tak zwany, mówiąc po polsku, upcoding, czyli sytuacje, w których lecznica wykazuje świadczenia w taki sposób, żeby dostać za nie więcej pieniędzy niż się jej należy. Na te nowe etaty dla kontrolerów potrzeba około 500 milionów złotych w perspektywie najbliższych 10 lat. Narodowy Fundusz Zdrowia został jednak objęty tak zwaną stabilizującą regułą wydatkową, co oznacza, że począwszy od 2027 roku dodatkowe pieniądze przekazywane funduszowi z budżetu państwa nie mogą zwiększyć deficytu. W przyszłym roku ma do Narodowego Funduszu

inspekcji sanitarnej. W obu przypadkach wymagałoby to jednak zmiany odpowiednich ustaw. Pakiet zmian w ochronie zdrowia miał trafić do Sejmu w pierwszym tygodniu września, a tak się jednak nie stało, bo propozycje przygotowane w Ministerstwie Zdrowia nie zyskały pełnego poparcia koalicji rządzącej. Po wprowadzeniu kilku zmian rząd ma się nimi zająć jutro, a więc we wtorek. Spór o 500 mln na reformę systemu ochrony zdrowia. Ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. A na zegarze 18 minut do godziny 7.

To grupa Mumford & Sons. Na zegarze teraz 14 minut do godziny 7, jak już wspominaliśmy, utrudnienia na drogach, między innymi na Redkini, ale nie tylko, no ale utrudnienia także niestety na torach, na kolei. Łódzka Kolej Aglomeracyjna odwołuje dziś, jutro kilkanaście połączeń. Wycofuje kolej z ruchu nowe pociągi PESA ELF 3.0, a powodem są powtarzające się problemy techniczne. Chodzi między innymi o system sterowania drzwiami, a więc jutro i dziś, a więc 21 i 22 września przewoźnik odwoła 17 połączeń. Za usunięcie usterek odpowiada producent, czyli PESA Bydgoszcz. Łódzka Kolej Aglomeracyjna wezwała spółkę do jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pociągów, a informacje, które dokładnie

To grupa Tilafa w Radiu Cioparanku. Teraz 9 minut do godziny 7. My polecamy radiouć.pl. Tam na bieżąco informacje z Łodzi, z regionu, także z naszego kraju. A niebawem u nas serwis z najważniejszymi informacjami, to na naszej antenie. I w nim sporo o remontach na drogach w Łodzi i regionie. Między innymi opowiemy o rozpoczynającej się budowie ronda turbinowego na Redkini, także o remoncie ulicy Tylnej. Polecamy. Proszę zostać z nami.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: to było...
2: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
11: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
12: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
13: Krótki przekaz dominuje.
14: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
15: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
13: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
13: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy. Autopromocja. Reklama.
16: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was. 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
17: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
18: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
19: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
20: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Zbliża się 7:00, czas na informacje drogowe, a dziś w Łodzi w centrum uwagi Retkinia, tam rusza budowa ronda turbinowego, a na miejscu Seweryn Potentas. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. No, kierowców czeka tutaj dzisiaj niemałe zamieszanie przez remont Retkińskiej. Ta przejezdna jest tylko w jednym kierunku, w kierunku Zdrowia. Przez to kierowcy jeżdżący na Retkinie od Krzemienieckiej muszą jechać dalej, aż do Alei Bandurskiego. Z objazdu skorzystać można także wcześniej, wybierając chociażby przejazd ulicą Konstantynowską aż do ulicy Juszczakiewicza. Na zmiany uwaga także przy skrzyżowaniu z Kusocińskiego. W miejscu, gdzie do tej pory działała sygnalizacja świetlna, w lot w ulicę Kusocińskiego został zablokowany. To oznacza, że kierowcy jadący z osiedla muszą w tym miejscu zawracać i wybierać alternatywną trasę, czyli na przykład przejazd ulicą Armii Krajowej czy Aleją Wyszyńskiego. Jak na razie zmiany nie powodują dużych utrudnień, ale z każdą minutą sytuacja pewnie będzie się zmieniać.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7:00. Przed nami informacje i Małgorzata Błażewicz.
0: Dwa nowe remonty w Łodzi. Drogowcy wchodzą dziś na Tylną i Retkińską. Spotkanie z prezydentem Polski za pieniądzem. Kancelaria mówi o nieprawdziwych informacjach. Pierwsze spotkania słoni w poznańskim zoo. Na razie przez płot. Temperatura maksymalna do 15 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. Remontowy poniedziałek w Łodzi. Dzisiaj rusza nowy remont w centrum miasta. Drogowcy rozpoczną pracę na ulicy Tylnej, na odcinku między ulicami Kilińskiego a Sienkiewicza. Na czas prac droga zostanie zamknięta. Na Tylnej zmieni się cała infrastruktura, zapowiada Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
3: Jest to pełna przebudowa, obejmująca również infrastrukturę podziemną. Wymienione zostanie całe oświetlenie, nowe chodniki, nowe miejsca postojowe, nowe elementy małej architektury, czyli ławeczki, kosze dla śmieci.
0: Główne prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a w pełni wyremontowana ulica zostanie oddana do użytku wiosną przyszłego roku. Dziś także rusza przebudowa ulicy Rytkińskiej w Łodzi. Na skrzyżowaniu z Kusocińskiego zamiast sygnalizacji świetlnej powstanie rondo turbinowe. Remont obejmie także budowę nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, a prace mają potrwać do wakacji przyszłego roku. Ceny paliw mogą w tym tygodniu mocno wzrosnąć. Eksperci prognozują ponad 8 zł za litr benzyny i ponad 9 za diesla. Powodem jest coraz trudniejsza sytuacja na Bliskim Wschodzie i problemy z dostawami ropy. O cenach paliw, a także rosyjskich atakach przy polskiej granicy i myśliwcach F-16 nad Łódzkiem porozmawiamy w Radiu Łódź z posłem Pawłem Bliźniukiem z Koalicji Obywatelskiej. To po 8.10. 17 odwołanych połączeń łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Dziś i jutro pasażerowie ŁKA muszą uważnie słuchać komunikatów i zaglądać na strony internetowe przewoźnika. Ze względu na usterki techniczne nowych pociągów ŁKA musiało odwołać aż 17 połączeń, mówi Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
4: Priorytetem łódzkiej kolei aglomeracyjnej było i zawsze będzie bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów. Dlatego w związku z powtarzającymi się problemami technicznymi dotyczącymi m.in. systemu sterowania drzwiami oraz innych podzespołów nowych pociągów PESA LF30 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu.
0: Przewoźnik proponuje na ten czas pasażerom połączenia alternatywne. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej lk.pl i w aplikacji LK Infoportal. Kancelaria prezydenta zaprzecza, jakoby handlowano czasem głowy państwa. Z informacji, do których dotarli dziennikarze, wynika, że prywatna fundacja miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem za 100 tysięcy złotych. Obóz rządzący domaga się wyjaśnień. Otoczenie prezydenta mówi o fake newsie. Z Nowego Jorku specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Agata Król.
23: W ofercie spotkania sektora biznesowego miały pojawić się pakiety sponsorskie. W ramach tego najdroższego miała znajdować się rozmowa z Karolem Nawrockim w formule 1:1. To fake news, oznajmił prezydencki minister Karol Rabenda.
24: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju są jakby bezpodstawne. Ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
23: Politycy koalicji rządzącej nie wierzą w te tłumaczenia. Chcą wyjaśnień, bo doniesienia medialne dotyczą prezydenta państwa. Wśród nich jest Monika Rosa z KO.
25: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o celniku. Nikt nie płaci 400 tysięcy złotych bez obietnicy, że spotka się, porozmawia.
23: Prezydent Karol Nawrocki zainauguruje polsko-amerykański szczyt ekonomiczny w Nowym Jorku.
0: O wyjaśnienia zaapelował także wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jego zdaniem prezydent i kancelaria powinni jak najszybciej zabrać głos w tej sprawie. Trzy słonice z Niemiec, które w ubiegłym tygodniu przyjechały do Poznania, zapoznają się z dotychczasowymi lokatorami poznańskiej słoniarni. Na razie nie wychodzą razem na wybiegi, ale mogą się obwąchiwać przez płot lub dotykać trąbami. To kolejny etap aklimatyzacji, która, jak powiedział kierownik nowego zoo w Poznaniu, Remigiusz Koziński, na razie przebiega bardzo dobrze.
26: Cały czas rotujemy na wybiegach. Chodzi o to, żeby one kontaktowały się, Daisy, Saliva i Etosza, żeby kontaktowały się z Kizzy i również, żeby Kizzy z nimi, także mamy do dyspozycji wyjątkowy obiekt, który takie rzeczy umożliwia. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego te słonie tutaj akurat do nas przyjechały.
0: Słonie już od ubiegłego weekendu wychodzą na wybiegi zewnętrzne i odwiedzający nowe zoo mogą je zobaczyć. Do tej pory w Poznaniu był jeden samiec i jedna samica. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.30.
21: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
27: Dzień dobry. Piłkarze Unii Skierniewice zremisowali na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1:1. Emocje w tym meczu 9. kolejki pierwszej ligi były dopiero w końcówce. W 81. minucie Unia wyszła na prowadzenie po golu Bartosza Bidy z rzutu karnego, a wyrównał 6 minut później Jewgeni Szykawka. Trener Unii Kamil Socha żałuje, że nie udało się utrzymać spokoju i prowadzenia.
2: Kiedy Podbeskidzie przeprowadziło zmiany i kiedy my zrobiliśmy zmiany, no to ta gra stała się mocno szarpana. Widać było, że oba zespoły chcą wygrać. I jesteśmy trochę źli, nie ukrywamy, że nie udało nam się utrzymać tego zwycięstwa, bo no nie możemy popełniać takich błędów.
27: Dla Unii to był pierwszy remis w sezonie. Bielszczanie zremisowali po raz 8. Teraz w pierwszej lidze 3-tygodniowa przerwa reprezentacyjna. Aż 9 bramek padło w niedzielnym meczu grupy pierwszej i trzeciej ligi rozegranym w Suwałkach, gdzie Wigry pokonały rezerwy Widzewa 6-3. Wszystkie 3 bramki dla drużyny z Łodzi zdobył Szymon Sołtysiński, ale nie dokończył meczu, bowiem musiał opuścić boisko po 2 żółtych kartkach. Siatkarki UKS-u Comerscon zwycięstwem uczciły pamięć zmarłego 4 lata temu trenera tego klubu Michała Cichego. Klub z Łodzi po raz 4 uhonorował pamięć zmarłego szkoleniowca turniejem z udziałem 4 drużyn w dawnym Pałacu Sportu. W niedzielnym finale memoriału, który zespół gospodarzy turnieju pokonał MKS Kalisz. Finałowe starcie poza 2 setem miało dość jednostronny przebieg. Łodzianki pewnie wygrały z Beniaminkiem Ekstraklasy 3-0. Belgijski kolarz Remco Evenepoel zdobył w Montrealu po raz 4 z rzędu tytuł mistrza świata elity w jeździe indywidualnej na czas. Jedyny reprezentant Polski, Michał Kwiatkowski, zajął 23 miejsce. Mężczyźni rywalizowali na tej samej 39-kilometrowej trasie, na której kilka godzin wcześniej kobiety walczyły o medale. Wśród pań tytuł obroniła obchodząca w niedzielę 35. urodziny Szwajcarka Marlin Reuser. Dominika Włodarczyk była 9. i wyrównała najlepszy dotychczasowy wynik Katarzyny Pawłowskiej z 2016 roku. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9.
5: Sporo chmur dzisiaj w regionie, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Padać będzie zwłaszcza około południa i wtedy zdecydowanie mogą przydać się nam parasole. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrze w Łodzi mamy 11 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 14 stopni. Nieznacznie cieplej dzisiaj tylko w Skierniewicach i to nieznacznie, bo do 15 stopni. Biometr nie sprzyja dziś samopoczuciu, jakość powietrza bardzo dobra.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: 7 minut po godzinie 7 teraz. Jeszcze ważne informacje dla osób korzystających z miejskiej komunikacji w Łodzi. Mamy zatrzymanie ruchu tramwajów na ulicy Narutowicza przy placu Dąbrowskiego w kierunku Kopcińskiego. Tam tramwaj niestety uległ awarii. No i są problemy. Trzeba liczyć się z opóźnieniami. Radio Łódź, audycja poradna. 8 minut po 7 teraz.

Bieganie o poranku, jak najbardziej, 12 minut po godzinie 7, to grupa Manam w Radiu Cio Poranku. Czy można zagrać coś na rozchmurzenie, pyta nasz słuchacz. No mam wrażenie, że od samego rana staramy się tak muzycznie umilić Państwu dzień, no ale oczywiście dalej będziemy także się starali. Co Pan powie na małą wycieczkę na Wyspy Brytyjskie? Jest dobra okazja, otóż urodziny świętuje dziś wokalista grupy Oasis, Liam Gallagher, który przyszedł na świat 21 września 1972 roku w Manchesterze, a więc to są 54 urodziny. Zespół Oasis powrócił po wieloletniej przerwie, jak wiemy, bracia się pogodzili, koncertują, powstał film, no a nawet zdaje się, że City pokonali ostatnio w derbach Manchesteru Manchester United, także wszystko ładnie się zgadza. No to gramy!

doskonale znana i osłuchana, ale zawsze działa. Don't Look Back in Anger i grupa Oasis. 54. urodziny świętuje dzisiaj Liam Gallaghera, więc wokalista Oasis. No i to była nasza kartka z muzycznego kalendarza. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Przypominamy, od dziś do piątku na autostradzie A1 na odcinku między węzłami Kutno Wschód i piątek na jezdni w kierunku Śląska, w kierunku Katowic. Zajęty zostanie prawy pas. Drogowcy naprawiają tam dylatację. Zachowajmy ostrożność, noga z gazy. No i dużo szerokości. 19 już minut po godzinie 7 teraz.

i męskie granie orkiestry 2020. To tak dla porządku dodaję. Za 8 minut u nas skrót najważniejszych informacji Małgorzata Błażewicz, także będą kolejne informacje z dróg. Proszę zostać z nami.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
3: La Mia Sofa na każdy dzień.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
7: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
8: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
11: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
12: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: A dziś nasz serwis drogowy z Redkini. Tam rusza budowa ronda turbinowego na miejscu Seweryn Potentas.
15: Drogowcy już rozpoczęli pierwsze prace, trwają przygotowania, ale droga jest już częściowo zablokowana. Przypomnę, że Retkińska jest w tym momencie jednokierunkowa i na odcinku od Alei Wyszyńskiego skorzystają z niej tylko kierowcy jadący w kierunku Zdrowia. Przez to problemy pojawiają się już na Krzemienieckiej. Kierowcy nie mogą z niej wjechać w Retkińską, przez co ruch nie może się tam rozładować i korek rozciąga się na całym odcinku od Konstantynowskiej aż do Alei Bandurskiego. Problemy czekają już jednak nie tylko na Retkini. Uwaga, kierowcy wjeżdżający do Łodzi na trasie od Brzezin. Korek mający już ponad 2 km utworzył się w Natolinie przy dojeździe do ronda przy autostradzie A1. Warto więc w tym miejscu zachować szczególną ostrożność i zdjąć nogę z gazu. A więcej o sytuacji na drogach już za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
14: Seweryn Podnetas, bardzo dziękujemy. A 7:30 na wydarze teraz. A to oznacza, że przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
16: Pabianice zrobiły kolejny krok w stronę tunelu pod torami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi wybrała firmę, która ma go zaprojektować i zbudować. Tunel powstanie w ciągu drogi krajowej 71 na ulicy Lutomierskiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy w połowie przyszłego roku, a kierowcy pojadą nowym tunelem w 2028. Trwa modernizacja lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Wojewódzkim imienia Jana Pawła II w Bełchatowie. Inwestycja ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów i sprawnego funkcjonowania ratownictwa medycznego. Prace obejmują m.in. wymianę nawierzchni, modernizację oświetlenia i systemów sterowania oraz budowę zadaszonego przejścia, którym pacjenci będą transportowani bezpośrednio do budynku szpitala. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Rozmowy szefa MON za oceanem o stałej obecności amerykańskich wojsk. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wylatuje jutro do Waszyngtonu. Spotka się tam z szefem Pentagonu. Główny temat rozmów to stała obecność wojsk USA w Polsce. Spada poparcie dla Donalda Trumpa, tak wynika z sondażu NBC News. Negatywne nastawienie do działań prezydenta grozi pociągnięciem w dół notowań republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających. Wyborcy obarczają Trumpa winą za wysokie ceny i niestabilną sytuację gospodarczą. Następne wiadomości Radia Łódź o 8:00 zapraszam.
14: A przed nami jeszcze wiadomości pogodowe. W Łodzi teraz na termometrze 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 14 stopni. Najcieplej dzisiaj w Skierniewicach, tam odrobiny cieplej do 15 stopni. Poza tym w regionie przelotnie popada deszcz, to około południa, wtedy przydadzą się parasole. Biometr nie sprzyja dziś samopoczuciu, za to jakość powietrza jest bardzo dobra.
17: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: 28 minut do godziny 8. Oczywiście pozdrawiamy kierowców z Retkini. Tam dzisiaj duże utrudnienia i o nich od samego rana Państwu opowiadamy. No ale także pozdrawiamy tych, którzy tankują swoje samochody. Ponad 8 zł za litr benzyny i ponad 9 zł za litr oleju napędowego. Tak to w tym tygodniu ma wyglądać. I do tej sprawy rosnących cen paliw wrócimy także w naszej rozmowie po godzinie 8. Szczegóły będziemy zdradzali powoli. Teraz 27 minut do godziny 8. Słuchamy Radia Łódź audycji porannej.

0: Słuchamy Radio Audycji Porannej na zegarze 20 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: Była prasa ogólnopolska, no to teraz zaglądamy do tej lokalnej i Dziennik Łódzki na początek. Mieszkańcy ulicy Harcerskiej po 5 latach walki wygrali z planowaną inwestycją mieszkaniową, ale deweloper otrzyma teren przy sąsiedniej ulicy Wojska Polskiego. No i nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Łodzi radni zgodzili się na zmianę działek miejskich i należących do dewelopera. Zamiast terenu przy ulicy Harcerskiej 8/10 deweloper otrzyma działki leżące przy Wojska Polskiego 41/53 oraz teren przy ulicy Widok 7/9. Ta decyzja to sukces mieszkańców ulicy Harcerskiej, którzy z inwestycją przy swojej ulicy walczyli od 5 lat. W miejscu planowanych bloków znajdował się kiedyś budynek gimnazjum nr 10. Po likwidacji tej szkoły miasto sprzedało go wraz z działką deweloperowi, który wyburzył szkołę i planował zbudować tu 8 bloków, z czego jeden sięgający aż 11 pięter i to wyżej niż czteropiętrowce, oczywiście, które są w tej okolicy. Mieszkańcy dopięli swego i miasto zgodziło się na zmianę. Dzięki decyzji ze środy przy ulicy Harcerskiej powstanie duży teren zielony, no ale deweloper przeniósł się gdzie indziej i decyzja ta też nie wszystkim się podoba. Teren przy ulicy Wojska Polskiego to dziki teren zielony leżący między dwoma oficjalnymi zieleńcami. Urbanista Adrian Zieleniewicz ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód uważa, że przenoszenie dewelopera w inne miejsce jest jak przerzucanie zgniłego jaja. Jego zdaniem przy Wojska Polskiego też mogłaby zostać zieleń. Więcej na ten temat do przeczytania dzisiaj w Dzienniku Łódzkim, a na zegarze 18 minut do godziny 8.

0: Człowiek wielu talentów, Michał Dąbrowski, witam cię bardzo serdecznie.
1: No, dzień dobry, panie śpiewał. Śpiewanie nie należy do moich talentów, to
0: no, ale
1: absolutnie.
0: To może razem spróbujemy. No to był podkład,
1: chyba nie. Może jednak nie.
0: No dobrze, może jednak.
1: Odłożymy to sobie na jakieś karaoke.
0: Inna piosenka. Michał Dąbrowski raz jeszcze w studiu. Serwus, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Jak tam po niedzieli, po weekendzie?
1: No ceny paliw idą w górę, to niezmiennie. Chyba się to utrzymuje. I eksperci mówią, że to może być ten graniczny tydzień, w którym cena benzyny przebije 8 zł za litr, a 9 zł za litr oleju napędowego.
0: Powiem tak, ja już tankowałem za 9,02.
1: To gratulacje.
0: Tak.
1: Jesteś pierwszy. Jak się z tym czujesz?
0: Czuję się z tym fatalnie.
1: I wygląda na to, że to się raczej prędko nie skończy, bo eksperci prognozują takie stawki i jako przyczynę wskazują coraz trudniejszą sytuację oczywiście na Bliskim Wschodzie. Ograniczenie żeglugi w cieśninie Ormuz, uszkodzony ropociąg w Arabii Saudyjskiej i to jest ten kierunek, z którego do Polski trafia nawet połowa naszego zapotrzebowania w ropę naftową. Rząd chciał ograniczyć wzrost cen paliw poprzez nałożenie na koncerny podatku od nadmiarowych zysków, ale prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował własne rozwiązanie czasowe ograniczające marże. Między innymi o tym porozmawiamy z naszym porannym gościem. Porozmawiamy także o ostatnich słowach premiera Donalda Tuska, który mówi, że najbliższe tygodnie mogą obfitować w jeszcze silniejsze ataki na terytorium Ukrainy, także przy granicy z Polską, ale może się też zdarzyć tak, że Rosja przypadkowo, tutaj daje oczywiście duży cudzysłów, uderzy rakietą albo dronem w teren któregoś z krajów wspierających Ukrainę. Porozmawiamy także o wyborach w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie znowu, tak jak wcześniej w Saksonii Anhalt, zwyciężyła skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec, chociaż tutaj wszystko wskazuje na to, że raczej nie będzie w stanie utworzyć rządu. A o tym wszystkim porozmawiamy już po godzinie 8.10 z naszym porannym gościem, którym będzie poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.
0: Zapowiada się bardzo ciekawa rozmowa. Swoją drogą bardzo ciekawe jest to proponowane rozwiązanie dotyczące tego podatku od nadmiarowych zysków, chociażby

Orlenu, no bo te nadmiarowe zyski pochodzą z tej marży wysokiej, więc może łatwiej po prostu obniżyć te marże. To wtedy nie będzie nadmiarowych zysków. Może w ten sposób na to spojrzeć. Będzie okazja, żeby także o ten wątek zapytać. Michał Dąbrowski, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Spotkanie z naszym gościem po godzinie 8. Wszystkie nasze rozmowy oczywiście także to przypominamy w formie podcastu na radiouciek.pl. Proszę zaglądać, proszę słuchać także w tych aplikacjach umożliwiających właśnie odsłuchiwanie podcastów. Tam jesteśmy dostępni. Polecamy. 12 minut do godziny 8 teraz.

0: Artur Rojek i nowa muzyka od pana Artura, 9 minut do godziny 8. Niebawem u nas najważniejsze informacje, także raport drogowy warto posłuchać, bo dzisiaj o poranku sporo utrudnień. Serdeczne pozdrowienia, to powtarzamy, dla mieszkańców Fredkini, tam poważne utrudnienia. Raport drogowy przed 8, także oczywiście nie zabraknie prognozy pogody.
1: Najlepszy początek dnia.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: O, jest za mało policji.
13: No, no, porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
14: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
15: Kevin!
14: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
16: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
17: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
18: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Zbliża się godzina 8, czas na raport drogowy. Na skrzyżowaniu Retkińskiej i Kusocińskiego jest Seweryn Potentas.
21: Tak, stoję właśnie w miejscu, w którym powstać ma rondo, czyli na parkingu przy tym skrzyżowaniu. W tym miejscu postawiono zakaz, pojawiły się wygrodzenia, przez co też kierowcy nie wjadą ani nie wyjadą z ulicy Kusocińskiego. Ruch w tym miejscu jednak się nie zmniejsza, przez co kierowcy, którzy tu co chwila podjeżdżają, muszą zawracać i szukać innej trasy. Najczęściej jest nią ulica Armii Krajowej, która zaczęła się już przez to korkować na dojeździe do Wyszyńskiego. W tej części Łodzi dużo cierpliwości potrzeba też na Krzemienieckiej, którą przejazd w kierunku Bandurskiego zabiera już nawet do 10 minut. A to nie jedyne utrudnienia w Łodzi. Jeszcze większy zapas czasu przyda się na pewno kierowcom wjeżdżającym do miasta od strony Andrespola. Korek na Rokicińskiej do Świateł z Malowniczą może mieć już nawet 2 km, a na drogi wracamy za pół godziny.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Tu Radio Łódź minęła 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
0: Podejrzany o napaść na małoletnią w Rawie Mazowieckiej zatrzymany. Dziś decyzja sądu. Spokojny weekend przy polskiej granicy, bez incydentów i alarmów. Pierwszy remis Unii Skierniewice w tym sezonie. Dzisiaj sporo chmur i możliwe przelotne deszcze, a także lokalnie burze. Wiatr umiarkowany i dość silny. Podejrzany o napaść na małoletnią w Rawie Mazowieckiej zatrzymany, a dziś o jego losie zdecyduje sąd. Do ataku doszło w środę, 16 września w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej. Funkcjonariusze szybko rozpoczęli poszukiwania podejrzanego i ustalili jego tożsamość, informuje aspirant Agata Krawczyk z rawskiej policji.
12: Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Rawy Mazowieckiej, obywatela polskiego, podejrzanego o napaść na małoletnią. W poniedziałek sąd zdecyduje o jego dalszym losie.
0: Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Ze względu na dobro małoletniej i charakter sprawy, policja nie ujawnia obecnie szczegółowych informacji, apeluje również o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych doniesień.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
0: Weekend na terenach przygranicznych minął bez incydentów i sygnałów alarmowych. W miniony czwartek rosyjski dron spadł około 4 km od przejścia granicznego w Dorohusku. Wtedy wydano alerty dla województwa lubelskiego i podkarpackiego, a w wielu miejscach, w tym w Chełmie, zawyły syreny. O szczegółach mówi Tomasz Zielenkiewicz.
22: W sobotę na terenie obu województw strażacy prowadzili dla mieszkańców treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Marcin Oskierko z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie podkreśla, że odpowiednie procedury bezpieczeństwa są bardzo ważne.
23: Rosyjskie ataki coraz bardziej obejmują zachodnią część Ukrainy oraz cele położone kilka kilometrów od polskiej granicy.
22: Z badań uczelni przeprowadzonych wraz z VAT-em wynika, że lubelscy samorządowcy wysoko oceniają współpracę ze Strażą Graniczną i Policją. Zmieńmy sposób myślenia o wschodnich województwach, apeluje ekspert.
23: Jest to pierwsza linia rozpoznawania zagrożeń, reagowania, budowania odporności dla całego kraju,
22: a także wschodniej flanki NATO.
0: Premier Donald Tusk powiedział w Sejmie, że w najbliższych tygodniach spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków na Ukrainę, także przy granicy z Polską. Dodał, że według służb wywiadowczych możliwe są też przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Utrudnienia dla pasażerów łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Dziś i jutro przewoźnik odwołuje 17 połączeń. Powodem jest usterka w pociągach PESA LF30. LKA proponuje pasażerom połączenia alternatywne. Pozostałych 39 pociągów przewoźnika kursuje bez zakłóceń. A więcej informacji i komunikatów znaleźć można w aplikacji LKA Infoportal oraz na stronie internetowej lkaolódzkie.pl. Ceny paliw mogą w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr benzyny i 9 za diesla, a powodem jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Między innymi o tym, a także o rosyjskich atakach przy polskiej granicy. Porozmawiamy z gościem Radia Łódź, posłem Pawłem Bliźniukiem z Koalicji Obywatelskiej. Ta rozmowa na naszej antenie już za chwilę. Piłkarze Unii Skierniewice zremisowali po raz pierwszy w tym sezonie pierwszej ligi. Podopieczni Kamila Sochy podzielili się punktami na wyjeździe spod Beskidziem Bielsko-Biała. A więcej o tym meczu 9. kolejki w relacji Roberta Zwolińskiego.
24: Na pewno nie był to najlepszy mecz Unitów, którzy długimi fragmentami pierwszej połowy nie przypominali drużyny tak chwalonej za swoją ofensywną grę. Zmieniło się to na początku drugiej połowy. Unici przyspieszyli i objęli też prowadzenie. W 81. minucie Bartosz Bida wykorzystał karnego i choć wywalczył go rezerwowy Antoni Burkiewicz, to właśnie zawiedziony postawą pozostałych zmienników był trener Kamil Socha.
25: Niestety mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tutaj, jeśli chodzi o zmiany, przegraliśmy jako drużyna. Zmiany pod Beskidzia były dużo lepsze i wprowadziły bardzo dużo ożywienia i zamieszania.
24: A gospodarze wyrównali w 87. minucie po trafieniu właśnie rezerwowego Jewgenija Szykawki. Dla Podbeskidzia był to 8. remis w sezonie, dla Unii pierwszy. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
0: W ligowej tabeli Unia jest 13, a na 4. miejsce z pierwszego po tej kolejce spadł ŁKS Łódź, który na wyjeździe przegrał z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-2. Następne wiadomości Radio Łódź o 8.30. Zapraszam.
20: Początek tygodnia pod znakiem chmur, zdecydowanie przydadzą się parasole, zwłaszcza około południa, wtedy popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi nadal 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 14, nieznacznie cieplej w Skierniewicach, tam do 15 stopni, w pozostałych częściach naszego województwa około 14 stopni. Biometr nie sprzyja dziś samopoczuciu, jakość powietrza bardzo dobra.
26: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
20: Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 8. Niebawem u nas spotkanie z gościem, ale wcześniej muzyka.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na początku tego dnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie pośle, tankował pan samochód po drodze do Radia Łódź?
2: Dzisiaj jeszcze nie tankowałem, ale czeka mnie wizyta na stacji
1: benzynowej. Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu Polacy już będą płacić 8 zł za litr benzyny i ponad 9 zł za litr oleju napędowego. Nasz kolega redakcyjny już tankował za 9,02. Prognozujące takie stawki eksperci jako przyczynę wskazują wprost pogarszającą się sytuację na Bliskim Wschodzie, ograniczenie żeglugi w cieśninie Ormus, a także uszkodzony ropociąg w Arabii Saudyjskiej. To jest ten kierunek, z którego do Polski trafia niemal połowa naszego zapotrzebowania w ropę naftową. Rząd chciał ograniczyć wzrost cen paliw poprzez nałożenie na koncerny podatku od ponad nadmiarowych zysków, ale prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował własne rozwiązanie czasowo ograniczające marże. Panie pośle, jest jakaś szansa, że jeszcze w tym, może w przyszłym tygodniu, Polacy zapłacą mniej za paliwo?
2: No dzisiaj Polacy na stacjach benzynowych płacą nie tylko za paliwo, nie tylko za koszty kryzysu, o którym pan redaktor mówił, ale również za taką arogancję i zacietrzewienie pana prezydenta i całej prawicy. Program Ceny Paliw Niżej to program, który już dwukrotnie zadziałał w tym roku, czyli obniżenie stawki VAT, obniżenie akcyzy i wprowadzenie maksymalnej stawki na stacjach benzynowych, zakładał jeszcze jedno bardzo ważne założenie, że to będziemy w większości finansować z ponadnormatywnych zysków firm paliwowych, które zarabiają gigantyczne kwoty na aktualnym kryzysie. No i fatalną decyzją pan prezydent Karol Nawrocki zablokował to rozwiązanie. W piątek Sejm przyjął ustawę, która daje możliwość panu prezydentowi ponowne skonfrontowanie się z tym rozwiązaniem.
1: Sejm drugi raz przyjął taką ustawę, którą już prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego i odmówił jej podpisania.
2: Tak, no, pan prezydent nawet nie chciał, czy też obawiał się zawetować naszą ustawę. Po prostu skierował ją w trybie prewencyjnym do Trybunału Konstytucyjnego, który się tą sprawą nie zajmuje. Czyli odłożył ten temat ad acta, więc nie weszło ono w życie. Dlatego no, z drobnymi zmianami, ale istotnymi, wprowadziliśmy, czy też uchwaliliśmy ustawę, która umożliwia panu prezydentowi naprawienie tej fatalnej decyzji.
1: A państwo jesteście gotowi się pochylić nad tym, co proponuje prezydent? Tutaj przytoczę: pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do końca marca 2027 roku. Odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów i likwidacja źródła problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
2: No po pierwsze, porozmawiajmy o tym podatku od sprzedaży detalicznej. To są naprawdę nieduże kwoty. Jeżeli chodzi o uwolnienie możliwości kształtowania stawki akcyzy, to już moją poprawką do ustawy, którą uchwaliliśmy, taka możliwość została wprowadzona. Zgłosiłem taką poprawkę podczas prac w ramach Komisji Finansów i jednogłośnie Komisja Finansów to rozwiązanie przyjęła, więc już w tej ustawie, którą uchwaliliśmy, jest taka możliwość, żeby minister finansów w drodze rozporządzenia kształtował ze względu na sytuację kryzysową stawkę akcyzy, oczywiście do tego minimum, które jest przewidziane w Unii Europejskiej.
1: No w tej ustawie, która nie weszła w życie.
2: Nie, w tej ustawie, która została uchwalona w piątek. Tutaj
1: no,
2: to jest ta
1: prezydent
2: zmiana.
1: Nie podpisał wciąż.
2: To jest jeszcze ustawa, która poszła do Senatu, musi zostać przeprocedowana przez Senat i wtedy pan prezydent będzie miał tę ustawę na biurku. Więc jest konkretne rozwiązanie. Konkretne rozwiązanie, które daje finansowanie, żebyśmy wdrożyli jak najszybciej program CPN, czyli mogli obniżyć stawkę VAT, no i bardzo szybko akcyzę, bo tutaj też ten mechanizm został już wprowadzony. I kiedy w marcu wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, program CPN został wdrożony i wszyscy kierowcy odczuli go, tankując paliwo na stacji benzynowej, gdzie z dnia na dzień te stawki za litr spadły w sposób znaczący i odczuwalny dla kieszeni polskich kierowców.
1: Panie pośle, nie jest trochę tak, że wspólnie z prezydentem rząd trochę bierze Polaków na zakładników, jeżeli chodzi o te wysokie ceny, bo każdy chce się podpisać pod tym sukcesem, że to dzięki jego ustawie zostały obniżone te stawki, natomiast trudno jest oddać prawo do tego tej drugiej stronie i trwa taki pad po prostu. To znaczy ani prezydent nie chce podpisać przepisów przygotowanych przez państwa, a państwo też niespecjalnie chcecie się pochylić nad propozycją prezydenta.
2: Znaczy propozycja pana prezydenta pojawiła się pod koniec zeszłego tygodnia. Znaczy, ja rozumiem, że kancelaria prezydenta i pana doradcy pana prezydenta zauważyli kryzys, który trwa od marca w połowie września. Znaczy, gratuluję refleksji. Natomiast no, rząd już pewne rozwiązania wdrażał dwukrotnie. Mówiąc też uczciwie, że obniżamy VAT, obniżamy akcyzę, wprowadzamy maksymalne stawki na stacjach, to chcemy częściowo sprawiedliwie i uczciwie sfinansować z ponadnormatywnych zysków. Taki był pakiet CPN. No i 3 punkty zostały spełnione, natomiast źródło finansowania jest blokowane przez pana prezydenta. Mam wrażenie, że niestety, ale mamy do czynienia właśnie z działaniem politycznym, że nie chodzi o dobro polskich kierowców, tylko chodzi o to, żeby zaszkodzić rządowi, żeby rząd nie mógł wdrożyć po raz kolejny kosztem kierowców właśnie rozwiązań, które tym kierowcom będą sprzyjały.
1: A Orlen nie mógłby obniżyć marży? Ten nasz narodowy czempion, multienergetyczny koncern.
2: Jeżeli chodzi o rozwiązania tego typu, to też na początku kryzysu Orlen, i to były pierwsze działania, które jeszcze były przed tym programem CPN, Orlen marże, był ruch na marży, jeżeli chodzi o Orlen, natomiast to są działania absolutnie niewystarczające. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, bo dzisiaj w debacie publicznej podaje się cenę za baryłkę ropy i to, co pan redaktor mówił, to nie są główne też, znaczy to jest częściowe tylko obraz sytuacji. Znaczy mamy problemy z cieśniną Ormus, mamy problemy teraz już z cieśniną Bab al-Mandab, czyli basen Morza Czerwonego, wysadzony ropociąg w Arabii Saudyjskiej, ale nie tylko stawki za ropę są tutaj kluczowe, ale również kwestie ceny gotowego produktu. Bo jeżeli porównamy cenę baryłki za ropę z dzisiaj, czy z 2022 roku, możemy dojść do błędnego przekonania, no, że dzisiaj jest zdecydowanie lepiej. No ale jeżeli porównamy już cenę gotowego produktu, a nie tankujemy na stacji benzynowej ropą naftową, tylko gotowym produktem, to tutaj różnica jest naprawdę niewielka. Jesteśmy na poziomach z 2022 roku, ponieważ mamy kwestię jeszcze rafinacji, czyli przetwarzania ropy naftowej na gotowy produkt. I tutaj koszty wzrosły diametralnie. To jest spowodowane tym, że podaż rafinerii, czy też możliwości rafineracyjnych na rynkach światowych drastycznie zmalała. Również zmalały zapasy surowca i gotowego produktu. Stąd mamy naprawdę sytuację absolutnie kryzysową. Ja apeluję do pana prezydenta, żeby pochylił się nad tą ustawą, jak ona oczywiście do niego trafi, no ale to jest kwestia już dni, i żeby podpisał to dobre rozwiązanie, gdzie uczciwie i sprawiedliwe koszty kryzysu są finansowane również przez tych, którzy na tym kryzysie zarabiają gigantyczne środki. Gościem, mówię o dużych firmach paliwowych.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. W najbliższych tygodniach Rosja może intensywniej atakować Ukrainę, także tuż przy granicy z Polską, a możliwe są także, w cudzysłowie, przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów. Przed tym ostrzega premier Donald Tusk. W ubiegłym tygodniu łodzian zaalarmowały 3 głośne huki przypominające wybuchy, czy też odgłosy walącego się budynku. To polskie myśliwce F-16 przekroczyły barierę dźwięku, bo zostały skierowane do zabezpieczenia naszego nieba w obliczu rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Czy to jest coś, do czego już się powinniśmy przyzwyczaić w 5 roku od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą? Czy takie odgłosy, takie sytuacje jeszcze powinny na nas robić wrażenie?
2: Przed nami krytyczne tygodnie, miesiące wojny na Ukrainie. Rosjanie zmienili taktykę, zmienili też strategię swojego działania. Prowadzą do eskalacji. Ich, zgodnie z tymi informacjami, które zostały przedstawione, ich zamiarem jest również odcięcie od bazy logistycznej Ukrainy, nie tylko wojsk, ale całego narodu ukraińskiego w okresie zimowym.
1: Stąd też
2: przewidywania, że ataki na infrastrukturę graniczną będą się nasilały. Nie pozostaje to bez odzewu po stronie naszej, po stronie z wschodniej flanki NATO, sojuszu, ale przede wszystkim też naszych zdolności. Odpowiednie siły i środki są przerzucane na wschodnią granicę, tak żeby zabezpieczyć nasze przejścia graniczne, zabezpieczyć też tych, którzy tam na co dzień pracują, funkcjonariuszy wszystkich służb, ale również możemy spodziewać się różnych nieprzypadkowych, bo to są działania absolutnie celowe, działań związanych z naruszaniem naszej przestrzeni powietrznej, czy też dywersyjnych, no cyberatakach nie wspominając.
1: Czy też przed takich kinetycznych. Ostatnio Weltamzon tak informowało o tym, że jest łódzki wątek, jeżeli chodzi o Białorusina podejrzewanego o próbę zamachu na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Okazuje się, że ten mężczyzna jest też podejrzewany o spowodowanie pożaru marketu budowlanego przy ulicy Pabianickiej w Łodzi 2 lata temu.
2: No to pokazuje, z w jaką sytuacją pozostaje się nam mierzyć. Tak, jesteśmy w obszarze działań wojny hybrydowej. To są działania poniżej tego progu kinetycznego wojny, takiej jak my to sobie wyobrażamy. Natomiast no jesteśmy państwem frontowym. Jesteśmy państwem bliskiego zaplecza i blisko położonym, ostrego państwa na terytorium, którego toczy się ostry konflikt. I wydaje się, że Rosjanie zmieniają strategię. Zresztą też dysponują nowymi technologiami, jeżeli chodzi o drony, czy drony
1: odrzutowe.
2: Drony odrzutowe, które lecą szybciej, na wyższym pułapie, a wprowadzą działania w sposób nękający, jeżeli chodzi o duże miasta i infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, wysyłając po kilkanaście dronów co trzy godziny, de facto paraliżując normalne życie, jeżeli chodzi o te główne ośrodki na Ukrainie. Więc ten konflikt się nasila, aczkolwiek warto też wspomnieć o ostatnich działaniach zaczepnych strony ukraińskiej, które były widoczne w obwodzie moskiewskim.
1: Panie pośle, a pan wie, gdzie pan ma najbliżej domu schron, miejsce schronienia? Jeżeli tak, to czy to miejsce jest zdatne do użycia, gotowe do tego, żeby w razie sytuacji zagrożenia służyć jako miejsce, w którym można tego bezpieczeństwa szukać?
2: No, miejsce schronienia, jeżeli mieszkamy w bloku, a mieszkam w bloku, to jest zasada dwóch ścian. Trzeba, jeżeli usłyszymy syrenę i nie wiemy też, czy nie mamy informacji o tym, czy jest schrona, być może też takiej infrastruktury po prostu jeszcze nie ma, to wtedy należy się chronić na najniższej kondygnacji w taki sposób, żeby
1: żeby w przypadku wybuchu nie otrzymać na przykład odłamkami szkła.
2: To zasada dwóch ścian, czyli żeby oddzielały nas od tego zewnętrznego obszaru dwie ściany. Najpierw, żeby nie było, prawda, okien, ale to jest naturalne, już jak jest zasada dwóch ścian zachowana. Natomiast jeżeli chodzi o obszary obrony cywilnej, mamy naprawdę bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Stąd i ustawa, i ogromne środki, które inwestujemy w rozwój tej obrony cywilnej. To są zdolności, które się buduje latami, to też trzeba uczciwie powiedzieć. I też podstawą w ogóle jest wiedza, edukacja i myślę, że ćwiczenie, bo sama teoria niewiele się zdaje, dlatego potrzebne są ćwiczenia, testy, sprawdzanie, jak ten system działa.
1: Pan powiedział, że taką gotowość się buduje latami, jasne, ale my też nie rozmawiamy o tym od wczoraj. Wojna trwa już ponad 4,5 roku, już się zbliżamy do 5. rocznicy.
2: No tak, ale przepisy dotyczące obrony cywilnej to jest kwestia tej kadencji. Mówię to z przykrością i tutaj akurat nie chcę jakoś za bardzo wytykać naszym konkurentom politycznym, że ten obszar został przez nich zaniedbany, bo nie o to chodzi teraz. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. I myślę, że tutaj powinien być konsensus, że musimy jak najszybciej nadrabiać te zaległości, które są.
1: Poseł Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
1: I tygodnia. Do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na radiołódź.pl i oczywiście w naszej aplikacji mobilnej. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
4: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
5: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
5: Lamia Sofa na każdy dzień.
7: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy i Seweryn Potentas.
16: Rozpoczynający się remont Retkińskiej daje się coraz bardziej we znaki kierowcom z Łodzi. Przez korkującą się Krzemieniecką na trasie do centrum część kierowców wybiera Konstantynowską, która w tej chwili stoi już na odcinku od Krakowskiej do Alei Unii. Dużo trudniej także o wyjazd z Retkini. Ku Socińskiego przy Retkińskiej jest nieprzejezdna, dlatego kierowcy zjeżdżają nią wcześniej w ulicę Armii Krajowej, a przez to korkowet zaczął się już dojazd do ronda przy Juszczakiewicza. Warto dodać, że prace na Retkińskiej to nie jedyny rozpoczynający się dziś remont w Łodzi. Od dziś drogowcy pracują też na Lutomierskiej, przez co pierwsze utrudnienia mogą pojawiać się na odcinku między Klonową a Czarnkowską. Wygrodzenia pojawiają się też w centrum, bo drogowcy rozpoczęli pracę na ulicy Tylnej. A kolejne informacje z dróg minutę przed dziewiątą.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Na zegarze 8:30.
17: Same dobre wiadomości.
15: I Małgorzata Parzewicz.
18: Pierwsza taka operacja w Polsce. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie z Dunowie przeprowadzili realloplastykę stawu skokowego. Pacjentka od lat cierpiała na zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową. 10 lat temu wszczepiono jej endoprotezy obu stawów skokowych, które z czasem się zużyły, a kobieta ponownie zaczęła mieć problemy z chodzeniem. Podczas pionierskiego zabiegu lekarze wymienili zużytą protezę na nową. Alternatywą było usztywnienie stawu, natomiast realloplastyka daje szansę na zachowanie jego ruchomości. Pacjentka opuściła już szpital i rozpoczęła rehabilitację. Dawid Godziek, mistrzem świata w slopestyle'u. To widowiskowa konkurencja kolarstwa grawitacyjnego, w której zawodnicy pokonują trasę ze skoczniami i przeszkodami, wykonując w powietrzu akrobację. Polak wygrał pierwszy w historii finał Mistrzostw Świata Slopestyle Super League w kanadyjskim Mont Saint-Anne. W decydującym przejeździe zdobył 94,25 punktu, wyprzedzając Kanadyjczyka Chance'a Moore'a o 1 punkt. Do dziś można głosować na motyw, jaki pojawi się na nowych banknotach o nominale 20 euro. Jedną z propozycji jest wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Do wyboru portretu naukowczyni zachęcał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.
19: Głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro. Maria Skłodowska-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę. Ja już zagłosowałem.
18: Ostateczną decyzję podejmie pod koniec roku Europejski Bank Centralny. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00.
15: Przed nami dość pochmurny dzień w regionie przelotnie. Popada deszcz, zwłaszcza około południa. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi nadal 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 14 stopni. Nieznacznie cieplej dzisiaj tylko w Skierniewicach, w tym mieście do 15 stopni. Jakość powietrza bardzo dobra, samopoczucie może nieznacznie dzisiaj być osłabione, to ze względu na niskie ciśnienie.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: 28 minut do godziny 9:00, no to teraz ciśnienie może nam podnieść grupa U2 i nowa muzyka od tego właśnie zespołu.

24 minuty do godziny 9, a my niebawem odwiedzimy zaniedbany amfiteatr w Parku na Zdrowiu. Czy faktycznie zamiast cieszyć, musi straszyć odwiedzających? Szczegóły tej sprawy u nas niebawem.

0: Nastolatek i Krzysztof Zalewski. 27 minut do godziny 9 słuchamy Radio Ucie edycji porannej. No i teraz wybierzemy się do Parku na Zdrowiu. Tam amfiteatr jest, tamtejszy amfiteatr jest w opłakanym stanie. Niestety do Radia Łódź zgłosił się słuchacz, który poprosił w tej sprawie o interwencję. Budynek pokryty jest graffiti, od lat nie był odnawiany. Zdewastowany jest nie tylko sam amfiteatr, ale także mała architektura położona wokół. Ławki są pomazane i połamane. Zdaniem naszego słuchacza, gdyby miasto zajęło się amfiteatrem, mógłby on stać się wizytówką parku. To z pewnością. Spacerowicze zauważają, że obiekt obecnie bardziej straszy niż czemukolwiek służy. Sprawą zainteresowaną się Kasper Józefowicz.
1: Bardzo pomalowany, zniszczony. Wiem, że kiedyś z Akademii Muzycznej mieliśmy plan tutaj coś organizować, ale no właśnie widzę, dlaczego tego nie zrobiliśmy.
2: Trochę coś się sypie, coś jest pomalowane, dość dużo różnych napisów, jeśli chodzi właśnie o otoczenie. Te ławki też nie są w dobrym stanie. I takie zarośnięte tutaj widzimy, no nie jest to zadbane.
3: No na pewno wymaga odświeżenia. Właśnie rozmawialiśmy z synem o tym, co tu jest i co tu się kiedyś działo i czy jest jakaś szansa, że coś tu się zmieni na lepsze.
4: A to pani kojarzy, jak ten amfiteatr rozumiem, był w lepszej kondycji?
3: Właśnie chyba nie. Kojarzę, nie, już jak byłam dzieckiem, to on tak wyglądał, szczerze mówiąc.
5: Oskar Kowalczyk, Fundacja Normalne Miasto Fenomen, inicjatywa Przestrzeń dla Łodzi. Tego typu przestrzenie w parkach są zazwyczaj pozostawione bez nadzoru i kontroli. Pilnowanie ich przed zniszczeniem 24 godziny na dobę jest zadaniem nieco kosztownym, karkołomnym, trudnym. Ewentualne interwencje policji czy straży miejskiej w takim miejscu mogą być czasochłonne ze względu na charakter przestrzeni parków. Ucieczka wandali przed wymiarem sprawiedliwości może być wyjątkowo łatwa, co utrudnia też wyegzekwowanie kosztów napraw. Naprawa takich miejsc, poprawienie ich wizerunku zdecydowanie wpłynie korzystnie na wizerunek Łodzi. W większości łodzianie chyba też lubią przebywać wśród estetycznej, schludnej, zadbanej przestrzeni. Remont amfiteatru sprawi z pewnością, iż park będzie przyjemniejszym miejscem do odwiedzania. Remont amfiteatru sprzyjałby też organizowaniu wydarzeń.
4: Jeśli by ten amfiteatr miasto zdecydowało się odświeżyć, jakie wydarzenia mogłyby tu być organizowane?
3: Też się zastanawiałam nad tym, czy ludzie obecnie są zainteresowani w ogóle tego typu wydarzeniami. Koncerty, wydarzenia takie kulturalne, trochę rozrywkowe, rodzinne.
2: No na pewno jakieś takie plenerowe koncerty, czy właśnie takie wydarzenia przede wszystkim kulturalne, bo mamy tutaj te przestrzeń też przed tą sceną.
4: No są ławki, jest gdzie usiąść.
2: Jest gdzie usiąść, mamy też tutaj polankę taką fajną, więc myślę, że jak najbardziej.
1: Gdyby go odświeżyć, to myślę, wyglądałby bardzo ładnie i no, na każde wydarzenia właśnie od muzyki, znaczy nawet nie tylko muzyki, nawet jakieś kabarety, myślę tutaj warto by było to odświeżyć, chociażby żeby ładnie wyglądał, bo ktoś przyjdzie nawet nie na wydarzenie, zobaczy taki amfiteatr, no i pomyśli sobie o Łodzi to, co często się myśli, czyli jest w ruinie.
6: Małgorzata Antczak, biuro rzecznika Urzędu Miasta Łodzi. Amfiteatr wraz z otoczeniem to przestrzeń, która ma potencjał do ponownego wykorzystania na potrzeby mieszkańców. Ewentualne prace wymagałyby jednak wcześniejszego przygotowania odpowiedniego zakresu oraz zabezpieczenia finansowego. Obecnie miasto analizuje możliwości realizacji różnych zadań dotyczących miejskich terenów rekreacyjnych, biorąc pod uwagę ich stan, potrzeby mieszkańców oraz oczywiście dostępne środki.
0: Ja tylko dodam, że jedną z możliwych dróg odnowienia amfiteatru w Parku na Zdrowiu jest łódzki budżet obywatelski. My zbieramy także od państwa interwencje.

Jak ktoś przed chwilą był zaspany, no to obudziliśmy grupę Led Zeppelin. 13 minut do godziny 9. Poniedziałkowy poranek nie oszczędza kierowców. Uwaga na S8C. Między węzłem Zduńska Wola Wschód a węzłem Łask w kierunku Warszawy są utrudnienia. Na wysokości miejscowości Dąbrówka ruszyły właśnie roboty drogowe. Zajęty jest pas szybki w kierunku Warszawy. To utrudnienie potrwa kilka dni. Także problemy na jedynce to między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek w kierunku Katowic. Tam zablokowany jest prawy pas ruchu. Tam także drogowcy pracują. Ruch odbywa się pasem lewym. To utrudnienie ma potrwać do piątku. 13 minut do 9 teraz.

8 minut do godziny 9. Jeszcze ważne informacje dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. Mamy zatrzymanie ruchu tramwajów na Bratysławskiej w kierunku do Wróblewskiego. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Przewidywany czas zatrzymania, jak teraz przekazuje MPK, to około 15 minut. 8 minut do 9 teraz.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
9: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
10: Kevin!
9: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
11: Znowu to zrobił.
12: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
13: Skup się.
12: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
14: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
15: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Zbliża się godzina 9, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, które dzisiaj bacznie obserwuje Seweryn Potentas, który jest na Retkini.
18: Jestem przy skrzyżowaniu Kusocińskiego-Retkińska i tak sporo się tutaj dzisiaj dzieje. Na Retkini ruch nie chce się rozluźnić, tym bardziej biorąc pod uwagę, że Retkińska jest w tym momencie jednokierunkowa. Przez to między innymi korkuje się ulica Krzemieniecka, bo od niej wjazd jest zablokowany na Retkińską. Dlatego też korek tutaj jest na całym odcinku od Krakowskiej do Bandurskiego i stracić w nim można około 10 minut. Przez to tak że w korkach stoi Łódzkie Zdrowie, w tym przede wszystkim ulica Konstantynowska i Aleja Unii Lubelskiej. Poza tym więcej czasu na przejazd potrzebują też kierowcy z Łódzkiego Teofilowa, którzy jadą do centrum. Wszystko przez blokującą się ulicę Limanowskiego, która w tej chwili blokuje się na odcinku od Żabieńca do Włókniarzy. Ja dziękuję i do usłyszenia.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Tu Radio Łódź, minęła godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
0: Benzyna powyżej 8 zł, diesel powyżej 9, politycy o sposobach na obniżenie cen. Unia Europejska szykuje największe w historii rozszerzenie sankcji na Rosję. Łódzki Powiatowy Urząd Pracy rusza w teren. Punkty informacyjne bliżej mieszkańców. Temperatura maksymalna do 15 stopni, wiatr dziś umiarkowany i dość silny. Ponad 8 zł za litr benzyny i ponad 9 zł za litr oleju napędowego. Tyle Polacy mogą zapłacić za paliwo w tym tygodniu. Prognozujący takie stawki eksperci jako przyczynę wskazują coraz trudniejszą sytuację na Bliskim Wschodzie. Ograniczenie żeglugi w cieśninie Ormus oraz uszkodzony ropociąg w Arabii Saudyjskiej, z którego pochodzi niemal połowa polskiego zaopatrzenia w ropę. Czy w najbliższych tygodniach Polacy zapłacą mniej za paliwo? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, którym był poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michał.
10: Dzień dobry. Niedawno rząd chciał obniżyć ceny paliw, uchwalając podatek od ponadnormatywnych zysków, które musiałyby zapłacić koncerny paliwowe. Prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował własne rozwiązanie. Czy Koalicja Obywatelska zajmie się tymi przepisami?
11: Propozycja pana prezydenta pojawiła się pod koniec zeszłego tygodnia. Ja rozumiem, że kancelaria prezydenta i doradcy pana prezydenta zauważyli kryzys, który trwa od marca w połowie września. Znaczy gratuluję refleksji. Natomiast no, rząd już pewne rozwiązania wdrażał dwukrotnie.
10: Odpowiada poseł Paweł Bliźniuk z KO. Rozmawialiśmy też o bezpieczeństwie. Według premiera w najbliższych tygodniach Rosja może intensywniej atakować Ukrainę także tuż przy granicy z Polską. A kiedy Polacy będą mogli skorzystać w pełni z rozbudowanych schronów i miejsc schronienia? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl.
0: Jest propozycja największego w historii rozszerzenia unijnych sankcji na Rosję. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała proponowaną czarną listę, na której jest 1571 osób, firm, instytucji oraz organizacji. Oczywiście negocjacje nad tymi sankcjami będą miały sens, jeśli dziś, najpóźniej jutro, ambasadorowie unijnych krajów zgodzą się na przedłużenie czarnej listy, na której jest ponad 3000 wpisów.
13: Najnowszą propozycję przygotowali eksperci z Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Sankcje mają uderzyć w kompleks wojskowo-przemysłowy. Restrykcjami mają być objęte 744 osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach uznanych za część tego kompleksu, a także 827 firm oraz instytucji i organizacji. Są wśród nich firmy z sektora lotniczego, także firmy z branży rakietowo-kosmicznej, stoczniowej, producenci elektroniki, urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych, firmy z sektora chemicznego czy z branży metalurgicznej. Są też zakłady remontowe i serwisujące, m.in. samoloty, okręty czy pojazdy opancerzone. To ma być reakcja Unii na nasilające się rosyjskie ataki na Ukrainę i ataki hybrydowe w Europie.
0: Jeśli ambasadorowie osiągną porozumienie, rozpoczną się negocjacje nad rozszerzeniem listy o kolejne osoby i podmioty objęte unijnymi sankcjami. Nowa inwestycja wodociągowa w gminie Nieborów. Sieć wodociągowa zostanie rozbudowana w kolejnych częściach gminy. Prace obejmą budowę nowych odcinków sieci oraz przyłączy do posesji. Chodzi o ulicę Heleny Radziwiłłowej, Północną i Szkolną. Zmiana oznacza nie tylko poprawę dostępu do wody, ale też rozwój infrastruktury na terenach, które w ostatnich latach coraz intensywniej się zabudowują. Nie planujemy przerw w dostawie wody, mówi Jarosław Papuga, wójt gminy Nieborów.
19: Braki występują w momencie, kiedy podłączamy daną sieć, to znaczy w trakcie budowy nie występują tylko wtedy, kiedy musimy się wciąć w sieć, stawić tak zwany trójnik, aby dodatkowa ulica mogła być zaopatrzona w wodę, także to jest przerwa zazwyczaj 2-3 godzinna.
0: Samorząd zapowiada, że inwestycja ma poprawić komfort życia mieszkańców i zapewnić możliwość podłączania kolejnych gospodarstw. Koszt dla gminy to prawie 700 tysięcy złotych. Zakończenie prac jest planowane na koniec listopada. Urząd Pracy bliżej mieszkańców. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego kontynuuje inicjatywę Przystanek Nowe Możliwości. W ramach projektu pracownicy urzędu będą stacjonować w siedzibach gmin w powiecie. Instytucja chce dzięki temu lepiej docierać ze swoją ofertą do mieszkańców. A więcej na ten temat powiemy w wiadomościach Radia Łódź o godzinie 10.
17: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Początek tygodnia pod znakiem chmur. Zdecydowanie przydadzą się dziś parasole, zwłaszcza około południa, bo wtedy w regionie może przelotnie popadać. Raczej słaby deszcz, także spokojnie. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrze mamy 11 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 14 stopni. Cieplej w Skierniewicach w ciągu dnia do 15 stopni. Niskie ciśnienie raczej nie poprawi dziś nam samopoczucia. Jakość powietrza dobra. Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. No trochę odwróciliśmy kolejność. Piotr Andrzejczak w studiu.
20: Dzień dobry. Siatkarki UKS-u Comerskon Łódź triumfowały w czwartym memoriale imienia Michała Cichego. Gospodynie pokonały w niedzielnym finale MKS Kalisz 3-0, pewnie sięgając po trofeum. A trener łódzkich siatkarek Adrian Chyliński przyznaje jednak, że przed zespołem jest jeszcze sporo pracy.
21: Sporo rzeczy myślę, że zrealizowaliśmy, ale to jest kompletnie nowa grupa, więc musimy się też nauczyć siebie. Powiedzmy, że jest okej, ale no... Idziemy dalej, bo jeszcze jest co robić, a to jest na pewno zespół, który może grać bardzo dobrą siatkówkę, więc musimy dalej cisnąć i tego szukać.
20: A ostatnim sprawdzianem łódzkich zawodniczek w pełnym składzie już przed startem ligowych rozgrywek będzie udział w międzynarodowym turnieju Gigancie Siatkówki w Twardogórze. Natomiast mistrzynie Polski siatkarki budowlanych Łódź wygrały dwa spotkania w turnieju w Jarocinie, zdobyły Puchar Burmistrza tego miasta. W sobotnim półfinale po walce pokonały 3-2 Pałac Bydgoszcz, a w finale budowlani zmierzyli się z BKS-em Bielsko-Biała. No i mecz wygrali 3-0. Piłkarze Unii Skierniewice zremisowali 1-1 w meczu Beniaminków pierwszej ligi z Podbeskidziem w Bielsku-Białej. Goście objęli prowadzenie w 81 minucie po tym, jak Bartosz Bida wykorzystał rzut karny. Wyrównanie padło 6 minut później i to pierwszy remis Unii w tych rozgrywkach. Dzisiaj w Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi 4 meczami Ligi Narodów. Biało-czerwoni po raz pierwszy wystąpią na drugim poziomie tych rozgrywek i będą walczyć o powrót do kontynentalnej elity. Nasi piłkarze opuścili Dywizję A jesienią 2024 roku jeszcze pod wodzą trenera Michała Probierza. Dziś selekcjoner Jan Urban podał nazwiska 26 piłkarzy powołanych na długie, bo ponad dwutygodniowe zgrupowanie, w czasie którego Polaków czekają 4 mecze na inaugurację w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie. Potem 2 października Polacy wracają na Narodowy i zmierzą się z Rumunią, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
17: Siedem minut po godzinie 9:00. Bardzo dziękujemy za poranne poniedziałkowe spotkanie. No, lekko nie było rozpocząć tak tydzień. Patrycja Wojsznic, Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Ale w studiu Monika Borysow-Dudowicz, jak zwykle uśmiechnięta.
22: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, mamy dzisiaj poniedziałek. Mam podstawowe pytanie. Czy u kogoś z Państwa, chyba słychać, że to
17: zaczyna
22: była ciężka
17: się,
22: noc,
17: tak
22: prawda?
17: Jest, to proste.
22: Działa już ogrzewanie, to tak a propos tej chrypki. Ale
17: nie,
22: tutaj widzę, że też się dzieją cuda. 27 stopni nastawione, tak?
17: Tak, ale chyba nie ma 27 zdecydowanie. Myślę, że bliżej 15 jesteśmy.
22: No właśnie widzę, że jednak w bluzie. Także...
17: No w bluzie.
22: Coś w tym jest,
17: pani redaktor, to tak, ciepła, słucham. ciepła życzymy.
22: Ach, dziękuję, ciepło, dziękuję.
17: I dobrego dnia, do usłyszenia, dziękujemy.
23: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Warius Manx w Radiu Łódź, 15 minut po godzinie 9, czyli już wkrótce czas na wielki finał w roli głównej. Lato pogoda nieco wcześniej postanowiła tak postawić na jesienny klimat właśnie. Takie zadanie numer jeden na poniedziałek będzie? Oczywiście, że tak, zajrzeć do szafy, przeprosić się z ubraniami, których główną funkcją jest ocieplanie. To kiedy ten chłód jeszcze z nami będzie, jak długo? Jesień dopiero od środy się zaczyna. Wtedy początek astronomicznej jesieni, a przez cały tydzień właściwie będzie taki klimat, chociaż środa bardziej słoneczny dzień, ale dziś i jutro przydadzą się parasolki, parasolki. Mam nadzieję, że poza drobiazgami dobry humor dopisuje, zresztą ja zawsze służę pomocą. Weekend za nami, dużo się działo, ale my wciąż zamierzamy po prostu świetnie się bawić w Radiu Łódź, nawet w wersji komiksowej, bo dzisiaj też jest taki plan, taki wątek też się pojawi, ale najpierw o upominkach. Mam dla Państwa tak na dzień dobry coś jeszcze letniego, coś trochę szalonego i o tym już za moment w Radiu Łódź. Nothing.

23 minuty po 9 to czas na coś letniego, coś szalonego jeszcze. Jaka propozycja upominkowa na dzień dobry? Bo taka była obietnica. Zaproszenie do Parku Linowego czeka o wartości 100 zł do wykorzystania do 30 września. Także sprawa jest pilna. Uwaga! A ponieważ mamy dzisiaj dość chłodny dzień, to może przyda się trochę ciepła. Ciepły, ciepło na najróżniejsze. Ciepłe skojarzenia czekam. studio@radiołódź.pl. Co nam się przydaje, co lubimy, czego potrzebujemy w wersji ciepłej. O godzinie 9.30 Polityczny Poniedziałek w Radiu Łódź zapraszam w imieniu Michała Dąbrowskiego.

0: to promocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
5: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
5: Lamia Sofa na każdy dzień.
7: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka, niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
9: Polityczny poniedziałek.
10: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce na początku tygodnia w Łódzkiem. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
11: Dzień dobry.
10: Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
12: Dzień dobry, witam Państwa.
10: I Jakub Paluch, Partia Razem.
13: Dzień dobry.
10: Pytanie otwarte na początek. Tankowaliście Panowie dzisiaj po drodze do Radia Łódź?
12: Wczoraj.
10: Samochód. Wczoraj. I jakie ceny? Rozpieszczają nas promocjami?
12: Promocji nie widziałem, 7,99 za litr. Ja tankuję bezolwią 95. Za cały bak zapłaciłem dokładnie 400 zł.
10: A w tym tygodniu już możemy zapłacić w Polsce ponad 8 zł za litr benzyny i ponad 9 zł za litr oleju napędowego. Takie stawki prognozują eksperci, którzy zwracają uwagę na przyczynę, którą ma być coraz gorsza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ograniczona żegluga w cieśninie Ormus, przez którą przepływa nawet 1/5 światowego zapotrzebowania w ropę naftową, a także uszkodzony ropociąg w Arabii Saudyjskiej. To jest ten kraj, z którego pochodzi niemal połowa polskiego zaopatrzenia w ropę naftową. Rząd niedawno chciał ograniczyć wzrost cen paliw poprzez nałożenie na koncerny podatku od nadmiarowych zysków, ale prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zaproponował własne rozwiązanie czasowo ograniczające marże. Czy jest szansa, że w najbliższych tygodniach Polacy zapłacą mniej za benzynę czy za olej napędowy? Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
12: Myślę, że szansa jest, natomiast ja nie ukrywam, że bardzo żałuję, że pan prezydent Nawrocki blokuje wszystkie działania rządu, które zmierzają do tego, żeby to paliwo było tańsze. Pamiętajmy o tym, że poprzez to, że to paliwo jest droższe na stacjach benzynowych, to te koncerny naftowe zarabiają gigantyczne pieniądze. Tak? To są naprawdę gigantyczne pieniądze i my, zwykli śmiertelnicy, to myślę, że nawet liczby tych zer nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
10: Wśród tych koncernów jest nasz polski czempion, Orlen, tak, który mógłby zejść z marży.
12: Oczywiście tak i schodzi z marży, natomiast pamiętajmy o tym także, że jest to spółka prawa handlowego, ona też się kieruje określonymi zasadami, dlatego lepiej by było, żeby nie osłabiać samego Orlenu, bo pamiętajmy, że na rynku też jest konkurencja, ustanowić równe zasady dla wszystkich firm paliwowych, które są na rynku polskim, bo nie wiem, dlaczego mielibyśmy osłabiać Orlen kosztem firm zagranicznych, które mają stacje benzynowe, które też dostarczają paliwo.
10: To prezydent Nawrocki proponuje pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do końca marca przyszłego roku, odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów, likwidację źródła problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. Panu się te propozycje podobają?
12: Ja bym wolał akurat, żeby te propozycje przedstawił minister finansów, który jest od tego powołany.
10: A nie jest trochę też tak, że utknęliśmy w takim impasie między właśnie jedną stroną a drugą, że każdy chce móc sobie przypiąć ten order, że to dzięki nam są niższe ceny za paliwo, ale nikt nie chce oddać tego prawa drugiej stronie?
12: To nie jest kwestia,
10: i że Polacy są brani
12: to
10: za
12: nie jest
10: zakładników
12: kwestia
10: na stacjach
12: orderu,
10: benzynowych?
12: Bo pamiętajmy o tym, że rząd przygotował bardzo dobry program CPN, który funkcjonował. Został przygotowany dobry projekt ustawy związany z tymi nadmiarowymi zyskami, które byłyby opodatkowane i trafiłyby do budżetu państwa. To jest bardzo ważne. Natomiast no, pamiętajmy także, że prezydent w Polsce nie rządzi, tak? Poczytajmy konstytucję. Ja rozumiem, że pan prezydent Nawrocki szykuje się do wyborów parlamentarnych i będzie pewnie na bazie PiSu budował sobie swoją formację polityczną. Natomiast no, dzisiaj my za to wszyscy płacimy na stacjach benzynowych i dlatego ja bym apelował do ministrów pana prezydenta, mniej polityki, a bardziej pomyślcie o Polakach.
10: Tomasz Frączak, Nowa Lewica. Czy rzeczywiście nie jest tak, że partie polityczne dzisiaj, nie chcąc się dogadać co do rozwiązania obniżającego ceny paliw, biorą trochę obywateli na zakładników?
11: To znaczy, przede wszystkim rząd w sierpniu już pokazał, że jesteśmy w stanie obniżyć jako państwo ceny paliw, nawet jeżeli jest to tymczasowe, ale w momencie kryzysowym rzeczywiście potrafimy to zrobić. Nikt nie jest zadowolony w momencie, jak jedzie na stację benzynową i widzi ceny paliw, które drastycznie skaczą do góry. Ani my, ani przedsiębiorcy. I trzeba powiedzieć ludziom też uczciwie, skąd te ceny się w tym momencie wzięły, bo to nie jest wina ani Polski, ani to nie jest wina tego, co się dzieje w naszym państwie. Mamy bardzo duży kryzys na światowym rynku ropy i problemy z dostawami, których Polska sama nie rozwiąże. Natomiast tam, gdzie państwo może reagować, rzeczywiście powinno reagować. I ja mam takie też bardzo proste pytanie. Tak jak już wspominałem o kierowcach, o przedsiębiorcach, kto powinien tak naprawdę ponosić koszty tych cen paliw, tego całego kryzysu? Właśnie przedsiębiorcy, którzy muszą ten towar dowieźć, czy koncerny paliwowe, które na wskutek tego kryzysu pakują sobie te pieniądze i te nadwyżki, te nadzwyczajne zyski do kieszeni. Projekt rządowy, który siedzi w tym momencie w Senacie, to już kolejny raz, bo jak wiemy, już też pan radny wcześniej powiedział, prezydent próbował zamrozić, odesłać do Trybunału Konstytucyjnego poprzedni projekt ustawy. Ten projekt ustawy zakłada 60% opodatkowania na zyski, te nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. To jest około 4 miliardów złotych, dzięki którym moglibyśmy po raz kolejny otworzyć tarczę CPN.
10: A czy koalicja rządząca powinna się pochylić nad propozycją prezydenta? Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polska 2050, PSL?
11: Ja nie uważam, że my powinniśmy w ogóle w takich sprawach negocjować. Mamy sprawdzone rozwiązanie, które rząd wprowadził w sierpniu, które się sprawdziło, z którego wszyscy byli zadowoleni, bo te ceny paliw poszły w dół. Chcemy zrobić to po raz kolejny, nie kosztem podatków czy kosztem mieszkańców, obywateli naszego kraju, tylko i wyłącznie kosztem koncernów paliwowych, które zarabiają na tym bardzo duże pieniądze. Dzięki temu chcemy obniżyć ceny paliw, tak, żeby nasi przedsiębiorcy, żeby nasi obywatele i przede wszystkim mieszkańcy Łodzi, żeby płacili mniej za te paliwa. Także ja nie uważam, że tutaj powinniśmy siadać i negocjować, rozmawiać, bo mamy wypracowane rozwiązanie, które już się sprawdziło.
10: Jakub Paluch, Partia Razem. A nie jest trochę tak, że ten podatek od ponad nadmiarowych zysków spółki, koncerny odbiją sobie po prostu także na klientach, konsumentach?
13: Znaczy, ja mam to szczęście, że nie tankowałem benzyny, tylko gaz w tym tygodniu, więc aż tak mnie po portfelu nie uderzyło.
10: Ale też rośnie gaz, chyba już 2,50.
13: No to nadal jest to trochę mniej niż 7 zł za litr. W każdym razie, co do tematu, 8. Nawet 8, no właśnie. Ja tankowałem benzynę trochę dawniej, więc już nie pamiętam. W zasadzie to mam wrażenie, że nie. Mamy przykład właśnie na podstawie rządowych programów, że powiedzmy doszło do czegoś, co można nazwać społeczną odpowiedzialnością biznesu, gdzie koncerny paliwowe nie próbowały sobie, nazwijmy to, odkuwać w jakiś inny sposób na klientach to, że musiały obniżyć ceny do maksymalnych ustawowych stawek. No i uważam, że mamy coś, co jest symptomatyczne tak naprawdę w polskim układzie politycznym od dawna, czyli zamiast, no mamy jedną stronę, która się zgadza, drugą stronę, która się zgadza, ale wszyscy po prostu walczą o to, żeby to oni byli tymi, którzy wprowadzą dany projekt i w zasadzie to, czy nazwiemy to ustawą o obniżeniu cen paliw autorstwa koalicji rządzącej, czy ustawą o czy o podatku nadmiarowych marsz z Pałacu Prezydenckiego, to jest akurat nieważne. Ważne jest to, żeby działać sprawnie. Organy administracji publicznej po prostu w takiej sytuacji powinny interweniować sprawnie, niezależnie od tego, kto jest z jakiej partii, i to już dawno wprowadzić. To, że tego jeszcze nie ma, to jest porażka całego systemu politycznego, że jeżeli po prostu nie potrafimy jako politycy się porozumieć i wprowadzić coś, co jest kluczowe z perspektywy obywateli.
10: To podsumowując tę część naszej dyskusji, czy będzie tańsze paliwo w ciągu najbliższych tygodni, wypada powiedzieć, że trudno powiedzieć. Wracamy na nasze łódzkie podwórko, gdzie, jak się okazuje, skutki alkoholowej ciszy nocnej latem nie są wcale takie jednoznaczne. Przypomnijmy, od niemal roku już obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie 7 łódzkich osiedli od 22 do 6 rano. Radio Łódź poprosiło Straż Miejską i Policję o sprawdzenie liczby wykroczeń i interwencji związanych ze spożyciem alkoholu od początku czerwca do końca sierpnia 2025 i 2026 roku, żeby porównać, jak to wygląda w tym okresie letnim. I tutaj mamy pewne rozbieżności, bo według łódzkich policjantów liczba ta spadła nawet o 1/10 z 566 do 513. Natomiast strażnicy miejscy z kolei odnotowali wzrost z nieco powyżej 500 do nieco powyżej 720, chociaż spadek strażnicy widzą w godzinach między 22 i 6. Po wakacjach radni mieli się zająć rozszerzeniem alkoholowej ciszy nocnej na całe miasto z tych 7 łódzkich osiedli. Czy na kolejnej sesji to się już może stać? Tomasz Kacprzak, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji
12: Obywatelskiej. Nie wiem, czy na kolejnej sesji będziemy podejmować decyzję, natomiast cały czas analizujemy te dane i będziemy rozmawiać z Policją, Strażą Miejską, ale także różnymi podmiotami, które zajmują się i bezpieczeństwem, ale także profilaktyką alkoholową na terenie miasta, ponieważ te dane, które do nas spływają, są troszkę, bym powiedział, rozbieżne, to po pierwsze, a po drugie musimy je zweryfikować, czy te zdarzenia miały miejsce na tych terenach, które zostały objęte ciszą alkoholową.
10: Ja dodam, że to są dane, które dotyczą całego miasta.
12: Ostatnio to są dane, które właśnie dotyczą całego miasta, my musimy to podzielić na konkretne rejony. Jak się okazuje, wprowadzenie tej ciszy nie spowodowało, że całkowicie stało się nam w mieście bezpiecznie, spokojnie, ponieważ te zdarzenia mają cały czas miejsce. Troszkę to wygląda inaczej niż w innych miastach, bo pamiętajmy, że w tych innych miastach, gdzie wprowadzono tą alkoholową ciszę nocną, ta cisza następowała. Tutaj okazuje się, że tych zdarzeń jest dużo, dlatego my to badamy i będziemy podejmować decyzje. Niemniej przyznam, że ja liczyłem, że będzie większy skutek przyjęcia tej uchwały, jeśli chodzi o centrum. Na pewno jest spokojniej, ponieważ wiele osób mówi, że w centrum jest spokojnie, ale to głównie dotyczy ulicy Piotrkowskiej i miejsc, gdzie mamy restauracje, kluby, gdzie mamy też bardzo dużo młodzieży, która kupowała alkohol w sklepach i która spożywała to na ulicach, na placach. Dzisiaj jest troszkę spokojniej w tych miejscach. Mówimy o Piotrkowskiej, o tym ścisłym centrum.
10: A i do końca roku się tym zajmiecie? Tak, w lewo albo w prawo?
12: Znaczy, myślę, że decyzja będzie podjęta w ciągu najbliższych 2 miesięcy, bo tak też obiecaliśmy łodzianom. Natomiast cały czas to analizujemy, ale nie ukrywam, że te dane nie przekonują mnie do tego, że to rozwiązanie jest niestety skuteczne, bo my chcieliśmy wypracować skuteczne rozwiązanie. Ja też nie mam na przykład głosów mieszkańców Widzewa, którym dzisiaj sprzedaż alkoholu w nocy bardzo przeszkadza. A przypomnę, że na konsultacjach społecznych, które przeprowadziliśmy na Widzewie, byłem jedynym mieszkańcem Widzewa, który przyszedł na spotkanie z policją, strażą miejską i urzędnikami. Nikt z mieszkańców Widzewa na to spotkanie nie przyszedł, co oznacza, że nie jest to temat, który budzi emocje wśród ludzi.
10: Tomasz Frączak, Nowa Lewica. Co pan na ten taki, wydaje się, że dystans do rozszerzenia alkoholowej ciszy nocnej na całe miasto ze strony koalicjanta?
11: Już mówię. Oczywiście poniekąd zgadzam się z tym, co pan radny mówi. Natomiast ja nie widziałem osobiście, oprócz tych danych, tych kilku liczb, które tutaj pan redaktor już podał, nie widziałem pełnego raportu. Chciałbym go bardzo zobaczyć. Przede wszystkim taką skalę wodospadową, jak to wygląda z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, jeżeli chodzi o te interwencje nocne. Ja jestem zdania, że powinniśmy rozszerzyć alkoholową ciszę nocną w naszym mieście właśnie do całego miasta.
10: Znaczy, bo może się też okazać, że na przykład duże wyskoki były, kiedy były urodziny Łodzi, kiedy była Parada Wolności.
11: Dokładnie, w czasie...
10: Tego typu wydarzenia.
11: Tak, bo to do czerwca pan mówił, tak?
10: Czerwca do końca sierpnia.
11: Do końca sierpnia. No, mieliśmy też Łódź Summer Festival, było bardzo dużo turystów, którzy przyjechali też do naszego miasta, którzy się bawili. Łodzianie lubią się bawić, młodzież w naszym mieście lubi się bawić. Dobrze, że Piotrkowska jest takim miejscem, gdzie te imprezy można, gdzie na te imprezy można iść, gdzie są one bezpieczne. Natomiast ja uważam, że troszeczkę jest jeszcze i za wcześnie, żeby dyskutować na ten temat. Przede wszystkim cieszę się z jednej bardzo kwestii, że z tych liczb, które pan redaktor podał, i tak ta tendencja jest spadkowa. Czyli nawet jeżeli to nie są duże zmiany, to jest jednak ta tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o te interwencje nocną porą.
10: Ale pan by podniósł rękę za zakazem nocnym sprzedaży alkoholu na terenie całej Łodzi? Dlaczego?
11: Tak, dlatego że rozmawiam bardzo często z ludźmi, z rodziną, z przyjaciółmi, którzy mieszkają na dzielnicach, które do tej pory zostały objęte, oraz na tych, które jeszcze nie zostały objęte alkoholową ciszą nocną. Rozmawiam z mieszkańcami, przede wszystkim z mieszkańcami Bałut, którzy im bliżej Śródmieścia, tym

0: niejednoznaczne, no to uważam, że z racji tego, że one są tak naprawdę z podziałem na całe miasto, wypadałoby je pozyskać też z podziałem na osiedla. Bo może być tak, że na osiedlach, w których rzeczywiście ta cisza alkoholowa jest, jest spokojniej, a właśnie tego typu zdarzenia przyniosły się tam, gdzie tej ciszy alkoholowej nie ma, bo na przykład może mamy do czynienia z zjawiskiem, nazwijmy to turystyki alkoholowej, gdzie ludzie wyjeżdżają poza strefę, gdzie tego alkoholu nie kupią, żeby pić gdzie indziej. Uważam, że jeżeli wprowadzimy to na całe miasto i wybadamy sprawę szerzej, to wtedy będziemy mieć pogląd tak naprawdę na całą sprawę, czy to rzeczywiście pomaga, czy nie. Ja sądzę, że już w zeszłym roku ta cisza alkoholowa powinna być wprowadzona na całe miasto, bo wtedy mielibyśmy tak naprawdę bardziej miarodajną i klarowną sytuację, czy to na terenie Łodzi działa.
1: W najbliższych tygodniach Rosja może intensywniej atakować Ukrainę, także tuż przy granicy z Polską, a możliwe są także przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów. Przed tym ostrzega premier Donald Tusk, a w ubiegłym tygodniu łodzian i mieszkańców województwa zaalarmowały 3 głośne huki przypominające wybuchy lub odgłosy walącego się budynku. To były polskie myśliwce F-16, które przekroczyły barierę dźwięku, bo zostały skierowane do zabezpieczenia nieba w obliczu rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. To jest coś, co nas jeszcze powinno zaskakiwać już w 5. roku od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, czy jednak to jest coś, do czego się powinniśmy przyzwyczaić i nie panikować? Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
2: Przede wszystkim oczywiście nie należy panikować, to po pierwsze. Natomiast wszystkich nas te wybuchy zaskoczyły, bo sam pamiętam, siedziałem w pracy i rozmawiałem ze współpracownikami, co to się wydarzyło, bo te wybuchy naprawdę wyglądały tak, jakby coś wybuchło, a nie przeleciał samolot. My do tej pory nie mieliśmy po prostu takich doświadczeń, więc chyba wszyscy byliśmy trochę wystraszeni i się zastanawialiśmy, co się stało.
1: Myślę, natomiast, że tutaj weteranami są mieszkańcy Łasku.
2: Pewnie tak, natomiast no, pamiętajmy, że mamy dzisiaj bardzo nowoczesne myśliwce, bo to i F-16, i F-35. I one pewnie wszystkie, jak przechodzą tą barierę dźwięku, no to ta fala uderzeniowa, ten sonic boom powstaje. Dzisiaj pewnie gdybyśmy mieli taki wybuch, to już będziemy wiedzieć, co się wydarzyło. Natomiast przyznam, że nie jestem w stanie się do końca przyzwyczaić do tego, że wojna w Ukrainie trwa już 5 lat. To jest naprawdę dosyć długo, tak? Ponieważ ten okres nam się wydłuża, to niedługo będziemy mieli 5. rocznicę wybuchu wojny. I to nie jest rzecz, do której powinniśmy się przyzwyczajać, bo wydaje mi się, że wszyscy na całym świecie powinni dążyć do tego, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła. I wydaje mi się, że są możliwości wojskowe i nie tylko, żeby tą wojnę zakończyć. Ale mam wrażenie, że też nie do końca wszystkim chyba zależy, żeby ta wojna niestety się zakończyła. Pewnie odgrywają na świecie różne interesy, górę tutaj i mnie to bardzo smuci, ponieważ jest to konflikt, który powinien być moim zdaniem już zakończony. Zginęło bardzo dużo osób. My jesteśmy także zagrożeni. Polacy się boją. Co więcej, mieszkańcy, można powiedzieć, tej całej ściany wschodniej dostają non-stop różnego rodzaju SMS-y, alerty. My w Łodzi tutaj żyjemy spokojniej, natomiast ostatnio były nawet, przecież dochodziło do ewakuacji dzieci w szkołach na Lubelszczyźnie. Do takich sytuacji dochodzić nie powinno, dlatego nam wszystkim powinno zależeć, aby ten konflikt jak najszybciej został zakończony, bo Europa potrzebuje pokoju, a niestety Rosja jest agresorem i możemy się spodziewać kolejnych zaczepnych działań. Natomiast trzeba robić wszystko, żeby to się po prostu zakończyło.
1: Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
3: Myślę, że my wszyscy jako mieszkańcy Łodzi poczuliśmy bardzo namacalnie, jak blisko nas jest tak naprawdę ta wojna. I mimo, że już za chwilę, tak jak pan radny też powiedział, będzie 5. rocznica wybuchu tej agresji rosyjskiej wobec obywateli Ukrainy, to jest wciąż bardzo surrealistyczne. Te potężne huki, które ja też słyszałem, siedziałem przy komputerze, pracowałem, na początku nie
1: wiedziałem. Wszyscy je chyba słyszeli,
3: wszyscy
1: to było bardzo trudno, żeby ich nie usłyszeć.
3: Dokładnie. No ale całe szczęście to oczywiście były nasze samoloty wojskowe przekraczające te barierę dźwięku. Przede wszystkim cieszę się, że te komunikaty medialne, komunikaty prasowe, komunikaty rządowe bezpośrednio nie straszą nas, nie straszą obywateli, nie straszą mieszkańców naszego miasta nawet. 17 września Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona i to były właśnie te działania wojskowe, które tylko i wyłącznie pokazują, że reagujemy bardzo szybko, reagujemy zgodnie z procedurami, z czego się

0: bardzo cieszy. Jeszcze też taka osobista obserwacja, ponieważ jak tylko usłyszałem za oknem te huki, bardzo mnie ciekawi, oczywiście nie było wcześniej żadnych alertów, no bo nie miało nawet być, bo nic nam się nie działo, tak prosto mówiąc. Nie było takiego realnego zagrożenia, szczególnie jeżeli chodzi o nasze województwo, więc tych alertów nie było. Ale od razu wszedłem na media społecznościowe i na takie nasze lokalne grupki mieszkańców na jednym z portali społecznościowych. I bardzo mnie cieszy postawa i komunikacja między mieszkańcami na tego typu platformach. Bo rzeczywiście bardzo szybko ludzie, którzy znali się na obronie, na wojsku, bardzo szybko potwierdzili to, co to były za huki, co to były za dźwięki, kiedy do takich momentów dochodzi. Bardzo szybko zostało to rozwiązane i wydaje mi się, że mieszkańcy też poczuli się o wiele
1: bezpieczniej. Jakub Paluch, Partia Razem.
2: Tak, znaczy, no ja tak jak wszyscy też słyszałem ten huk, było to dość niecodzienne przeżycie, bo brzmiało to, jakby coś dosłownie obok mnie się waliło, jakby jakiś budynek miał się zaraz zawalić. No ale to jest, no, to jest coś, co niestety przy obecnej sytuacji, gdzie no, Rosja mimo wszystko, może nie bezpośrednio, ale pośrednio też eskaluje sytuację i prowadzi jakieś działania, powiedzmy, dywersyjne w naszym kierunku, no to jest coś, na co będziemy musieli się przygotowywać być może częściej. I tutaj dobrze, że te myśliwce nie czekały na to, żeby odlecieć trochę dalej od Łodzi, tylko jak najszybciej skierowały się w stronę polskiej granicy, no bo to jest konieczne i w takiej sytuacji raczej bezpieczeństwo musi mieć priorytet nad chwilowym dyskomfortem mieszkańców. To, co uważam jest do poprawy w naszej odpowiedzi na takie zagrożenia, jest to, że my nie mamy tak naprawdę w Polsce sieci schronów.
3: I to chciałem zapytać, czy panowie wiecie, gdzie macie najbliższy schron?
2: Ja mam u siebie w budynku, mam u siebie w budynku schron, tylko ten schron no wygląda tak, że zostały z niego jakieś nędzne resztki, które tam może przewiduje jakiś podręcznik techniczny z PRL-u. I w sytuacji prawdziwego zagrożenia tak naprawdę wątpię, że byłby w stanie mnie ochronić, gdybym zdążył dobiec do tej piwnicy. I to jest coś, co uważam jest do poprawy na już.
3: Rzeczywiście, jak wejdziemy na stronę gdziesieukryć.pl, to tam w Łodzi znajdziemy nawet około 500 lokalizacji schronów i miejsc schronienia. Tylko, że jeżeli wejdziemy już w szczegółowe dane, to ciężko tam znaleźć informacje o ich zdatności do użycia. Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska, Tomasz Frączak, Nowa Lewica, Jakub Paluch, Partia Razem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
3: Kłaniamy się, dobrego dnia, tygodnia, do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
2: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was! 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
3: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
4: Jesień w Atlas Arenie? Na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
5: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
11: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
12: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
13: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
11: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
14: Tworzymy rodzinę.
15: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
10: www.domwlodzi.org.
16: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
17: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
16: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
9: Ogłoszenie społeczne.
18: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
19: Ruszył remont ważnej łódzkiej ulicy. Od rana duże utrudnienia na osiedlu Retkinia. Spokojnie przy wschodniej granicy, ale zagrożenie nie znika. Rosja może nasilić ataki. Nowy system ostrzegania przed zagrożeniami ma ruszyć na początku przyszłego roku. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Łódzkie osiedle Retkinia zakorkowane od samego rana. Rozpoczęły się prace przy budowie ronda u zbiegu ulicy Retkińskiej i Kusocińskiego. Rondo turbinowe, które tam powstaje, ma usprawnić przejazd. To jedno z ważniejszych skrzyżowań na osiedlu. Przez remont zmieniła się organizacja ruchu, a niektórzy kierowcy zmuszeni są do szukania objazdów. Od rana sytuację śledzi nasz reporter Seweryn Potentas. Halo Seweryn, dzień dobry jeszcze raz. Powiedz, jak wygląda ruch w tym miejscu?
0: Dzień dobry. Retkińska w tym momencie jest jednokierunkowa i przejechać mogą nią tylko kierowcy jadący od Wyszyńskiego. Przez to od rana duże problemy występowały na Krzemienieckiej, bo kierowcy nie mogli zjechać w Retkińską i musieli wybierać objazd Aleją Bandurskiego. Największe zamieszanie wprowadziło jednak zamknięcie wlotu w ulicę Kusocińskiego. W związku z tym wielu kierowców jadących od osiedla dojeżdżało do skrzyżowania, po czym zmuszeni byli do zawracania. Nie zabrakło jednak też kierowców, którzy decydowali się wjeżdżać pod zakaz. Takie zachowanie może być jednak bardzo niebezpieczne, bo sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Retkińska z Kusocińskiego została wyłączona. Z łódzkiej Retkini Seweryn Potentas, Radio Łódź.
19: Bardzo dziękuję. Przypomnę jeszcze, że prace na Retkińskiej poza utworzeniem ronda mają także objąć remont jezdni i budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie ogródków działkowych. Planowane zakończenie remontu to wakacje przyszłego roku.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
19: Spokojny weekend na terenach przygranicznych. Nie odnotowano kolejnych incydentów ani sygnałów alarmowych. W czwartek rosyjski dron spadł około 4 km od przejścia granicznego w Dorohusku. Wtedy alerty wydano dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Premier Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach rosyjskie ataki na Ukrainę, także w pobliżu polskiej granicy, mogą się nasilić. O bezpieczeństwo Polski pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Bliźniuka.
20: Odpowiednie siły i środki są przerzucane na wschodnią granice, tak żeby zabezpieczyć nasze przejścia graniczne, zabezpieczyć też tych, którzy tam na co dzień pracują. Również możemy spodziewać się różnych nieprzypadkowych, bo to są działania absolutnie celowe, działań związanych z naruszaniem naszej przestrzeni powietrznej, czy też dywersyjnych.
19: Rozmawialiśmy również o przygotowaniu schronów i miejsc schronienia w Polsce, a cała rozmowa z porannym gościem na radioloc.pl i w aplikacji Radio Łódź. MSWiA chce usprawnić system ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach. Chodzi o to, żeby informacje o nadlatujących dronach czy rakietach szybciej docierały do osób w zagrożonym regionie. O pracach nad nowym, sprawniejszym systemem mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Zapowiedział, że nowe narzędzia wejdą w życie w ciągu kilkunastu tygodni, prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Mają pozwolić na szybsze informowanie o zagrożeniu.
21: System, który w tej chwili mamy, alerty RCB wysyłane SMS-ami, syreny alarmowe, to wszystko pozostanie, tylko będzie usprawnione.
19: Oprócz usprawnienia docierania wiadomości o zagrożeniu na danym terenie do obywateli, MSWiA pracuje ze Strażą Pożarną nad nową aplikacją. Ta ma być gotowa pod koniec roku. Będzie przekazywać szeroką wiedzę właścicielowi telefonu o tym, co się wydarzyło, na jakim terenie i jakie działania podjęto oraz gdzie szukać miejsc schronienia w razie zagrożenia. Urząd Pracy bliżej mieszkańców. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wychodzi ze swoją ofertą poza siedzibę. W ramach akcji Przystanek Nowe Możliwości pracownicy urzędu będą dyżurować w poszczególnych gminach. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na miejscu uzyskać informacje m.in. o ofertach pracy, a także dostępnych formach wsparcia.
22: Podczas dyżurów można porozmawiać z pracownikami urzędu m.in. o ofertach pracy, stażach, szkoleniach, dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej, ale także każdy innej formie wsparcia, którą urząd oferuje. Chcemy być bowiem wszędzie tam, gdzie są mieszkańcy naszego powiatu.
19: Mówi Monika Skrzypczyk z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Punkty informacyjne pojawią się w urzędach gmin w każdy piątek, kolejno w Żgowie 25 września, a następnie w Brójcach oraz Tuszynie. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
18: Czas na prognozę pogody w Radiu Łódź. To będzie bardzo ciekawa informacja. Na termometrach 11 stopni w Łodzi, ale temperatura odczuwalna 6. Czy trzeba coś jeszcze dodawać? Dodam, że dzisiaj maksymalnie od 15 do 17 stopni, w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe także burze, wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach może osiągać prędkość nawet do 65 km na godzinę. Parasole teraz potrzebne w Warcie, pod Dębicach, Tomaszowie Mazowieckim i Koluszkach.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 5 minut po godzinie 10, poniedziałkowe, przedpołudniowe, dzień dobry. Tak, ja w sprawie dobrej zabawy dzisiaj przede wszystkim. Monika Borysow-Dudowicz, witam bardzo serdecznie. Patrycja Wojsznis realizuje program od nas. Dzień dobry.

To Robert Gawliński w Radiu Ucie. Ciepłe skojarzenia dzisiaj pilnie poszukiwane, niebanalne. Tak, już jest wiadomość od pani Kingi między innymi. Mnie rozgrzewają fotograficzne kadry. Wyszukuję takich, gdzie jest wspaniałe, cudowne światło. To najczęściej o tej porze roku jest las od razu cieplej na sercu. Zaproszenie do parku linowego. Taki upominek, wartość 100 zł. Można jeszcze pisać w tej sprawie. Wszystkie ciepłe skojarzenia dzisiaj przyjmuję. studio@radiouc.pl, a za chwilę trochę wspomnień po weekendzie.

0: To Bruno Mars w Radiu Łódź, a weekend był jaki? No między innymi komiksowy w Łodzi. Za nami święto komiksu i gier, ale ta zabawa trwa tak naprawdę przez cały rok. Fanom komiksów nie trzeba przypominać. Bogate zbiory komiksów znajdują się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, dział zbiorów specjalnych. O tych zbiorach wiele wie Ewa Sęk. Jakie skarby są w dziale?
1: W naszym dziale zgromadzonych jest ponad 8 tysięcy komiksów. Kolekcja stale rośnie, stale właśnie staramy się dodawać nowe egzemplarze komiksów, także zapraszamy serdecznie, zachęcamy do czytania, poznawania nowych tytułów.
0: Gdybyśmy miały wskazać, podpowiedzieć, który będzie najstarszy?
1: To z tych, które tutaj przygotowaliśmy, to może 120 przygód Koziołka Matołka. Posiadamy wydanie drugie właśnie tych przygód z roku 1934.
0: Tutaj jeszcze ze specjalną dedykacją i to jest właśnie ten rok 1934 na tej dedykacji także.
1: Tak jest, tak, tak.
0: Ale tutaj jest wiele innych pięknych historii. Superbohaterowie też muszą być, jeżeli mamy komiks.
1: Oczywiście mamy superbohaterów. Zbieramy właśnie całe serie, których po prostu liczą bardzo dużo numerów. Od Batmana, znanego wszystkim Supermana, także mamy takie duże wydania zbiorcze, bardzo duże albumy, bardzo ciężkie. Bardzo dużo nowości, właśnie wydania klasyczne w nowych wersjach, w twardych oprawach. Także mamy troszeczkę starszych wydań w takich pierwotnych albumach. Także wszystkich fanów superbohaterów zapraszamy serdecznie do naszego działu.
0: Gdybyśmy miały tak w ogóle opowiedzieć historię samego komiksu, kiedy to mogło się w ogóle zacząć?
1: Jest wiele właśnie teorii do tego, skąd w ogóle się wziął komiks. Tak naprawdę ludzie już zawsze mieli po prostu, powiedzmy, taką pasję do tworzenia, właśnie przekazywania rzeczywistości za pomocą obrazu. Wiele osób mówi, że różne rysunki właśnie na ścianę. O, to już jest jakiś właśnie zaczątek komiksu. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że komiks swój początek miał tak naprawdę w prasie. To jest, tak można powiedzieć, końcówka XIX wieku. Wtedy pojawiały się właśnie takie paski komiksowe, które zyskały ogromną popularność i następnie zostały właśnie przekształcone w zeszyty komiksowe, czyli właśnie to, co było w gazetach, wydawane cyklicznie, cotygodniowo, wydania w krótkich paseczkach, następnie zostały przetworzone już na pełnoprawne zeszyty komiksowe.
0: Super bohater, super bohaterowie, to też są bardzo konkretne lata.
1: Tak jest, no można powiedzieć, że chyba najbardziej znany nasz super bohater, Superman, to jest rok 1938, także właśnie okres jeszcze przedwojenny, przed II wojną światową, no i następnie po prostu już, można powiedzieć, nastąpił boom na superbohaterów. Po Supermanie wystąpili różni inni bohaterowie, Batman, potem Iron Man, bardzo dużo różnych właśnie superbohaterów reprezentujących różne wartości, także ta historia właśnie superbohaterów jest bardzo rozbudowana, bardzo szeroka, różne historie, różne właśnie przygody.
0: Ale ja rozglądam się również za innymi takimi polskimi komiksami, jeżeli chodzi o Polskę i komiksy, od czego powinniśmy zacząć, gdybyśmy chcieli poszukać takich naprawdę wyjątkowych egzemplarzy?
1: No myślę, że bardzo ważni twórcy nasi polscy komiksowi, na przykład pan Grzegorz Rosiński. Czy to właśnie starsze wydania, czy to nowsze, pełnoprawne, w dużych oprawach, na przykład Bogusław Pol. Też mamy bardzo dużo właśnie, czy to Fanki Kowal, czy to właśnie pojedyncze albumy zeszytowe, czy też właśnie takie zbiorcze dla fanów już całej serii, wszystko w jednym miejscu zebrane. Także bardzo dużo polskich twórców komiksowych w naszych zbiorach znajdziemy. Warto wspomnieć o Wisku i Wacku, naszych też łódzkich z Widzewa bohaterów komiksowych. Też aspekty właśnie łódzkie pojawiają się w komiksach. Oczywiście mówiąc o klasykach polskiego komiksu, należy wspomnieć na przykład o Bogdanie Butence, o Papciu Chmielu. Też kobieta bardzo ważnie zapisana w historii polskiego komiksu, pani Charlotta Paweł, też właśnie twórczyni postaci na przykład Kleksa, bohatera komiksowego, także Kubusia Piekielnego, także właśnie kobieta też zapisała swoją, powiedzmy, historię właśnie w świecie komiksowym polskim.
0: Czy są takie komiksy, które są aktualnie najbardziej poszukiwane na rynku?
1: Z takich bardzo, można powiedzieć, interesujących wydań to na przykład komiks o Janosiku. To jest właśnie bardzo ciekawy komiks, bo jeżeli zajrzymy sobie do środka, to jest komiks, który, można powiedzieć, troszeczkę reprezentuje taką komiksową awangardę, ponieważ jeżeli zobaczymy na styl, to on jest pełen po prostu dynamicznej akcji, pełen kolorów. Dużo osób właśnie obecnie kolekcjonuje. Ten komiks też właśnie, on kiedy był wydawany, może nie był aż taki popularny, dopiero po późniejszym czasie został doceniony właśnie przez fanów komiksów. Także to jest bardzo ciekawa, myślę, pozycja w naszych zbiorach.
0: Jaka jest wartość tych zbiorów? Czy jesteśmy w ogóle w stanie to oszacować? Chyba nie.
1: Myślę, oszacowanie byłoby bardzo trudne. Ciężkie zadanie na pewno to by było, żeby to wszystko oszacować, ile to by wszystko wyszło.
2: Dnia 7 października w naszej bibliotece startuje komiksowy klub dyskusyjny. Każdy miłośnik komiksu będzie mógł przyjść, podyskutować o komiksach. Zapraszamy. W każdą środę miesiąca będzie takie spotkanie.
0: To jeszcze zaproszenie na koniec od Michała Guska z działu promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Kto lubi komiksy? Ręka w górę. Dziękuję.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
9: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10:40.
9: Anna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnię. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek 25 września usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu międzynarodowego składu solistów oraz chóru i orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.com. Lodz.pl.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
0: Najdłuższa fala relaksu.
15: Za nami godzina 10:30, a ja na magazyn zdrowym być mogę już zaprosić. Dzisiaj gościem będzie Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ-u, a ponieważ zbliża się początek roku akademickiego, to przypomnimy kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów.

0: Audycja Zdrowy Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Zdrowym być.
2: A w studiu Magdalena Góralczyk z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Mamy bardzo konkretny temat dzisiaj do omówienia. Za chwilę zaczyna się rok akademicki, zatem najwyższy czas przypomnieć o tym, czy student powinien pamiętać, żeby sprawdzić, czy jest ubezpieczony. Zdecydowanie tak. Jak to zrobić?
3: Zdecydowanie tak. I wydaje nam się, że to jest dosyć błahą sytuacją. Student, młody, niechorujący człowiek. Ale niestety możemy być przykre zaskoczeni sytuacją w momencie, kiedy idziemy do lekarza, a okazuje się, że tak zwane świecimy się na czerwono. Czyli mówiąc krótko, jesteśmy osobą nieubezpieczoną. To wbrew pozorom może być duży dla nas problem, dlatego że jeżeli będzie to drobna wizyta u lekarza, no to jest kilkadziesiąt złotych, ale jeżeli byśmy trafili do szpitala, to już możemy się zdziwić, że naprawdę te koszty są olbrzymie. Ale oczywiście jest na to recepta. Recepta jest taka, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy ubezpieczeni i jak to weryfikować. I tutaj apel do wszystkich młodych ludzi, idziemy z duchem czasu. Powinniśmy założyć aplikację w telefonie Moje IKP, bądź korzystać z internetowego konta pacjenta i możemy samodzielnie weryfikować, czy jesteśmy osobami ubezpieczonymi, czy nie. Od czego takie ubezpieczenie zależy? W momencie, kiedy na przykład podejmujemy w wakacje pracę. Dotychczas ubezpieczali nas rodzice, byliśmy podpięci pod ich ubezpieczenie, zaczynamy pracę, raptem tydzień, dwa tygodnie. I to już powoduje, że zostajemy odjęci od ubezpieczenia rodziców.
2: Czy tutaj rodzaj umowy ma znaczenie, czy chodzi generalnie o podjęcie pracy?
3: O podjęcie pracy. Także jakiekolwiek podjęcie pracy, nawet krótkotrwałej, zmienia nasz status ubezpieczenia. Bo w momencie, kiedy podejmujemy pracę, obejmuje nas ubezpieczeniem pracodawca. Ale w momencie zakończenia jesteśmy osobą bez ubezpieczenia, czyli musimy z powrotem poprosić rodziców, żeby zgłosili u nas, u swojego pracodawcy. Może być oczywiście w innej formie, ale zazwyczaj to są rodzice, którzy podpinają pod swoje ubezpieczenie dziecko. I ta sytuacja jest, że tak powiem, przywrócona do normy. Jesteśmy osobami ubezpieczonymi.
2: Czy jeżeli chodzi o ubezpieczenie, student może być zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię?
3: Jak najbardziej. Tych form ubezpieczenia jest kilka. Może zaczniemy od początku. Do 26 roku życia zawsze mogą nas ubezpieczyć rodzice, czy też na przykład dziadkowie w momencie, kiedy nie mają możliwości tego rodzice.
2: Ewentualnie współmałżonek.
3: Oczywiście współmałżonek, bo to są już osoby dorosłe, więc zdarzają się sytuacje jak najbardziej takie, że współmałżonek jest i pracuje i może nas podpiąć pod

0: Jeżeli jesteśmy dalej studentem, czy na przykład doktorantem, który cały czas jest traktowany jako student i jest powyżej 26 roku życia, jak najbardziej może być ubezpieczony również przez uczelnię. Trzeba, tak jak w przypadkach wcześniejszych, złożyć specjalny wniosek na uczelnię.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o rodziców, też należy zachować czujność, ponieważ wiadomo, że rodzic na przykład może przejść na emeryturę, może zakończyć pracę. I co wtedy?
0: Dokładnie to są sytuacje, o których również musimy pamiętać. To nie tylko nasza sytuacja, że my podejmowaliśmy pracę, ale sytuacja naszych jakby opiekunów ubezpieczeniowych, tak bym to powiedziała. W momencie, kiedy rodzic zmienia pracę, przechodzi na emeryturę, zmienia się jakby jego sytuacja też ubezpieczeniowa, musi zawsze pamiętać o tym, żeby wraz z tą zmianą szło zgłoszenie do nowego pracodawcy o ubezpieczenie swoich dzieci. To jest niezwykle istotne, bo te ubezpieczenia mogą się rozpiąć, rozjechać i przyjdzie taka sytuacja, że możemy być zaskoczeni, że jednak jesteśmy osobami nieubezpieczonymi. I tu raz jeszcze w tym momencie apel, weryfikujmy sami. Nasza wiedza jest zawsze kluczem do tego, żeby wybrnąć z różnych niewygodnych sytuacji, zanim one by się pojawiły. Więc aplikacja mojej IKP, dwa kliknięcia i wiemy, czy nasz status ubezpieczenia jest w porządku.
1: A tych sytuacji, w których może się okazać, że nie jesteśmy jednak ubezpieczeni, jest całkiem sporo. Co w momencie, kiedy student nie zalicza sesji i przestaje na przykład być studentem? Co z jego ubezpieczeniem?
0: No niestety, ale tutaj wygasa jego ubezpieczenie. Student jest ubezpieczony jako student do momentu trwania studiów. Ale jeszcze korzystając z okazji, warto powiedzieć, co w momencie, kiedy idziemy do tego lekarza i się okazuje, że świecimy się na czerwono, a jesteśmy studentem.
1: Co
0: bo takie,
1: zrobić?
0: Takie, dokładnie takie sytuacje bardzo często spotykamy. Zazwyczaj studenci nie są wtedy świadomi, że są nieubezpieczeni. Jest wielkim zaskoczeniem. Zazwyczaj wtedy proszeni są o wypełnienie specjalnego oświadczenia. Na podstawie tego oświadczenia zostaje świadczenie udzielone tak, jakbyśmy byli osobą ubezpieczoną, ale musimy o tym pamiętać, żeby po zakończeniu tego świadczenia, po udzieleniu pomocy medycznej, zgłosić się do tych rodziców swoich, zazwyczaj do rodziców, bądź tak jak mówiliśmy, w zależności od naszej sytuacji życiowej, powinniśmy być dopięci do ubezpieczenia rodziców. Rodzice mogą zrobić za nas to wstecznie. Tak, żeby objąć ten okres w momencie, kiedy korzystaliśmy z tych świadczeń medycznych. Warto jednak pamiętać, że musimy to zrobić 30 dni od momentu udzielenia tego świadczenia medycznego, które nam było potrzebne na podstawie tego oświadczenia złożonego.
1: A jeżeli chodzi o cudzoziemców studiujących tutaj u nas w kraju i o ubezpieczenie zdrowotne?
0: Jak najbardziej oni też powinni o tym pomyśleć, bo mogą się spotkać po prostu z olbrzymimi kosztami leczenia, gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia medycznego. Zatem udajemy się do Narodowego Funduszu Zdrowia i zawierają umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają na tej podstawie składki. W momencie zawarcia tej umowy, opłacania składek, są traktowani tak jak wszyscy ubezpieczeni w naszym kraju.
1: I tutaj od razu podpowiadamy, ponieważ tak jak słyszymy, tych wątków, tych możliwości jest naprawdę bardzo wiele, przeróżnych sytuacji. I tutaj można zajrzeć także na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia i tam właściwie można znaleźć w takim specjalnym poradniku odpowiedź na wszystkie te pytania.
0: Dokładnie odsyłamy do strony internetowej. Na spokojnie warto przeanalizować. Krok po kroku wyjaśnione są wszystkie sytuacje, w których młody człowiek może się znaleźć. Warto pomyśleć o tym wcześniej, zanim spotka nas jakaś przykra niespodzianka.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę. A naszym gościem była dzisiaj Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W Radiu Łódź gramy po łódzku.

5 minut zostało jeszcze do godziny 11. Pilnujemy dzisiaj ciepła, żeby nie uciekało. Ciepłe skojarzenia pilnie poszukiwane. Studio@radiowoj.pl. Temat zaproszeń do Parku Linowego aktualny.

0: Reklama.
1: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
2: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
3: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
10: Dzień dobry. Co dała nocna prohibicja w Łodzi? Mamy dane Policji i Straży Miejskiej. Dezinformacja coraz groźniejsza w czasie wojny. Eksperci mówią o atakach na nasze myślenie. Utrudniony kontakt z fiskusem. Sprawy można załatwiać online. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Nieoczywiste efekty nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Łodzi. Radio Łódź zebrało dane z Policji i Straży Miejskiej. Od niemal roku na 7 łódzkich osiedlach obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od 22 do 6 rano. A teraz trwa dyskusja nad wprowadzeniem tego rozwiązania w całym mieście. A szczegóły zna Michał Dąbrowski.
11: W całej Łodzi spadła liczba wykroczeń i interwencji związanych ze spożyciem alkoholu. Takich przypadków od początku czerwca do końca sierpnia w 2026 było o 0,1 mniej niż w tych samych miesiącach w 2025 roku. Takie dane podaje policja, z kolei Łódzka Straż Miejska odnotowała wzrost takich zdarzeń o niemal połowę. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: Do końca roku radni mają się zająć rozszerzeniem alkoholowej ciszy nocnej na całe miasto.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Dezinformacja jako dodatkowa broń. To już nie są zwykłe fake newsy, ale całe operacje psychologiczne, hybrydowe ataki kognitywne czy systemowa dezinformacja. Eksperci podkreślają, że tak właśnie wygląda teraz konflikt zbrojny, a my wszyscy jesteśmy już jego uczestnikami. Paweł Prus, prezes Fundacji Instytut Zamenhofa, mówi, że celem tych ataków jest wpływanie na nasze myślenie i manipulacja zachowaniami.
13: To jest coś w rodzaju zbiorowego manipulowania społeczeństwem poprzez różnego rodzaju informacje, które pojawiają się na przykład w internecie czy mediach. Zła informacja jest taka, że dezinformacja jest zjawiskiem, którego nie da się pokonać. To znaczy nie ma sposobu na to, aby przeciwdziałać jej w 100%, ale możemy indywidualnie się próbować odpornić na dezinformację.
10: Chodzi o zmianę dotychczasowych nawyków i podejścia do treści, którymi jesteśmy bombardowani w mediach społecznościowych. O tym m.in. mają rozmawiać w Białymstoku uczestnicy pierwszego ogólnopolskiego kongresu poświęconego bezpieczeństwu informacyjnemu. W kongresie weźmie udział około 60 ekspertów z całego kraju. 52-latek zatrzymany po postrzeleniu dwóch osób w Bukownie w Małopolsce ma dziś usłyszeć zarzuty. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Według policji mężczyzna wyszedł z lasu i strzelił do dwóch mężczyzn w wieku 36 i 44 lata. Jeden został ranny w udo, drugi w rękę i w ciężkim stanie trafił śmigłowcem LPR do szpitala. Podejrzanego zatrzymano po krótkiej obławie. Był pod wpływem alkoholu i noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Utrudniony kontakt z fiskusem, także wódzkiem. Podatnicy mogą mieć dziś problemy z dodzwonieniem się do Krajowej Administracji Skarbowej. Powodem są prace serwisowe, wyjaśnia rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska.
0: W związku z planowanymi pracami serwisowymi mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w dostępności do infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Ryzyko wystąpienia przerw jest minimalne, jednak informujemy o takich możliwościach z wyprzedzeniem, kierując się zasadą ostrożności i dbałości o komfort naszych klientów.
10: Sprawy związane z podatkami można też załatwiać m.in. przez internet na stronie podatki.gov.pl. Rogów stawia na ochronę przyrody i na edukację. W Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstanie Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej. Inwestycja pozwoli nie tylko powiększać kolekcje botaniczne, ale też zwiększać zasoby przyrodniczego banku genów. A szczegóły zna Weronika Skibińska.
14: W centrum znajdą się m.in. pracownie naukowe i sale edukacyjne. Powstanie też budynek produkcyjny ze szklarnią i tunelami. Będą tam rozmnażane i zabezpieczane cenne oraz zagrożone gatunki roślin. Inwestycja ma też pomóc w powiększeniu kolekcji botanicznych i zasobów przyrodniczego banku genów. To jednak nie będzie tylko miejsce dla naukowców. Zaplanowano zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców regionu. Inwestycja będzie kosztować ponad 40 milionów złotych, a 25 milionów to unijne dofinansowanie z funduszy europejskich dla Łódzkiego. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: Na terenie centrum powstaną również plac zabaw, nowe miejsca rekreacji i łąki kwietne. Będą też domki dla owadów, budki lęgowe i schronienia dla jeży. A cała inwestycja ma być gotowa do 2029 roku. W tej godzinie w wiadomościach Radio Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam w samo południe.
9: Prognoza pogody jeszcze przed nami, opady deszczu. Tak, w Uniejowie, Strykowie, Brzezinach, Rawie Mazowieckiej i Tomaszowie Mazowieckim. Za chwilę także w Bełchatowie. Dzisiaj maksymalnie od 15 do 17 stopni w Łódzkiem. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu możliwe przez cały dzień w całym województwie. Możliwe także burze. Wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać prędkość do 65 km na godzinę.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 11:05, Monika Borysow-Dudowicz. Witam bardzo serdecznie. Program realizuje Patrycja Wojsznis, a za moment czas na kulturę w Radiu Łódź i Anna Groblińska.

0: Czas na kulturę.
1: Anna Groblińska, dzień dobry. Muzeum Ziemi Wieluńskiej dzisiaj organizuje w Ożarowie spotkanie z artystami jednego z najdłużej funkcjonujących plenerów malarskich w Polsce. Ogólnopolskie plenery malarstwa figuratywnego w Kamionie nad Wartą. To prestiżowe wydarzenie, którego historia liczy już pół wieku. Plenery zyskały renomę i ogólnopolski status kultowego miejsca. Mają bardzo ciekawą historię. Pod koniec lat 90. w wyniku reformy administracyjnej kraju i likwidacji województwa sieradzkiego ciągłość imprezy stanęła pod znakiem zapytania. Wówczas wieluńska malarka Alina Sibera, będąca uczennicą legendarnego Jerzego Dudy Gracza, podjęła się za namową mistrza uratowania wydarzenia. Zresztą sam Jerzy Duda Gracz kilka razy też w tych plenerach uczestniczył. A początek dzisiejszego spotkania o godzinie 17 w dworze w Ożarowie. Pola Nireńska, próba otwarta. To spektakl, który wczoraj pokazywany był na festiwalu Łódź Wielu Kultur w Centrum Dialogu, a dziś ponownie o 19:00 można zobaczyć to przedstawienie z tłumaczeniem na polski język migowy. Rozpoczął się bowiem Tydzień Kultury G Głuchych na festiwalu Łódź Wielu Kultur. A to spektakl inspirowany życiem i twórczością Poli Nireńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich tancerek i choreografek XX wieku. Tak o spektaklu mówi Agnieszka Przepiórska, czyli pomysłodawczyni przedsięwzięcia i odtwórczyni głównej roli. To opowieść o pamięci, o tym, co pozostaje po człowieku, gdy znikają świadkowie jego życia, o historii zapisanej w ciele, ruchu i sztuce. Pola Nireńska była artystką, której całe życie naznaczyła historia XX wieku. Urodzona w żydowskiej rodzinie, zmuszona do ucieczki przed zagładą, przez kolejne dekady budowała swoją drogę pomiędzy krajami, językami, kulturami. Wyreżyserowała ten spektakl Maja Kleczewska, jedna z najwybitniejszych twórczyń współczesnego polskiego teatru. To dziś o 19:00, a jutro na przykład w Centrum Dialogu już o godzinie 10:00 warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Marta Krynicka, tłumaczka polskiego języka migowego, będzie opowiadała o swojej pracy, o tym, jak wygląda tłumaczenie w szkole, urzędzie, u lekarza czy podczas wydarzeń kulturalnych i jakie zasady obowiązują tłumacza. Natomiast pojutrze spektakl on-off, ale to już może przyjdzie czas, aby więcej o tym opowiedzieć. Poniedziałki to kino konesera w sieci Helios. To są często niszowe dzieła z niebanalną fabułą, inteligentnym humorem. A dzisiaj o godzinie 18:00 Wrong Girls, czyli, jak piszą niektórzy, odklejona komedia. To film amerykański, tegoroczny. Występują m.in. Kristen Stewart i Gina Davis. Kiedy Frankie przypadkiem zgarnia na imprezie tajemniczą walizkę z eksperymentalną substancją, życie przyjaciółek wkracza na absolutnie szalone tory. Dziewczyny na przykład niespodziewanie zyskują zdolność telepatii, ale to jest dopiero początek tej drogi. Tropem walizki bowiem rusza ekipa duńskich gangsterów. Nie cofną się przed niczym, by odzyskać swój towar. Szalone zwroty akcji, absurdalne pomysły bohaterek i wszechobecny kalifornijski vibe. O godzinie 18:00, przypomnę, rozpocznie się ta projekcja.

Vaya con Dios w Radiu Łódź. To jak sobie zaplanować ten tydzień, bo wiadomo, że my możemy mieć pewne plany, ale wszystkie plany może nam pokrzyżować pogoda. I tutaj uwaga, uwaga. Od środy oczywiście zmiana klimatu na bardziej jesienny. To astronomicznie, potem także w kalendarzu, ale możemy już mówić o pewnym ociepleniu. Kiedy się pojawi? Myślę, że dopiero się zaczął ten chłód, a wszyscy już jesteśmy stęsknieni za tym, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Zresztą o tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Ocieplenie pod koniec tygodnia. Najpiękniejsza podobno będzie niedziela. Byle do niedzieli.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
5: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
4: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
6: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
7: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
4: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
9: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
11: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: To do tych ciepłych klimatów. Jeszcze przed godziną 12 wrócimy. Jakie są Państwa opowieści, jakie historie? O tym już za moment w Radiu Łódź.

Rezerwat w Radiu Ci 23 minuty do godziny 12. To wracamy do bardzo ciepłych skojarzeń. Bardzo proszę. Przypominam, zaproszenia do Parku Linowego dzisiaj do rozdania. To jakie są te ciepłe skojarzenia? Pani Basia, moje ciepłe skojarzenia. No przede wszystkim mój pies puszysta, bardzo cieplutka istota. Dzisiaj leży przy zadaszonym tarasie w swojej luksusowej budzie. Drzemie sobie. Na pewno nie jest jej zimno. Kiedy wychodzę z domu, to otwiera oczy i patrzy na mnie ze zdziwieniem. Po co wychodzisz na ten deszcz? Pozdrawiam bardzo serdecznie. To jeszcze pan Emil. Ciepło robi się na sercu, kiedy w lesie jest jesień, w koszach grzyby, w sercu ciągle maj. Poranna pobudka, termos z kawą do lasu, skoro świt i kto rano wstaje, ten kosze dźwiga. Poranna rozgrzewka już za nami. Ja widzę, jak te zbiory wyglądają na zdjęciach, także podwójna nagroda, podwójna niespodzianka. Gratulacje.

I 14 minut zostało nam jeszcze do godziny 12 i to przed południem. Pora dowiedzieć się, jakie są jeszcze Państwa te takie ciepłe skojarzenia. Tutaj pani Joanna, nie wiem jak wy, ale kiedy w telefonie pojawi się numer ze szkoły albo przedszkola, to od razu robi mi się jakoś cieplej. Tętno rośnie, wyobraźnia pracuje, człowiek w 3 sekundy analizuje wszystkie możliwe scenariusze. Który rodzic zna to uczucie ciepła? To ja się mogę zgłosić i serdecznie zapraszam po upominek od Radia Łódź.

8 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. O 12 najważniejsze wiadomości Radia Łódź, a potem jeszcze wracamy na chwilę w tym tygodniu do letnich muzycznych klimatów. Kiedy ten początek astronomicznej jesieni? Przypomnijmy sobie, już w najbliższą środę i od tego momentu sporo się zmieni w naszym radiowym życiu, także tutaj polecamy się zdecydowanie do słuchania, ale dzisiaj przede wszystkim jeszcze letnie klimaty. Kiss me.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
14: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
15: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
16: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
17: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
18: O, jest za mało policji.
19: No, no, porządku, czystości i spokoju.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
20: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
21: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
22: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
23: Minęła 12.
24: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
23: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
25: Porzuciła noworodka w pustostanie, dziś wyrok w głośnej sprawie. Zmarł mężczyzna postrzelony w Bukownie, podejrzany ma dziś usłyszeć zarzuty. Polityczna burza po doniesieniach o płatnych spotkaniach z prezydentem Polski. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny opad deszczu i lokalne burze. Dziś wyrok w sprawie porzuconego w foliówce noworodka. W Sądzie Okręgowym w Łodzi po godzinie 12 ma zapaść wyrok w głośnej sprawie Eweliny P., oskarżonej o usiłowanie zabójstwa swojego nowonarodzonego dziecka. Kobieta porzuciła swoje dziecko w pustostanie, a w sądzie jest Joanna Karp.
26: Tak, jestem już przed salą rozpraw i nie jestem jedyna z mediów, dlatego że nie mogło zabraknąć dziennikarzy. Jest też obrońca Eweliny P., jej rodzina i czekamy na doprowadzenie oskarżonej z aresztu. Przypomnę, że ta historia wydarzyła się rok temu w kwietniu. Ewelina P. urodziła dziecko w pustostanie, później je tam zostawiła w foliówce, ale na całe szczęście płacz noworodka usłyszał przypadkowy przechodzień, który znalazł dziewczynkę i wezwał pomoc. Dziecko w ciężkim stanie z hipotermią trafiło do szpitala, ale lekarzom udało się dziewczynkę uratować. Następnie trafiła do ośrodka preadopcyjnego Tuliluli, a tam opiekunowie zadbali o jej bezpieczeństwo i anonimowość, żeby mogła rozpocząć nowe życie. Joanna Karp, Radio Łódź.
25: Prokuratura wnioskuje dla oskarżonej o 25 lat więzienia. Ewelina P. przyznała się do winy, przeprosiła i żałowała tego, co zrobiła.
2: Więcej na radiołódź.pl.
25: W szpitalu zmarł 44-latek postrzelony w Bukownie koło Olkusza. Mężczyzna wczoraj po południu został postrzelony w rękę. Jak podejrzewa policja, strzelec miał 52-latek zatrzymany po krótkiej obławie. Napastnik miał także strzelić do 36-latka, który z ranami nogi trafił do szpitala. Ciężej ranny 44-latek śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala w Sosnowcu w ciężkim stanie. Dzisiaj zmarł. Śmierć ranionego 44-latka zmieni zarzuty, które jeszcze dziś usłyszy podejrzany, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
3: Śledztwo prowadzone przez prokuraturę rejonową w Olkuszu i to prokurator będzie stawiał zarzuty. Natomiast śmierć 44-latka myślę, że zmieni kwalifikację czynu. Mówimy o usiłowaniu zabójstwa, no w tym momencie mamy do czynienia z zabójstwem.
25: 52-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Policja znalazła przy nim broń czarnoprochową, z której miał oddać strzały. Zatrzymany noc spędził w areszcie. Dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Polityczna burza po doniesieniach o prywatnej fundacji, która według doniesień medialnych miała pośredniczyć w organizacji płatnych spotkań z prezydentem Polski. Przypomnijmy, w miniony weekend Newsweek i Radio Z ujawniły, że za możliwość udziału w spotkaniu z Karolem Nawrockim w wąskim gronie podczas forum ekonomicznego w USA trzeba było zapłacić $100,000. Forum w USA ma odbyć się dziś po południu czasu polskiego.
4: Prezydent Karol Nawrocki będzie zabierał głos na forum ekonomicznym w Stanach Zjednoczonych i będzie to występ bezpłatny. Tak mówi doradca prezydenta Błażej Poboży.
6: Sposób. Ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu.
4: Były wiceszef MSZ, poseł Lewicy Andrzej Szejna liczy, że sprawą zajmie się prokuratura.
7: Jeżeli ktokolwiek oferuje spotkanie z prezydentem za pieniądze, ktoś te pieniądze płaci, ktoś je odbiera, jest to przestępstwo.
4: Z kolei europoseł PSL-u Krzysztof Hetman mówi wprost, to skandal.
8: Pieniądze podobno nie śmierdzą, ale w tym przypadku śmierdzą wyjątkowo ohydnie.
4: Według mediów za pakiet premium i możliwość indywidualnej rozmowy z Karolem Nawrockim trzeba było zapłacić $100,000 za nieco mniej komfortowe warunki, odpowiednio 50 i 25 tysięcy dolarów.
25: A komentarze do tej sprawy zebrała Agnieszka Drączkiewicz. Łódź zazieleni się jeszcze bardziej. Trwają jesienne nasadzenia drzew. Ogólnie ma ich powstać w mieście ponad 1000. Na razie pierwsze drzewa pojawiły się na Polesiu, konkretnie przy ulicy Redkińskiej i Alei Włókniarzy. Jak podkreśla Tomasz Śliwiński z Urzędu Miasta, to dopiero początek nasadzeń.
18: Na liście kolejne lokalizacje takie jak Rudzka, Kusocińskiego, Świtezianki, Kasprzaka oraz Armii Krajowej.
25: Nowe nasadzenia pojawią się w 20 lokalizacjach w mieście, głównie wzdłuż ulic, a także na osiedlach. W tej godzinie w Wiadomościach Radia Łódź to wszystko, kolejne o 13.
23: To jaką dzisiaj mamy sytuację pogodową? Maksymalnie od 15 do 17 stopni w Łodzi, ale temperatura odczuwalna dzisiaj zdecydowanie niższa i o tym proszę pamiętać. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe jednak większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach może osiągać prędkość do 65 km na godzinę, ale za to jakość powietrza bardzo dobra.

0: I to właśnie taka niespodzianka. Jeszcze muzyczna 5 minut po godzinie 12. Monika Borysow-Dudowicz, to ja powinnam już teraz powiedzieć do usłyszenia, ale zanim to jeszcze Patryk Lewy w studiu. Dzień dobry, Patryku, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Do której godziny zostaniesz z naszymi słuchaczami?
1: Do 13 w piosenkach na walizkach, no i później w najdłuższej fali relaksu do 16.
0: Wszystko się zgadza, zdecydowanie tak. Do naszej fali relaksu jeszcze wracamy, póki mamy lato. Lato ciągle z nami. Krążą takie plotki, że za oknami taka jesienna pogoda. Potwierdzasz?
1: Potwierdzam. Już kurtkę trzeba było wyciągnąć niestety.
0: To ja idę w stronę jesieni. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam.

10 minut po 12 piosenki na walizkach w Radiu Łódź, a dziś utwory, których warto posłuchać, gdy za oknem robi się nieco chłodniej, bardziej deszczowo i szaro. To my postaramy się sprawić, by ta nadchodząca jesień faktycznie była nastrojowa, przyjemniejsza i bardziej pogodna, a przynajmniej w tej godzinie. Na początek w Radiu Łódź Bruno Mars i Lady Gaga z utworem Die With A Smile, czyli emocjonalna ballada z 2024 roku, która powstała dość spontanicznie, choć mówi o obliczu końca świata i tym jednym pragnieniu, czyli spędzeniu go wśród bliskich, ukochanych osób. A teraz w Radiu Łódź przeniesiemy się do roku 1993. Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia, piosenka z gigantycznym sukcesem na całym świecie i prestiżowymi wyróżnieniami. Ten utwór wspomina o tym, że w obliczu chorób czujemy odrzucenie przez innych i stajemy się niewidzialni.

The Cranberries i utwór Zombie z 1994 roku i kolejny klimatyczny, nastrojowy kawałek. Warto się zasłuchać, gdy pogoda nie sprzyja, a stety lub niestety trzeba się do tego przyzwyczajać, bo jesień tuż za rogiem. Wrócimy teraz na polską scenę muzyczną, bo za chwilę jeszcze Artur Rojek i tegoroczny przebój o lecie, poczuciu wolności, ale w pewnym nostalgicznym klimacie.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radio Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23 na naszej antenie.
3: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
3: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
5: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
6: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
3: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
8: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.

dzisiaj zestawienie utworów, które pasują do tego, co za oknem, czyli do zbliżającej się małymi krokami już jesieni. Zagramy teraz przebój z 2007 roku, czyli The Last Goodnight i Pictures of You. Opowieść o przechodzeniu przez różne etapy naszego życia w sam raz, gdy pogoda nieco mniej przyjemna.

Za 22 minuty będzie 13, a w Radiu Łódź wyjątkowo znany przebój Red Hot Chili Peppers Californication. Dzisiaj w Piosenkach na Walizkach staramy się trochę przygotować Państwa do jesieni i proponujemy utwory, które do tej nadchodzącej szarości pasują. Dlatego teraz Alicia Keys i druga część utworu Empire State of Mind.

Przyjemne gitarowe brzmienie, szczególnie gdy za oknem, jak teraz, opady deszczu. Iris i The Goo Goo Dolls, kultowy utwór z 1998 roku o potrzebie bycia zrozumianym. To piosenki na walizkach, a w nich już za chwilę przeniesiemy się do San Francisco, zagra Scott McKenzie.

Za 7 minut będzie już 13. Poniedziałkowe piosenki na walizkach powoli zbliżają się ku końcowi, to na dzisiaj, ale ten program jeszcze jutro między 12 a 13. W ostatnich minutach klimatem i nastrojem próbowaliśmy się trochę przyzwyczaić do tej nadchodzącej jesieni. Na pewno będzie na to czas, bo jeszcze pamiętajmy, że lato w kalendarzu mamy i dziś, i jutro. To w Radiu Łódź jeszcze jeden utwór w piosenkach na walizkach się pojawi. Utwór od Billie Eilish i gwarantuję, że zrobi się klimatycznie.

0: Reklama.
1: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was. 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
2: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Lamia Sofa każdy dzień zrobi Ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
3: Lamia Sofa na każdy dzień.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Na zegarze 13. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
12: Proces podejrzanego wypadek na 1 Sebastiana M. Kolejna rozprawa i zmiany w składzie obrony. Jest wyrok w sprawie porzuconego noworodka. 13 lat więzienia dla matki. Znam szczegóły. Spór o sposób na tańsze paliwo. Łódzka Lewica apeluje do Karola Nawrockiego. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Proces po tragicznym wypadku na A1 dziś zeznają biegli. Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim odbywa się kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina ze Śląska. Rozprawę obserwuje reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski, z którym się teraz łączymy. Pawle, prosimy o szczegóły.
13: Najważniejsza informacja z sali sądowej dotyczy składu obrony oskarżonego. Dołączyło nie jeden, ale dwóch nowych prawników. To mecenas Marcin Jakubowski oraz adwokat Radosław Niecko. Obaj są związani z kancelarią działającą w Berlinie. Obecność drugiego nowego obrońcy wyszła na jaw właśnie podczas dzisiejszej rozprawy. Jak się okazało, mecenas Jakubowski jest pracownikiem zakładów chemicznych Police S.A. należącej do grupy Azoty, co wyklucza jego możliwość uczestnictwa w sprawie jako adwokat. Prawnik sam opuścił salę rozpraw. Obecnie przesłuchiwani są biegli od rekonstrukcji wypadków, którzy sporządzili sądową opinię dotyczącą tego zdarzenia. Z Piotrkowa Trybunalskiego Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
14: Więcej na radiołódź.pl.
12: A 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Sąd okręgowy w Łodzi skazał Ewelinę P. na 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa swojej nowonarodzonej córeczki. Przypomnijmy, po porodzie kobieta włożyła dziecko wraz z łożyskiem do foliówki, którą zawiązała zawiązała na dwa supełki. Dziewczynkę znalazł mężczyzna, który przechodząc obok pustostanu usłyszał płacz. Dzięki niemu noworodka mimo głębokiej hipotermii udało się uratować. Pod uwagę wzięto m.in. to, że przez całą ciążę kobieta ukrywała swój stan i nie przygotowywała się na narodziny dziecka. Po pobycie w ośrodku preadopcyjnym dziewczynka zaczęła nowe życie, a wyrok nie jest prawomocny. Ceny paliw na stacjach rosną, a politycy są podzieleni w sprawie rozwiązania tego problemu. Politycy łódzkiej Nowej Lewicy apelują do Karola Nawrockiego, by nie wetował nowej rządowej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Poprzednią prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, prezydent w zamian zaproponował swój projekt, paliwo kosztuje normalnie. Według wicewojewody łódzkiego Grzegorza Majewskiego to nie jest rozwiązanie problemu.
15: Rząd jest od tego, żeby prowadzić politykę gospodarczą, a nie kancelaria prezydenta.
16: Bo może pan prezydent Nawrocki sobie nie zdaje sprawy, że jak jest windowana cena paliwa, to w ślad za ceną paliwa może być wyższa inflacja i obywatele nie odczują tylko ci, którzy tankują na stacji benzynowej, ale również ci, którzy nie mają samochodów, którzy jeżdżą komunikacją miejską albo poruszają się innymi środkami transportu, ale chodzą po bułki, chodzą po chleb, robią codziennie zakupy. Panie prezydencie, to nie są żarty.
12: Dodaje poseł Lewicy Tomasz Trela. W tym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr w przypadku benzyny 95 i 9 zł w przypadku oleju napędowego. Rozpoczęły się szczepienia przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. W aptekach są dostępne szczepionki. Pulmonolog Piotr Dąbrowiecki powiedział, że przeciwko grypie powinny się zaszczepić przede wszystkim osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
17: Myślę o chorych na astmę, o chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pacjenci, którzy mają inne przewlekłe choroby układu oddechowego związane ze stanem zapalnym, powinni się zaszczepić przeciwko grypie, przeciwko COVID-owi. Jeżeli zapomnieli w tamtym roku, powinni się doszczepić w tym roku na pneumokoki, przyjąć szczepionkę przeciwko RSV.
12: Szczepienie chroni przed najcięższymi skutkami zachorowania na grypę. W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób, najwięcej powyżej 65 roku życia. Seniorzy, dzieci i młodzież mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie. Uwaga kierowcy, od dziś do piątku 25 września potrwają prace przy remoncie nawierzchni drogi krajowej nr 48 między Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem. Dziś drogowcy kończą pracę na ulicy Klasztornej w Inowłodzu i rozpoczynają układanie nowej nawierzchni na blisko 4-kilometrowym odcinku między Spałą a Teofilowem. A do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
11: Pogodowo zdecydowanie już jesień, 12 stopni w Łodzi, Kutnie i Zgierzu, 13 w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim. Cieplejsze ubranie na pewno się przyda, bo znacznie niższa temperatura odczuwalna. Warto też zabrać ze sobą parasol, dziś możliwe przelotne opady deszczu i gdzieniegdzie również burze. Zachmurzenie będzie na ogół duże, ale jest szansa na przejaśnienia. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Czyli dobra muzyka, sprawdzone informacje i będą także konkursy w naszym popołudniowym spotkaniu. Patryk Lewy, Patrycja Wojsznis. Zapraszamy do godziny 16, a na początek Lady Punk.

Już prawie 10 minut po godzinie 13 w Radiu Łódź najdłuższa fala relaksu, a w niej w tej godzinie na pewno powiemy o tym, co ważne i ciekawe, czyli zajrzymy na radioloc.pl. Do 14 na pewno pojawi się magazyn Karp w Kulturze, który na pewno mogą Państwo znać, a dzisiaj gościem Joanny Karp będzie Tomasz Kot, bo do Łodzi przyciągnęło go coś innego niż praca na planie filmowym. Co dokładnie? O tym więcej o 13.40, a w naszym spotkaniu do godziny 16.00 także konkursy, a już teraz powiem, że mam dla Was razem trzy nagrody.

0: Lucky jest Man Alive w Radiu Łódź, 18 minut po 13, a ze mną w studiu teraz Filip Stachowicz z redakcji Nowych Mediów. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Który czuwa nad tym, co dzieje się na naszym radiowym portalu radioloc.pl. To teraz trochę o tym, co warto przeczytać i tam zobaczyć.
1: Tak, zgadza się. Dzisiaj, jako że poniedziałek, może nie wiem, czy to ma znaczenie, czy jest poniedziałek, czy nie, ale pójdziemy w rytmie inwestycji, tych, które się dopiero rozpoczną, ale również te, które się kończą. I zaczniemy od dobrej informacji dla kierowców, ponieważ już powoli dobiega końca remont ulicy, alei w zasadzie Palki. Wiemy, że to jest jedna z głównych arterii, która wyprowadza ruch uliczny Łodzi na północną stronę poza miasto, więc myślę, że mieszkańcy będą mogli się cieszyć już niedługo z całej długości otwarcia alei Palki.
0: No dobrze.
1: Dobrze.
0: A są jakieś złe informacje z tymi drogami, skoro powiedziałeś o inwestycjach?
1: W zasadzie to nie będzie złych informacji. Tak? Dzisiaj postanowiłem, że w poniedziałek nie będzie złych informacji. Mamy kolejną dobrą. Tym razem przenosimy się poza Łódź. Inwestycja dokładnie będzie dotyczyć arboretum. Myślę, że większość tej mieszkańców województwa łódzkiego nieraz odwiedziła ten bardzo ładny ośrodek, i to rekreacyjny, ekologiczny, przyrodniczy. A w Rogowie, właśnie obok arboretum, w arboretum w zasadzie powstanie Centrum Ochrony Różnorodności biologicznej. Będą nowe szklarnie, będą nowe miejsca dla zagrożonych gatunków. Cała inwestycja ma być gotowa w 2029 roku. Myślę, że nam upięknie je znowu arboretum i będzie można tam jeździć i miło spędzać czas.
0: Trzymamy kciuki, no i również mamy taką nadzieję, o tym więcej na radioloc.pl.
1: Zgadza się. Jeszcze jedna informacja, kolejna myślę pozytywna, ponieważ do Szpitala Babińskiego w Łodzi na Kochanówce trafił nowoczesny rezonans. Cała ta inwestycja związana również z tym rezonansem kosztowała 9 milionów złotych. Większość pieniędzy zebrano na balu charytatywnym, który odbył się w zeszłym roku. Bal charytatywny pod hasłem Pomaganie jest piękne. No i teraz taki rezonans trafi do Szpitala Babińskiego i pomoże po prostu w leczeniu w szpitalu. Także myślę, że kolejna pozytywna informacja. Tak na poniedziałek tutaj zaplanowałem i miłego dnia.
0: To rozumiem, że jesteś w dobrym nastroju mimo poniedziałku.
1: I mimo tej deszczowej aury również.
0: No to teraz przyjemnie zagramy, żeby trochę tę deszczową aurę oddalić od nas, jeśli będzie to możliwe. Kwiat jabłoni i utwór Od nowa.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnię. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek, 25 września, usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu Międzynarodowego Składu Solistów oraz Chóru i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.com. Lodz.pl. Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
1: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Na zegarze 13.30. Teraz istotna informacja dla kierowców, szczególnie tych, którzy podróżują autostradą A2 w stronę Warszawy. Między węzłami Wartkowice i Emilia doszło do kolizji. Samochód uderzył tam w bariery ochronne i zablokowany jest lewy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać do 15, a przy tej zmiennej pogodzie szczególnie apelujemy o ostrożną jazdę.

Najdłuższa fala relaksu, w niej Florescent The Machine i od razu jakoś tak się rozpogodziło za oknem. Za kilka chwil także magazyn Karp w Kulturze w naszym programie. Gościem dzisiejszej audycji będzie Tomasz Kot i już wspominałem Państwu, że tym razem do Łodzi nie przyciągnęła go praca na planie filmowym i teraz dodam, że chodzi o muzykę. W miniony czwartek Tomasz Kot wystąpił gościnnie z zespołem Współgłosy w Centrum Dialogu, a jego głos pojawił się także na ich najnowszej płycie. Przed nami rozmowa o aktorstwie, rolach i o życiu poza planem filmowym. To już za kilka minut zaprasza Joanna Karp.

0: Skarb w kulturze, czyli smakuj kulturę Łodzi poprzez pasjonujące rozmowy i nieznane ciekawostki. Zaprasza Joanna Karp.
1: Raz, dwa, trzy, tak?
2: Ze mną Tomasz Kot, spotykamy się...
1: Dzień dobry.
2: No dobrze, to już zaczęliśmy, ale chciałam powiedzieć, że dzisiaj bardziej muzycznie niż aktorsko. Powiedziałeś już jeszcze przed nagraniem, że przy muzyce odpoczywasz.
3: To bardziej, przepraszam, to bardziej z Marcelem odpoczywam, z tą grupą, z tymi wykonawcami. I to zawsze jest po prostu taka fantastyczna, nie wiem, chmura energii, w którą wchodzę i bardzo się cieszę, że po prostu mogę być tutaj z nimi.
2: A jak to się stało? Ciągnie cię do muzyki? Chciałeś tego? Czy znacie się z Marcelem i tak jakoś śpiewająco wyszło?
3: Kurczę, nie wiem, na ile mogę być cenzuralny, niecenzuralny. Robiłem serial Gąska, grała Magda Koleśnik ze mną i ja tam bardzo lewitowałem, wręcz szalałem. Miałem bardzo dużo inwencji i Magda pojawiła się chyba na bankiecie kończącym ze swoim facetem i tym facetem się okazał Marcel. I Marcel powiedział takie dziwne zdanie. Magda powiedziała, że jesteś na tyle że do nas pasujesz. Ja powiedziałem, ale do czego? Bo ja nie, w trakcie serialu Magda powiedziała, że zbierają na płytę i że nikt im nie chce pomóc, a ja bardzo mocno współpracuję z Fundacją Kultury Bez Barier i ja mówię, kurde, to strasznie jestem wyczulony na ten temat po prostu, nie? I byłoby fajnie, gdyby ta płyta mogła wyjść i w bardzo nieudolny sposób, bo nie poruszam się płynnie po social mediach, no tak zareklamowałem na Instagramie, że jest taka grupa fantastyczna, nazywa się Współgłosy, no i na koniec Marcel powiedział, stary, no to może byśmy coś razem zrobili. Ja mówię, no kurde, bardzo fajnie, nie, ale nie chciałbym, bardzo was podziwiam jako taki kibic. On mówi, no to musisz do nas przystąpić, nie? No i w ten sposób trafiłem.
2: Okej, okay, czyli nie było castingu.
3: Nie było castingu, tak. Był taki casting, ale byłem nieświadomy tego castingu, że w nim uczestniczę.
2: Wystarczyło trochę docenić i poprzeć.
3: Tak, ale to zakładam, że to był jakiś taki gest, bardziej chodziło o to, czy pasujemy do siebie tak czysto człowieczo, nie? I faktycznie, za każdym razem, ile razy, niezależnie od tego, co robię, jak jest ciężko i jak teraz mam taki tryb na nocki, dużo pracujemy, prędzej czy później człowiek nie wie, jak odespać, jest po prostu zmęczony, więc jak dwa koncerty w tym okresie trudnej pracy się zdarzyły i dwa razy mam taki rodzaj oddechu, nie? Jakbym gdzieś nagle trafił i wszyscy tu zawsze są serdeczni. No niesamowita grupa.
2: Są aktorzy, dla których aktorstwo nie jest pracą. A czy dla ciebie to jest pójście, zrobienie swojego?
3: Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak. I żeby w domu też za bardzo nie szaleć, to odkąd moje dzieci pamiętają, to ja wychodzę do roboty, wracam z roboty, mam robotę, ponieważ czy tego chcę, czy nie chcę, zdarzają się chwile takie naprawdę wzniosłe. I jeżeli na przykład od 2 miesięcy robimy Bogów i mamy w końcu scenę udanego przeszczepu, no to jest 100 kilkadziesiąt osób, które potwornie zmęczona, patrzy nieustannie na ręce. Bardzo dziwna jest specyfika tej pracy, tego zawodu, nie? Że w zasadzie jesteś non-stop zawsze na talerzu, w pełnym świetle, non-stop obserwowany i zdarzają się takie momenty, nie? Kiedy jest kilkuset statystów, kiedy nie wiem, kiedy jestem na scenie w spotku i udaję Ryśka i tak dalej. I to, żeby sobie tak nie odlecieć, ja bardzo lubię tak uziemniać wszystko, co robię, nie? Po prostu idę do roboty. W tej robocie oczywiście mogą się wydarzyć rzeczy fantastyczne, fenomenalne, które ja będę później pamiętał latami i tak dalej, natomiast jest to robota, nie?
2: No ja myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście. I co? I wtedy po prostu Tomasz Kot jest w domu Tomaszem Kotem? Co robi Tomasz Kot, o czym możemy nie wiedzieć?
3: Kurczę, nie mam jakichś takich tajemnic. Co jakiś czas, niedawno robiłem taki krótki film fabularny, do którego musiałem opanować jakieś takie podstawy perkusji. Bardzo mnie to podkręciło, więc kupiłem sobie tak zwaną cichą perkusję i co jakiś czas tam sobie wybijam rytm, bo myślałem, że nigdy tego, że to jest nieosiągalne. Zazwyczaj najbardziej relaksuje mnie malowanie, rysowanie, bo to jest taki niespełniony talent w moim życiu i sobie tak po prostu amatorsko dziubię. Strasznie mi to... Bardzo mocno mi to odstresowywuje i to jest takie coś, a generalnie uziemnia mnie takie, czy też ładuje mi baterie, takie codzienne życie po prostu. Jak wracam do domu i mogę się cieszyć tym, nie? Że mogę zrobić, nie wiem, jedzenie dzieciakom. Albo coś możemy razem pokombinować, nie? To jest najważniejsze, ale jakoś tak nie ma tam nic nadzwyczajnego.
2: Ale chyba zwyczajność jest...
3: Warta pochwały.
2: Tak, ja sama to doceniam.
3: Oczywiście są różne fazy. Jak się przyjeżdża, no to jak człowiek jest w szkole teatralnej, to się bardzo cieszy, że się dostał do szkoły teatralnej, a potem przychodzi ta rzeczywistość, że w zasadzie kilka osób na roku będzie miało pracę w zawodzie, a różne mogą być roczniki. No, myśmy byli mostem

0: Fajna. Od bogów zaczęła się moja taka, nie wiem czy miłość, to będzie takie górnolotne słowo, ale do twoich ról to byli bogowie, zimna wojna to w ogóle jest mistrzostwo. Ostatnio, poczekaj, poprzekręcę niebo, rok w piekle.
1: Tak.
0: A masz postać, do której jest ci blisko?
1: Nie mam taką teorię trzaskania drzwiami, że jak się kończy przygoda, to trzeba tak naprawdę walnąć tymi drzwiami, nie? I tak się pożegnać. I tak jak na przykład po bokach było kilka takich prób, żeby gdzieś udawać tego religię w jakichś innych filmach, to się nie zgadzałem, bo tak pomyślałem sobie, to bez sensu, nie? To była jakaś fajna, jednorazowa przygoda. Jest taki mały smaczek, Piotr Starak, jak jeszcze żył i produkował film Sztuka Kochania, to tam przez chwilę pojawia się religia w takiej nieostrości, nie? On mówi, to jest mój taki smaczek, jak ktoś zobaczy, to zobaczy. Więc staram się tak, niezależnie od tego, jak jest fantastycznie, jak pięknie, no to po prostu trzaskam drzwiami i zastanawiam się, co nowego. To jest bardzo dziwne. I szczerze też, kurczę, mam wielki problem z tym, jak jacyś aktorzy mówią, że nie mogą wyjść z roli, tak? Trochę tego nie rozumiem. Nie było mi to nigdy dane.
0: Może nie chodzą do roboty.
1: Być może, tak. Być może za bardzo uwierzyli. Mam takie swoje podejrzenie, że jak jest immunitet robienia jakiejś roli, albo przygotowania się, albo takiego głębokiego zanurzenia, co oczywiście też u mnie występuje, to ten immunitet rozumiem jako sytuację, gdzie nie do końca muszę we wszystkim ludziom odpisywać, bo jeżeli ta praca jest minimum 12 godzin dziennie, to ja mam taką umowę, że po prostu odpisuję, czy też reaguję na kontakt od najbliższej rodziny i agencji, nie? W zasadzie cała reszta wtedy odpisuję, sorry, skończę w październiku, będę się mógł tym zająć i tak dalej, bo nie ma nic gorszego jak aktor, który nieustannie odpisuje między scenami, nie może się skupić, a bardzo dużo jest próśb, takich czasami absurdalnych, głupich i tak dalej, więc ja sobie tak daję luz, nie? Dobra, od października, jak będę pamiętał, jak ktoś będzie przypominał, to będę. Nie da się być wszędzie na tak wielu polach.
0: Jak się czujesz ze swoją popularnością?
1: Bardzo często męcząco, bo tak naprawdę jestem gdzieś introwertyczny i coś dziwnego się dzieje zawsze, jak się uprawia tą pracę, ten zawód. Czasami to jest po prostu kłopotliwe, jak na przykład dzieci były małe, to było kłopotliwe, nie? Bo tam parę razy było tak, że nigdy nie ma takiego momentu, w którym wszyscy będą zadowoleni. I czasami człowiek się bardzo śpieszy. Nie wiem, no oczywiście bardzo chętnie, zazwyczaj nie odmawiam, no, ale czasami trzeba biec gdzieś, nie? Różnie może być, natomiast absolutnie bym nie chciał wejść w takie coś, że narzekam na to, to za tym idą oczywiście też jakieś plusy i jest okej, okay, no jak człowiek jest, nie wiem, przeżywa jakiś naprawdę gigantyczny dramat i właśnie jest po kłótni i gdzieś szybko idzie do sklepu, no to nie jest wtedy fajne, nie? Czy na przykład dzisiaj biegłem na dworzec, zziajany wpadłem i od razu jakiś człowiek, że zdjęcie, mówi, błagam, to chociaż minuta, nie? Żeby po prostu nie...
0: odsapnąć.
1: Wracając jeszcze do immunitetu tego w roli, wychodzenia z roli i tak dalej, to mam wrażenie, że ci ludzie po prostu jakby wygodnie jest im zostać w tym takim okresie, dobra, nie odpisuję, nie robię, tam jakieś awizo czeka, nie, coś nie zapłacę, nie wiem, w sumie to jest fajne, nie, człowiek ma takie wakacje od ludzi, nie, i być może oni to nazywają, że nie mogą wyjść z roli.
2: A dalsza część rozmowy dostępna jest już także na platformie Spotify. Zachęcam, by tam zajrzeć i wysłuchać do końca. A skoro mówimy o słuchaniu, to teraz zagramy po łódzku utwór Moje Miasto.

Kronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

Za 6 minut będzie już 14, a o tym, co w naszym mieście, na pewno w wiadomościach, które już za chwilę, a po 14 także nagrody do zdobycia. Zachęcam, by pozostać z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
3: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
3: Lamia Sofa na każdy dzień.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
7: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brikomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 14. Czas na najświeższe wiadomości. Wiktoria Makowska.
11: Zamiast dzikiego parkingu ma być więcej zieleni. Jest przełom mieszkańców Rudy Pabieńskiej w Łodzi po 3 latach starań. Rusza remont drogi krajowej 48. Kierowców czekają utrudnienia. Załamanie pogody w Tatrach. Spadł śnieg. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Pierwszy krok do zmian na Rudzie Pabianickiej w Łodzi. Mieszkańcy osiedla od 3 lat bezskutecznie zabiegali o rozbudowę terenu zielonego. Teraz jest tam dziki parking, jednak Radzie Osiedla oraz mieszkańcom zależy, żeby teren służył rekreacji. W budżecie obywatelskim nie udało im się zebrać wystarczającej liczby głosów, więc złożyli wniosek o wytyczenie pasu zieleni. I tym razem mamy sukces, mówi członkini Rady Osiedla Ruda Małgorzata Jargan.
12: Ten pas nasadzeń, który powstał, ma za zadanie ograniczyć dalszy wjazd pojazdów, które tam parkowały i to robiły sobie dziki parking. Tym razem postanowiliśmy przeprowadzić tę inicjatywę, żeby w jakikolwiek sposób można było zabezpieczyć ten teren.
11: Mieszkańcy mają nadzieję, że takimi małymi krokami zwrócą uwagę władz miasta na problem w tej okolicy. Liczą, że w przyszłości powstanie w tym miejscu plac zabaw i teren do rekreacji.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Zabójstwo na Piotrkowskiej w Łodzi. Sąd odroczył rozpoczęcie procesu, a to dlatego, że na rozprawie nie pojawił się jeden z dwóch oskarżonych, a w takiej sytuacji jego obecność podczas procesu jest wymagana i sąd bez tego nie może rozpocząć pracy. Przypomnijmy, chodzi o proces w sprawie zabójstwa 33-letniego mężczyzny na ulicy Piotrkowskiej w maju 2025 roku. Głównym oskarżonym jest Krystian K. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 33-latka, mówi prokurator Karolina Sztachańska.
14: Wydarzyło się tego dnia bardzo przykre zdarzenie, w którym zmarł pokrzywdzony. W przypadku jednego z oskarżonych jest to kwalifikacja obejmująca zarzut zabójstwa w recydywie.
15: Absolutnie nie przyznaje się do dokonania zarzucanego czynu. Szczerze powiedziawszy, powiem w ten sposób. To jest trudna sprawa do rozstrzygnięcia z uwagi na fakt, że jest oparta tak naprawdę o opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej, a w szczególności biegłych dokonujących sekcji zwłok ofiar.
11: Dodaje obrońca Krystiana K. adwokat Sławomir Szatkiewicz. Drugi oskarżony usłyszał zarzut pomocnictwa, odpowiada z tak zwanej wolnej stopy. Krystian K. wciąż przebywa w areszcie. Uwaga kierowcy, od dziś do piątku, 25 września, potrwają prace przy remoncie nawierzchni drogi krajowej nr 48 między Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem. Dziś drogowcy kończą pracę na ulicy Klasztornej w Inowłodzu i rozpoczynają układanie nowej nawierzchni na blisko 4-kilometrowym odcinku między Spałą a Teofilowem. Od jutra roboty obejmą także około kilometrowy odcinek w Tomaszowie Mazowieckim między ulicą Lubuszewską a przejazdem kolejowym. Roboty prowadzone będą od 6 do 18, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łodzi.
16: Będzie się odbywał ruch, który będzie sterowany ręcznie i oczywiście przy ograniczeniu do 50 km na godzinę, ponieważ większość tych robót prowadzona jest poza terenem zabudowanym. Dodatkowo będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania.
11: Warto dodać, że w przypadku deszczu terminy prac mogą się zmienić. W Tatrach znaczne ochłodzenie i opady śniegu. Zostały jeszcze ostatnie godziny lata, a w Tatrach już zimowe warunki. Powyżej wysokości 1600 metrów nad poziomem morza pada deszcz ze śniegiem i śnieg. Po dwóch ciepłych i słonecznych dniach w Tatry dotarło załamanie pogody, mówi Tomasz Zając, edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17: W nocy zaczął padać deszcz. W wyższych partiach były to opady deszczu ze śniegiem. Na Łomnicy temperatura w tym momencie jest minus 4 stopnie, wiatr 80 km na godzinę. Jesień pokazała to gorsze oblicze. No i rzeczywiście te warunki uległy znaczącemu pogorszeniu. No i w najbliższych godzinach, dniach ta sytuacja będzie się tylko pogarszała.
11: Według MGW jeszcze dziś pokrywa śnieżna może przyrosnąć miejscami nawet o 10 cm. W kolejnych dniach może spaść nawet 30 cm śniegu. Porywy wiatru mogą przekraczać 70 km na godzinę. Niski pułap chmur znacznie ogranicza widoczność. Ratownicy to apelują o powstrzymanie się od wycieczek w wyższe partie Tatr. Załamanie pogody mamy także w regionie łódzkim, ale o tym więcej oczywiście w naszej prognozie pogody. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
10: To teraz więcej o pogodzie. Bardzo chłodno żegna nas to lato, bo temperatura odczuwalna to tylko 6 stopni, choć na termometrach na ten moment 14, dziś jeszcze do 15. Popołudnie i wieczór w Łodzi i regionie z zachmurzeniem dużym możliwe są większe przejaśnienia, a rozpogodzenia pod wieczór. Przelotne opady deszczu i lokalne burze, te niestety mogą nam towarzyszyć w najbliższych godzinach, a do tego wiatr umiarkowany i okresami dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie stabilne, ale będzie rosnąć.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Poniedziałek, 21 dzień września, a nasz relaks w Radiu Łódź do godziny 16. Witamy Państwa raz jeszcze, Patryk Lewy i Patrycja Wojsznis.

taką muzyką jak Heart of Glass, to miejmy nadzieję, że te opady czy burze przepędzimy i nas ominą. Na zegarze już prawie 10 minut po 14 i druga godzina naszej najdłuższej fali relaksu. W niej zapowiedź tego, co w magazynie słuchasz i wiesz po 16. Później zajrzymy też na łódzką Redkinię. Tam pewne utrudnienia. A że pytają Państwo, kiedy konkurs, to odpowiadam, trzeba jeszcze chwilę zaczekać. Ale ten konkurs nie będzie skomplikowany, a aż 3 nagrody będę mógł Państwu i chętnie Państwu rozdam. Przyjemnie, także zagramy, bo już teraz Supermoce i Męskie Granie w Radiu Łódź.

0: 17 minut po 14. Kilka chwil temu zapowiedziałem utwór Supermoce z nadzieją, że przepędzimy opady i akurat solidnie zaczęło padać w centrum Łodzi. Także wychodząc z pracy czy z domu, proszę pamiętać o parasolach, a pamiętać warto też o magazynie Słuchasz i Wiesz, ten po 16. A już teraz w naszym studiu Beata Janowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czyli wydawczyni dzisiejszej popołudniówki. To zdradźmy trochę tajemnicę i powiedzmy, co dzisiaj znajdzie się w programie. Oj, taki sezon wirusowy się rozpoczął. Dobrze, drodzy Państwo, dzisiaj w programie na pewno kilka ważnych tematów. Będziemy mówili o wyroku w sprawie matki, która w kwietniu 2025 roku w pustostanie na Bołtach porzuciła małą córeczkę zawiniętą w foliówkę. Powiemy na ten temat nieco więcej. Tym tematem zajmuje się Joanna Karp, ale także powiemy o skutkach alkoholowej ciszy nocnej w Łodzi. Jak czytam, policja i straż miejska podają sprzeczne dane. Zapytamy, czy nocna prohibicja obejmie całe miasto, bo prace w Sejmie nad ustawą na ten moment są zawieszone. Będziemy także w zachodniej części naszego województwa, w Sieradzu, Zduńskiej Woli i Wieluniu, zajmować się tematem budżetu obywatelskiego Zduńskiej Woli. Jak czytam, propozycje mieszkańców zostały już złożone, a za tydzień rozpocznie się głosowanie. Tutaj Kacper Rafalski tę sprawę przybliży nieco bardziej, oczywiście w zachodniej części naszego województwa, czyli Sieradzu, Wieluniu, Zduńskiej Woli czy Wieruszowie. Magazyn Słuchasz i Wiesz po godzinie 16 w Radiu Łódź od poniedziałku do piątku. Zachęcam, żeby z nami pozostać, bo to po 16, a sprawdzone informacje mamy także na bieżąco na radiolotsy.pl.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy. Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
8: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
9: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
10: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
12: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Dwadzieścia 9:14, a w naszym programie już za chwilę przeniesiemy się na Retkinie. Myślę, że szczególnie kierowcy domyślają się, o co dokładnie chodzi.
0: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: W Radiu Łódź teraz przenosimy się na Retkinie. Tam szczególne zmiany dla kierowców, bo rozpoczęły się prace na Retkińskiej. Na dobrze znanym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przy Kusocińskiego ma powstać nowe rondo turbinowe. Dobra wiadomość, bo to rozwiązanie ma upłynnić ruch, jednak zbudowane zostanie ono w miejscu obecnego parkingu, a w mediach społecznościowych, jak sprawdzałem, już spore niezadowolenie kierowców. Prace wystartowały, a ulica na ten moment jest przejezdna tylko w jednym kierunku, do ulicy Krzemienieckiej. Dodatkowo w miejscu budowy ronda, czyli na wysokości cmentarza, zablokowany jest wlot w ulicę Kusocińskiego, o tym warto pamiętać. Objazdami skierowane zostały również autobusy, a o szczególnych utrudnieniach i innych zmianach piszemy na radiolot.pl i w naszych mediach społecznościowych. Tam też można zobaczyć, jak dokładnie wyglądają te utrudnienia.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Za 15 minut będzie 15 na radioloc.pl, także pewna wiadomość, która zainspirowała mnie do dzisiejszego konkursu. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Polregio, MPK Łódź i Pabianickie, MZK. Tych przewoźników połączy Europejski Dzień Bez Samochodu, który już jutro, a z darmowych przejazdów będą mogli skorzystać zarówno kierowcy oraz ich pasażerowie. Wygląda to tak, że podczas podróży trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu. Tutaj mówimy albo o formie tradycyjnej, albo tej online w aplikacji mObywatel. I tyle, ile miejsc określonych jest w tym dokumencie, tyle osób może skorzystać jutro z komunikacji miejskiej za darmo. Przypomnę, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Polregio, Pabieńskie MZK i Łódzkie MPK. A zadanie konkursowe związane poniekąd z tym dniem. Tak zapytam Państwa, czy wybierając się jutro w podróż do pracy bądź szkoły, skorzystacie z tego dnia i zrezygnujecie z samochodu? studio@radioloc.pl. Tu czekam na odpowiedzi. A jeśli ta oferta, ten dzień Państwa nie przekonuje, to dlaczego właśnie wybór samochodu? Bez względu na formę transportu, jaką wybiorą Państwo jutro, można o tym napisać. studio@radioloc.pl. Czekają vouchery do Parku Linowego w Arturówku, a tych voucherów mam razem 3, więc mogę sporo osób nagrodzić.

0: Reklama.
1: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
2: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517 416 417.
4: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Lamia Sofa każdy dzień zrobi Ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
5: Lamia Sofa na każdy dzień.
7: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
12: 9, 10 szukam.
13: Masz czas?
12: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
14: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
12: Może jest pod meblami?
14: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
12: Podsadzisz mnie?
14: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
12: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Jest 15. Na wiadomości zaprasza Wiktoria Makowska.
16: 13 lat więzienia za porzucenie noworodka w foliówce jest wyrok w głośnej sprawie. Nowe utrudnienia w Łodzi powodem budowanie kolei dużych prędkości. Rozpoczął się sezon grzewczy. Przypominamy, jak uniknąć zapowietrzenia kaloryferów. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Trzynaście lat więzienia za próbę zabójstwa noworodka. Ewelina P. urodziła córeczkę w pustostanie na łódzkich Bołutach, a następnie zostawiła ją tam zapakowaną w foliówkę. Noworodka uratował przypadkowy przechodzień. Sąd okręgowy w Łodzi skazał kobietę na 13 lat więzienia. A więcej na ten temat wie Joanna Karp.
17: Dziewczynka przeżyła cudem. Do szpitala trafiła w stanie głębokiej hipotermii. Lekarze walczyli o jej życie, ale ostatecznie udało się ją uratować. Noworodka zawiniętego w foliówkę zawiązaną na dwa supełki razem z łożyskiem znalazł przechodzień. tydzień. Sąd dzisiaj uznał, że Ewelina P. działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Sędzia Marek Raszewski zwracał uwagę m.in. na to, że kobieta przez całą ciążę ukrywała swój stan.
13: Przez cały okres ciąży także oskarżona nadużywała alkoholu. Określenia także wymaga fakt, iż oskarżona nie przygotowywała się w żaden sposób na przyjście dziecka.
17: Ewelina P. przyznała się do winy, przeprosiła i powiedziała, że żałuje tego, co zrobiła. Joanna Karp, Radio Łódź.
16: Prokuratura chciała dla Eweliny P. 25 lat więzienia. Teraz czeka na uzasadnienie wyroku i wtedy zdecyduje, czy złoży apelację. Uwaga kierowcy, nowe utrudnienia na ważnej arterii w Łodzi. Ruszyła budowa kolejnej komory tunelu kolei dużych prędkości. Tym razem stanie ona w sąsiedztwie Alei Włókniarzy i ulicy Struga. To oznacza zmianę w organizacji ruchu. W trakcie prac przejazd Aleją Włókniarzy może być zwężony, a dodatkowo z ruchu wyłączono wlot w ulicę Struga, mówi Maciej Dudkiewicz z Portu Polska.
18: U zbiegu Struga i Włókniarzy powstanie jedna z pięciu komór szlakowych, która będzie pełniła funkcję także wyjścia ewakuacyjnego. W ramach prac przebudowana będzie sieć kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna i energetyczna.
16: Dla zmotoryzowanych z Łodzi to tylko część z nowych utrudnień na ulicach miasta. Od dziś rozpoczęły się remonty kolejnych ulic. Drogowców spotkać można na Rytkińskiej, Lutynej i Lutomierskiej.
3: Więcej na radiołódź.pl.
16: Biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków zeznają przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie. Chodzi o proces Sebastiana M. Eksperci podtrzymują swoje wcześniejsze ustalenia dotyczące tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Przypomnijmy, według przedstawionej przez nich analizy BMW prowadzone przez oskarżonego jechało z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę. Rozprawa i przesłuchanie trwają. Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Przy kolejnym szczepieniu przeciwko COVID-19 nie będzie już obowiązujących e-skierowań. Bezpłatne szczepionki powinny być dostępne w aptekach pod koniec tego tygodnia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
19: Startujemy w tej chwili z dystrybucją szczepionek. Mamy nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia szczepionki będą już w tych punktach szczepień, które ją zamówiły. I różnica tylko jest w tym roku taka, że nie ma zapisów przez IKP, nie ma e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19, tylko tak samo jak na grypę mamy po prostu znaleźć sobie punkt szczepień, tam się umówić i zaszczepić.
16: Szczepionka jest dostosowana do obecnie występującego wariantu Omikron. Szczepienie przeciwko COVID-19 jest bezpłatne dla wszystkich grup wiekowych. Można szczepienie przyjąć w aptece lub w wybranym punkcie szczepień. W części Łodzi rozpoczął się już sezon grzewczy, na przykład spółdzielnia Chrobrego na Widzewie oraz Radogoszcze Zachód od dziś uruchomiły ogrzewanie w swoich budynkach. Jak podkreśla Damian Sidowski ze spółdzielni mieszkaniowej Chrobrego, w okresie przejściowym warto ustawić głowice przy grzejnikach na maksimum, co pozwoli uniknąć zapowietrzenia instalacji.
20: 90% zgłoszeń podczas rozpoczynania takiego sezonu grzewczego to są właśnie zapowietrzona instalacja, czyli ta woda, która stoi w grzejnikach, jak zaczyna ruszać, dostaje się tam powietrze i dostajemy zgłoszenia, że na przykład pół grzejnika nie grzeje, słabo grzeje i tak dalej.
16: Niektóre instalacje zaczynają działać, gdy temperatura spadnie poniżej 14 stopni, inne zaś, gdy średnia temperatura dobowa na zewnątrz spada poniżej 10 stopni. Warto pamiętać, że kaloryfery nie zaczynają działać od razu w pełnym zakresie. Po obniżeniu temperatury proces ten przebiega stopniowo. A wiadomości w skrócie w Radiu Łódź o 15.30.
15: Są dobre i złe wiadomości. Temperatura odczuwalna odrobinę wzrosła, ale ta na termometrach zmalała. 13 stopni to w Łodzi, Zgierzu i Uniejowie, nieco chłodniej, bo 12 w okolicach Sulejowa i Piotrkowa. Pogoda dzisiaj jest zdecydowanie w kratkę. Możliwe przejaśnienia na przemian z zachmurzeniem dużym. Parasol i kurtka przeciwwiatrowa te mogą się przydać, bo na dziś zapowiadane są jeszcze przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie również burze. Do tego wiatr umiarkowany, a okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: To przed nami jeszcze jedna ostatnia godzina naszego popołudniowego spotkania. W niej rozdam aż 3 nagrody, zatem proszę słuchać uważnie, a w najdłuższej fali relaksu meldują się Patryk Lewy i Patrycja Wojsznis.

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, w niej przed momentem Fastrygi i Melakoteluk. 10 minut po godzinie 15, a teraz przypomnienie, że to ostatnia chwila, by jeszcze zgłosić się do naszego konkursu. Trwa Europejski Tydzień Mobilności i jak co roku już jutro Europejski Dzień bez samochodu. Przypomnę, za darmo przejechać będzie się można komunikacją miejską, czy to w Łodzi, czy w Pabianicach, jak również pociągiem, dlatego ja pytam Państwa, czy zdecydujecie się zostawić samochód i dojechać w wybrane miejsce inaczej, czy może jednak ten pojazd, te samochody to podstawa i bez niego ani rusz. Studio@radioloc.pl, tu jeszcze można się zgłaszać, a przypomnę, że czekają nagrody dla aktywnych, vouchery do parku linowego w Arturówku, tak jeszcze na koniec lata będzie można z nich skorzystać.

W Radiu Łódź Anna Maria Jopek i utwór Zrób co możesz, a co warto było zrobić, na pewno zgłosić się do naszego konkursu. Przypomnę, prosiłem Państwa, by pochwalić się, czy zrezygnują Państwo jutro ze swoich aut z okazji bezpłatnych przejazdów w Europejskim Dniu bez samochodu, czy może jednak samochód okaże się konieczny. Ja w tym konkursie przewidziałem dwie nagrody, dwa vouchery do parku linowego w Arturówku. Jeden z nich powędruje do pani Kasi. Tutaj ciekawe zgłoszenie, bo takie trochę przekorne. Czy ten samochód zostanie zostawiony? Zostanie, jak widzę. Ma sobie stać i rdzewieć z godnością. No, może tej rdzy, ja tak miejmy nadzieję, żeby trochę mniej było. A pani Kasia wskakuje do łódzkiego tramwaju. Tam prawdziwy survival. Po jedną ręką trzyma się poręczy, drugą, co ciekawe, życia, a wzrokiem szuka wolnego miejsca. Tutaj też takie wskazanie, że po co auto, skoro w Łodzi można mieć pakiet premium, czyli korki, przystanki z niespodzianką i tramwaje, które przyjeżdżają wtedy, kiedy już dawno straci się nadzieję. Pani Kasiu, ja mam nadzieję, że jutro jak najbardziej przyjemnie będzie się podróżowało, czy to tramwajem, czy to autobusem, czy pociągiem, ale nagrodzę też pana Sebastiana, tutaj wiadomość z odrobiną humoru, bo nasz słuchacz zrezygnuje z samochodu, tym bardziej, że go nie posiada.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
5: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
4: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
6: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
7: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
4: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
5: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
4: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
9: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was! 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: W studiu Damian Grosicki, dzień dobry.
12: Witam.
11: I pierwsze popołudniowe informacje z dróg w Łodzi i regionie.
12: Chciałbym być wujkiem dobrą radą, więc spróbuję. Uważajcie na dwójce przy mopie Parma, w stronę Poznania stoi ciężarówka i jeszcze postoi na pasie szybkim. A łódzcy kierowcy powinni pamiętać o wyłączonej ulicy Tylnej, dwukierunkowej Więckowskiego, od Wólczańskiej do Zachodniej, wiem, bo sam jechałem. Ku Sucińskiego warto omijać, Juszczakiewicza do Konstantynowskiej, to jeszcze zwierz. Na Łódzkiej można stracić nawet 10 minut, dlatego trzeba szukać ucieczek, Chełmską jadąc od strony Bałut, a od centrum 1 i 3 maja. Nie ma innej opcji. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Tu Radio Łódź, jest 15.30. Czas na skrót wiadomości. Wiktoria Makowska.
13: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Sąd okręgowy w Łodzi skazał Ewelinę P. na 13 lat więzienia za usiłowanie swojej nowonarodzonej córeczki. Po porodzie kobieta włożyła dziecko wraz z łożyskiem do foliówki, którą zawiązała na dwa supełki. Dziewczynkę znalazł mężczyzna, który przechodząc obok pustostanu usłyszał płacz. Dzięki niemu noworodka mimo głębokiej hipotermii udało się uratować. Po pobycie w ośrodku preadopcyjnym dziewczynka zaczęła nowe życie. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura planuje apelację. Uwaga kierowcy, nowe utrudnienia na ważnej arterii w Łodzi. Ruszyła budowa kolejnej komory tunelu kolei dużych prędkości. Tym razem stanie ona w sąsiedztwie Alei Włókniarzy i ulicy Andrzeja Struga. To oznacza zmianę w organizacji ruchu. W trakcie prac przejazd Aleją Włókniarzy może być zwężony, a dodatkowo z ruchu wyłączono wlot w ulicy Struga, mówi Maciej Dudkiewicz z Biura Prasowego Portu Polska.
14: U zbiegu Struga i Włókniarzy powstanie jedna z pięciu komór szlakowych, która będzie pełniła funkcję także wyjścia ewakuacyjnego. W ramach prac przebudowana będzie sieć kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna i energetyczna.
13: Port Polska apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie i dostosowanie prędkości do pojawiających się utrudnień. Letnie skutki alkoholowej ciszy nocnej w Łodzi. Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na terenie 7 łódzkich osiedli działa od niemal roku. Radio Łódź poprosiło Policję i Straż Miejską o porównanie liczby zdarzeń od początku czerwca do końca sierpnia w 2025 i 2026 roku. Według policyjnych statystyk liczba interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem spadła o niemal 1/10, ale według danych Straży Miejskiej odnotowano wzrost o niemal połowę. Rozpoczęły się szczepienia przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. W aptekach są dostępne szczepionki. Szczepienie chroni przed najcięższymi skutkami zachorowania na grypę. W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób. Seniorzy, dzieci i młodzież mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie. Warto o tym pamiętać. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
11: Mamy na ten moment 15 stopni w całym województwie i więcej przejaśnień, jednak zachmurzenie będzie jeszcze rosnąć i możliwe są opady deszczu lokalnie, gdzieniegdzie również burze. Rozpogodzenia, na te jest szansa jeszcze późnym wieczorem. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, choć okresami silniejszy, wtedy też możliwe porywy do 65 km na godzinę.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: A w niej będzie jeszcze jeden konkurs. To dobra wiadomość dla tych, którzy chcą dołączyć do pani Kasi i do pana Sebastiana. Zachęcam zatem, by z nami pozostać.

Za 21 minut 16 to w najdłuższej fali relaksu kolejny konkurs. Tym razem, uprzedzam, błyskawiczny. Do wygrania jeszcze jedno zaproszenie do Parku Linowego w Arturówku. studio@radiolot.pl. Tutaj czekam na szybkie, kreatywne zgłoszenie, dlaczego ta nagroda powinna powędrować właśnie do Państwa.

Tutaj jeszcze jedna nagroda. Już wiem, że powędruje do pana Karola, który uważa, że park linowy to świetna okazja do aktywności jeszcze przed tymi chłodniejszymi dniami. Ja przyznam się państwu, że odbierając dzisiaj dla was nagrody, usłyszałem niemalże to samo. Zatem skoro wszyscy się zgadzamy, to nagroda powędruje do pana Karola, czyli voucher o wartości 100 zł do parku linowego w Arturówku. Na dzisiaj to już wszystkie nagrody, ale warto słuchać nas codziennie, bo zawsze mamy coś dla państwa przygotowane.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
0: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
6: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
6: La Mia Sofa na każdy dzień.
8: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
9: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
10: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
11: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Za minutę 16 wracamy na drogi. Damian Grosicki.
15: Kolejna łódzka dobra rada, można ją przekazywać dalej, nie chcę za to pieniędzy. Jadąc Pabianicką w stronę Jana Pawła, lewym pasem, to pod wiaduktem jest taki uskok, że warto jechać nieco wolniej niż można, bo nie widać tego tak naprawdę. A co poza tym? Ulica Czerwona ma odpowiednią nazwę, bo poczekamy na niej zarówno na Piotrkowskiej, jak i Włóczańskiej. To nawet do 10 minut, do tego autobusy i wyjeżdżający z parkingu pracownicy Politechniki, więc tam się sporo dzieje. W Pabianicach Wspólną, czy też Lutomierską, dokładniej myślę tu o przejazdach kolejowych, można ominąć Piłsudskiego, jadąc nią do końca w stronę Szynkielewa. A z kolejnym raportem wracam za 30 minut.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Tu Radio Łódź, jest 16. serwis informacyjny Wiktoria Makowska.
16: Czy nocna prohibicja w Łodzi działa? Służby pokazują różne dane, a my znamy szczegóły. Telefon ostrzeże o zagrożeniu, MSWiA szykuje nowy system. Aleja Palki w Łodzi na ostatniej prostej została wymiana asfaltu. Wiemy, kiedy remont całkowicie się zakończy. Dzień, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Sprzeczne dane na temat skutków nocnej prohibicji w Łodzi. Statystyki policji pokazują poprawę bezpieczeństwa, a na co innego wskazuje Straż Miejska. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje na terenie 7 łódzkich osiedli od niemal roku, a informacje zbiera nasz reporter Michał Dąbrowski.
17: O 1/10 spadła liczba interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem w Łodzi. Tak wynika z danych łódzkiej policji zgromadzonych od początku czerwca do końca sierpnia 2025 i 2026 roku. Z kolei Straż Miejska odnotowała wzrost liczby takich zdarzeń o niemal połowę.
18: Jestem zdania, że powinniśmy rozszerzyć alkoholową ciszę nocną w naszym mieście.
17: Komentuje radny Tomasz Frączak z Nowej Lewicy, a Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej dodaje.
19: Jak się okazuje, wprowadzenie tej ciszy nie spowodowało, że całkowicie stało się nam w mieście bezpiecznie, spokojnie.
17: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
16: Łódzcy radni do końca roku mają zająć się propozycją rozszerzenia alkoholowej ciszy nocnej na całą Łódź.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Nowy sposób ostrzegania o zagrożeniu. MSWiA pracuje nad systemem, który będzie informował o niebezpieczeństwach niezależnie od ustawień telefonu i zainstalowanych na nim aplikacji. Sergiusz Parszowski z Obserwatorium Bezpieczeństwa wyjaśnia, jak mają być przekazywane te wiadomości.
21: To jest bardzo dobry kierunek, to jest ta technologia Cell Broadcast, która nie wymaga od mieszkańca, od użytkownika zainstalowania jakiejś aplikacji. Ta technologia, że niezależnie od tego, czy ktoś się zainstalował, czy nie zainstalował, nam po prostu telefon wyświetla odpowiedni komunikat, niezależnie czy jest wyciszony, czy jest w stanie czuwania. To jest właśnie to, do czego powinniśmy dążyć.
16: Oprócz prac nad tym systemem, MSWiA testuje także nową aplikację, która ma pozwolić na szybsze przekazywanie informacji o zagrożeniach. Ma ona nie tylko informować o niebezpieczeństwach, ale też podpowiadać użytkownikom, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Specjalistyczny sprzęt w Kochanówce w Łodzi przyspieszy diagnozę i zwiększy jakość opieki psychiatrycznej zarówno dzieci, jak i dorosłych pacjentów. Do szpitala imienia Józefa Babińskiego przy ulicy Aleksandrowskiej w Łodzi trafił nowoczesny rezonans magnetyczny. Teraz pacjenci mogą liczyć na pełną diagnostykę, mówi krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Aleksandra Lewandowska.
22: Mamy sprzęt, którego nam bardzo brakowało, żeby domknąć to, na czym nam zależało, czyli pełną diagnostykę w obszarze psychiatrii. To jest niezwykle ważne.
23: Mamy najnowocześniejszy rezonans magnetyczny 3-teslowy. Dodatkowo, ponieważ nie posiadamy miejsca, w którym moglibyśmy go wstawić, zabudowaliśmy go w szczególnym obiekcie. To nie jest zwykły kontener, to jest budynek modułowy dostosowany do obsługi aparatu.
16: Dodaje Anna Śremska, dyrektor szpitala psychiatrycznego przy ulicy Aleksandrowskiej w Łodzi. Inwestycja kosztowała łącznie około 9 milionów złotych, z czego ponad 1 200 000 to pieniądze zebrane podczas łódzkiego balu charytatywnego Pomaganie jest piękne. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Prace na Alei Palki w Łodzi zbliżają się do końca. Poza wymianą nawierzchni zmieniono organizację ruchu. Mowa o dodatkowym lewoskręcie na Strykowskiej Wojska Polskiego jadąc od Inflanckiej, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
24: Dużo większa ilość samochodów będzie miała szansę przejechać na zielonym świetle w kierunku ulicy Nowosolnej. Nie była to trudna praca, ale wymagała troszkę zaangażowania. Musieliśmy zniwelować krawężniki, zmienić organizację ruchu. Pojawił się też nowa sygnalizacja świetna, dedykowana właśnie temu lewoskrętowi.
25: Obserwowaliśmy duże utrudnienia w ruchu w kierunku Nowosolnej. Taka sytuacja powodowała blokowanie pasa dojazdu na wprost przez odstające w kolejce pojazdy.
16: Wyjaśnia dyrektor Biura Inżyniera Miasta Konrad Kulawiak. Wzdłuż Palki pojawią się nowe ścieżki rowerowe w kierunku centrum. Na samej alei pozostała wymiana asfaltu między rondem Solidarności a ulicą Smutną. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
14: Pogoda w kratkę i temperatura dynamicznie się zmienia. Chwilę temu jeszcze 15 stopni, a teraz już tylko 11 w Łodzi i Zgierzu, a 12 w Sulejowie i Bełchatowie. Ruletka nie tylko z temperaturą, ale też ze słońcem, bo choć teraz na jego brak nie możemy narzekać, to jest jeszcze szansa na większe zachmurzenie, wtedy też przelotne opady deszczu. Przydać może się kurtka przeciwwiatrowa, bo okresami silniejszy wiatr, ten w porywach do 60 km na godzinę. Pięć minut po godzinie 16. Marcinie, zabrałeś kurtkę?
0: Ale komu?
14: Ze sobą.
0: A tak, nie, tak, tak. Ale nie wiem, czy jest przeciwwiatrowa, natomiast jest nisza na rynku i do wypełnienia jakby były parasole przeciwwiatrowe.
14: No, no, być może to jest jakiś pomysł dla ciebie. No, nowy produkt.
0: Nowy produkt, trzeba się zastanowić.
14: A parasol jest?
0: Jest. W takim miejscu, że jak po niego sięgnę, to najpierw zmoknę.
14: Oj, to niedobrze. To miejmy nadzieję, że tego deszczu dzisiaj nie
0: On
14: będzie.
0: On cały czas jest w tym samym miejscu.
14: Najdłuższa fala relaksu, to spotkanie nasze dobiega końca. Patryk Lewy, ja dziękuję. A teraz program Słuchasz i Wiesz i Marcin Mendelbaum.
0: No to zapraszam.
2: Słuchasz i Wiesz.
0: Wydawczyni programu Beata Janowska, reporterki, reporterzy Radia Łódź, no i Patrycja Wojśnic, która realizuje program. Łódzki sąd zdecydował, jest wyrok dla matki, która w 2025 roku w jednym z pustostanów zostawiła dziecko zawinięte w foliówkę. Dziewczynkę odnalazł przypadkowy przechodzień.
3: No gdyby nie ta przypadkowa sytuacja, że świadek akurat się tam znalazł, wszedł za potrzebą, jak twierdził, do środka, to prawdopodobnie to dziecko, no na pewno dziecko by zmarło.
4: Prokuratura uznała, że adekwatną karą dla osoby oskarżonej będzie 25 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował inaczej.
0: Jak będziemy o tym mówić w popołudniowym programie Radia Łódź? A jakie są skutki wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na 7 osiedlach w Łodzi? Jak się okazuje, to zależy, kto przygotowuje statystyki. Bo te policyjne różnią się od tych, którymi dysponuje Straż Miejska. Czy zakaz sprzedaży alkoholu należałoby rozszerzyć na całą Łódź?
18: Powinniśmy rozszerzyć alkoholową ciszę nocną w naszym mieście.
19: Jak się okazuje, wprowadzenie tej ciszy nie spowodowało, że całkowicie stało się nam w mieście bezpiecznie, spokojnie.
5: Zakazany owoc zawsze smakuje najlepiej, więc nie wiem, czy to do końca zmieni coś.
7: Mieszkam na jednym z osiedli, gdzie zostało to wprowadzone, więc mam młodszą siostrę po prostu i wiem, że często wraca o późnych godzinach. Mniej się o nią martwię.
0: Alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi. Co państwo na to? Jestem ciekaw opinii. Lato się kończy, jesień zaczyna, a drogowcy nie zwalniają i zaczynają kolejne remonty i przebudowy. Na Rytkini w Łodzi powstaje rondo turbinowe. No i jak na razie korki gwarantowane.
26: Była decyzja o budowie ronda, które pozwoli na płynniejszy przejazd, a przede wszystkim ułatwi wyjazd z ulicy Kosucińskiego.
27: Jest to pełna przebudowa, obejmująca również infrastrukturę podziemną.
28: U zbiegu Struga i Włókniarzy powstanie jedna z pięciu komór szlakowych.
0: Bo to nie tylko na Rytkini rozpoczyna się remont, także bliżej centrum i także ma związek z koleją dużych prędkości, a zatem dzieje się, mimo że jesień coraz bliżej. Zanim pierwsza relacja, no to jeszcze chwila z muzyką.

0: To jest popołudniowy program Radia Łódź, już 13 minut po godzinie 16. No to zaczynamy.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I teraz o tym, że zapadł wyrok w sprawie kobiety, która w kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na Bałutach w Łodzi porzuciła nowonarodzoną córeczkę zawiniętą w torbę foliową. Kobieta została skazana na 13 lat pozbawienia wolności. Dziecko uratowano cudem. Płacz noworodka usłyszał przechodzący obok pustostanu mężczyzna i znalazł dziewczynkę, która już była w stanie głębokiej hipotermii. O sprawie informował w kwietniu 2025 roku komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Około godziny 20:20 dyżurny łódzkiej policji otrzymał zgłoszenie od świadka o odnalezieniu w pustostanie żywego noworodka. Na miejscu policjanci przeprowadzają czynności procesowe mające na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia.
3: Dziewczynka cudem przeżyła. Do szpitala trafiła w stanie głębokiej hipotermii. Była zapakowana w foliówkę razem z łożyskiem. Lekarzom na szczęście udało się uratować jej życie. Sąd uznał, że Ewelina P. działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Dzisiaj kobieta usłyszała wyrok 13 lat więzienia. Jak mówił sędzia Marek Raszewski, wskazują na to okoliczności.
4: Przez cały okres ciąży także oskarżona nadużywała alkoholu. Oskarżona nie przygotowywała się w żaden sposób na przyjście dziecka. Nie przygotowywała żadnej wyprawki, żadnych ubrań, kieluch, łóżeczka, wózka, niczego. No gdyby nie ta przypadkowa sytuacja, że świadek akurat się tam znalazł, wszedł za potrzebą, jak twierdził, do środka i usłyszał, że coś się porusza wewnątrz w tym budynku, to prawdopodobnie to dziecko, no na pewno dziecko by zmarło. To tylko można zawdzięczać świadkowi.
3: Obrońca Eweliny P., adwokat Jerzy Ciesielski, nie wyklucza apelacji. Podkreśla przy tym, że 13 lat więzienia to kara w dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Dodaje też, że jego klientka żałuje tego, co się stało.
5: Myślę, że jej łzy były szczere i powiedzenie, że chciałaby to wszystko cofnąć, było również szczere.
4: Podkreślić trzeba, iż na zamiar oskarżonej wskazuje także to, iż dziecko zostało włożone do reklamówki, która została zawiązana na dwa słupy, na tyle mocno, iż świadek, który dziecko odnalazł, nie miał możliwości otwarcia, rozsupłania tych słupów, tylko musiał reklamówkę rozerwać, aby sprawdzić, co jest w środku w tej reklamówce, no będąc uprzednio przekonanym, że wewnątrz zapewne znajdują się jakieś, jak myślał, koty.
3: Prokuratura wnioskowała o karę 25 lat więzienia. Kara, jak dodaje prokurator Radosław Jaskulski, jest znacznie niższa.
6: Prokuratura uznała, że adekwatną karą dla tutaj sprawczyni, dla osoby oskarżonej będzie 25 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował inaczej.
3: Czyli może być apelacja z Państwa strony?
6: Proszę Pani, nie wykluczamy tego, ale to wymaga przeanalizowania głębszego problemu jakby tutaj danej sprawy.
0: A o tej sprawie informowała nasza reporterka Joanna Karp. Porzucona dziewczynka po wyjściu ze szpitala trafiła do ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Opiekunowie zadbali o jej bezpieczeństwo i anonimowość, aby mogła rozpocząć nowe życie. O tej sprawie napisaliśmy także na stronie radiołódź.pl. studio@radiołódź.pl. Zapraszam, można w ten sposób się kontaktować. Można także nagrywać głosówki poprzez stronę radiołódź.pl.

0: Pan Krzysztof napisał na studio@radiowłodzi.pl: dobre z tą kurtką, ale po co kurtka w studio? Czyżby kapało i kolejny remont? Nie, tam gdzie, tam jaki remont, jakie kapanie, to wszystko gra. Skutki prohibicji, dalej pisze pan Krzysztof, ludzie będą produkować w domu alkohol, bo wszystko drożeje, a tak na serio to fakt, w nocy trochę spokojniej, ale kto ma wypić, to wcześniej sobie przygotuje, by spożyć. Pozdrawia pan Krzysiek w ten chłodny dzień. Pozdrawiamy również w chłodny dzień, ale słoneczny, przynajmniej teraz na radiostacji.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A tymczasem służby podają sprzeczne dane na temat skutków nocnej prohibicji w Łodzi. Statystyki policji pokazują poprawę bezpieczeństwa, ale dane Straży Miejskiej wskazują na co innego. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje na terenie 7 łódzkich osiedli od niemal roku. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
2: O 1/10 spadła liczba interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem w Łodzi. Tak wynika z danych łódzkiej policji zgromadzonych od początku czerwca do końca sierpnia 2025 i 2026 roku. Z kolei Straż Miejska odnotowała wzrost liczby takich zdarzeń o niemal połowę.
3: Te dane, które do nas spływają, są troszkę, bym powiedział, rozbieżne.
2: Komentuje przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak.
3: Musimy je zweryfikować, czy te zdarzenia miały miejsce na tych terenach, które zostały objęte ciszą. Musimy to podzielić na konkretne rejony. Jak się okazuje, wprowadzenie tej ciszy nie spowodowało, że całkowicie stało się nam w mieście bezpiecznie, spokojnie, ponieważ te zdarzenia mają cały czas miejsce. Troszkę to wygląda inaczej niż w innych miastach. W tych innych miastach, gdzie wprowadzono tą alkoholową ciszę nocną, ta cisza następowała. Tutaj okazuje się, że tych zdarzeń jest dużo, dlatego my to badamy i będziemy podejmować decyzje.
4: Powinniśmy rozszerzyć alkoholową ciszę nocną w naszym mieście.
2: Odpowiada radny Tomasz Frączak z Nowej Lewicy.
4: Rozmawiam bardzo często z ludźmi, z rodziną, z przyjaciółmi, którzy mieszkają na dzielnicach, które do tej pory zostały objęte oraz na tych, które jeszcze nie zostały objęte alkoholową ciszą nocną. Rozmawiam z mieszkańcami, przede wszystkim z mieszkańcami Bałut, którzy im bliżej Śródmieścia, tym lepiej wypowiadają się o alkoholowej ciszy nocnej, którą wprowadziliśmy, bo widzą, że jest spokojniej. Przede wszystkim na swoich osiedlach. Ludzie, którzy mieszkają w kamienicach, widzą zmiany u siebie w bramach, widzą zmiany na ulicach, na chodnikach, na skwerkach, na ławkach. Mówią, że tych sytuacji, gdzie ludzie stali, pili, tych butelek było bardzo dużo, jest coraz mniej.
5: Już w zeszłym roku ta cisza alkoholowa powinna być wprowadzona na całe miasto, bo wtedy mielibyśmy tak naprawdę bardziej miarodajną i klarowną sytuację.
2: Dodaje Jakub Paluch z partii Razem. A co na to łodzianie?
6: Zakazany owoc zawsze smakuje najlepiej, więc nie wiem, czy to do końca zmieni coś, no bo ludzie będą znajdować sposób, żeby pozyskiwać alkohol.
7: Mam młodszą siostrę po prostu i wiem, że często wraca o późnych godzinach. Mieszkam na jednym z osiedli, gdzie zostało to wprowadzone, więc mniej się o nią martwię.
8: Wszystko jest dla ludzi i uważam, że skoro jesteśmy osobami dorosłymi, to wszyscy chyba wiemy, co jest dla nas dobre, a co złe.
2: Do końca 2026 roku radni mają zająć się wprowadzeniem alkoholowej ciszy nocnej w całej Łodzi. W konsultacjach społecznych za takim rozwiązaniem opowiedziało się niemal 7/10 uczestników.
0: I tak to wygląda. A w Sejmie trwają prace nad wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju od 22 do 6. Według projektu z zakazu mają być wyłączone m.in. lokale gastronomiczne i lotniska. Jednak 15 września projekt wrócił do Komisji Zdrowia, bo podczas drugiego czytania posłowie zgłosili do niego poprawki dotyczące m.in. zakazu sprzedaży tzw. małpek. A o wszystkim informował nasz reporter Michał Dąbrowski. studio@radiowłodzi.pl. Można także nagrywać głosówki. A tymczasem R.E.M.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: To teraz poetycko będzie o tym, co na drogach. Damian Grosicki.
2: Poetycko. Słyszałeś kiedyś określenie diabeł wcielony?
1: Tak.
2: Bo do Łęczycy jest ciężko wjechać. Od strony południowej.
1: A jak z wyjazdem?
2: Już lepiej, ale będzie bardzo metaforycznie, bo zaczęliśmy od diabła. Od strony południowej kierowców czekają utrudnienia na rondzie, to jest 91. Gdybyśmy w Łodzi mieli do wyboru na przykład podróż milionową albo Przybyszewskiego, to byśmy wybrali Przybyszewskiego, bo lepiej wtedy tą ulicą jechać. W Sieradzu, konkretnie tuż obok, jadąc 12 w stronę S8, zwolnimy na rondzie Solidarności Rolników Indywidualnych i solidarnie, bo z obydwu stron. Jeszcze Krajowa 60 w stronę Kutna, trzeba objechać tę drogę od Topoli Królewskiej, Krajową 91 i 92 i wtedy ominiemy m.in. Bożą Wolę.
1: Myślałem, że diabła Boruty.
2: No to też. A my wracamy z wiadomościami drogowymi za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: A ja bym zaryzykował, gdybym miał wybierać, czy jechać Milionową, czy Przybyszewskiego, skorzystałbym z Dąbrowskiego. 16:30. Wiadomości w Radiu Łódź, Wiktoria Makowska.
3: Biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków zeznają przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie w procesie Sebastiana M. Eksperci podtrzymują swoje wcześniejsze ustalenia dotyczące tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Przypomnijmy, według przedstawionej przez nich analizy, BMW prowadzone przez oskarżonego jechało z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę. Rozprawa i przesłuchanie trwają. Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Pierwszy krok do zmian na Rudzie Pabianickiej w Łodzi. Mieszkańcy osiedla od 3 lat bezskutecznie zabiegali o rozbudowę terenu zielonego. Teraz jest tam dziki parking, jednak Radzie Osiedla oraz mieszkańcom zależy, żeby teren służył rekreacji. W budżecie obywatelskim nie udawało im się zebrać wystarczającej liczby głosów, więc złożyli wniosek o wytyczenie pasu zieleni. I tym razem mamy sukces, mówi członkini Rady Osiedla Ruda Małgorzata Jargan.
4: Ten pas nasadzeń, który powstał, ma za zadanie ograniczyć dalszy wjazd pojazdów, które tam parkowały i to robiły sobie dziki parking. Tym razem postanowiliśmy przeprowadzić tę inicjatywę, żeby w jakikolwiek sposób można było zabezpieczyć ten teren.
3: Mieszkańcy mają nadzieję, że takimi małymi krokami zwrócą uwagę władz miasta na problem w tej okolicy. Liczą, że w przyszłości powstanie w tym miejscu plac zabaw i teren do rekreacji. Ceny paliw na stacjach rosną, a politycy są podzieleni w sprawie rozwiązania tego problemu. Politycy łódzkiej Nowej Lewicy apelują do Karola Nawrockiego, by nie wetował nowej rządowej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Poprzednią skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent w zamian zaproponował swój projekt. Paliwo kosztuje normalnie. W tym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr w przypadku benzyny 95 i 9 zł w przypadku oleju napędowego. W Tatrach znaczne chłodzenie i opady śniegu. Zostały jeszcze ostatnie godziny lata, a w Tatrach już zimowe warunki. Powyżej wysokości 1600 metrów nad poziomem morza pada deszcz ze śniegiem i śnieg. Niski pułap chmur znacznie ogranicza widoczność. Ratownicy Topr apelują o powstrzymanie się od wycieczek w wyższe partie Tatr. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: To jeśli ktoś ma w planach wyjazd na Kasprowy, to proponujemy zabrać sanki, ale w regionie łódzkim sanki na razie potrzebne nie będą. Na pewno kurtka przeciwdeszczowa się może przydać, bo padać będzie tu i ówdzie. No i najlepiej jakby trochę ocieplała, bo 13 stopni w tej chwili pokazują termometry w całym województwie. Od Kutna po Radomsko i od Wieruszowa po Samiuszki Łowicz. No dobrze, w nocy będzie od 7 do 9, może popadać deszcz i trzeba uważać także na, uwaga, możliwe burze. Jutro sporo chmur, przelotny deszcz, możliwe lokalne burze, no i nie za ciepło, bo od 14 do 16 stopni.
5: Słuchasz i wiesz.
1: Lato się kończy, a słuchacze w sprawie tematów, które są prezentowane na naszej antenie, którymi zajmują się reporterzy Radia Łódź, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja tak słówko komentarza do tej prohibicji. Ja bym się przyjrzał najpierw zupełnie czemuś innemu. Palicho tą prohibicję. Tylko gorszy problem jest taki, że dwie służby odpowiedzialne w naszym mieście, czy nawet państwie, podają tak rozbieżne dane. Jedna służba mówi, że no, nam to zdarzenie spada o 0,1%, a druga służba mówi, nie, nam wzrasta o 50%. To jest pierwszy i najważniejszy problem. A dopiero drugi problem jest taki, czy ta prohibicja przynosi skutek, czy nie. Bo jak się wydarzy coś dużo, dużo poważniejszego, to jedna służba powie, nic się nie stało, nie reagujemy, a druga służba powie, no nie, jest dramat i za chwilę znikniemy z powierzchni świata, to może zajmiemy się najpierw priorytetami, czyli naszym faktycznym bezpieczeństwem, a dopiero później tym, czy warto spożywać, czy nie warto. Takie moje zdanie.
1: Dziękuję bardzo za pana zdanie. No i czekamy na kolejne 606-78-78-78 studio@radiołódź.pl. Można także nagrywać głosówki. O czym będziemy mówić za chwilę? No jak to o czym? O remontach, które się rozpoczynają na łódzkich ulicach.

0: to Catfire w Radiu Łódź. Za 23 minuty będzie godzina 17. Przed nami kolejna fala remontów na łódzkich ulicach, ale właściwie nie przed nami, tylko już się zaczęła.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Dziś drogowcy ruszyli z pracami na ulicach w różnych częściach Łodzi. Dla wielu kierowców oznacza to nowe objazdy i niestety także dłuższe postoje w korkach. Nowe utrudnienia to nie tylko efekt remontów, ale także kolejnego etapu prac przy tunelu kolei dużych prędkości. O szczegółach reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas.
2: Nowy tydzień przyniósł kierowcom z Łodzi nową serię utrudnień. Retkinia, Centrum i Bałuty. W każdej z tych części miasta od dziś rozpoczęły się nowe prace drogowe. Najwięcej zamieszania wprowadził remont ulicy Retkińskiej.
3: Na złamaniu ulicy Retkińskiej z Kusocińskiego, w miejscu, gdzie obecnie mamy parking, powstanie rondo.
2: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
3: Tymczasowo były tam ustawione światła, bo mamy spory problem z wyjazdem z ulicy Kusocińskiego. Natomiast sygnalizacja świetna, porządku ten ruch, natomiast go nie upłynnia. Dlatego też była decyzja o budowie ronda, które pozwoli na płynniejszy przejazd, a przede wszystkim ułatwi wyjazd z ulicy Kosucińskiego, po której kursują też autobusy.
4: Oprócz tych prac prowadzonych przy budowie ronda, będą prowadzone prace przy stworzeniu ciągu pieszo-rowerowego po stronie ogródków działkowych.
2: Mówi Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji.
4: Jeżeli chodzi o organizację ruchu, jaka jest planowana, to możliwość przejazdu ulicą Retkińską w jednym kierunku, w kierunku ulicy Krzemienieckiej. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Kusocińskiego, to wlot ulicy Kusocińskiego będzie zamknięty.
2: W związku z tym znaczny ruch z Retkini przeniósł się na ulicę Armii Krajowej, a ruch w kierunku osiedla w godzinach szczytu paraliżuje Krzemieniecką, z której nie można włączyć się w Retkińską. Do utrudnień trzeba się przyzwyczaić, bo prace potrwają blisko rok.
5: Inwestycja potrwa do przyszłego festiwalu, do Łódź Summer,
2: mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski.
5: Mamy nadzieję, że też autobus, który dowozi festiwalowiczów, nie będzie stał w korkach i rondo spowoduje, że ten przejazd będzie zdecydowanie łatwiejszy.
2: Od dziś drogowcy wkroczyli także na ulicę Lutomierską na odcinku od Klonowej do Czarnkowskiej. W tym przypadku zmiana w organizacji ruchu planowana jest jednak dopiero na przyszły tydzień. Inaczej za to w centrum, na ulicy Tylnej. Tu drogowcy zablokowali całą jezdnię na odcinku między ulicami Kilińskiego i Sienkiewicza.
6: Jest to pełna przebudowa, obejmująca również infrastrukturę podziemną.
2: Mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji.
6: Nowe chodniki, nowe miejsca postojowe, nowe elementy małej architektury, czyli ławeczki, kosze dla śmieci. Wszystko planujemy pod względem robót zasadniczych zakończyć jeszcze w tym roku.
2: Duże zmiany czekają też na kierowców przejeżdżających Aleją Włókniarzy. To w związku z kolejnym etapem prac przy kolei dużych prędkości, mówi Maciej Dudkiewicz z Portu Polska.
7: U zbiegu Struga i Włókniarzy powstanie jedna z pięciu komór szlakowych, która będzie pełniła funkcję także wyjścia ewakuacyjnego. My oznaczamy ją jako komora K4. W ramach prac przebudowana będzie sieć kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna i energetyczna.
2: Przez to ulica Struga przy Włókniarzy została całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego i choć piesi i rowerzyści skorzystają z kładki, to kierowcy muszą objeżdżać utrudnienia ulicą 6 sierpnia. Taka organizacja ruchu może potrwać nawet do wiosny 2028 roku.
0: No, czyli co, drodzy kierowcy, sporo cierpliwości przydałoby się. O utrudnieniach związanych z budową komory, tunelu, kolei dużych prędkości warto pamiętać, jadąc także samą Aleją Włókniarzy. Oj, będzie się działo i sporo tych prac, a z powodu pracy jezdnia może być zawężona, dlatego Port Polska apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie i o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Taka to sytuacja, jeśli chodzi o remonty. Ciągle trwają, ciągle zaczynają się nowe. Łatwego życia kierowcy w Łodzi chyba nie mają. 606 78 78 78.

0: Czy dziki parking zostanie zamieniony na plac zabaw? Sprawdźmy.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Mieszkańcy łódzkiego osiedla Ruda Pabianicka od 3 lat domagają się budowy placu zabaw na osiedlu. Na razie bezskutecznie. Teren u zbiegu ulic Blokowej, Finansowej i Mierzyńskiego jest wykorzystywany jako dziki parking. Mieszkańcom i Radzie Osiedla zależy, żeby teren służył rekreacji. Mieszkańcy zabiegali o budowę placu zabaw za pośrednictwem budżetu obywatelskiego, ale nie udało im się zebrać wystarczającej liczby głosów. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
2: Mieszkańcy, ale też Rada Osiedla Ruda nie mają już nadziei, że uda im się stworzyć na osiedlu przyjazną przestrzeń zieloną za sprawą budżetu obywatelskiego. Z uwagi na duże nakłady finansowe, które są potrzebne na zrealizowanie tego projektu, jest on zaliczany do puli ponadosiedlowej, co utrudnia zebranie wystarczającej liczby głosów. Mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Efektem jest wybudowany przez miasto pas zieleni. Jak mówi członkini Rady Osiedla Ruda Małgorzata Jargan, wspólnie z jednym z mieszkańców złożyła wniosek w ramach inicjatywy lokalnej, dzięki czemu został wytyczony ten pas.
3: Ten pas nasadzeń, który powstał, ma za zadanie przede wszystkim ograniczyć dalszy wjazd pojazdów, które tam parkowały i to robiły sobie dziki parking. Tym razem postanowiliśmy przeprowadzić tę inicjatywę, żeby cokolwiek się tam zaczęło, żeby w jakikolwiek sposób można było zabezpieczyć ten teren oraz zwrócić też jakby uwagę urzędników, że jednak my go chcemy, tak? Jednak jest nam to potrzebne.
2: Pas zieleni to nasadzenia otoczone krawężnikiem. Można tam znaleźć hortensję, głuk i dereń biały.
3: Mieszkańcy będą czynnie uczestniczyć w tym, podlewając to, dbając o ten teren, by nie został zniszczony, tak?
2: Okoliczni mieszkańcy zwracają uwagę, że plac zabaw na osiedlu bardzo by im się przydał.
4: Tu dużo dzieci mieszka, a grały tu w piłkę na ulicach, a pas pojedzie. To można ładnie zrobić. I boisko, i plac do jakiejś huśdawki, ławeczki. No.
5: Tylko plac zabaw i odpoczynek dla starszych.
6: Ten placek zawsze przez całe moje życie stał pusty. No, plac zabaw mógłby się przydać. Zawsze nie ma tutaj w okolicy zbytnio miejsc dla takich dzieci.
7: Do tej pory na tym placyku parkują auta. No a teraz jakby to wydzielić i uporządkować, no to mniej aut się zmieści.
6: Na tym placyku aż tak dużo zawsze tych aut mimo wszystko nie było. W sumie będzie takie faktycznie wydzielone miejsce na parking, że ludzie nie będą sobie stawać jak chcą.
3: Na tą chwilę są prowadzone działania przy

0: latach jak najbardziej możliwa jest jego realizacja. Warto do tego podejść kompleksowo, przygotować odpowiedni projekt, uwzględnić zgłoszenia mieszkańców z budżetu obywatelskiego i zająć się również przyległymi ulicami. Kompleksowo podejść do zmian wokół rynku rudy.
1: Urząd Miasta podkreśla, że prowadzi w tej okolicy kilka ważnych inwestycji, m.in. prace na ulicy Pabianickiej czy remont ulicy Starogródzkiej. Urzędnicy mają jednak na liście inwestycji również lokalizację, o którą od lat zabiegają mieszkańcy.
2: No i mieszkańcy mają nadzieję, że nie będą musieli czekać na zieloną przestrzeń rekreacyjną przez kolejne lata. A jak to miejsce wygląda teraz, można zobaczyć na zdjęciach na radiołódź.pl. Na Rudę wybrał się nasz reporter Kacper Józefowicz. Za 10 minut będzie 17.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!

0: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
1: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
2: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
3: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
0: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
2: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
4: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
5: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
6: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
7: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
8: O, jest za mało policji.
9: No, na porządku, czystości i w pokoju.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
12: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
13: Chyba zacznę inwestować w złoto.
14: Dlaczego akurat w złoto?
13: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
14: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
13: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
15: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
16: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
15: Lamia Sofa na każdy dzień.
17: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnię. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek 25 września usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu międzynarodowego składu solistów oraz chóru i orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.com.
18: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
19: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
20: A w Brikomanie sprawdzałeś?
19: No nie, ale...
20: Ale co?
19: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
20: A to zobacz ten.
19: No rzeczywiście.
21: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
22: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
23: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517 416 417.
24: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora województwa łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
1: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
10: Po reklamie.
2: W Radiu Łódź teraz o tym, co na drogach.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Na te najlepsze informacje ma Damian Grosicki.
4: Wybrałeś łódzką ulicę Dąbrowskiego jako alternatywę dla Milionowej i Przybyszewskiego. Teraz to ja bym wybrał. Topcińskiego stoi, to jasna sprawa. Ale że od Tuwima w obu kierunkach, to możemy się spodziewać niespodziewanego i to twoje słowa. To, żeby ominąć jeszcze korki na Aleksandrowskiej, od zakorkowanej Wojska Polskiego w Aleksandrowie to bez Rojnej się nie obejdzie. Na koniec zagadka, być może poetycka. Mhm. Wiecie, co się stało pod Wierzbicą?
2: No, już.
4: Nic. A, dlatego od tej pory na spokojnie można wjechać do Radomska. Wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
2: Życzymy.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
8: Proces po tragedii na A1. Biegli mówią o prędkości ponad 300 km na godzinę. Za chwilę szczegóły. Wracamy też do sprawy napaści na nastolatkę w Roje Mazowieckiej. 40-latek usłyszał zarzuty. Powiemy też o tym, że w Tatrach pada śnieg, a sytuacja pogodowa może się tylko pogarszać. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny opad deszczu i lokalne burze. Eksperci zeznają w procesie Sebastiana M. Biegli podtrzymują swoje wcześniejsze ustalenia dotyczące tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Przypomnijmy, według przedstawionej przez nich analizy, BMW prowadzone przez oskarżonego jechało z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę. Eksperci przyznali, że wcześniej nie spotkali się z takimi prędkościami na drodze. Rozprawa i przesłuchanie kolejnych biegłych trwają, mówi Radiu Łódź pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski.
25: Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Prokuratura, jak przypuszczam, również nie ma. Dla niej ten materiał dowodowy również jest jasny, tak jak i dla mnie. Natomiast obrona, dla niej zawsze te opinie dotychczasowe były niejasne i pewnie będzie chciała dzisiaj biegłym zadać jakieś swoje pytania.
8: Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
3: Więcej na radiołódź.pl.
8: Ważny zwrot w sprawie napaści na nastolatkę w Roje Mazowieckiej. 40-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzuty. Przypominamy, do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w miejskim parku, a ofiarą napaści była nastolatka. Jak udało się nam ustalić, pokrzywdzona trafiła do szpitala. Policja nie podaje szczegółów. Chodzi przede wszystkim o ochronę małoletniej i dobro postępowania. Policja pod nadzorem prokuratury szybko wytypowała podejrzanego. Wczoraj zatrzymano 40-latka, a dziś usłyszał zarzuty, mówi starsza aspirant Agata Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.
26: W poniedziałek na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt.
8: Służby apelują też, żeby nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji dotyczących napaści. Łódź mówi o pokoju. Dziś jego międzynarodowe święto. Zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych i ma przypominać o potrzebie dialogu, porozumienia i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Także Łódź włączała się w obchody tego dnia, zwracając uwagę na znaczenie pokoju nie tylko między państwami, ale również w codziennych relacjach między ludźmi. Sprzeciwiamy się temu, co dzieje się na świecie, mówi Eugeniusz Lipert, prezes Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ.
27: Spotykamy się tutaj, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec toczących się konfliktów zbrojnych. Mam tutaj na uwadze Bliski Wschód, Ukrainę. Zarówno w jednym i w drugim przypadku dochodzi do rażącego łamania praw człowieka, dopuszczania się zbrodni wojennych, dopuszczania się zbrodni ludobójstwa.
28: Żeby przesłanie dzisiejszego marszu przekuło się w naszą rzeczywistość, oby ten cały sprzęt wojskowy, który kupujemy, żeby przygotować się na najgorsze, żeby służył nam tylko do defilat i demonstracji, abyśmy nigdy nie musieli go użyć.
8: Dodaje Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. 21 września ONZ symbolicznie wzywa także do 24-godzinnego zawieszenia broni i rezygnacji z przemocy oraz aktów wrogości. W Tatrach pada śnieg, a opady mają się nasilać. Tej nocy mogą objąć tereny już powyżej 1600 metrów. Miejscami pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o kilkanaście centymetrów. Warunki do wędrówek są trudne. Niewykluczone, że pokrywa odłoży się na szlakach, mówi przewodniczka tatrzańska Weronika Błaszkiewicz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: Należy się spodziewać, że coś tego śniegu na szlakach się zapewne odłoży. Nie wiemy jeszcze ile, czy to będzie jakaś bardzo niewielka pokrywa śniegu, czy trochę więcej. Z pewnością będzie ślisko. Dodatkowo, tak jak dzisiaj, jutro mamy jeszcze niski pułap chmur, dlatego nie jest trudno stracić orientację w terenie, w tych wyższych partiach. Na takie warunki odradzamy wycieczki w wyższe partie gór.
8: Według synoptyków jutro w wyższych partiach gór również będzie sypać śniegiem. Wędrówki utrudnia też silny wiatr. W wyższych partiach Tatr porywy osiągają kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. W Łódzkiem od dziś też chłodniej, ale śniegu na razie nie ma, a więcej o pogodzie już za chwilę po wiadomościach, a skrót wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
2: Dwanaście stopni w Uniejowie, 13 w Wieluniu i Łodzi, 14 najcieplej w Opocznie i Rawie Mazowieckiej. W nocy sporo chmury i opady deszczu, podobnie jutro. Termometry w nocy w regionie łódzkim mają wskazać od 7 do 9 stopni, jutro od 14 do 16. No i uwaga, w nocy i jutro możliwe burze.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: A na naszym zegarze równo 5 minut po godzinie 17. Witamy serdecznie. Patrycja Wojsznis realizuje program. Ja nazywam się Bartosz Florczak. Nie siedziałem tutaj 2 tygodnie. Muszę się przyzwyczaić od nowa. Tu jest komputer, myszka, mikrofon. Zaczynamy.

A ten utwór najlepiej zawsze brzmi kilka minut po godzinie 6. Let's work, a więc do roboty, zaśpiewał Mick Jagger. Trochę słowo robota w kontekście radia mi jakoś nie pasuje, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Nigdy takiego słowa nie używam w kontekście radia. Urlop, urlop i po urlopie, no ale szykuje nam się przepiękna absolutnie jesień, jeżeli chodzi o wydarzenia muzyczne, także tutaj przy Narutowicza 130 w Radiu Łódź. Mnóstwo będzie się działo, czym będzie Państwa oczywiście informować od środy, także korekta w naszej ramówce, o tym też będziemy mówić. Proszę zaglądać na naszą stronę radioloc.pl. No a jeżeli chodzi o płyty, to naprawdę szykuje się wysyp fantastycznych albumów.

zespół The War on Drugs, oczywiście ich nowe nagranie zatytułowane Who's Dead. Na razie tylko tyle, na razie nie mamy żadnych zapowiedzi dotyczących płyty, ale ja śledzę to, co dzieje się w zespole The War on Drugs już od ponad dekady, ładnie już ponad dekady, kilkunastu lat. I zawsze było tak, że kiedy pojawiała się nowa piosenka, to za chwilę była kolejna i to już była zapowiedź dużej płyty, więc mamy nadzieję, że tak będzie też w tym przypadku. Zespół, który fantastycznie gdzieś nawiązuje do dekady lat 80. muzycznie, no ale brzmi jak najbardziej współcześnie. Na naszym zegarze 16 minut po godzinie 17. Tu Radio Łódź, to teraz może zespół Muchy pojawi się z Katarzyną Nosowską gościnnie. Przy okazji pozdrowienia dla Michała Wiraszki. Nasze wakacyjne szlaki zupełnie przypadkowo przecięły się w tym roku, więc pozdrowienia dla Michała, który będzie w Łodzi w weekend, bo przecież finał New Jazz Music, o tym też niedługo jeszcze powiem i przypomnę. Muchy, a za chwilkę historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Utwór I Only Have Eyes For You zespołu The Flamingos z 1958 roku przeszedł do historii popkultury dzięki kultowym filmom. Opowieści z Bronxu z Robertem De Niro, American Graffiti George'a Lucasa, Lepiej późno niż później z Jackiem Nicholsonem i Diane Keaton, czy w końcu serialowi The Crown. Utwór to standard sięgający jeszcze lat 30. XX wieku. Dokładnie w 1934 roku napisali go Harry Warren i Al Dabin do hollywoodzkiego musicalu Dames. W oryginale zaśpiewał go Dick Powell, a sam utwór był dość skoczny, wręcz radosny i swingujący. Przez lata zaśpiewało go wielu artystów, ale traktowano go po prostu jako kolejny popowy standard. Pod koniec lat 50. piosenka była już dla młodego pokolenia czymś, co kojarzono z pokoleniem rodziców, czymś przebrzmiałym i mało atrakcyjnym. W 1958 roku do The Flamingos dołączył nowy wokalista i gitarzysta Terry Bazzi Johnson. To on nalegał, aby zespół nagrał I Only Have Eyes For You. Reszta grupy pukała się w czoło, bo uważała, że piosenka to już relikt przeszłości. Przełom nastąpił pewnej nocy, kiedy Johnson obudził się z pomysłem aranżacji, która dosłownie mu się przyśniła. Zamiast skocznego rytmu usłyszał w głowie zwolnione, zmysłowe tempo i pulsujący, dułapowy podkład wokalny. Kiedy zespół nagrywał piosenkę, Johnson instruował każdego z muzyków, co dokładnie ma zagrać, a producent George Goldner nałożył pogłos na głos wokalisty, dzięki czemu brzmiał, jakby dobiegał z pustego, zamglonego pokoju, idealnie oddając tekst o miłosnej obsesji i opętaniu. Gdy utwór był gotowy, Goldner uznał jednak, że piosenka jest zbyt dziwna, mało komercyjna i właściwie nie nadaje się na singiel. Postanowił schować ją więc na albumie Flamingo Serenade na samym początku drugiej strony płyty winylowej. Jednak radiowi prezenterzy wyłapali z płyty właśnie I Only Have Eyes For You i zaczęli prezentować ten utwór w eterze. Wytwórnia nie miała więc wyjścia i musiała wydać go jako singiel, który szybko stał się przebojem. Posłuchajmy oto The Flamingos i I Only Have Eyes For You.

Pięknie gra o każdej porze dnia i nocy. The Flamingos, I Only Have Eyes For You. 26 minut po godzinie 17 na naszym zegarze. Ta jesień to też będzie jesień ciekawa dla fanów Depeche Mode, także ze względu na książkę, która pojawi się w Deszczu Ekscytacji. Ona będzie opowiadać o pobycie zespołu w Warszawie w 2001 roku. Wtedy przyjechali po wielu latach do Polski i zagrali na stadionie Gwardii, o ile dobrze pamiętam. To były czasy płyty Exciter. Depeche Mode teraz, a za chwilkę w Radiu Łódź skrót wiadomości.

0: Na zegarze 17:30. W Radiu Łódź czas na skrót wiadomości. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
1: Dzień dobry. 13 lat więzienia za próbę zabójstwa noworodka, orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi. Ewelina P. urodziła córeczkę w pustostanie na łódzkich Bałutach, a następnie zostawiła ją tam owiniętą w foliówkę. Noworodka uratował przypadkowy przechodzień. Prokurator chciał dla Eweliny P. 25 lat więzienia. Nie zdecydował jeszcze, czy złoży apelację. W najbliższym czasie szkoły w całym kraju otrzymają jednolite rekomendacje dotyczące ewakuacji w sytuacjach zagrożenia. To pokłosie wydarzeń z 17 września, kiedy w związku z zagrożeniem powietrznym mieszkańcy dwóch województw usłyszeli syreny alarmowe, a pojedyncze szkoły zamiast ewakuować uczniów w bezpieczne miejsce nakazały rodzicom odbiór dzieci lub wyprowadziły uczniów poza teren placówki. Nie milkną echa doniesień o płatnych spotkaniach z polskim prezydentem. Sprawa jest skandaliczna i musi zostać wyjaśniona, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Newsweek oraz Radio Z pisały, że jeden z pakietów na spotkanie z prezydentem podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych miał kosztować 100 tysięcy dolarów. Maile w tej sprawie miał wysyłać prezydencki minister Karol Rabenda. Kancelaria prezydenta twierdzi, że to fake news. Specjalistyczny sprzęt w szpitalu psychiatrycznym imienia Babińskiego w Łodzi przyspieszy diagnozę i zwiększy jakość opieki psychiatrycznej zarówno dzieci, jak i dorosłych. Do placówki przy Aleksandrowskiej trafił nowoczesny rezonans magnetyczny. Do kupna urządzenia przyczynili się darczyńcy podczas łódzkiego balu charytatywnego Pomaganie jest piękne. Jutro będą bezpłatne pociągi i komunikacja miejska, to z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Z bezpłatnych przejazdów będą mogli skorzystać właściciele aut i jego pasażerowie. W Łodzi z właścicielem samochodu bezpłatnie będzie mogło podróżować także tylu pasażerów, na ile zarejestrowany jest jego pojazd. Na podobnych zasadach z darmowej komunikacji miejskiej będą mogli skorzystać także mieszkańcy Pabianic. To tyle w tych wiadomościach, na kolejne zapraszam o 18:00.
0: A za oknem szaro, buro i ponuro, pada deszcz w Łodzi. Tak będzie jeszcze do godzin wieczornych, bo wieczorem może się delikatnie rozpogodzić. Do tego czasu przelotne opady właściwie w całym województwie, lokalnie możliwe także burze. Teraz na termometrach 14 stopni, ciśnienie 996 hektopaskali. W nocy temperatura od 7 do 9 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże, także przelotne opady deszczu w całym województwie są możliwe. Jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i znowu lokalnie możliwe burze. Temperatura od 14 do 16 stopni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: A na naszym zegarze już 33 minuty po godzinie 17. Mówiłem, że będzie sporo działo się muzycznie, koncertowo w najbliższych tygodniach, także tutaj w Radiu Łódź. 26 października, proszę sobie zanotować, Waluś Kraksa Kryzys w hołdzie Robertowi Brylewskiemu w naszym studiu imienia Henryka Dybicha i to będzie naprawdę niezwykły koncert, bo Waluś sięgnie po kompozycję Roberta Brylewskiego z czasu zespołu Kryzys, oczywiście słynna Brygada Kryzys i ta czarna płyta Izraela, Armia, te wszystkie zespoły w jakiś sposób będą reprezentowane muzycznie podczas tego koncertu, na którym pojawią się też znakomici goście. Z tego, co wiemy, pojawić ma się Monik Staszczyk, Krzysztof Ostrowski z zespołu Cool Kids of Death, to pewnie jeszcze nie koniec niespodzianek. Bilety na ten koncert już do nabycia. To jest też wydarzenie towarzyszące festiwalowi Sound Elite, który w tym roku po raz 18 w Łodzi. No to co? No to posłuchajmy w takim razie kompozycji Roberta Brylewskiego z samych początków kariery. Oto Kryzys w nagraniu Mam Dość.

Niezwykły artysta Robert Brylewski. Koncert z jego piosenkami 26 października tutaj w Radiu Łódź. Waluś, Kraksa, Kryzys i jego znakomici goście. Pamiętam, jak właściwie przyglądałem się, bo to była rozmowa Maćka Kieszkowskiego z Robertem Brylewskim i Tomaszem Lipińskim podczas festiwalu Sound Elite. Oni opowiadali wtedy o jubileuszu tej czarnej płyty Brygady Kryzys i to długo, ponad godzinę. Niesamowite historie, opowieści. Pewnie wrócimy do tej rozmowy przed tym koncertem październikowym i przypomnimy fragmenty rozmowy właśnie z Robertem Brylewskim i Tomaszem Lipińskim. Tym bardziej, że Tomasz Lipiński także przyjedzie do Radia Łódź, będzie 8 października tutaj na specjalnym spotkaniu. A to wszystko przy okazji jego książki, która właśnie się ukazuje, jego wspomnień. Też będziemy przypominać 8 października Tomasz Lipiński w Radiu Łódź spotkanie, no a wieczorem zespół Deep Purple tego samego dnia. Tyle się będzie działo. A pod koniec miesiąca festiwal Sound Edit, a tam jedną z gwiazd będzie Hugh Cornwell z zespołu The Stranglers.

Skin Deep zespołu The Stranglers, który w latach 80. miał naprawdę kilka takich dużych przebojów, między innymi tę piosenkę, oczywiście Golden Brown chociażby, czy też European Female, no kilka tych utworów takich radiowych, Strange Little Girl było i one pewnie zabrzmią także w Łodzi pod koniec października na festiwalu Sound Edit. Sporo też już nowych płyt ukazało się w ostatnich kilku dniach, między innymi nowa płyta Mroza, który też przyjedzie do Łodzi 2 października, zagra w Atlas Arenie i to będzie początek jego takiej jesiennej trasy koncertowej właśnie w dużych obiektach halowych, bo też na Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Gdańsku i koniec października Kraków, też Tauron Arena, więc ci artyści, którzy oczywiście są bardzo popularni i mają sporo przebojów, bez problemu zapełniają tego typu obiekty już od lat. Wiemy, że też stadiony niektórzy potrafią zapełnić bez większych problemów. Tylko wypada się cieszyć. No a jeżeli chodzi o nową płytę Mroza, to ja dzisiaj wybrałem dwa nagrania. W tej godzinie jedno, bez dwóch zdań.

wymyślił taką świetną melodię, ale ta melodia już miała kilkadziesiąt lat. Anderson Paak, Cordy, Good Day. Pewnie ten utwór też będzie pojawiał się w porankach Radia Łódź na poprawę nastroju, bo no, patrzę sobie na prognozę na najbliższe dni. Troszeczkę to wygląda ponuro, ale trzymajmy kciuki, że ta jesień, która zbliża się wielkimi krokami, będzie piękna. Artur Rojek to jest kolejny artysta, który opublikował w piątek nową płytę. Płytę bardzo osobistą, płytę, która no, zawiera, mówiąc wprost, wiele zwierzeń, wiele takich przemyśleń dojrzałego człowieka sięgających jeszcze młodzieńczych lat. Jedno nagranie teraz, a do albumu wrócimy po godzinie 18:00.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
5: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
8: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
9: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
10: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
12: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
11: Lamia Sofa na każdy dzień.
5: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
14: Jest 18.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Mamy poniedziałek, 21 dzień września, czas na wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
14: Zawiązała w foliówkę swoją nowonarodzoną córkę. Sąd w Łodzi skazał kobietę na 13 lat więzienia. Szkoły w całym kraju dostaną jednakowe wytyczne w sprawie ewakuacji. 17 września było sporo zamieszania po syrenach alarmowych. Kierowcy nie zapłacą jutro za bilety komunikacji miejskiej, o ile zostawią w domach swoje auta. To europejski dzień bez samochodu. W nocy w regionie przelotny deszcz i 7 stopni. Trzynaście lat więzienia za próbę zabójstwa noworodka. W kwietniu Ewelina P. zostawiła córkę w pustostanie na łódzkich Bałutach owiniętą w foliówkę. Noworodka uratował przypadkowy przechodzień. Dziewczynka przeżyła. Sąd okręgowy w Łodzi skazał kobietę na 13 lat więzienia. Sędzia Marek Raszewski mówi, że kobieta działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa, czyli chciała doprowadzić do śmierci dziecka.
15: Na zamiar oskarżonej wskazuje także to, iż dziecko zostało włożone do reklamówki, która została zawiązana na dwa słupy, na tyle mocno, iż świadek, który dziecko odnalazł, musiał reklamówkę rozerwać, aby sprawdzić, co jest w środku.
16: Myślę, że jej łzy były szczere i powiedzenie, że chciałaby to wszystko cofnąć, było również szczere.
14: Dodał obrońca oskarżonej adwokat Jerzy Ciesielski. Prokuratura domagała się dla oskarżonej 25 lat więzienia.
7: Więcej na radiołódź.pl.
14: Nie żyje nastolatek na hulajnodze elektrycznej. Tragiczny wypadek wydarzył się w Nakle nad Notecią. Zginął 13-latek jadący na hulajnodze. Wjechał pod koła autobusu PKS, informuje rzecznik nakielskich policjantów, młodszy aspirant Kamil Smoliński.
17: Ze wstępnych ustaleń przybyłych na miejsce policjantów wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
14: Autobusem kierował 55-latek, był trzeźwy. Szczegóły wypadku będzie ustalać policja pod nadzorem prokuratury. Szkoły w całym kraju otrzymają jednakowe wytyczne dotyczące ewakuacji. To pokłosie wydarzeń z 17 września, kiedy w związku z zagrożeniem powietrznym mieszkańcy dwóch województw usłyszeli syreny alarmowe, a pojedyncze szkoły zamiast ewakuować uczniów w bezpieczne miejsce, nakazały rodzicom odbiór dzieci lub wyprowadziły uczniów poza teren placówki. Szefowa resortu edukacji zapowiedziała wówczas stworzenie jednakowych wytycznych dla każdej szkoły. Taki dokument już powstał, jest opiniowany w ministerstwach edukacji oraz spraw wewnętrznych i administracji. Choć jak przypomina rzeczniczka AMEN Ewelina Gorczyca, już teraz szkoły mają jasne procedury ewakuacyjne.
18: Każda szkoła musi mieć procedurę ewakuacji, niezależnie od rodzaju zagrożenia. To może być zagrożenie powodzią, może być to zagrożenie pożarem, może być to zagrożenie takie, o jakim mówiliśmy 17 września, czyli zagrożenie atakiem z powietrza. Te procedury w szkołach są, one są na pewno aktualizowane. Jesteśmy w stałym kontakcie z kuratoriami.
14: Na początku roku szkolnego placówki przeprowadzają też próbne ewakuacje związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Jutro warto przesiąść się z auta na komunikację miejską, tym bardziej, że nie będzie trzeba za to płacić. To wszystko z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Do akcji włączają się miasta z województwa łódzkiego. O celu i szczegółach akcji powie Seweryn Potentas.
19: Kończy się Europejski Tydzień Mobilności. Jutro jego ostatni dzień, czyli tak zwany Dzień Bez Samochodu. Miasta tego dnia oferują darmowe przejazdy po to, by zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej. W akcję włączyły się m.in. Pabianice czy Łódź. Z bezpłatnych przejazdów skorzystają właściciele aut, mówi Piotr Wasiak, rzecznik prasowy MPK Łódź.
20: Wystarczy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny swojego pojazdu. Z właścicielem samochodu komunikacją miejską bez opłat może podróżować tyle osób, na ile miejsc siedzących zarejestrowany jest pojazd.
19: Darmowa komunikacja obowiązywać będzie także na terenie Zgierza. W tym przypadku skorzystać mogą wszyscy pasażerowie, a akcja obejmie także transport na życzenie Tup Tup and Go.
14: Z Europejskiego Dnia Bez Samochodu skorzystać będzie można także na kolei. Bezpłatne przejazdy dla właścicieli samochodów i ich potencjalnych pasażerów oferować będą Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Polregio. O pamięci, szacunku i podziękowaniu dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Wojewoda łódzki Dorota Ryl spotkała się z kombatantami i weteranami z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, samorządowcy oraz dowódcy jednostek wojskowych z regionu. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 19:00.
0: Temperatura delikatnie w dół, przez godzinę spadła, teraz 13 kresek na termometrach, barometry cały czas pokazują 996 hektopaskali. Dzisiaj wieczorem jeszcze możliwe przelotne opady deszczu w Łodzi i regionie, chociaż ma się odrobinkę rozpogodzić. W nocy zachmurzenie też umiarkowane i duże, miejscami pojawią się przelotne opady, temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro właściwie pogoda taka jak dzisiaj, zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu lokalnie, także możliwe będą burze. Temperatura od 14 do 16 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Adam Miksa rozpoczął swój dyżur za konsoletą. Witamy serdecznie. 5 minut po 18 na zegarze. Ja nazywam się Bartosz Florczak. Jeszcze do godziny 19 będę z Państwem. Sięgamy po kalendarz muzyczny, bo dzisiaj urodziny obchodzi Liam Gallagher. Postać przez fanów kochana, ale też bardzo kontrowersyjna. Mistrz krótkiej, ciętej riposty, no ale przede wszystkim wokalista zespołu Oasis.

Liam Gallagher, rocznik 1972. Obchodził rodziny. Wiemy już, że zespół Oasis w przyszłym roku zagra serię koncertów, chyba kilkanaście w sumie koncertów w Manchesterze na stadionie ich ukochanego klubu Manchester City. No a poza tym jeszcze inne miasta, głównie Wielka Brytania, ale też będą na kontynencie. Stanąłem grzecznie w kolejce. No zobaczymy, czy uda się bilet na koncert Oasis, bo to chyba trzeba powiedzieć wygrać, mimo że się za niego płaci. Podobno 73% osób, które aplikowały o bilety, nie będzie miała w ogóle szansy ich kupić. Takie jest w tym momencie zapotrzebowanie na koncerty zespołu Oasis. Liamowi Gallagherowi składamy najlepsze życzenia. 100 lat w zdrowiu i koncertowo, niech to się jak najdłużej wszystko toczy, abyśmy w końcu może za jakiś czas mieli okazję gdzieś zobaczyć zespół braci Gallagherów. Przed chwilą Live Forever, kiedyś Liam Gallagher powiedział, że to jest jego ulubiona piosenka, jeżeli chodzi o śpiewanie, i jeżeli miałby tylko jedną do końca życia wykonywać, to właśnie tę. Eels teraz, to jest nowe nagranie.

Eels i nowe nagranie Congratulations to Me. No, pewnie będzie tych nagrań za chwilkę jeszcze więcej. Kwadrans po godzinie 18 na naszym zegarze, tu Radio Łódź. Jeszcze raz sięgam po kalendarium muzyczne, czy też kalendarz muzyczny, bo się też rocznica urodzin Leonarda Cohena. On urodził się 21 września 1934 roku w Westmount w Kanadzie. Niezwykłe absolutnie życie, pełne wzlotów i upadków, artystycznie zawsze na najwyższym poziomie. W tym roku w listopadzie, 7 listopada minie 10 lat od śmierci artysty, który jeszcze zdążył przyjechać do Polski, zagrał w Atlazarenie niezapomniany koncert. Sięgam po twórczość Leonarda Cohena, ale w interpretacji Renaty Przemyk, chociaż na dobrą sprawę za wszystko odpowiedzialny był Daniel Wyszogrodzki. Fantastyczny tłumacz, dziennikarz, człowiek, który też jest specjalistą, jeżeli chodzi o musicale. Napisał kapitalną książkę o musicalach, ale musicale. No i Daniel przetłumaczył teksty Leonarda Cohena i wymyślił spektakl pod tytułem Boogie Street, który też w dużej mierze, którego był pomysłodawcą, ale też w dużej mierze wyreżyserował. Więc posłuchajmy, jak Renata Przemyk interpretuje twórczość Leonarda Cohena. Za chwilkę płyta tygodnia. No, myślę, że idealnie będzie korespondowała z tym, co dzieje się za oknem.

0: Płyta tygodnia.
1: A w tym tygodniu słuchać będziemy płyty Becka pod tytułem Ride Lonzo. Beck, czyli artysta kojarzony przede wszystkim ze sceną alternatywną, niezależną, zaczynał na początku lat 90. i dopiero trzecia jego płyta, Mellow Gold, okazała się przełomowa, zwłaszcza dzięki piosence pod tytułem Loser, której to teledysk emitowany był w MTV nawet kilka razy dziennie. I z człowieka, który był nikomu nieznany, Beck błyskawicznie stał się dość dużą gwiazdą. Później wielokrotnie zmieniał, jeżeli chodzi o brzmienie swoich płyt, podejście do muzyki. Takie albumy jak chociażby Odelay gdzieś eksponowały chociażby taką stronę trochę kolażową muzyki, bo on łączył różne style, muzykę pop, rock, nawet hip-hop, funky, ale w swoim już dosyć bogatym dorobku ma też albumy spokojniejsze, gdzie wraca do takiego lirycznego, czasami nawet folkowo-kantrowego grania, i tak było w przypadku albumu Sea Change i Morning Face. No i właśnie ta nowa płyta jest jakby kolejnym albumem spod znaku tych bardzo spokojnych, akustycznych, ale też z dużą dawką orkiestrowych brzmień. I to jest to wydanie Becka, które, nie ukrywam, ja lubię najbardziej. Rozpocznijmy poznawanie tej płyty w cyklu Płyta Tygodnia od nagrania tytułowego, oto Ride Lonesome.

0: popołudnie bez pośpiechu.
1: Becky, nowa płyta Ride Lonesome, to jest nasz album tygodnia w Radiu Łódź. No, jeżeli ktoś orientuje się w dyskografii Becka, to jest taka płyta bliźniacza, można powiedzieć, do fantastycznego albumu Morning Face, który zresztą otrzymał nagrody Grammy w kilku kategoriach, jako też płyta roku, i pamiętam, że tam wtedy Kanye West się oburzył, chyba wyrwał nawet nagrodę z ręki Becka i chciał ją wręczyć Beyoncé. Potem przeprosił i powiedział, że on szanuje bardzo Becka, no ale jednak to było dosyć kontrowersyjne zachowanie. Tymczasem na zegarach 28 minut po godzinie 18, tu Radio Łódź. Wracamy do nowej płyty Mroza, który serwował nam kolejne piosenki w te wakacje i one towarzyszyły nam także pewnie podczas wyjazdów, bo przecież Wszystko, czego chciałem, czy też Pół na pół, to były utwory, których słuchaliśmy. Nie ma miejsca jak dom w te wakacje. No a teraz ukazuje się płyta Wszystko, czego chciałem, z taką okładką, która trochę wygląda jak jakiś taki logotyp biura podróży, który oferuje nam wyjazdy gdzieś w egzotyczne miejsca. To taki zachód słońca urokliwy, no ale to jest jakaś grafika po prostu komputerowa. A muzycznie całość rozpoczyna się od tego nagrania.

Distance of the Modern Hearts to zespół Pulp, przepraszam, zespół Camp. Oczywiście zespół Camp z Łodzi, to tego dodam, bo pewnie Państwo doskonale o tym pamiętają. Ostatnio występowali z Beatą Kozidrak. Teoretycznie zespół zawiesił działalność, ale no, jak widać nie do końca. Czekamy na nowe autorskie nagrania. 23 minuty do godziny 19 na naszym zegarze. Jeszcze jedna ostatnia dzisiaj nowość. BNDK, czyli projekt taty i syna, Jan Benedek i jego syn Gabor. Bardzo konsekwentnie pracują. 1 października ukaże się płyta Vintage, a to nowe nagranie, takie glam rockowe, znakomite, Glamstone.

Telegram Sam i zespół T-Rex, oczywiście jedna z największych gwiazd tak zwanej muzyki glam rockowej, a wcześniej Glamstone. No, w linii prostej, chyba nie trzeba specjalnie jakoś daleko szukać, skąd wzięła się ta inspiracja. BNDK, płyta już 1 września, kwadrans do godziny 19 na naszym zegarze, tu Radio Łódź. Patrzę w kalendarz, za miesiąc o tej porze, to ja już będę po takim koncercie, na który, jeżeli wszystko się dobrze ułoży, czekałem wiele, wiele lat.

po 23 ciężkie brzmienia podnoszenie ciężarów. Tyle dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Zapadamy powolutku w jesienny, taką jesienną nostalgię, ale już organizatorzy dużych festiwali letnich ogłaszają, co w przyszłym roku. Na openerze m.in. Patti Smith, Sombr i Ray. Bartosz Florczak, dziękuję Państwu. Po 2 tygodniach, po urlopie, jakoś chyba poszło. Słyszymy się jutro po 17:00.

0: Reklama.
1: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
6: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
7: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
7: Lamia Sofa na każdy dzień.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
14: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
15: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
16: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
14: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
16: Tworzymy rodzinę.
17: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
13: www.domwlodzi.org.
18: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
19: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
20: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
21: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
22: Ty też możesz nam pomóc!
21: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
23: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
21: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
24: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Łódź myśli o nocnej prohibicji w całym mieście. Policja i Straż Miejska mają sprzeczne letnie statystyki. Prezydent Karol Nawrocki mówi w Nowym Jorku o nowej współpracy z Ameryką. Wspomniał o terminalu gazowym. Zimne dni tuż. Niektóre spółdzielnie mieszkaniowe zaczęły grzać. W nocy w regionie przelotny deszcz i 7 stopni. Sprzeczne statystyki letniej alkoholowej ciszy nocnej w Łodzi. Według policji liczba interwencji związanych ze spożyciem alkoholu spadła, ale Straż Miejska ma inne zdanie. Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na terenie 7 łódzkich osiedli działa od prawie roku. Radio Łódź poprosiło policję i Straż Miejską o porównanie liczby zdarzeń od początku czerwca do końca sierpnia w 2025 i w tym roku. Według policyjnych statystyk liczba interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem spadła o prawie 1/10, ale według danych Straży Miejskiej odnotowano wzrost o niemal połowę. Trzeba zweryfikować te dane, mówi przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak.
1: Te dane, które do nas spływają, są troszkę, bym powiedział, rozbieżne, to po pierwsze. A po drugie, musimy je zweryfikować, czy te zdarzenia miały miejsce na tych terenach, które zostały objęte ciszą. Jak się okazuje, wprowadzenie tej ciszy nie spowodowało, że całkowicie stało się nam w mieście bezpiecznie, spokojnie.
24: Na szczegółowe dane czeka też Tomasz Frączak z Nowej Lewicy, choć ma w tej sprawie jasne stanowisko.
2: Nie widziałem pełnego raportu, chciałbym go bardzo zobaczyć, przede wszystkim taką skalę wodospadową, jak to wygląda z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, jeżeli chodzi o te interwencje nocne. Jestem zdania, że powinniśmy rozszerzyć alkoholową ciszę nocną w naszym mieście.
24: Do końca tego roku łódzcy radni mają zająć się rozszerzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu właśnie na całe miasto.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
24: Prezydent proponuje nowe elementy współpracy naszego kraju z Ameryką. W tym kontekście Karol Nawrocki wymienił zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego, współdziałanie na rynku farmaceutycznym i motoryzacyjnym. Prezydent jest w Nowym Jorku, gdzie wystąpił podczas polsko-amerykańskiego forum gospodarczego. Pierwszym polem współpracy ma być budowa zaplecza serwisowego dla amerykańskiego sprzętu wojskowego, ale równie ważna jest budowa terminala, który odbierałby amerykański gaz.
4: Zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach. Polska już dziś odbiera amerykański gaz i część z niego odsprzedaje dalej. Rozbudowa naszych terminali LNG pozwoli robić to na skalę całego regionu, a to oznacza dla amerykańskiego dostawcy rynek większy niż sama Polska.
24: Prezydent chce też zacieśnić współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w tworzeniu substancji czynnych w przemyśle farmaceutycznym oraz w produkcji samochodów. Chłodniejsze dni oznaczają początek sezonu grzewczego w Łodzi. Część spółdzielni już uruchomiła ogrzewanie, na przykład spółdzielnie Chrobrego na Widzewie oraz Radogoszcz Zachód od dziś uruchomiły ogrzewanie w swoich budynkach. O czym warto pamiętać, kiedy zaczyna się sezon grzewczy, powie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
5: Ważne jest, aby ustawić głowice przy grzejnikach na maksimum. Pozwoli to uniknąć zapowietrzenia instalacji. Jeśli do wody w grzejniku dostanie się powietrze, może dojść do sytuacji, w której prawidłowo będzie działać tylko jego część. Jak podkreśla Damian Sidowski ze spółdzielni mieszkaniowych Chrobrego, warto pamiętać, że kaloryfery nie zaczynają działać od razu z pełną mocą. Proces ten przebiega stopniowo.
25: Dzień jest czasem cieplej, w nocy jest chłodniej. Warto mieć to też na uwadze, że jest włączone, to nie znaczy, że od razu w sekundę zagrzeje.
5: W zależności od spółdzielni ogrzewanie może być uruchamiane w różnym czasie.
24: To warto też pamiętać, że niektóre instalacje zaczynają działać, gdy temperatura spadnie poniżej 14 stopni Celsjusza, inne, gdy średnia temperatura dobowa na zewnątrz spada poniżej 10 stopni. Utrudnienia drogowe w Bełchatowie. Od jutra będzie tak na ulicy 1 Maja. Rusza remont tej jednej z głównych ulic miasta. W pierwszym etapie całkowicie zamknięty zostanie odcinek od Ronda Kaczorowskiego do ulicy Dąbrowskiego. Ten etap prac ma potrwać około 2 tygodni, mówi Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
26: Fragment ten zostanie całkowicie wyłączony z ruchu, natomiast skrzyżowanie ulicy 1 Maja z Dąbrowskiego będzie przejezdne, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wjazd na remontowany fragment drogi będzie możliwy jedynie dla mieszkańców posesji oraz pojazdów zaopatrzenia.
24: Zmiany obejmą także komunikację miejską. Czasowo nieczynne będą przystanki przy stadionie i hali sportowej. To tyle teraz. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 20:00. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 7 stopni. Wtorek nie będzie niestety lepszy od poniedziałku. Przelotne opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim do 15 stopni w Wieluniu i Skierniewicach. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

0: Strefa Kultury.
1: Anna Groblińska i Adam Miksa, dobry wieczór. A dzisiaj rozpoczniemy i zakończymy nasze spotkanie sprawami teatralnymi, bo za chwilę dużo o teatrze imienia Jaracza, który ogłosił swoje plany na nowy sezon teatralny. Plany nie tylko spektaklowe, ale inne bardzo ciekawe. Obiecuję, za chwilkę Państwo się wszystkiego dowiedzą. Natomiast zakończymy rozmową o ciekawym projekcie Teatru Pinokio w Łodzi. A tytuł tego projektu brzmi tak: Teatr jako narzędzie zmiany. Intrygująco, prawda? A po środku opowiemy o zbliżającym się Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła, 16. jego edycja, już w nadchodzący weekend w Łodzi.
0: Oto premiera.
1: To od premier rzeczywiście zacznijmy, choć potem mowa będzie także o działaniach edukacyjnych i innych, i kontekstowych Teatru Jaracza w Łodzi. Będzie spotkanie z dyrektorem Pawłem Łysakiem, taka rozmowa, nazwijmy ją ogólną, ale najpierw pan dyrektor o części premier. Tak naprawdę tych premier będzie w Jaraczu w tym sezonie 6, ale o wszystkich nie będziemy dzisiaj mówić, bo i tak pewnie państwo wszystkiego by nie zapamiętali. Dzisiaj opowiemy o 3, a właściwie pan dyrektor opowie o 3 premierach. Jedna z nich z udziałem Agnieszki Więdłochy, która także nieco później odezwie się w naszej audycji, ale najpierw pan dyrektor.
2: Nie staram się dawać Państwu gotowych odpowiedzi. Raczej chcę opowiadać o tym świecie, zadawać pytania i szukać języka opowiadania o tym świecie. Dlatego każde z tych premier, każde z tych tytułów niesie ze sobą jakby zadawanie tych pytań, próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania. Już niedługo premiera Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Pytamy o to, kto ustanawia normę. To jest spektakl Teraz, Zaraz, Naraz. Spektakl, który dotyczy problemu ADHD, problemu różnorodności, norm społecznych, presji na spełnianie tych norm. Twórczynie zadają sobie pytanie, jakby gdzie się tutaj znajdujemy, jaka jest granica między troską a kontrolą. I ten spektakl jest spektaklem, który powstał we współpracy z mieszkańcami województwa. Odbyliśmy warsztaty w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku. I ten spektakl w momencie, kiedy powstanie po premierze, ruszy w objazd. Jest to nowa odsłona wspólnej sceny, czyli takiego teatru, naszego teatru w objeździe. Kolejna premiera, bardzo ważna premiera, Łaknąć Sary Kane. Do tej premiery można by zadać pytanie, czym jest obecnie Pogoń za bliskością. To jest premiera w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Katarzyna Minkowska została okrzyknięta przez miesięcznik Teatr najbardziej wpływową osobą w polskim teatrze. Dość prowokacyjnie jest to młoda reżyserka, ale już z wielkimi osiągnięciami. Bardzo się cieszymy, że Kasia będzie z nami pracować. Kasia przygotuje tekst poetycki, niezwykle trudny, w tej swojej opowieści. Bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Tekst, który jest takim rodzajem próby znalezienia kontaktu, próby znalezienia języka. Ta premiera jest zaplanowana na 14 listopada. Dzisiaj odbyła się pierwsza próba kolejnej naszej produkcji. Bardzo krótkie wakacje. Tutaj pytajmy o to, do kogo należy nasze życie. To premiera, którą przygotowuje Pamela Leończyk, a tekst napisała Daria Sobik. Duża obsada, wspaniałe aktorki, wspaniali aktorzy.
1: A w obsadzie między innymi Agnieszka Więdłocha, którą za chwilę usłyszymy, ale najpierw reżyserka spektaklu powie kilka słów.
3: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu Bardzo krótkie wakacje na podstawie tekstu Darii Sobik. O tym tytule spektakl jest inspirowany twórczością Vittoria de Sica i neorealizmem włoskim, ale cała fabuła spektaklu będzie odbywała się w latach 70. we Włoszech. Tam właśnie nasza główna bohaterka Klara trafi do sanatorium ze względu na chorobę płuc, bardzo groźną i śmiertelną. I ta choroba okaże się pewnego rodzaju sposobnością na to, żeby zawalczyć o swoje życie, o godność i później się okaże również, że o prawdziwą miłość.
4: Dzisiaj jestem po pierwszej próbie z Pamelą. Dzisiaj po raz pierwszy czytałam tekst. Przyznaję się, że wcześniej widziałam film Krótkie wakacje, natomiast dzisiaj po przeczytaniu tego tekstu byłam jeszcze dodatkowo poruszona właśnie przede wszystkim tymi nierównościami społecznymi i tym ekonomicznym uwiązaniem kobiet i tym, jak ciężko czasami się po prostu wyrwać z jakichś ustalonych ram i reguł. Tekst jest absolutnie piękny. Okazało się, że również jest bardzo zabawny, kiedy czytaliśmy to dzisiaj. Było bardzo dużo śmiechu i radości. Natomiast oczywiście ten śmiech jest tylko jakąś taką pierwszą warstwą, bo pod spodem jest jednak dużo dramatu, dużo łez i jakiegoś takiego gniewu na to, jak wygląda sytuacja bardzo wielu z nas. Film z lat 70., a tak naprawdę sytuacja kobiet i tych relacji damsko-męskich, to się wiele nie zmieniło. Ja tylko osobiście bardzo się cieszę, że ten teatr znowu żyje i że dzieją się tutaj tak fantastyczne rzeczy i że kolejne niezwykłe premiery przed nami. No, mogę tylko powiedzieć, że jako wieloletnia aktorka tego teatru, który jest mi tak bardzo bliski, że znowu tutaj będę pracować i że kolejna premiera przede mną i już się nie mogę doczekać premiery, a później spotkań z widzami.
1: Mówiła Agnieszka Więdłocha, a zatem jeśli ktoś czeka na nowości w Teatrze imienia Jaracza, to od października na nie będzie mógł liczyć. A teraz posłuchamy wicedyrektor teatru do spraw organizacji wydarzeń, czyli Kamili Golik, która powie o tych innych planach teatru, tych wykraczających poza same premiery, choć częściowo z nimi również związanych. I tutaj ważne jest, aby podkreślić, że takie myślenie o teatrze, o którym za chwilę właśnie Kamila Golik będzie mówić, to kontynuacja niektórych pomysłów z minionego roku, wtedy, kiedy Paweł Łysak zaczął być dyrektorem sceny przy ulicy Jaracza, ale to także i nowe pomysły. Posłuchajmy.
5: Ważne dla nas są trzy hasła i tymi hasłami kierujemy się przy przygotowywaniu tych wydarzeń, czyli dialog, uczestnictwo i dostępność. Chcemy tworzyć wydarzenia i dialogować z naszą publicznością, chcemy się wsłuchiwać w potrzeby publiczności. Chcemy, żeby publiczność aktywnie uczestniczyła w działaniach, które proponujemy i bardzo zależy nam, to jest ten trzeci filar, na który bardzo mocno stawiamy, czyli dostępność, nie tylko ta architektoniczna, ale tutaj też obiecujemy, ruszą niedługo prace, które poprawią dostępność teatru, ale też dostępność w postaci tłumaczeń spektakli na polski język migowy, tłumaczenia na język ukraiński spektakli czy na język angielski. Przygotowaliśmy dla Państwa również nowe projekty, nowe cykle. Pierwszy z nich to konteksty. Krótkie spotkania przed spektaklami, nie po to, żeby tłumaczyć Państwu, jak należy odczytać spektakl, natomiast takie, które będą wprowadzać w temat, dawać konteksty, dawać narzędzia do innego, głębszego być może odczytania spektakli. Mamy nadzieję zdradzać jakieś kulisy powstawania spektakli, mówić o twórcach i o przyczynkach do tego, dlaczego spektakl dany pokazujemy w naszym teatrze. Drugi projekt, drugi cykl, który chcemy rozpocząć w tym sezonie, to Społeczna Rada Widzów. Na przełomie października i września i października zaprosimy Państwa do tego, żeby zgłaszać się do nas i tą radę wspólnie budować, stworzyć platformę, z którą będziemy współpracować, z którą będziemy rozmawiać i wypracowywać kolejne działania i wsłuchiwać się w głos naszej publiczności. To, o czym już troszkę wcześniej powiedział dyrektor, to wspólna scena. Projekt, który rozpoczęliśmy w tym roku i jego efektem za chwilkę będzie premiera Teraz, Zaraz, Naraz, ale już pracujemy nad kolejnymi odsłonami. Mamy nadzieję zacieśniać współpracę z regionem i z publicznością w regionie i nie tylko zapraszać ich tutaj, ale również wyjeżdżać i zapraszać do uczestnictwa w regionie. Spektakl Teraz, Zaraz, Naraz, który zaraz będzie miał premierę, wyruszy do Radomska, Bełchatowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic i Łasku. W zeszłym sezonie rozpoczęliśmy współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością i to okazało się bardzo ciekawym działaniem nie tylko dla naszej publiczności, ale również dla naszego zespołu aktorskiego. Przygotowaliśmy spektakl, przygotowaliśmy projekty do współpracy z Teatrem Smile, czyli łódzkim teatrem osób z zespołem Downa oraz z Fundacją Współgłosy, zespołem Współgłosy, czyli naszym muzykującym chórem z podopiecznymi terapii zajęciowej Freida. Chcemy te wydarzenia kontynuować i ostatnie, o czym opowiem, czyli festiwal Nowe Narracje. W styczniu pokażemy Państwu pierwszy krok do festiwalu, czyli Nowe Narracje, Historie Miejskie. Kilka tygodni temu wspólnie z Akademią Teatralną w Warszawie ogłosiliśmy konkurs. Konkurs dla studentów, studentek Wydziału Reżyserii. Dostaliśmy bardzo ciekawe eksplikacje. Wybraliśmy dwa projekty, które zostaną zrealizowane z naszym zespołem aktorskim i w styczniu pierwsza odsłona tego projektu i jakaś przyczynka do tego, żeby opowiadać o tym, co dalej w Festiwalu Międzynarodowym Nowe Narracje będzie się działo.
1: Bardzo rozmaite są to propozycje i bardzo rozszerzające rozumienie działalności współczesnego teatru. A nie zapominajmy, że w Teatrze Jaracza toczą się także rozmowy na czas chaosu, które prowadzi Paweł Sztarbowski, kierownik literacki teatru. To jest znany człowiek teatru, chociaż tak naprawdę to jest też znany pan od roślin, bo on w Radiowej Trójce prowadzi audycję. Jest taki podcast Królestwo Roślin, nagradzany zresztą, ale my dzisiaj o teatrze i o tych rozmowach i o spojrzeniu na współczesny teatr, które, jak mówił również Paweł Sztarbowski, który to teatr jest być może ostatnim miejscem, gdzie jeszcze sztuczna inteligencja nie ingeruje i że można spotkać się z żywymi aktorami, zasiąść wśród innych żywych widzów, ale to tak nawiasem mówiąc teraz te sprawy główne.
6: To, co jest dla nas ważne, to żeby z jednej strony właśnie wytwarzać te żywe emocje, a z drugiej strony robimy co w naszej mocy, żeby też jakoś intelektualnie, programowo wytwarzać kontekst wokół tych nowych premier. Wspólnie z Joanną Siudzińską tworzymy do każdego spektaklu takie dość rozbudowane programy i zachęcamy Państwa do ich czytania i obserwowania. Kontynuowane będą rozmowy na czas chaosu, czyli taki cykl rozmów na różne bardzo tematy związane z wyzwaniami współczesności, które ja mam jakoś okazję i honor moderować. Potwierdzili zaproszenia Edwin Bendyk, Michał Nogaś, Krystian Lupa. Namawiamy też Olgę Tokarczuk i mamy nadzieję, że mimo właśnie tego intensywnego teraz momentu związanego z wydaniem jej nowej książki, też uda nam się znaleźć jakiś termin, bo jak Państwo pewnie wiecie, Olga jest wielką fanką spektaklu Prowadź swój pług przez Kościół Umarłych i wręcz powiedziała takie zdanie, że od tej pory dla niej ta Janina Duszejko, postać, którą sama stworzyła, ma już tylko i wyłącznie twarz Mileny Lisieckiej, więc mamy nadzieję, że to się uda. Na tym nam też bardzo zależy, żeby Państwo patrzyli na ten nasz program z jednej strony jako taką atrakcyjną przestrzeń dla widzów, która daje dużo rozrywki i uśmiechu, a z drugiej strony też daje do myślenia.
1: Mówił Paweł Sztarbowski, a teraz czas na rozmowę z dyrektorem teatru Pawłem Łysakiem.
7: Panie dyrektorze, utrzymuje Teatr Jaracza to hasło zarówno spotkań, jak i spektakli, że to są historie
8: na
7: czas chaosu, że to są rozmowy na czas chaosu, bo ten czas chaosu z nami jest, ale to znaczy, że ta intuicja o takim wyborze jakby tej myśli przewodniej, że była słuszna.
8: Tak, myślę, że intuicja, czy jakby to hasło, które jest jednak takim hasłem bardzo ogólnym, bardzo włączającym wiele tematów opowieści na czas chaosu, ta intuicja była słuszna. Wydaje mi się, że no te nasze czasy się nie porządkują. One tak naprawdę, to takie zagubienie, którego doznajemy, wydaje mi się, że jest coraz większe, będziemy się coraz bardziej pewnie jakoś w to zagubienie niestety pogrążać. Opowieści na czas chaosu to takie hasło, które mówi, daje jakąś intuicję, natomiast tak naprawdę chodzi o to, co my w ramach tych opowieści, o czym będziemy rozmawiać i o czym opowiemy. I w tym sezonie zajmujemy się kwestią, myślę, że głównie kwestią relacji, kwestią poszukiwania jakiejś ścieżki w swoim życiu, kwestią dostosowywania się do norm, kwestią władzy, polityki, rodziny i takimi tematami.
7: Pan dyrektor przywołuje takie powiedzenie, że teatr jest o miłości i o śmierci. No i właściwie to wydawałoby się oczywiste, wcale tak do końca nie jest, prawda? A tu chodzi o to, że teatr raczej jednak dotyka tych spraw podstawowych, nie tylko jakichś osobistych poszukiwań reżysera, nie tylko rozwiązań formalnych, ale gdzieś te podstawowe tutaj pytania się liczą.
8: Tak, no jakby dla mnie zawsze nie ukrywałem tego nigdy, że teatr jest po prostu takim narzędziem zmiany, jest narzędziem przemiany społecznej. Wydaje mi się, że teatr dociera do każdego z nas, teatr opowiada historie jednostkowe, ale jednak w jakiś sposób wpływa na społeczeństwo, więc jakby w tym sensie teatr jest dla mnie zawsze w jakiś sposób polityczny, nawet jeśli nie do końca wprost o polityce mówi. I to jest słuszne i takie jest zadanie teatru, teatr, który jest utrzymywany z podatku, teatr, który z założenia pełni misję jakąś publiczną, społeczną, właśnie powinien w tym sensie służyć społeczeństwu. I oczywiście, że to jest tak, że mówimy o różnych tematach, staramy się dotrzeć do takich rzeczy, które interesują każdego z nas, a z drugiej strony też oddziałujemy na społeczeństwo, na grupy, mówimy o jakichś grupach wykluczonych, podejmujemy nowe tematy.
7: Także i teatr współpracuje z takimi grupami, prawda? Bo to jest i współpraca ze współgłosami, które bardzo w Radiu Łódź cenimy, to są także inne współprace.
8: Tak, oczywiście właśnie tym zadaniem naszym jest również właśnie włączanie tych różnych wspólnot. Myślę, że takie tematy, które stają się niestety coraz bardziej kontrowersyjne, jak nie wiem, jak migracje, jak migranci, obecność migrantów, osoby niepełnosprawne, osoby właśnie nieheteronormatywne, grupy neuroróżnorodne, że to są jakieś grupy, które starają się włączyć społeczeństwo i myślę, że teatr jest jakąś taką przestrzenią, w której możemy o nich rozmawiać i w której rzeczywiście jakby ta misja zmiany społecznej, ta misja łączenia ludzi, budowania wspólnoty bardzo dobrze się spełnia.
7: Jeśli chodzi o reżyserowanie, to jeden tytuł sobie pan przyznał, powierzył.
8: Tak, rzeczywiście ja co roku reżyseruję jeden spektakl. Tak, zresztą w trakcie, kiedy zostałem tutaj, w trakcie konkursu, tak zapowiedziałem, że jako dyrektor artystyczny chcę pracować z artystami, aktorkami, aktorami tego teatru, aby no w jakiś sposób też nadawać nie tylko kierunek ideowy, ale również artystyczny tego teatru. Ja w tym sezonie mam nadzieję wyreżyserować spektakl o roboczym tytule Edyp. To spektakl oparty o mit Edypa i sztukę Król Edyp, ale tylko bardzo luźny. To jest współczesny tekst dotyczący polityki, dotyczący poszukiwania prawdy, odpowiedzialności. Myślę, że ten tekst, ten dramat jest bardzo, bardzo aktualny, dotykający tej kwestii polityczności w taki sposób bardzo głęboki i dotkliwy. Myślę też, że znajdzie się tu wspaniała obsada do tego spektaklu, to też jest dla mnie ważne. Także podchodzę do tej pracy z dużym entuzjazmem, ale również z tremą, mimo tego, że już wyreżyserowałem w życiu kilkadziesiąt spektakli, za każdym razem mam poczucie, że staję po prostu jak debiutant przed wielkim zadaniem i będę starał się je wypełnić jak najlepiej.
7: Gratuluję Dziadów w Areszcie Śledczym przy ulicy Smutnej. Transmitowaliśmy na zajutrz to wydarzenie, zrobiło wielkie wrażenie. Koleżanka nasza Monika Czerska mówiła, że bardzo stremowana była, ale dała radę. Natomiast wyreżyserował pan dyrektor to jak pełnokrwisty spektakl dźwiękowy, ale tam też była przestrzeń. Ja rozumiem, że to też dzięki odpowiedniemu sprzętowi i akustyce, ale działo się to wszystko, bardzo działało na wyobraźnię. A przecież nie miał pan komfortu długiego cyklu prób.
8: No to jest tak, że albo po prostu się to robi od razu, albo rzeczywiście jest duży cykl prób. To zresztą jest też metoda filmowców, łapania wszystkiego na żywo. Ja mam też doświadczenie radiowe, zrobiłem bardzo wiele słuchowisk w swoim życiu, więc też tym takim swoim trochę sposobem nad tym pracuję. Ale myślę, że tutaj ogromne podziękowania za współpracę z Radiem Łódź i za tą możliwość współpracy z wybitnymi osobami, które świetnie po prostu tą swoją pracę wykonują. No i też grupa aktorów wspaniałych, którzy rzeczywiście ponieśli ten tekst. To jest tak, że Mickiewicz jest też taką trochę taką już gotową partyturą przez rytmę, przez wspaniały język, przez takie bardzo mocne zróżnicowanie języka i zarysowanie postaci. Ja nie przez przypadek wybrałem scenę w celi, ze względu na to właśnie pomysł padł, żeby zrobić to w Areszcie Śledczym i żeby słuchali tego więźniowie. Słuchali tego przez radiowęzeł, słuchało tego no, ponad 1000 więźniów. Więc ten tekst jest taką partyturą, która jest jakby gotową partyturą do tworzenia i to też myślę, że tutaj Mickiewicz błysnął po prostu też swoim geniuszem. A tekst, akurat ten kawałek w celi jest też takim kawałkiem bardzo żywym, opierającym się na dialogu. To nie są takie długie i trudne, zawiłe monologi, więc to też wydaje mi się, że dobrze zabrzmiało.
7: A mamy jakąś informację zwrotną z aresztu? Czy rzeczywiście ktoś mówił, czy rzeczywiście słuchali tam osadzeni tego? Czy zrobiło to na nich wrażenie jakieś?
8: Bardzo dużo o tym rozmawialiśmy i z wychowawczyniami, ponieważ akurat więźniów wychowują panie, wychowawczyniami są panie i z panią dyrektor aresztu i tak dalej. Powiem tylko to, co jest być może takim najmocniejszym stwierdzeniem. Pani wychowawczyni powiedziała, to będzie teraz przez kolejne 2 miesiące główny temat rozmów w areszcie i więzieniu.
7: Gratuluję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dyrektor Teatru Jaracza w Łodzi, Paweł Łysak. Dziękuję.
8: Dziękuję bardzo. Zapraszam do teatru.
1: A ja jeszcze dodam, że wspomniane dziady, to czytanie, odbyło się w ramach Narodowego Czytania. I jeszcze jedną rzecz dodam. I zachęcam do słuchania nas w niedzielę po 16:00, oczywiście między innymi o tej godzinie, bo pan dyrektor będzie bohaterem audycji Bliskie Spotkania u nas.

0: To Macy Gray, a my teraz będziemy mówić o tym, że już w najbliższy weekend Łódź rozbłyśnie ferią świateł, ale też i muzyczne ciekawe rzeczy będą się dziać.
1: Rzuć okiem.
0: Odwiedziłam dzisiaj siedzibę łódzkiej fundacji Lux Promonumentis i to jest fundacja, która jest głównym organizatorem Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła. Już 16. edycja tego festiwalu odbędzie się od najbliższego piątku do niedzieli. O plastycznych i muzycznych rzeczach będziemy rozmawiać, o plastycznych tych wszystkich związanych ze światłem, ale także z instalacjami. Ja jednak muszę teraz zaznaczyć, że kiedy dzisiaj odwiedziłam siedzibę fundacji, to zastałam tam całe mnóstwo przedziwnych form, które będą pewnie służyć jakimś instalacjom. To były takie rzeczy z kolorowego szkła albo tworzywa przejrzyste, inne z folii, metalowe konstrukcje ze światełkami. No i pytałam właśnie o to, cóż to takiego, dyrektorkę kreatywną festiwalu Beatę Konieczniak.
2: Tak, to już przygotowujemy się do rozstawiania w mieście instalacji artystycznych, stąd u nas w siedzibie mamy taki magazyn malutki.
3: No ale właśnie malutki, bo przecież nie wszystkie te formy, które potem będą w mieście, tutaj by się zmieściły. Część to są w ogóle rzeczy niematerialne, tylko to jest samo światło, które nam właśnie buduje opowieści w tym roku pod hasłem marzenia. Jak mamy to rozumieć?
2: Marzenia myślę, że każdy rozumie inaczej, ale tak naprawdę marzenia są zawsze pozytywne. Nam brakuje takich pozytywnych marzeń. Chcielibyśmy, żeby ludzie przychodząc na festiwal, spacerując po Łodzi, dojrzeli te wspaniałe kamienice, tą eklektyczną Łódź XIX-wieczną, ale też, żeby zobaczyli, jak artyści rozumieją te słowa marzenia. A marzenia każdy, tak jak powiedziałam, ma inne. Chcieliśmy, żeby dali ten swój wyraz w swoich pracach. A dla nas to, co najważniejsze, to żeby z tymi marzeniami przejść całą trasę festiwalową z uśmiechem, z radością, z rozmową, żeby nie tylko podziwiać miasto, ale również nawiązywać takie relacje między sobą.
3: Przejść trasę festiwalową czasem trudno, bo mnóstwo atrakcji, ale 3 dni mamy na przejście właśnie tej trasy. Ona ma swój początek i koniec?
2: Już tak od kilku lat staramy się zrobić taką trasę, żeby można ją było przejść tak naprawdę w jednym kierunku. I w tym roku możemy rozpocząć albo od południa, albo od północy. To będzie prosto dla festiwalowiczów, bo albo rozpoczną od przystanku przesiadkowego, bo zachęcam, żeby przyjechać komunikacją miejską i rozpocząć ulicą Piotrkowską trasę Light Move Festival 2026, na wysokości pasażu Schillera skręcić do parku Sienkiewicza, oczywiście potem wrócić na Piotrkowską do Placu Wolności, tam ta projekcja 360 stopni, później prosto Park Staromiejski, również strona wschodnia, jak i zachodnia. Dalej do Kościoła Najświętszej Marii Panny, to nowość na trasie festiwalowej, ten piękny neogotycki kościół, który ma 2 wieże, 2 zegary, jest pięknie usadowiony, bo na wprost ulicy Lutomierskiej, więc dobra będzie widoczność. Tam grupa artystów z Hiszpanii robi mapping. No i później do Pałacu Rodziny Poznańskich i Manufaktura. To jest taka prosta trasa festiwalowa. Jak się rozpocznie od północy, to też pałac, kościół, park, ulica Piotrkowska.
3: Przypomnijmy, że będzie tłok, jak zawsze. Przypomnijmy, że będą zmiany w organizacji ruchu, ale będą też i udogodnienia, ponieważ komunikacja miejska w tej formule dziennej będzie wydłużona, prawda?
2: Tak, miasto Łódź stara się, żeby pomóc jednak w tej komunikacji, żeby nie przyjeżdżać samochodami, bo naprawdę jest problem z zaparkowaniem. Dlatego zachęcam do tej komunikacji publicznej, autobusy, tramwaje i przejazd do Łodzi najlepiej pociągiem. Wydłużone trasy, na pewno zwiększony też przepływ tych środków komunikacji. Także mam nadzieję, że każdy dotrze na Light Move Festival.
3: A to jest festiwal, który łączy historię i współczesność. Często bardzo współczesną naukę, często nowoczesne rozwiązania technologiczne są tu stosowane. Zatem z jednej strony mamy XIX-wieczną tkankę miejską, albo nieco nowszą, a z drugiej strony właśnie mamy te najnowsze osiągnięcia. Tu trzeba podkreślić też i tę technologiczną stronę festiwalu.
2: Tak, to jest bardzo ważne, że faktycznie na festiwalu obserwujemy, jak wszystko zmienia się, jak te nowoczesne technologie w bardzo szybkim jednak tempie się zmieniają, ale dzięki temu artyści mogą wykorzystać ich możliwości. Widać to najbardziej na tym, że już mamy wszystkie lampy LED-owe, czyli takie energooszczędne, ale też projektory, które stosujemy do mappingów, też to już są właśnie bardzo często LED-owe, często 4K, czyli to już ta nowoczesna technologia. W tym roku mamy kilka takich miejsc, które są nowe na trasie festiwalowej. Zachęcam, żeby zobaczyć, bo pierwszy raz będzie Piotrkowska 113 jako właśnie projekcja.
3: Czyli tutaj, gdzie jesteśmy.
2: Tak, czyli siedziba Fundacji Lux Pro Monumentis. To jest bardzo dobry budynek, dlatego że ma piękne odejście, jest pasaż Schillera i będzie można z daleka oglądać projekcję, co jest bardzo ważne, a przy naszych ulicach to jest wyjątkowe miejsce.
3: Może ta lokalizacja też ludzi zachęci do odwiedzania galerii Remedium, bo tutaj też od frontu wejście od Piotrkowskiej też się mieści. Może ktoś odkryje przy okazji, a faktycznie będzie można z perspektywy właśnie z pasażu Schillera obejrzeć. Jakie jeszcze nowe miejsca?
2: Kolejnym miejscem nowym na mapie to jest Piotrkowska 60-62, dwa budynki, które będą też z projekcją wielkoformatową. I takie kolejne, ważne dla mnie, ale myślę, że dla każdego miejsce, to Piotrkowska 50. To jest budynek, który został odarty z detali architektonicznych w latach 70. Wspaniały był kiedyś, dzisiaj jest naprawdę w złym stanie. I my chcemy pokazać, jak on wyglądał. Czyli ten mapping jest taki przekrojowy, nawiązujący do jego historii, ale też bardzo radosny i pokazujący tą niesamowitą architekturę, ale też pokazujące, jak można mappingami zmieniać budynek, jak można go transformować, jak można go obracać. Jest tam zarówno dużo elementów 3D, ale też dużo bardzo feerii barw. Myślę, że będzie ciekawy. Ale to, co jest też ważne, to z balkonu, z jednego z balkonów będą arie operowe tenora łódzkiego Piotra Puski i będzie też oczywiście gra na instrumencie klawiszowym, więc uważam, że to będzie naprawdę ciekawa lokalizacja.
3: No i Kościół Najświętszej Marii Panny, tak? I Kościół, jak już było powiedziane.
2: Tak, Kościół Najświętszej Marii Panny kolejną nowością, wydłużającą tak naprawdę trasę festiwalową, co jest dla nas bardzo ważne, bo będzie można stamtąd pójść w kierunku Manufaktury i Pałacu Rodziny Poznańskich, ale Kościół jest niesamowity, bo on w swoim odbiorze już w ciągu dnia, czy teraz wieczorem jest wspaniały, jest piękny. Jest niespotykany, bo to są jednak kościoły, które mają dwie wieże, one są takie monumentalne, ale też w swoim wyrazie estetycznym, naprawdę no według mnie piękne pod te działania sztuk wizualnych. Będzie transformowany przez tych artystów w różnoraki sposób, zarówno w jasnych, jak i w ciemniejszych kolorach, dużo takich elementów 3D, a wewnątrz kościoła też będą koncerty organowe.
3: No właśnie, bo to już od lat przecież jest tak, że może nawet i od początku, że przecież ta muzyka towarzyszy światłu, a zatem tutaj koncerty organowe. Wcześniej z balkonu pani wspomniała, będą pieśni właśnie w wykonaniu łódzkiego tenora. Jakie jeszcze muzyczne akcenty?
2: Jeszcze Piotrkowska będzie miała kolejną taką nową atrakcję. Balkony w kamienicy Piotrkowska 77 i 82, trzy balkony dla trzech tenorów. Nasz łódzki tenor Darek Stachura z gośćmi będzie śpiewał też właśnie arię. Myślę, że to, że ta muzyka wybrzmi na ulicy Piotrkowskiej, że ten głos będzie się odbijał od kamienic w świetle, to będzie miejsce wyjątkowe. Ale to nie tylko ulica Piotrkowska, oczywiście Pałac Rodziny Poznańskich i balkon od strony ulicy Ogrodowej. Przez trzy dni będą takie sety muzyczne. Pierwszego dnia Bokka, drugiego dnia scena dla Marka Bilińskiego i w niedzielę Odet, ale to również scena tym razem na oczku wodnym w parku, gdzie będą też taka bardziej scena rockowo-popowa, ale tam również będzie strefa Radia Łódź w zachodniej części parku, więc muzyka jest z nami. W Parku Sienkiewicza oczywiście też będzie muzyka, ale już nie na żywo, to już bardziej tak do iluminacji zieleni, ale za to w Parku Sienkiewicza strefa LMF Kids. Ona się bardzo świetnie w zeszłym roku wpisała, było mnóstwo młodych osób, mnóstwo rodzin z dziećmi i w tym roku postanowiliśmy ją powtórzyć. Dużo będzie warsztatów, będzie taki interaktywny obraz, gdzie dzieci będą mogły piłeczkami zbijać jakieś zaprojektowane ludziki. Także myślę, że dużo takich ciekawych atrakcji. Tam też iluminacja zieleni parkowej to zawsze robi ogromne wrażenie. Jednak ta zieleń taka kolorowa w pasażu, myślę, również te drzewa, ten nowy zmieniony pasaż.
0: To podświetlenie zieleni zawsze robi ogromne wrażenie poza pracami artystycznymi, poza przeróżnymi mappingami. To podświetlona zieleń wyjątkowo pięknie wygląda podczas Light Move Festival, czyli Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła. Od Light Move Festival, ten skrót LMF Kids. Proszę zapamiętać, że strefa dla dzieci specjalna także będzie. Festiwal już w najbliższy weekend w Łodzi.

0: A przed nami ciekawe rozmowy przygotowane przez Małgorzatę Warzechę, a dotyczące projektu realizowanego w minionym tygodniu przez Łódzki Teatr Pinokio.
1: Dzieje się w Łodzi.
0: Warto wiedzieć, że łódzka scena przy ulicy Sienkiewicza zrealizowała w minionym tygodniu projekt Teatr jako narzędzie zmiany. Punktem wyjścia do rozmów i warsztatów był spektakl dyplomowy Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego Bękarty Bernardetty. Wyreżyserował ten spektakl dyrektor Pinokia Gabriel Giecki. Zaprezentowana trzykrotnie w Łodzi sztuka oparta jest na prawdziwych, dramatycznych wydarzeniach z ośrodka opiekuńczego w Zabrzu. Tam dochodziło do aktów przemocy wobec młodych podopiecznych. O tym, jak teatr staje się narzędziem pomagającym w edukacji, służącej pokonywaniu sytuacji przemocy wobec słabszych, mówili organizatorzy wydarzenia podczas spotkania w Łódzkim Teatrze Pinokio.
2: Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu Teatr jako narzędzie zmiany. W zeszłym roku mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniu podczas grania spektaklu Bękarty Bernadetty w Teatrze Pinokio w Łodzi. Poczuliśmy bardzo dużą potrzebę działania w temacie przeciwdziałania przemocy względem dzieci i młodzieży. Chcieliśmy też zadedykować wydarzenie dla innej grupy odbiorców, dla osób dorosłych, które mają możliwość poznania narzędzi do pracy z tematem przemocy u młodzieży i dzieci. Dlatego to wydarzenie jest trochę innym wariantem, trochę innym podejściem do tematu, rozpoczęciem działania u podstaw, u osób, które mają siłę, żeby zmieniać świat, żeby zmieniać pracę z młodzieżą i podejście do pracy z nimi. Myślę, że wiele się zmienia w tym temacie. Idziemy do przodu, pojawia się wiele opcji i alternatyw do pracy z dziećmi, z młodzieżą. Myślę, że coraz więcej mamy w sobie też otwarcia na to, żeby słuchać młodego człowieka, żeby uznawać jego zdanie, zwracać uwagę na różne sytuacje i mówić też o nich głośno. Myślę, że to się zmienia, ale warto zwracać na to uwagę jeszcze większą i pracować od podstaw z osobami, które mogą coś zmienić w tym temacie. Wierzę w to, że teatr jest czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na nasze emocje, potrafi nas obudzić, potrafi nam uświadomić wiele spraw, potrafi być świetnym punktem wyjścia do rozmowy z drugim człowiekiem, też na tematy, które są trudne, które są tematami tabu, więc myślę, że to jest właśnie to narzędzie, które daje nam możliwość dialogu, rozmowy i zmiany. Spektakl Bękarty Bernadetty podejmuje tematykę przemocy względem dzieci w placówkach i instytucjach, opowiada o historii bardzo trudnej, o historii, na którą przez długi czas przymykano oczy, nie chciano jej widzieć. Wiele się zmienia w tym temacie. Myślę, że to jest świetny punkt wyjścia do tego, żeby przyglądać się też instytucjom, jak one funkcjonują i też zmianom, które mogą się w tych instytucjach zadziać, żeby było lepiej, żeby po prostu było dzieciom lepiej na świecie.
3: Barbara Michalska, Fundacja Edukaby. Przede wszystkim te narzędzia pojawiły się 2 lata temu. To nie znaczy, że wcześniej ich nie było, ale one zostały rzeczywiście zdecydowanie bardzo mocno sformalizowane. Mianowicie w politykach ochronnych małoletnich pojawił się jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie ten moment, w którym, jeżeli to osoba pracująca na co dzień z dzieckiem, może być osobą, która stosuje przemoc. Zatem ten aspekt też i zarówno teatr, jak i ten spektakl, jak i w ogóle sytuacja społeczna, w której jesteśmy tu i teraz, bardzo mocno podbija i rzeczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby on został bardzo poważnie potraktowany, bo przepisy mamy już dokumenty, które pozwalają nam reagować. Teraz chcemy troszeczkę uczulić na to, co się może pojawić, by móc zareagować, a nie być trochę jak Polak po szkodzie, znaczy tylko reagować i podbijać dyskusję w momencie, kiedy już do takiej sytuacji dojdzie. Same zachowania dziecka, one najczęściej przejawiają się zmianą w zachowaniu. Bardzo często dziecko zaczyna opowiadać, jeżeli ma takie narzędzie w postaci mowy. Jeżeli nie, to bardzo często daje swoje pierwsze sygnały w zachowaniu, w reakcji i nie zawsze dziecko, które będzie sprawiało wam trudność, to będzie dzieckiem, które jest potencjalnie, nie lubię tego określenia, ale z racji kontekstu użyję, niegrzeczne. Ono daje wyraźny, czytelny sygnał. To czasami może być rozmowa, to czasami może być rysunek, to czasami może być tylko i wyłącznie jedno zdanie, które pojawi się tylko w jednej minucie. Jeżeli je przeoczymy, to być może już później tego nie usłyszymy. Bądźmy konsekwentni, przyjrzyjmy się każdej sprawie dokładnie, starajmy się ją zbadać z każdej perspektywy, słysząc głos każdej osoby, a przede wszystkim głos dziecka, ponieważ ono nie ma tych narzędzi, które my mamy jako osoby dorosłe. Wiedzę, doświadczenie, Czasami sobie myślę, że też chociażby relacje, które mamy, wsparcie takie środowiskowe, dziecko czasami zostaje z tym samo. I dobrze, jeżeli na swojej drodze spotka chociaż jedną osobę dorosłą, zaufaną osobę dorosłą, która stworzy przestrzeń do tego, by wysłuchać i uwierzyć.
4: Kogo Państwo zaprosili do uczestnictwa w tych spotkaniach?
3: Są dzisiaj na tych spektaklach przedstawiciele z bardzo wielu różnych instytucji, od żłobków, przedszkoli, szkół, MOS-ów, MOW-ów, po też osoby, które na co dzień przychodzą do ośrodków dziennego wsparcia, myślę sobie o osobach dorosłych, czyli tak naprawdę stworzyliśmy przestrzeń do tego, żeby pobyć w bardzo szerokim zakresie ekspertów, ekspertek, ale też osób, które w jakimkolwiek momencie spotykają się z młodym człowiekiem.
5: Robert Wilczak, pierwsze ogólnopolskie stowarzyszenie publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Potrzeba bardzo dużo edukacji. My bardzo często boimy się mówić o przemocy, bo jest to temat bardzo trudny. Natomiast sztuka pokazywała nam wachlarz przemocy, jaki występuje w oświacie, czy w ogóle w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nie mówimy tylko o przemocy tej, której widzimy, tylko, czyli fizycznej, ale było bardzo dużo o przemocy psychicznej, emocjonalnej, o zaniedbaniu, czyli z tym, czym na co dzień się mierzymy. I zarówno mówili to o tym opiekunowie, nauczyciele,

0: Się padło to na sali po sztuce, jak rozmawialiśmy, że bardzo często opiekunowie, nauczyciele mówią, my się boimy, my nie wiemy jak postępować, więc tutaj wchodzi konieczność edukowania. Nie zgodzę się do końca, że nauczyciele i opiekunowie są przeciążeni, dlatego że mamy teraz standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i jest obowiązek podnoszenia kwalifikacji przez opiekunów. Na to są środki, określona liczba godzin i dobrze zarządzający dyrektorzy powinni wysyłać swoją kadrę no właśnie na szkolenia, na warsztaty, chociażby na tego typu sztuki, żeby uwrażliwiać nas wszystkich. Myślę, że rodziców trzeba edukować, dlatego że w dzisiejszym świecie, w świecie cyfrowym, my często zapominamy to, co jest ważne i istotne, czyli obecność i rozmowa z drugim człowiekiem. Bo to są czasami drobne gesty, kiedy młody człowiek coś rysuje, kiedy widzimy niepokojący ruch, zachowanie dziecka. I to jest istotne, żeby zarówno i rodziców edukować, ale i również opiekunów. My pracujemy w oświacie, czy w ogóle w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3, powinniśmy przynajmniej pracować na konwencji o prawach dziecka, które w Polsce są ponad 30 lat, a bardzo często nauczyciele czy opiekunowie nie znają tej konwencji. Więc my tutaj zapraszamy wszystkich specjalistów, również rodziców i tak jak powiedziałem na samym początku, my musimy edukować, ale i być otwarci na różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, żeby o tym temacie rozmawiać. Przede wszystkim nie wstydzić się.
1: Barbara Michalska i Robert Wilczek opowiadali o projekcie Teatr jako narzędzie zmiany i tak się złożyło, że dziś w audycji sporo mówiliśmy na temat tego, że teatr to jest nie tylko rzeczywistość artystyczna, ale że ma bardzo ważne znaczenie społeczne i różne łódzkie sceny podejmują właśnie ten temat. I jeszcze na zakończenie, bo o wszystkich teatrach dzisiaj nie opowiadamy, ale jeszcze na zakończenie warto zauważyć, że Huczni rozpoczął swoje obchody jubileuszu Teatr Wielki w Łodzi. Zresztą nowy dyrektor sceny, Rafał Kłoczko, trochę się śmieje, że zaczyna być specjalistą od jubileuszy, bo dopiero co zakończył obchody 70-lecia Filharmonii Zielonogórskiej, a wcześniej jeszcze były jubileusze Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, Gdańskiej Kapeli Gdanensis, także faktycznie coś w tym jest, ale i nowe plany są. Tak naprawdę te plany na rozpoczęty sezon zostały jeszcze ustalone przed zmianą dyrekcji, ale Rafał Kłoczko wprowadził też i pewne zmiany, na przykład zamiast Don Giovanniego będzie bal maskowy Verdiego, dzieło niezwykle efektowne, pełne znakomitej muzyki, stawiające przed teatrem ambitne wyzwania, ale będą także i dla miłośników baletu ciekawe propozycje, bo 17 października na przykład będzie Coppelia, to jest spektakl, który powraca na łódzką scenę po 26 latach, a z kolei w marcu przyszłego roku premiera spektaklu baletowego Ognisty Ptak, czyli połączenia dwóch różnych baletowych światów, bo Ognisty Ptak Strawińskiego będzie zestawiony z Subtelnym Daphnis i Chloe Ravela. To w Teatrze Wielkim w Łodzi, a kolejne tematy kulturalne powrócą w poniedziałek, między innymi za tydzień, z tym, że Strefa Kultury w krótszym wydaniu po godzinie 20, ale będzie też i w nowej ramówce Kulturalna Sobota. O 12 zapraszam, Anna Groblińska. Yeah.

0: Reklama. Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
1: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
0: Lamia Sofa na każdy dzień.
2: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
8: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
3: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Prezydent Karol Nawrocki mówi jasno o płatnych spotkaniach na żądanie. Kierowców w Łodzi czekają nowe utrudnienia, a to seria remontów i do tego długich. Rogów połączy ochronę przyrody z edukacją. W nocy w regionie przelotny deszcz i 7 stopni. Prezydent ucina sprawę płatnych spotkań. Karol Nawrocki odpowiada, że sam układa swój kalendarz, a nie żadna fundacja. Przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych prezydent był pytany o medialne doniesienia dotyczące spotkań z jego udziałem.
10: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
9: Media informowały wcześniej o prywatnej fundacji, która za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy. A prezydent jest w Nowym Jorku na polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Kierowcy w Łodzi z nowymi utrudnieniami. Ruszyła seria kolejnych remontów. Od dziś drogowcy rozpoczęli pracę na kilku ulicach w różnych częściach miasta. Dodatkowo rozpoczęły się też prace przy budowie kolejnej komory tunelu kolei dużych prędkości. O szczegółach Seweryn Potentas.
12: Od rana drogowcy wkroczyli m.in. na ulicę Retkińską, gdzie rozpoczął się remont i budowa ronda. Przejazd Retkińską jest jednokierunkowy, a wlot w ulicę Kusocińskiego całkowicie zablokowany. Od dziś podobne utrudnienia czekają na kierowców jadących Aleją Włókniarzy, którzy nie włączą się w ulicę Struga.
13: Zamknięcie zjazdu jest spowodowane pracami związanymi z budową tunelu kolei dużych prędkości. U zbiegu Struga i Włókniarzy powstanie jedna z komór szlakowych.
12: Mówi Maciej Dudkiewicz z Portu Polska. Od dziś kierowcy nie skorzystają także z ulicy Tylnej, gdzie rozpoczął się remont odcinka między ulicami Kilińskiego i Sienkiewicza. Drogowcy rozpoczęli także pracę na Lutomierskiej. Zmiana organizacji ruchu na odcinku od Klonowej do Czarnkowskiej planowana jest jednak na kolejny tydzień.
9: Kolejny etap prac przy kolei dużych prędkości i remont Retkińskiej oznacza także zmiany dla pasażerów MPK. Utrudnienia na Retkińskiej potrwają do przyszłych wakacji, a wlot w ulicę Struga z Alei Włókniarzy może być nieprzejezdny nawet do wiosny 2028. Niski rating Polski nie zaszkodził złotemu. Obniżka ratingu Polski przez agencję Moody's nie przyniosła gwałtownej reakcji na rynkach finansowych. Rating został obniżony, bo na horyzoncie jest rosnące zadłużenie i dziura budżetowa na poziomie 7% PKB. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiada działania na rzecz wzmocnienia finansów publicznych.
14: Jak widzimy dzisiaj na rynku polskie obligacje skarbowe, ich ceny rosną, złoty jest stabilny, więc piątkowa decyzja jednej z agencji ratingowych nie znalazła odzwierciedlenia w kursie złotego.
9: Analitycy wskazują, że obniżka ratingu to sygnał dla społeczeństwa i polityków o konieczności zredukowania długu publicznego. Rogów połączy ochronę przyrody z edukacją. W tamtejszym arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstanie Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej. Będą tam rozmnażane i zabezpieczane cenne oraz zagrożone gatunki roślin. Inwestycja pozwoli też rozwijać kolekcje botaniczne i zasoby przyrodniczego banku genów. Centrum nie będzie jednak przeznaczone wyłącznie dla naukowców. Zaplanowano zajęcia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców regionu. Będą m.in. sale edukacyjne i laboratoria, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
15: W jego skład wejdą m.in. wielofunkcyjny obiekt z pracowniami naukowymi i salami edukacyjnymi, czy budynek produkcyjny ze szklarnią i tunelami, w których będzie można rozmnażać i zabezpieczać cenne i zagrożone gatunki roślin.
9: Przy budowie pomogą unijne pieniądze. Całość ma być gotowa do 2029 roku. Teraz już czas na wiadomości sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
16: Dobry wieczór. Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i Marcel Reguła z Zagłębia Lubin dostali awaryjne powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski po kontuzjach wcześniej powołanych zawodników. O szczegółach w rozmowie z Tomaszem Kowalczykiem mówi dyrektor techniczny reprezentacji Adrian Mierzejewski.
17: Adrian Benedyszak wypada, złamanie nadgarstka i najprawdopodobniej operacja. Filip Rózga wczoraj w 90 minucie poczuł kucie w mięsień dwugłowy, więc też wypada i oczywiście Kamil Grabara niestety kolano. Przyjeżdża do nas Drążek,
16: czyli Bartłomiej Drągowski
17: z Widzewa, który będzie dzisiaj wieczorem, już jest o tym poinformowany, i dojeżdża Marcel Reguła.
16: Tym samym w kadrze Polski jest trzech widzewiaków, a wcześniej powołania dostali Przemysław Wiśniewski i Karol Świderski. I co ciekawe, po raz ostatni co najmniej trzech piłkarzy Widzewa w polskiej kadrze było w 2008 roku. A reprezentacja Polski czekają teraz cztery mecze w Lidze Narodów. Pierwsze spotkanie 25 września z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 500 w Singapurze. Na inaugurację Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 2-0 w setach 6-4 i 6-2. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie lepsza z pary Amerykanka Vivian Wolf i Ukrainka Aleksandra Olijnikowa. W Seulu trwa natomiast tenisowy turniej kobiet też rangi WTA 500 i już w pierwszej rundzie z tą imprezą pożegnała się Magda Linet. Poznanianka przegrała z Darią Astachową 1-2 w setach 6-3 ten pierwszy wygrany, a później przegrane 1-6 i 6-7. I jest to już trzeci turniej z rzędu, który Linet kończy porażką po pierwszym spotkaniu. Piłkarska Legia Warszawa poinformowała, że klub ma nowego współwłaściciela. Został nim Michael Gorzyński, amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, nabył on 40% akcji Legii i objął stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem z pakietem 60% akcji i nadal pełni funkcję prezesa zarządu klubu, dodano w oświadczeniu klubowym. Na koniec jeszcze siatkarskie Mistrzostwa Europy Panów, bo znamy już prawie wszystkich ćwierćfinalistów. Belgowie pokonali Czechów 3-1 i w ćwierćfinale zmierzą się z lepszym z pary Słowenia-Serbia. Początek tego meczu 1-8 finału o godzinie 21 czasu polskiego, a wcześniej do ćwierćfinałów awansowały drużyny Francji i Rumunii, Polski i Niemiec, a także Włoch i Finlandii. Ćwierćfinały Francja-Rumunia i Polska-Niemcy jutro o godzinach 15 i 18, a na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź zapraszamy dzisiaj po 22.
9: W nocy w regionie miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 7 stopni. Wtorek nie będzie lepszy niż poniedziałek, przelotne opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim do 15 stopni w Wieluniu i Skierniewicach. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

0: Ideologiczne szaleństwo, tortury żywieniowe, wciskanie dzieciom fasoli z kaszą. Takie słowa możemy usłyszeć, możemy też przeczytać w mediach po wprowadzeniu w szkołach i przedszkolach diety planetarnej. Wszystko dlatego, że Ministerstwo Zdrowia wdrożyło przepisy zobowiązujące placówki do podawania posiłków o większym udziale roślin strączkowych i ograniczenia potraw smażonych oraz czerwonego mięsa. Czy to rzeczywiście jest taki żywieniowy dramat? Skąd tyle hejtu? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Magdalena Makarowska, dietetyk kliniczna, jest z nami. Witaj.
2: Witam, Izabela. I właśnie uśmiechnęłam się na te słowa, ponieważ ja chyba torturuję własne dziecko. Nie miałam świadomości, ale zaraz to rozwiniemy.
0: No dobrze, ale torturujesz pewnie od dłuższego czasu, od dzieciństwa. Natomiast część dzieci zostanie poddana torturom, została poddana od września. No to nie jest to samo.
2: To nie jest to samo. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że pomysł na dietę planetarną, która brzmi dziwnie dla nas, to nie jest żaden pomysł ideologiczny, czy jakiś pomysł, który ma zrobić krzywdę komukolwiek. Ja jako dietetyk codziennie spotykam się w gabinecie z wielkim problemem otyłości już u dzieci. My oddajemy te dzieci do placówek od przedszkola. Chcemy, żeby ta placówka dawała jakieś wzory, wychowywała, chcemy, żeby były zajęcia, fajne warsztaty, język angielski. I fajnie by było, żeby też żywiła dobrze nasze dzieci, bo te dzieci, tak jak mówiłaś, czym skorupka za młodu nasiąknie, to te dzieci będą miały większą akceptację wielu smaków. Niestety żyjemy w czasach, kiedy...
0: Ma nasiąknąć fasolą właśnie?
2: A co jest złego w fasoli, Izabello? No oczywiście tutaj śmiejemy się, ale pamiętajmy o tym, że dieta planetarna to jest model diety, który opiera się przede wszystkim na tym, żeby było więcej warzyw, więcej owoców, żeby były rośliny strączkowe, które są podstawą kuchni polskiej, Izabelo. Dlatego, że soczewica, ciecierzyca, to nie są nowości. My po prostu o tym zapomnieliśmy. I można to zrobić w bardzo smaczny, przystępny sposób, ale oczywiście drobnymi kroczkami i wydaje mi się, że zabrakło tu drobnych kroczków.
0: Mianowicie,
2: żeby osoby, które wykonują te posiłki, przygotowują, po prostu
0: kuchnia
2: umiały,
0: szkolna.
2: Tak, umiały, bo pamiętamy, że już była rewolucja, że zabrano sól, cukier i dzieci dealowały na przerwach saszetkami z cukrem i solą na stołówce. Jakby nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby te smaki były akceptowalne, one muszą być w atrakcyjnej formie. Dlatego też ja osobiście prowadzę różne warsztaty dla dzieci. My robimy na zajęciach, nie wiem, wrapy z hummusem, te dzieciaki jedzą to. Tylko kwestia jest taka, że to powinno też by wyjść z domu. Powinniśmy my jako rodzice mówić jednym głosem z taką placówką, żeby to nie było nagle coś nowego.
0: Ale, no, dzieci, ale rodzice nie mówią jednym głosem.
2: A czego oczekujemy potem od tego, od tej placówki? Bo mówimy, że źle się żywi, że są parówki, że są płatki na mleku słodkie. Dlaczego? Bo dziecko nie chce nic innego jeść, bo jadło to w domu. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli...
0: No i nadal prawdopodobnie tak, je to w domu.
2: Je to w domu, więc no troszeczkę jako rodzice powinniśmy cieszyć się, że te placówki... I to jakby mamy to za darmo, tą edukację wtedy, tak? Mamy za darmo jakby wprowadzanie tych posiłków, ktoś nad tym czuwa, żeby to było zdrowe, bo słuchajcie, no otyłość jest chorobą, która łączy w sobie ogrom różnych konsekwencji. Ja działam też z Fundacją FLO, gdzie my wraz z ambasadorami, osobami, które leczą się na chorobę otyłościową, no działamy na każdym froncie od edukacji rodziców, dzieci, po osoby dorosłe, żeby, bo w żywieniu leży ta podstawa tej choroby, tak? Więc żyjemy w czasach, mówi się, pandemii otyłości i obrażamy się na fasolkę w szkole. Bądźmy, nie bądźmy hipokrytami, postarajmy się zrobić to tak naprawdę rozsądnie i zastanowić się, co jest problemem. Ja zawsze mówię, nawet kiedyś miałam tutaj spotkanie u was w radio z dzieciakami i pytam się, czemu coś ci nie smakuje, tak? Spytaj, dlaczego to nie było dobre? Co tam było nie tak? Jesteśmy tak w stanie fajnie zmodyfikować każdy posiłek albo dodać coś na tyle bezpiecznie, żeby to dziecko nie czuło jakiegoś strasznie innego smaku, ale też te dzieci muszą się z tym zapoznać w domu, zapoznać z nowymi produktami, zapoznać z większą ilością warzyw, bo jedynym warzywem to jest pewnie keczup.
0: No, w porządku, no ale jeśli jest taka sytuacja jak u ciebie, że twoje dziecko, ten terror, że tak powiem, żywienie, o którym mówiłeś na początku.
2: Muszę ją przeprosić.
0: ma stosowane na co dzień, no to to chyba rzeczywiście nie jest problemem, ale jeśli my kompletnie co innego jemy przed szkołą, co innego jemy po szkole, no to trudno jest oczekiwać, żeby dzieciom smakowało to, co inne będzie zaserwowane, prawda?
2: Tak, ja myślę, że wszystko tkwi przede wszystkim w tym, żeby potrafić te potrawy, które mają być wzbogacone, a nie nagle zabrane. No, ale nie oszukujmy się, schabowy smażony w panierce w głębokim tłuszczu nie należy do produktów zdrowych i to, że dziecko to je i lubi, to jakby jest jedna rzecz, a to, że potem choruje, to jest druga rzecz. My musimy znaleźć złoty środek. Upieczmy go w piekarniku, tak? Ja nie mówię, żeby zabierać smaki. Zresztą jestem, wiesz, że to jestem fanką modyfikacji wszelkich dań na wersję fit, a nie zabierania tych dań. Zawsze mówię, zamień, a nie zabierz. Lubisz to, zrób to w wersji lżejszej. Nie zabieraj smaku, ale też jakby drobnymi kroczkami akceptację trzeba zacząć. Ja powiem ci, że ja prowadząc warsztaty z dzieciakami naprawdę w różnym wieku, ja nie widzę tego, że one nie chcą tego jeść. Wiesz, co ja widzę? A robiłabym to w domu, ale mama mówi, że jest za duży bałagan. Albo, no ja tego nigdy nie jadłam. Więc nie bądźmy tacy obrażeni na szkołę. Szkoła chce tutaj nasze dzieci wyhodować, jak to się mówi, w zdrowiu, a my się buntujemy, bo nagle nie ma smażonych rzeczy. No jak chcemy to pogodzić? Tą chęć bycia zdrowym z chęcią jedzenia, nie wiem, fast foodów, parówek, czy żywności przetworzonej.
0: No nie da się tego pogodzić, ja się z tobą zgadzam, ale tu poruszyłaś ważny temat tego, czy szkoły są przygotowane do wdrożenia takiej kuchni.
2: Ja
0: no bo,
2: tak.
0: Wiesz, kucharki w szkołach
2: trzeba
0: są
2: umieć.
0: Przygotowane od lat, robiły pulpety i mielone, tak?
2: Ja powiem,
0: i to umieją robić
2: świetnie. To jest problem. Ja uważam, że problemem jest zawsze to, że się wprowadza coś nagle i jakby, chociaż to nie jest wcale wprowadzone nagle, dlatego że informacja o tym była w szkołach wcześniej. Jest to wprowadzone od września, no bo dzieci wróciły do szkoły. Natomiast ja uważam, że brakuje edukacji, brakuje umiejętności zrobienia tych produktów w potraw, w inny sposób, też żeby były dobre i tak naprawdę takiego powolnego, no takich nawyków, prawda? Bo wszystko jakby drobnymi kroczkami o wiele łatwiej nam zaakceptować, niż nagle ktoś nam wszystko coś zabiera. No my się czujemy, jesteśmy zbuntowani wtedy, jak ktoś nam coś zabiera. To jest błąd. Natomiast tak naprawdę każdą rzecz można zrobić w zdrowszej wersji, bez korzyści, bez jakby jakichś negatywnych tutaj emocji i to nie ma być złe, tylko to musi być umiejętnie przygotowane, więc edukacja taka kulinarna myślę, że tutaj leży, tak? Że żeby to zrobić w fajny sposób. Bo ja osobiście, wiesz, nie jem mięsa, ale to nie jest tak, że ja jestem pomysłodawczynią tej diety planetarnej.
0: Czy z tego, co kiedyś mówiłaś, to od czasu do czasu zdarza ci się jakiś kawałek
2: spróbować
0: mięsa.
2: Ale nie jest to moja bajka. Mhm. Natomiast to wynika z tego, że nie lubię. Natomiast kwestia jest taka, że założeniem diety planetarnej jest po prostu wprowadzenie większej ilości produktów warzywnych, które mają dużo błonnika, które działają pozytywnie na nasze jelita, które powodują, że jesteśmy zdrowsi, bo żyjemy w świecie przetworzonej żywności, szybkiej, łatwej, dostępnej. To nie jest dla nas dobre. Więc teraz szkoły robią coś, żeby trochę wrócić do podstaw, tak? A my się buntujemy? No nie. Ja myślę, że trzeba by było tutaj usiąść i zrobić burzę mózgów i ustalić, tak,
0: no
2: jak
0: właśnie
2: to
0: dlatego
2: zrobić.
0: Rozmawiamy.
2: Tego brakuje. Dieta dzieci, wiecie, jeżeli zrobimy dietę planetarną i te dzieci będą zostawiały połowę jedzenia, no to marnujemy żywność. Nie o to chodzi w diecie planetarnej, wręcz o odwrotność.
0: Jeśli by zostawiały połowę jedzenia, to jeszcze nie byłoby tak źle, bo z badań wynika, że nawet 70% dzieci oddaje całkowicie niezjedzone posiłki.
2: Poczekaj, Izabello, bo który dzisiaj mamy września?
0: 21.
2: A badania były przeprowadzone od 1 do 21. Bardzo szybkie badania, rozumiem,
0: no,
2: że...
0: No szybkie badania, tak.
2: Uzasadnione naukowo. Powiem ci tak, nie widziałam tych badań jeszcze, ale okej. Okay. Ja wierzę, jeżeli dziecko nagle zamiast pire ziemniaczanego, zamiast gdzieś tam, nie wiem, tak smażonych tych ziemniaków dostanie fasolę, to też bym pewnie to oddała, tak? Natomiast kwestia jest taka, że nie w diecie planetarnej, w diecie, która ma promować no oszczędność trochę tej żywności. No nie może być tak, że dziecko oddaje ten posiłek. Więc trzeba już usiąść i w szkołach i zastanowić się, co robimy nie tak. Bo będzie to samo, co wcześniej. Też był taki kilka lat temu nakaz, zakaz. Ma nie być soli, cukru, niczego. I to się rozmyło natychmiast, tak? Natomiast nie chodzi też o to, żeby dziecko potem, nie zjadając tego posiłku obiadowego, poszło do automatu i kupiło batony, tak? No, czy tam jakieś ciastka, no bo wiecie,
0: no
2: będziemy się kręcić w kółko.
0: To też miało zostać ograniczone, że do jakichś zdrowych takich przekąsek.
2: Wiesz, co to są za zdrowe przekąski? Jabłka,
0: znaczy ja nie wiem,
2: orzechy, naprawdę, suszone owoce. To są bardzo proste rzeczy.
0: Czyli takie automaty powinny być,
2: powinniśmy mieć dostęp do tego, czego rodzic nie zdążył kupić nam do śniadaniówki. Ja nie jestem za tym, żeby w takich automatach były batony z sukrurozą, na przykład, bo dlaczego jest to zdrowsze od cukru? No nie idźmy w tą stronę, tak? Natomiast my nauczmy się jeść żywność, a nie jeść fast food. A tak naprawdę wiesz dobrze, że idziemy do sklepu i musimy bardzo mądrze i rozsądnie oglądać, co jest jedzeniem. Jedzeniem jest to, co możemy zerwać z drzewa, co wykopać z ziemi, a my kupujemy batony, parówki, nie? Więc jakby, ja powiem tak, nie bądźmy tacy źli na to, tylko spróbujmy to rozwiązać, bo to jest bardzo dobry zamysł, a dzieci mają bardzo plastyczne te swoje przyzwyczajenia. One bardzo łatwo wchodzą w różne rzeczy, tylko my jako dorośli musimy to w fajny sposób przekazać. No mówię, tak się do tych warsztatów odwołuję, bo ja naprawdę nie miałam dziecka, które by nie uczestniczyło, które by nie wyciskało soków z buraka, a wiesz co było ciekawe, że jak mieliśmy takie warsztaty właśnie z wyciskarkami wyciskaliśmy soki z warzyw, to dzieci przychodziły po trzecią szklankę, a rodzic mówi, nie, niech pani mu tego nie daje, bo on tego nie wypije. A to dziecko to stoi trzeci raz, bo samo zrobiło, samo wrzuciło, samo wycisnęło, było ciekawe, co wyszło.
3: No ale wiesz, nie zaczną dzieci gotować w szkołach posiłków.
2: Nie, ale możemy zrobić jakiś szwedzki stół śniadaniowy, który jest bardzo fajny, bo dzieci wtedy nakładają więcej na przykład na kanapki. I też takie warsztaty prowadzę, gdzie dzieci robią takie kanapki, że rodzice robią zdjęcia i mówią, w życiu w tygodniu tyle
3: Magdo,
2: warzyw nie zjadło.
3: Ale nie, no bądźmy realistkami. No jaki szwedzki stół w szkole, no.
2: Na śniadanie, ale nie, ja mówię o przedszkolach, bo możemy zacząć to od przedszkola. Po co dzieciom robić kanapki z masłem, z szynką, z sałatą, jak to dziecko wszystko zdejmuje? Niech będzie baza produktów i niech te dzieci robią same kanapki. One nałożą na te kanapki o wiele więcej, niż my im narzucimy. My musimy zmienić myślenie. I nie myśleć, że to jest złe, tylko żeby dać dzieciom też wybór, dać możliwości. No jeżeli takie dziecko nie ma co wybrać, no to nie wybierze, tak? Natomiast jeżeli ma wybór, naprawdę są badania dobre na to, zresztą ja to widzę, no mówię, na tych warsztatach, że te dzieciaki, jak mogą same zdecydować, ale my im dajemy pulę produktów, to one naprawdę wybiorą fajne rzeczy. Ale to jest naprawdę metoda drobnych kroczków, nie takiego odcięcia, prawda? No bo to jest tak jak, wiesz, przykład można dać taki. Idziesz do marketu swojego ulubionego, stajesz i nagle się okazuje, że oni poprzestawiali wszystko na półkach. No cieszysz się, czy jesteś wkurzona?
3: No wkurzona jestem,
2: no
3: oczywiście.
2: Właśnie, czyli coś ci zabrali, wkurzyli cię. Idziesz gdzie indziej. W ogóle dlaczego to zrobili? To jest tak samo z tą zmianą, nie? Ktoś, kto był w jakiejś swojej strefie komfortu żywieniowej, nagle wchodzi, jest ta fasola, nie? No w ogóle bez sensu, nie? Więc jakby trzeba powolnymi, drobnymi kroczkami do tego no, jakby zaprzyjaźniać z tymi smakami. I tak naprawdę małymi krokami, a nie nagle wszystkie posiłki, tak, w innej formie. Więc ja uważam, że można to wszystko zmodyfikować. Można, słuchajcie, dodać do kotletów mielonych do środka, nie wiem, kaszę gryczaną, jęczmienną, tego nie czuć w smaku i nagle to dziecko je. A nie jakby, dzieci nie sugerują się tym, że to ma być zdrowe, to proszę to jeść. No co ich to obchodzi, co jest zdrowe? Ma być smaczne, ma być dobre. Ma jakby sprawiać przyjemność, tak? Więc, ale na pewno dużo zależy od tego, jak jemy w domu. I mówię, no ja cały czas jakby jestem w tej strefie, tutaj wokół siebie mam pacjentów walczących z otyłością, oni wszyscy powtarzają, no to w domu było tak, ja potem muszę nauczyć się jeść od nowa. Więc w tych szkołach my uczymy te dzieci jeść od nowa trochę, tylko trzeba to zrobić mądrze.
3: Bo na razie to dzieje się tak, podobno, że dzieci wychodzą ze szkoły, potem nie zjedzone, głodne, złe i idą oczywiście na tego kebaba, prawda? Przysłowiowego albo na burgera. Z różnych powodów. Słyszy się na przykład o tym, że mięso jest twarde.
2: No właśnie, wiesz co, to mnie zastanowiło, skąd to wynika. Bo być może rzeczywiście zmiana sposobu przygotowania, nie wiem, ze smażenia na pieczenie, no ale to jest wszystko jakby zasługa albo w kompetencji osób gotujących. Bo wiesz, dieta planetarna nie mówi o tym, że proszę jeść twarde mięso. No mówmy się, tak? Tylko to jest wina złego przygotowania. Więc trzeba się zastanowić. Ja sądzę, że
3: no,
2: zabrakło.
3: Ale jeśli będziesz miała mięso, wiesz, stosunkowo niewiele przetworzone, a nie zrobione już na takie bardzo
2: patkę,
3: prawda, to ono będzie twardsze. No musisz w tym momencie
2: uruchomić
3: zęby.
2: O matko, i co się stanie, jak będzie
3: Ja nie wiem, ale podobno takie badania są też, że...
2: Przez 20 dni zrobione, dobrze.
3: Że nie, są badania wcześniejsze, okay. Że się amerykańskie dzieci oduczyły gryźć.
2: Ale Izabela, czy ty uważasz, że nie gryzienie to jest dobre?
3: Nie, ja myślę, że nie jest dobre.
2: I zobacz, co się zrobiło dzieciom. Dawało się im papki, dawało się im rzeczy miękkie, które nie dają uczucia sytości, tylko się wtedy to jedzenie połyka. Natomiast gryząc uruchamiamy nasze ślinianki, uruchamiamy sygnał sytości w mózgu. Dzieci jedzą mniejsze porcje, czyli zgodne z ich zapotrzebowaniem, czyli powrót do tego. Natomiast sądzę, że mówię, da się to wszystko zrobić w mądry sposób i tak naprawdę porozmawiać nawet z samymi dziećmi. Co im nie pasuje? Jesteśmy w stanie zmienić każde danie na takie, żeby było dobre.
3: Wszystko im nie pasuje teraz.
2: Wiesz co, właśnie nie miałam jeszcze okazji rozmawiać z żadnym dzieckiem szkolnym tak naprawdę. Nie wiem, jakie są w menu tak naprawdę te nowe potrawy.
3: No i nie wiemy, czy jakie to, o czym wspomniałaś, kucharki są przygotowane.
2: Tak, ja
3: tego.
2: Sądzę, że tu jest największy problem, że po pierwsze edukacja, po drugie smak. Ja jestem autorką, pytałaś mnie, ile napisałam? Nie wiem, chyba ponad 40
3: książek.
2: 5 poradników o... Ja jakby odczarowuję jedzenie, żeby to, co państwo lubią, też było pyszne, ale w zdrowszej wersji. Dzisiaj też tutaj mam właśnie Kuchnię Polską na tapecie, najnowszy taki poradnik. Więc jakby kwestia jest taka, żeby da się zrobić wszystko fajnie, tylko trzeba mieć możliwości i umiejętności. I sądzę, że tego zabrakło. Prawda? Że gdzieś tam na poziomie umiejętności, tak jak mówisz, no bo ktoś jak cały życie smażył schabowego w panierce, on nie potrafi zrobić schabu w innej formie, żeby był miękki. A da się, dobrze o tym wiemy.
3: No właśnie. Może nie wszyscy wiedzą. I mięso nie jest nam potrzebne w takich ilościach, no bo ta dieta planetarna ma nam mięso w sposób zasadniczy ograniczać, a tymczasem wielu z nas jest przekonanych, że mięso zwłaszcza dzieciom jest potrzebne w dużej ilości, bo to jest białko.
2: Dzieciom jest potrzebne białko pochodzące z dobrych źródeł, czyli oczywiście mięso, nabiał, jajka i nasiona roślin strączkowych, tak? Więc jakby samo mięso nie jest problemem. Chodzi o to, żeby to nie było mięso wysoko przetworzone, bo jeżeli my uważamy parówki za mięso albo schabowy za mięso i będziemy jeść duże ilości takich produktów, które dodatkowo mają tłuszcze nasycone, to mięso nie da nam po prostu tego, co byśmy chcieli od tego białka zawartego w mięsie. Nie chodzi o zabranie mięsa, tylko o zrównoważenie diety, dołożenie warzyw i zaprzyjaźnienie się z nasionami strączkowymi, tak? Które są świetną alternatywą tego mięsa. I same wytyczne najnowsze mówią o tym, żeby 2 razy w tygodniu rzeczywiście no, to mięso nie lądowało na talerzu jako obiad. Tylko coś innego. Może mieć jajka, ryby, może mieć produkty nabiałowe i właśnie nasiona roślin strączkowych z różnych fasoli. Można zrobić kotlety, pasztety. Ja akurat jestem fanką takich rzeczy i jak moi goście jedzą, to często nie wiedzą, że to nie jest z mięsa. Da się to tak przyprawić. No tylko te umiejętności. Także generalnie nie chodzi o zabranie mięsa, tylko o zrobienie diety bardziej urozmaiconej i takiej, która będzie służyła naszemu zdrowiu.
3: A jeśli my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jedliśmy codziennie mięso w dużych ilościach, to czy nasz organizm bez problemu przejdzie na te rośliny strączkowe na przykład?
2: Nie chodzi o to, żeby od razu wprowadzać to w dużych ilościach, bo oczywiście wszystko zależy od tolerancji i od tego, jakie mamy bakterie w jelitach. Bo jeżeli nagle zamiast mięsa zjemy na śniadanie humusy, potem na obiad fasolę i na kolację jeszcze jakieś tam inne tofu, no to brzuch
3: to
2: nam może
3: wiem,
2: się zbuntować.
3: Wytrzymamy później
2: absolutnie.
3: Następny dzień w klasie na
2: tak,
3: przykład.
2: Nie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby wprowadzać to powolutku, drobnymi kroczkami. Można zacząć od smarowania właśnie kanapek pasztetem warzywnym na przykład już, jako takie wprowadzenie, żeby nasze bakterie jelitowe nauczyły się te strączki tolerować. I jak najbardziej ta tolerancja jest ważna, więc nie można od razu z tą fasolą wystartować w dużych
3: no,
2: ilościach.
3: Ale w szkołach wystartowano.
2: No właśnie to jest to, nad czym trzeba pomyśleć, jak to zrobić. No w szkołach też powinni być dietetycy, w szkołach powinny być osoby odpowiadające za żywienie, do tego też dążymy. Powinny być, są na pewno osoby odpowiadające za jadłospis, natomiast no sam jakby zawód dietetyka za chwilę będzie zawodem medycznym, będziemy dążyć do tego, żeby w takich placówkach dietetyk był, bo właśnie po to jest potrzebny, żeby umieć dostosować żywienie do możliwości, do tolerancji właśnie. I nie chodzi o to, żeby zabrać różne rzeczy. Wystarczy, że pewne rzeczy zmodyfikujemy. My możemy robić nadal potrawy typu, nie wiem, gołąbki, ale na przykład dodać tam więcej trochę kaszy na przykład, tak? Czy właśnie z jakby mniej trochę tego mięsa jako mięsa. W bigosie możemy zmniejszyć ilość mięsa, dodać trochę więcej kapusty. Są takie naprawdę metody niegroźne smakowo, a które już troszkę nasze jelita będą przyzwyczajały do tego błonnika. No błonnik to jest takie remedium naprawdę na wszelkie choroby. Jak jemy mało warzyw, no to niestety te bakterie nasze jelitowe nie mają tego błonnika, a w ten sposób jakby mamy możliwość już od przedszkola jakby te bakterie po prostu dokarmiać. I powiem szczerze, że ja jako rodzic trochę żałuję, że moje dziecko już ma 18 lat za chwilę i nie skorzysta z tych zmian, bo ja osobiście jej sama gotowałam, tak? Bo na obiady były takie rzeczy oparte głównie na mącznych produktach, a no nie do końca chciałam, żeby tylko takie rzeczy jadła, tak? Więc jakby uważam, że trzeba do tego podejść naprawdę rozsądnie, no bo co jest złego w tym, że dziecko nauczy się jeść warzyw, owoców, jakieś orzechy, nasiona, tylko trzeba to zrobić powoli i dzieci muszą to lubić. Nie może być tak, że my je do tego zmusimy, bo to będzie bunt. Więc tak naprawdę korzyści będą wtedy, kiedy ta dieta będzie dla dzieci pełnowartościowa, odżywcza, ale również smaczna. I na tym smaku musimy oprzeć całą ideologię tej diety.
3: Ty powiedziałaś o tym, że epidemia otyłości w tej chwili się pojawiła. Jak długo mamy problem z tą epidemią?
2: No mamy ten problem długo, ale myślę, że od pandemii.
3: Co to znaczy długo?
2: Polska troszkę przyspieszyła, jeżeli chodzi o problem z otyłością i jesteśmy w czołówce krajów, w których ta otyłość już u dzieci bardzo szybko postępuje. Myślę, że tutaj możesz tam gdzieś tak od jakichś statystyk liczby wyjść, ale my to widzimy na ulicach. Myślę, że od czasu pandemii to się pogorszyło. Zamknięcie nas w domach spowodowało, że był brak aktywności fizycznej. No jednak to jedzenie było łatwiej dostępne i myślę, że od tego czasu to jeszcze bardziej galopuje, ale mamy problem wielki. Dlatego dążymy też do tego wraz z Fundacją FLO, żeby uświadamiać społeczeństwo, że otyłość to jest choroba, która generuje masę innych problemów i generuje koszty. I otyłość jest chorobą. Ma kod E66 i to się leczy, a nie odchudza. To też trzeba wiedzieć. Także warto wybrać się wtedy do specjalisty. Ale właśnie od takich działań, jak zmiany żywienia w szkołach, w przedszkolach, zaczyna się walka z tą chorobą i profilaktyka. I jako społeczeństwo dużo wygramy na tym. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
3: I wiesz, ja ci zadałam to pytanie, od kiedy my mamy problem z otyłością, bo często się pojawiają teraz, możemy przeczytać takie wpisy, że to jest atak na tradycyjne polskie jedzenie, słowem na schabowego z ziemniakami. I teraz część osób mówi, no dobrze, jedliśmy te schabowe z ziemniakami i nie było epidemii otyłości.
2: Tak. Kiedy i ile?
3: Kiedy?
2: W moim dzieciństwie, kiedy miałam 5 kilometrów do szkoły w jedną stronę.
3: W moim dzieciństwie pewnie też.
2: Tak, i jak wracałam 5 kilometrów w drugą stronę, jedliśmy 3, może 4 posiłki dziennie, dlatego że nie było też żywności, pamiętajmy, przetworzonej, tak?
3: Było no nie mniej, dokładaliśmy do tego,
2: ale
3: tak.
2: Nie było w sklepikach szkolnych żadnych możliwości kupienia rzeczy, bo często tych sklepików też jeszcze nie było. Natomiast jedliśmy mniej. I musimy umieć nauczyć się znowu jeść mniej, tak? Więc też jedliśmy to, co było dostępne. Ja pamiętam, na ogrodzie mieliśmy masę warzyw i takie rzeczy jak fasolki, czy jakieś brokuły, kalafiory, no to były na porządku dziennym. Rodzice to przynosili do domu, zupy różnego rodzaju. Więc ja ze swojego dzieciństwa pamiętam naprawdę dużo warzyw, szczególnie te zupy. Krupnik chyba tak mi się zawsze kojarzy najbardziej. My to jedliśmy jako dzieci i jakby to było normalne. Natomiast potem weszła żywność wysoko przetworzona, te lata 90., prawda? Kiedy te wszystkie gotowce zaczęły nam tutaj na półki wskakiwać i nas nie nauczono jeść. Ja powiem Państwu, że tak naprawdę ja to widzę bardzo u pacjentów, którzy są po zabiegach bariatrycznych albo leczą się właśnie lekami na otyłość, że ci pacjenci mówią to głośno. Oni się uczą jeść od nowa. Bo to, ten czas właśnie od tych lat 90. do teraz, no ta żywność była tak różna, tak jakby dostępna, łatwa, niesycąca, że dopiero te zabiegi pozwoliły im wrócić do początku sytości. Leki pozwalają im uregulować ten głód i sytość w głowie, ale żeby nie wrócić do otyłości, która jest chorobą, która nawraca i nie ma tendencji do cofania się, oni muszą nauczyć się jeść od nowa. Przede wszystkim jeść powoli, w miłej atmosferze, nie w biegu, nie przy komputerze, nie przy social mediach i jeść produkty odżywcze i takie, które tak naprawdę no, dają nam i smak, ale również jakość, tak? Jeżeli nauczymy się jeść mniejsze porcje, to my możemy jeść wszystko, no bo na tym to polega, tak? Natomiast rozejrzyjmy się w szkołach. W moich czasach, no takie dziecko z otyłością, to nie wiem, czy było jedno, na szkołę.
3: No, to była rzadkość.
2: Ja miałam kolegę, wysoki był po prostu. Ja bym go nie nazwała otyłym, on był po prostu wysoki. Duży, wysoki, ale nie otyły. A teraz w klasie, no to jednak ponad 60% dzieci ma problem. No bo są lizaczki, batoniki i my lubimy. No fajnie, ale fajnie te nawyki jakby nabyć nowe. Żeby nowy nawyk jedzenia zdrowych rzeczy wszedł nam do głowy, no to się musi zacząć pojawiać w naszym otoczeniu. Mhm. Także ja bym tutaj, ja nie tyle, że bronię, ja uważam, że to jest bardzo dobry jakby punkt, od którego trzeba zacząć myśleć o tym, że od jedzenia zaczyna się problem, więc jak my ten problem rozwiążemy i ten problem zaopiekujemy, no to ile oszczędzimy tak naprawdę na swoim zdrowiu, no bo otyłość, tak jak mówię, ciągnie ze sobą masę różnych chorób.
3: No, bez wątpienia wszyscy się z tobą zgodzą. Dopytam cię jeszcze o ryby. Ryby mają się pojawiać, mogą się pojawiać także na tych szkolnych stołówkach i przedszkolnych częściej niż mięso. A ile ja zastanawiam się nad ceną ryb. Ryby są drogie.
2: Ryby są drogie, bo są dobre jakościowo.
3: A rozumiem, że nie chodzi o paluszki rybne, tak?
2: Paluszki
3: chcemy
2: rybne
3: od tego
2: to nie ryba.
3: Odejść. Więc
2: no wypadałoby. Pieczona ryba. Ale myślę, że tutaj jest to wszystko. Jeżeli będziemy jeść różnorodnie, my tak naprawdę jesteśmy na pewno ten budżet w stanie na tyle zrównoważyć, żeby znalazła się i ryba, żeby znalazło się i dobrej jakości mięso i było w taki sposób przygotowane, żeby te dzieci to jadły. Bo zobacz, jeżeli nie będziemy tej żywności wyrzucać, no to jest oszczędność. Tu trzeba po prostu do tego usiąść, tak? Natomiast uważam, że podstawą wprowadzenia...
3: No ale dużo się mówi o tym, że właśnie zaczęliśmy wyrzucać.
2: Bo weszło to za szybko i trochę jakby może nie z przygotowaniem takim żywieniowo-kulinarnym, bo ja bym tutaj mocno się zaczepiła na tej kuchni rzeczywiście. Natomiast pamiętajmy o tym, że sama ideologia wprowadzenia nowego żywienia, może to się nie powinno nazywać po prostu, bo wtedy by nikt się nie przyczepił do hasła dieta planetarna. No jest ona modelem diety, która ma oszczędzać naszą planetę, nie, żeby nie była taka eksploatowana.
3: No tak, chodzi o nasze zdrowie, ale także chodzi o planetę.
2: Ale głównym założeniem jest to, żebyśmy przestali chorować na otyłość. Mhm. Bo ten sposób żywienia pozwala nam jeść na tyle różnorodne produkty, a na tyle jakby nie wysokokaloryczne, że tej otyłości myślę, że mam nadzieję, że jesteśmy w stanie się przed nią obronić. Więc jakby założenie jest piękne. Tylko trzeba umieć to zrobić umiejętnie. Więc myślę, że potrzebujemy jakiś może kursów dla tych osób, które gotują w szkole. Naprawdę, bo nagle jakby, jeżeli ty jesteś mięsożerna, a wiem, że jesteś, i nagle ktoś by ci powiedział, zrób kotlety z fasoli, no to ty kompletnie nie wiesz. Ja trochę inaczej mam, ponieważ gotuję na co dzień i mam tą wyobraźnię kulinarną, ja spojrzę na zdjęcie potrawy i ja wiem, jak to zrobić, żeby było dobre. I jeszcze tego nie spróbuję, a wiem, że będzie dobre.
3: No dobrze, ale to ty trzeba jesteś mieć ekspertką.
2: Ale wiesz, to jest kwestia wyobraźni. Jest... Nie każdy lubi stać w garach i nie każdy się w tym na tym zna. Więc chodzi o to, że jeżeli my nauczymy, jak ugotować smacznie, jak ugotować dobrze, i jeżeli te dzieci troszeczkę same będą coś przygotowywały, właśnie w środę mam warsztaty też z takimi dziewczynkami, gdzie będziemy robić te wrapy z humusem, one to wszystko przygotowują i jedzą. Ja widzę, że to działa, tylko to trzeba zacząć robić, a nie nagle zakazać i nakazać. My Polacy nie lubimy nakazów i zakazów. Nas trzeba nie kijem, tylko marchewką. I ja uważam,
3: to
2: że
3: tak,
2: problem powstał w
3: chyba
2: tym...
3: nikt nie lubi zresztą.
2: Nikt nie lubi, ale są, wiesz, takie kraje, które się podporządkowują, my nie. Aha. Naprawdę.
3: No tak.
2: Więc my lubimy raczej tak być przekonani do tego, że to jest nasz wybór. I jeżeli my pomyślimy o tym żywieniu w sposób taki, że to ma nas chronić przed najgorszą chorobą dzisiejszych czasów, jaką jest otyłość, to naprawdę intencja jest piękna, tylko trzeba to zrobić mądrze.
3: A jak gdybyś jeszcze miała wytłumaczyć, o co chodzi z tą ochroną planety? Mhm. No bo nazywa się to dietą planetarną.
2: No tak, no chodzi o to, że jednak wytwarzanie mięsa niesie ze sobą różne koszty, tak, finansowe. I eksploatuje naszą planetę po prostu, tak? Więc samym założeniem tej diety planetarnej jest to, no żeby tej planety na tyle nie wyeksploatować, żeby nasze dzieci miały te zasoby, tak? Mhm. I jest to takie założenie. Pytanie, czy to jest dobra nazwa?
3: Zmniejszenie hodowli zwierząt.
2: Hodowli bydła, tak? Zwierząt, no bo na to idzie miliardy tam litrów wody i tak dalej, tak? Ten ślad węglowy. No generalnie powiem tak, chodzi o to, żebyśmy nauczyli się jeść mniej, lepsze jakościowo i wtedy naprawdę możemy jeść wszystko. Natomiast mamy dostęp niestety do żywności wysoko przetworzonej, której już nawet gryźć nie trzeba i stąd wynika to, że się przejadamy. Więc ta dieta planetarna ma trochę nas wrócić do początku, do tego, żeby zacząć jeść żywność, która jest żywnością, a nie jest fast foodem, ale to, tak jak mówię, musi za tym iść przyjemność. No bo jeżeli my nie mamy z tego frajdy, no to nie będziemy tego robić, tak? Więc sądzę, że tutaj jest to wszystko oparte na tym, żeby to było smaczne, żeby być może nawet jakieś warsztaty z dziećmi, które nauczą się smaków różnych nowych, tak? To było super. No ja tutaj cały czas dążę do tego. Organizujemy różne warsztaty teraz też dla dorosłych. Mamy tutaj z Urzędu Miasta różne dofinansowania. No działamy jako żywieniowcy, jako dietetycy, żeby oswoić ludzi z tą żywnością, którą powinni jeść i żeby trochę ten fast food przestał dominować. No ale to dużo musimy w to chęci włożyć, w swojej, prawda? Bo trzeba to przygotować. No... priorytety musimy ustalić. Co jest dla nas ważne?
3: Priorytety są bardzo ważne. No i to, o czym wspomniałaś, tak już na koniec, nie wystarczy zmienić tego menu w szkołach, bo musimy brać poprawkę na to, że dziecko wróci ze szkoły, otworzy lodówkę, wyciągnie sobie z tej lodówki to, na co będzie miało w danym momencie ochotę, czyli wleje sobie mleka i dorzuci słodkich płatków, wyciągnie pęto kiełbasy lub cokolwiek innego i wrócimy do punktu wyjścia, a jedynym efektem no źle przeprowadzonego programu, który intencje ma niewątpliwie dobre, będzie rzeczywiście marnowanie żywności. A sytuacja globalna, sytuacja dla naszej planety, obawiam się, że mogłaby się nie zmienić.
2: Będzie katastrofalna. Tak, no generalnie chodzi o to, żebyśmy my dorośli mówili jednym głosem. Mi zabrakło trochę jakichś może zebrań z rodzicami, żeby ich do tego przygotować. Wiesz, to można zrobić dobrze, tak? Więc ja tutaj już myślę w głowie, co tu zrobić, żeby może z tego też skręcić jakiś projekt edukacyjny, bo fajnie by było, żeby rodzice sami chcieli. I wtedy tak naprawdę w domu też te nawyki będą. Ja naprawdę mówię to na podstawie własnych obserwacji, ponieważ jak mam pacjentów po zabiegach bariatrycznych, którzy chudną 60-70 kg, ci ludzie zmieniają swoje życie, zaczynają chodzić na siłownię, zaczynają zmieniać to, co mają w lodówce. I wiesz, co jest najpiękniejsze? Że ich rodziny zaczynają tak jeść. I ich dzieci chudną przez to, że oni poddali się zabiegowi, poddali się leczeniu otyłości i do nich dochodzi, mam nowe życie i mogę zacząć jeść od nowa, bo ten etap rzeczywiście od tych lat 90. do teraz, no trochę nas zepsuł, tak? No ale zawsze jest szansa, żeby zacząć coś robić od nowa dobrze. I widzę, że jeżeli ci rodzice byliby do tego przekonani, byliby też w domu konsekwentnie pewne rzeczy wprowadzali, to się udałoby natychmiast, tak? Więc ja uważam, że nie wolno robić tego nagła, tylko po prostu z przygotowaniem i z taką pełną akceptacją. I wtedy wszyscy byśmy na tym wygrali. Więc nie zepsujmy tego, co to ministerstwo wprowadziło, tylko spróbujmy to naprawić.
3: No, spróbujmy to naprawić. Ja jeszcze sobie też pomyślałam o tym, że jak się zagląda do różnych restauracji, nawet jeśli nie mówimy o fast foodach, tylko idziemy do konkretnej restauracji, to jednak wciąż dominują potrawy mięsne. To są te potrawy ekskluzywne. A tak na dobrą sprawę te propozycje wegańskie są gdzieś dalej, tak? Masz już jakieś menu dla specjalnej grupy.
2: Tak, no bo generalnie jesteśmy w Polsce mięsożerni i to nie jest nic złego. Te posiłki są wysokiej jakości, więc to też jest nic złego. Natomiast ja nie jedząca mięsa zawsze coś też dla siebie ciekawego znajdę i to niekoniecznie muszą być pierogi. Także powiem ci, że ja w każdej restauracji mam bardzo dużą frajdę chodzić i szukać coś fajnego, co też jest dobre, a niekoniecznie musi być to mięso jako baza. Natomiast oczywiście my nie demonizujmy mięsa. Mięso w diecie jest potrzebne, tylko chodzi o to, żeby to nie było wysoko przetworzone w postaci wędlin, parówek, jakichś tam pasztetów, tak? Produktów, które no nie do końca mają coś wspólnego z białkiem, tylko żeby to była dobra jakość i żeby to było zrównoważone z innymi źródłami białka, które mamy, tak? Wiemy, że ta żywność jest droga, więc szanujmy tą żywność i postarajmy się tak umiejętnie łączyć te produkty na talerzu, żeby nasycać się małymi porcjami. Pamiętajmy, że też mięso przetworzone ma dużo tłuszczu nasyconego. No to bardzo niszczy nasze żyły i tak naprawdę ten cholesterol, triglicerydy, potem jest nadciśnienie. No to są udary, zawały. No bądźmy tego świadomi. Więc jeżeli mamy aktywność fizyczną, mamy jedzenie zrównoważone i jednak korzystamy z tego, co jest takie proste, bo zobaczcie, te warzywa, one, możemy im mrożonki zimą wykorzystywać, tak? To jest dostępne, tak? I często jak przeliczymy ilościowo, ile my wydajemy na jedzenie, to jeżeli my chcemy wydać na to jedzenie zdrowsze. No nie chodzi o to, że zdrowsze, normalne. Jedzenie jako jedzenie to jest to, co nie jest w fabryce z 50 składnikami na opakowaniu, tak? To nie jest, nie będzie droższe, tylko trzeba rzeczywiście to przeanalizować. Ja namawiam bardzo do gotowania za pomocą tych różnych urządzeń szybkich, takich jak air fryer właśnie, ponieważ wtedy gotuje się szybko i wtedy naprawdę już nie możemy powiedzieć, że nie mamy czasu. No nie? Także też to jest fajne, żeby ułatwiać sobie gotowanie w tej kuchni, żeby szukać rozwiązań w tym czasie, kiedy rzeczywiście no, gdzieś tam tempo życia jest takie, a nie inne. Ale też pytanie, czy godzi się na to tempo życia, czy może troszkę zwolnić i jednak skupić się na tym, żeby żyć fajnie, zdrowo, z przyjemnością i tak, żeby ta nasza długowieczność to nie była taka, że chodzimy ledwo o lasce, tylko że korzystamy z tego życia. I to w jedzeniu tkwi niestety ta tajemnica. Powiem ci, że badania pokazują, że nawet nie brak ruchu powoduje na przykład otyłość, tylko to, co mamy na talerzu. Więc zadbajmy o to, żeby ta dieta planetarna nie stała się znowu powodem do kłótni politycznych, tylko żebyśmy z niej jako dorośli i jako rodzice skorzystali, bo to naprawdę będzie z korzyścią tylko dla naszych dzieci, tylko trzeba to zrobić mądrze.
3: Apelowała Magdalena Makarowska, dietetyk kliniczna. Mamy jeszcze dla państwa taką niespodziankę w postaci kuchni, w postaci książki od naszego gościa. Air fryer, kuchnia polska.
2: Tak, i to są dania kuchni polskiej zrobione w sposób lżejszy, czyli taki dobry wstęp do diety planetarnej.
3: No to jeśli ktoś z państwa taką książkę chciałby pozyskać, to ja proszę napisać na adres studio@radioloc.pl i książka do państwa trafi. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję
3: Magdalena
2: bardzo.
3: Makarowska, Iza Perkowska. Do usłyszenia. Ja na chwileczkę jeszcze do państwa wracam z ważną informacją, że książka o temacie, który dzisiaj poruszaliśmy w audycji, czyli na temat diety planetarnej. Ta książka może być takim wstępem do rozpoznania, o co w tej diecie planetarnej chodzi. Autorstwa dietetyk klinicznej Magdaleny Makarowskiej trafia do pana Alberta. Gratuluję, pozdrawiam, miłej lektury i smacznych inspiracji. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na E1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Rząd i prezydent współpracują w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, zapewniał w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji. Dziki parking zamiast rekreacyjnego terenu zielonego, skarżą się na to mieszkańcy Rudy w Łodzi. W nocy w regionie przelotny deszcz i 7 stopni. Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Piotrkowem Trybunalskim wchodzi w końcową fazę. We wrześniu 2023 roku zginęła tam 3-osobowa rodzina ze Śląska. Przewód sądowy został zamknięty, a oskarżonemu przedłużono tymczasowy areszt. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
6: Dzisiejsza rozprawa w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie trwała ponad 9 godzin. Kolejnym etapem mają być mowy końcowe, bo dziś został zamknięty przewód sądowy w tej sprawie. Prokuratura ocenia zgromadzony materiał dowodowy jako pełny i jednoznaczny, mówi Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
7: Prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
6: Strona oskarżona nadal kwestionuje część ustaleń ekspertów, mówi obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda.
8: Z naszego punktu widzenia najważniejszą kwestią, która nie została w dniu dzisiejszym rozwiana, była kwestia drogi hamowania.
6: Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Łukasz Kowalski, podkreśla, że biegli wskazywali na prędkość samochodu przekraczającą 300 km na godzinę.
9: Samochód przy starcie ma 300, no to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał.
6: Oskarżonemu przedłużono także tymczasowy areszt do 1 lutego przyszłego roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
5: Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
10: Więcej na radiołódź.pl.
5: Rząd i prezydent współpracują w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Podkreślał to szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas wizyty w Nowym Jorku. Sikorski mówił, że Pałac Prezydencki i koalicyjny rząd równolegle starają się o zwiększenie w Polsce liczby amerykańskich żołnierzy.
11: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
5: W środę o stałej bazie amerykańskiej w Polsce miał w Waszyngtonie rozmawiać z sekretarzem obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pilną prośbę strony amerykańskiej spotkanie zostało jednak przełożone, a nowy termin wizyty szefa MON w Waszyngtonie jest ustalany. Maciej Berek domaga się od prezydenta wskazania miejsca i daty ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kadencja sędziego wybranego przez Sejm miała rozpocząć się w ubiegłym tygodniu, ale Pałac Prezydencki zgłasza wątpliwości co do spełniania przez Bereka wymogów formalnych niezbędnych do objęcia urzędu. O szczegółach Michał Makowski.
12: Wątpliwości Pałacu Prezydenckiego dotyczą stażu pracy Macieja Berka w charakterze radcy prawnego.
13: Wykonywania a nie wpisu na listę radców prawnych wykonywania zawodu radcy prawnego przez okres co najmniej 10 lat.
12: Mówił w radiowej jedynce szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiada, że kandydat na sędziego TK przed uzyskaniem nominacji przedstawił wszystkie wymagane dokumenty.
14: Skoro go zakwalifikowano, głosowanie się odbyło, to to jest jedna z nielicznych decyzji administracyjnych, które nie podlegają żadnemu zaskarżeniu, nawet sądowemu.
12: Sejm na razie nie przygotowuje się na ślubowanie Macieja Berka w swoim gmachu, tak jak to miało miejsce w przypadku czterech innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Zamiast zielonej przestrzeni dla rodzin jest dziki parking. Tak wygląda sytuacja na Rudzie Pabienickiej w Łodzi. Mieszkańcy osiedla od 3 lat bezskutecznie w ramach budżetu obywatelskiego zabiegali o rozbudowę terenu zielonego u zbiegu ulic Blokowej, Finansowej i Mierzyńskiego. Teraz pojawiło się światełko w tunelu. W ramach inicjatywy lokalnej miasto wytyczyło tam pas zieleni, który pozwoli odgrodzić ten teren od samochodów. Mieszkańcy mają nadzieję, że takimi krokami zwrócą uwagę władz miasta na problemy w tej okolicy.
15: Tu dużo dzieci mieszkały, a grały tu w piłkę na ulicach, a pas pojedzie. To można ładnie zrobić, i boisko, i plac do jakiejś żdawki, ławeczki. No.
16: Tylko plac zabaw i odpoczynek dla starszych.
17: Ten placek zawsze przez całe moje życie stał pusty. No, plac zabaw mógłby się przydać, zawsze nie ma tutaj w okolicy zbytnio miejsc dla takich dzieci.
5: Urząd Miasta Łodzi podkreśla, że prowadzi w tej okolicy kilka ważnych inwestycji, m.in. prace na ulicy Pabianickiej czy remont ulicy Starorudzkiej. Urzędnicy przekonują jednak, że lokalizacja, o którą zabiegają mieszkańcy, została wpisana na listę inwestycji planowanych w kolejnych latach. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 22.00. W nocy w regionie miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 7 stopni. Wtorek nie będzie lepszy od poniedziałku. Przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim do 15 stopni w Wieluniu i Skierniewicach. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. Adam Miksa dzisiaj realizuje program. Na żywo to mnie tu już dawno nie było. Ze względu na akcję, która nazywała się Open Stage Ether Jazzu, byłem w Forcie Łódź. Rzadko miałem szansę zdążyć na 21 do studia, więc wszystkie te audycje Państwo słyszeli nagrane chwilę wcześniej. Jest ktoś, kto też akcję pamięta, nazywa się Jan Jarmusz i teraz też kręci rolkę. To już się skończyło. Janek, już nie ma tych koncertów, może w przyszłym roku, ale będziemy wspominać i to w pierwszej godzinie naszego spotkania. W drugiej porozmawiamy o tłustym majonezie. A co? Niezdrowy jest niby tłusty majonez? Zdrowy i to bardzo. I to też będzie nawiązanie także do Open Stage Ether Jazzu. No, porozmawiamy sobie o nowej płycie. Wcześniej, na zakończenie tej godziny, zapowiadam już teraz, że Grzegorz Rogala o festiwalu jazzowym zresztą w Zgierzu będzie nam opowiadał. A rzeczywiście od wspomnień zaczynamy. To był lipiec, początek tego lipca. Open Stage Ether Jazzu rozpoczynamy z drżącym sercem i głosem chyba również zapowiadałem. Zaczynamy od piosenki.

To były piękne piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej. I Marta Wilk nam śpiewała, a Marta Sobczak nam grała wtedy. I taki duet otwierał całość Open Stage Ether Jazzu. Zrobiło się niezwykle klimatycznie. Okazało się, że wielu z Państwa to sentymentalnie w ogóle do tych tekstów podchodzi, ale nawet z obawą, że w tych wersjach one brzmią inaczej, okazało się chwilę później, że to fenomenalny był wieczór, koncert. No i się rozpoczęła, a chwilę później, to już Państwo bardzo dobrze wiedzieli, co, gdzie, kiedy i na Open Stage Ether Jazzu przybywali. Cieszę się niezmiernie, że właściwie większość koncertów udało się zorganizować na zewnątrz. Patio jest pięknym miejscem tam w porcie. No i rzeczywiście mogliśmy, bo nie padało, te koncerty tam ustawić na wyspie. Wyspa też cudownie zrealizowana, ze scenografią fantastyczną, zorganizowaną przez promocję Radia Łódź. No ale czasami trzeba było pójść oczywiście do sali Chocianowice, bo padało i to bardzo. I Witek Janiak miał takiego pecha. Później się okazało, że to wcale nie był pech.

0: Niech to trwa, niech to.
1: To fajne, fajne było.
0: Dobra, zagramy tego Jesteśma jeszcze. Dobra, ja mówiłem Simon Bąkowski? Nie mówiłem. Mówiłem, dobra. Simon Bąkowski. Kasper Kaźmierski.
2: I Witek Janiak.
0: I Piotr Bielawski.
2: I Witek Janiak.
0: I moja skromna osoba. Teraz też, matko, po co ja to w ogóle mówię?
3: Trzej królowie, proszę państwa. Proszę zapamiętać teraz imiona. Nasi trzej królowie to Kacper, Simon i Witold.
0: Tak jest.

Postanowiłem pokazać dłuższy fragment. Po pierwsze dlatego, że on daje nam tak różnorodne momenty muzyczne, że to jest znakomity pokaz, jak to było na Open Stage Ether Jazzu. Tak planowałem, żeby każdy koncert jakiejś trochę innej muzyki dotykał, improwizowanej. I tak było, bo graliśmy piosenkę, bo graliśmy fusion, bo graliśmy coś tam, coś tam, coś tam. A ten fragment pokazuje, że nawet w obrębie jednego występu, jednego gatunku muzycznego, jednej improwizacji także bywało różnorodnie. Poza tym chciałem pokazać, jaki był klimat tych koncertów, że to bardzo wysoka półka, grali naprawdę znakomicie, każdy z tych koncertów na niesamowicie wysokim poziomie, więc gratuluję po pierwsze wszystkim, którzy wystąpili na Open Stage Ether Jazzu i bardzo dziękuję za to, jak rzeczywiście potraktowali te koncerty, jak poważnie, z jaką też z drugiej strony taką zabawą podeszli do tego, żeby oddać energię, emocje. No i w końcu przecież grali premierowo czy przedpremierowo materiał. Tym powinien słynąć Open Stage Ether Jazzu, że zapowiadał kolejne wydarzenia. One za moment będą mieć miejsce, bo to kolejne płyty, które będą się jesienią wydawać i tak dalej. I dzisiaj będzie tego znakomity przykład. Proszę poczekać na drugą godzinę, bo to już będzie właśnie płyta, która się ukazała, a była zapowiadana podczas naszych koncertów w Porcie Łódź. Pokazałem też ten fragment, bo były też momenty, których wcześniej nie pokazywałem. I o to chodzi także w podsumowaniu, czy też przypominaniu, jak to było kiedyś. Dwa pomysły tutaj od słuchacza i słuchaczki. Słuchacz pierwszy proponuje, żeby nie czekać na kolejne lato. I właściwie o tym tutaj takie rozmowy też prowadzi. Ale oczywiście z uśmiechem, no nie wiem, czy się da jesienią i zimą i wiosną i po prostu na każdą porę roku przygotować taki zestaw koncertów. No nie wiem, nie podejmuję się przynajmniej. Jest wiele innych rzeczy do realizacji. No musiałbym chyba ten czas poświęcać tylko takim koncertom. I drugi pomysł, bardziej dotyczący audycji, żeby po audycji powstała jakaś linia, ktoś nazywa to gorącą, żeby można ze mną podyskutować o tej muzyce, którą prezentuję. Nie chodzi tylko o to, by playlistę gdzieś zamieszczać, żeby każdy mógł zapamiętać, co zagrałem, ale właśnie, żeby jeszcze gorąca linia, żeby można było ze mną dyskutować. Przemyślę to, bo może jest taka szansa, żeby rzeczywiście coś takiego otworzyć. No, nocami czasami udaje mi się rozmawiać, no ale zdaję sobie sprawę, że nie o takie rozmowy tutaj chodzi. Witek Janiak ze swoim trio wystąpił przed momentem, a później pojawił się i to był projekt specjalny, stworzony tylko dla nas z Piotrem Krzemińskim. Piotr Krzemiński, trąbka, Witek Janiak, Hammond.

panowie Piotr Krzemiński, Witold Janiak. Kłaniam się wam, dziękując za specjalny projekt, który przygotowaliście dla nas. Tu pan zadzwonił, że był w sali Chocianowice, że żałuje, że tylko raz na jednym koncercie. Pozdrawiam pana bardzo gorąco, jak i wszystkich państwa, którzy przychodzili na te koncerty. To dla was i z wami udało się to zorganizować. Bo przyznam szczerze, że chciałem bardzo pokazać różnorodną muzykę, ale w tym chciałem również pokazać, że mieszkamy w takim miejscu, gdzie ten jazz jest grany i to na różne sposoby i dużo Łodzi przedstawiłem i to jest też fenomenalne. Nie, tu nie ma żadnej chronologii. Gram z różnych koncertów, ale niech to będą jak migawki, jak zdjęcia z wakacji po prostu, bo to się odbyło. A z daleka to do nas, do Łodzi, przyjechał projekt Late Night Poems. SKUB, taki raper go tak naprawdę stworzył, by opowiadać przeróżne fantastyczne historie. I zagram właśnie teraz Late Night Poems, bo jest mi potrzebny również do zapowiedzenia drugiej godziny. A dlaczego? Niektórzy się pewnie domyślają, a inni będą wiedzieć podczas drugiej godziny.

mógłbym napisać poemat o hotelach, hotelikach, motelach i przydrożnych zajazdach. Po hotelowych knajpach i barach, o uśpionych, zapomnianych recepcjach w małych miastach. Po widoku z okien gdzieś w Piotrkowie, Łomży, Bogatyni albo o sennych sejnach. O przegadanych i długich śniadaniach, o dywanach, korytarzach, windach i półpiętrach. Chciałbym przywołać tamten klimat. Jesteśmy razem, cały band w jednym pokoju. Muzyka wolno sączy się z głośnika. Długo w noc, niekończące się rozmowy. Albo samotne wieczory gdzieś w trasie, kiedy w uszach wybrzmiewa ci jeszcze koncert. Przeskakujesz bez celu po kanałach, układasz już sobie w głowie jutrzejszą podróż.

witać się z miastem, z ludźmi i z morzem. No prawie zawsze tu brakowało. Taki czopnik raczej na to nie narzeka. I kiedy wracasz, to zawsze ci tego mało. Chociaż zmęczone ciało i coraz cięższe powieki.

świat. Wszędzie tam zostawiam cząstkę siebie, wszędzie tam odciskam ślad ludzkiej pamięci. Czy uda mi się jeszcze tutaj wrócić? Nie wiem, jeżeli tak, to powiem, miałem duże szczęście. Mam ciągle w sobie gen włóczęki, serw sceny, dziecięcą ciekawość, co mnie jeszcze spotka w trasie. Robimy to, bo chcemy, gdzieś w

0: A tak swoją drogą fajnie pukał Dawid Fortuna tutaj na perkusji. Muszę mu przyznać bardzo. No i to jest taki projekt, Late Night Poems. Po raz pierwszy w Łodzi w ogóle się pokazał, dzięki temu, że na Open Stage Eteri Jazzu przyjechali z różnych miast, między innymi z Rzeszowa. Bardzo daleko sobie mieszkają albo byli, a jednak zgodzili się po prostu mknąć do centrum, do Łodzi, do portu, żeby dla nas zagrać. I ten SKB, ale nie tylko, bo i saksofonista... To oni wystąpili na pewnej płycie, a o tej płycie będzie w następnej godzinie. Bo teraz o tym, że to, iż Open Stage Eteri Jazzu zamknął już swoją serię wakacyjną, nie oznacza, że jazzu się nie gra, bo teraz będzie się grać jazz w Zgierzu. Grzegorz Rogala rozłożył tutaj dokumenty, papiery, posprawdzał i już wie, że w Zgierzu jazz będzie grał. Jak ta impreza się nazywa, Grzegorz?
1: To jest pierwszy festiwal jazzowy Zgierz podszyty jazzem.
0: Może i być podszyty, wiesz, ja tam czasami przejeżdżam, różne rzeczy widziałem. A czy słyszałem, to się dopiero okaże, jak mi opowiesz, co to za impreza i kiedy się odbędzie.
1: No więc ja usłyszałem, że Zgierz jest podszyty jazzem, tak, to jest trudne do powiedzenia, polska mowa nie być łatwa. Na Zaduszkach rok temu, które grałem, no właśnie, ku czci mojej mamy, która odeszła 3 lata temu, napisałem utwór Song for My Mother. I to też było leitmotivem tego koncertu. Na koncert przyszła pełna sala. Mogę to tłumaczyć tym, że moja mama żyła i pracowała jako nauczyciel w Zgierzu. Mogę to tłumaczyć również swoimi znajomymi, ponieważ sam jestem ze Zgierza i tam spędziłem całe swoje dzieciństwo, właściwie do 18 roku życia. Natomiast nie jest to, myślę, jedyny powód. Myślę, że Zgierz jest podszyty jazzem i też jako dziecko i młodociany chodzący na koncerty jazzowe do 10 piwnicy, do klubu Mozart. Miałem okazję tego zaznać. Po tym koncercie po prostu zapytałem się pani dyrektor Karoliny Mirzyńskiej, czy właśnie byłaby otwarta na taki pomysł. No i ona była otwarta, i jest otwarta, i cały jej zespół Miejskiego Ośrodka Kultury Stary Młyn. I jako efekt właśnie mamy...
0: Wreszcie.
1: Tak,
0: się udało.
1: Tak, jest festiwal, są 3 koncerty, całą jesień zagospodarowaliśmy, 26 września zagra Roland Abré and the Cuban Latin Jazz, czyli jak łatwo się

0: przeimprowizowane, więc jakby dla każdego, czy od każdego będzie coś miłego.
1: Okej. Okay. Każdy włoży cząstkę siebie po prostu.
0: Dokładnie
1: w ten
0: projekt. Tak. I jeszcze jeden właśnie, to ostatni koncert 28 listopada. Gosia Hutek Quartet zagra razem z Agą Derlak na fortepianie, Piotrem Budniakiem na perkusji i Maciejem Szczycińskim na kontrabasie. Oprócz koncertów mamy także taki drugi filar, bo to, że Zgierz podszyty jazzem i myślę, że o tym się wszyscy przekonamy. Trzeba dbać też o przyszłość i dlatego warsztaty jazzowe będą one dla różnych grup, dla wszystkich zainteresowanych i tutaj Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu i Stary Młyn będą miały swoje propozycje i to będzie wpisane właśnie w ten nasz festiwal.
1: No, dlaczego... Super, a kiedy te warsztaty i jak to można się zapisać? Czy ktoś może się zapisać? Czy już macie po prostu dla kogo tworzyć te warsztaty?
0: Te warsztaty już niedługo będą, że tak powiem, określone i ta oferta warsztatowa też będzie podana. Na razie jesteśmy w trakcie tworzenia.
1: Okej. Okay. Tak. Ale rozumiem, że to dla dzieci, młodzieży warsztaty, tak?
0: Dla dzieci,
1: które
0: młodzieży.
1: Chciałyby poznać ten jazz troszeczkę.
0: Tak, ale też
1: zabawić się nim.
0: Planujemy też po prostu dla dorosłych, którzy chcą bawić się i bawią się po prostu w muzykę.
1: Jasne.
0: Żeby ci muzycy, którzy do nas przyjeżdżają, jako gwiazdy, jako osobowości, żeby mogły te właśnie warsztaty prowadzić, żeby mogły się dzielić swoją wiedzą. No i co? Na to wszystko zapraszamy właśnie ze Starym Młynem w Zgierzu i z partnerami, wśród których jest Radio Łódź.
1: Bardzo się cieszę, że mogę to podkreślić i przyznać, że tak jest, bo cieszy mnie taka inicjatywa. No, ożywisz Zgierz tak naprawdę, no, który jest podszyty muzyką, czyli jazzem w tym przypadku. No ale kto to wie, prawda? A przynajmniej teraz będzie już czuł, wiedział, będzie mógł się wybrać nawet na te koncerty. Przypomnijmy jeszcze raz, te koncerty główne to daty.
0: 26 września Roland Abre and the Cuban Latin Jazz, 24 października PGR Native Jazz Trio i 28 listopada Gosia Hutek Quartet.
1: Będzie się działo w Zgierzu.
0: Będzie.
1: Jak zapowiada Grzegorz Rogala. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję ci.

0: A to sam Grzegorz Rogala ze swoim projektem PGR. Jazz w Zgierzu będą grać. Proszę się wybierać.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Prezydent Karol Nawrocki nie potwierdza, że trzeba płacić za spotkanie z nim w cztery oczy. Spółdzielnie mieszkaniowe włączają gorące kaloryfery, tak jest już w Łodzi. W Gdyni rozpoczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy walczy 16 tytułów. W nocy w regionie przelotny deszcz i 7 stopni. Na początek alert RCB na Lubelszczyźnie. Alert związany jest z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Poderwano polskie myśliwce wojskowe. Polski prezydent dementuje informacje o płatnych spotkaniach z nim. Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem, oświadczył Karol Nawrocki. Prezydent, który jest z wizytą w Stanach Zjednoczonych, zdementował medialne doniesienia dotyczące spotkań z jego udziałem. Zaprzeczył, jakoby można było kupić czas prezydenta.
7: Sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam. Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków i Polski. To jest rzecz oczywista. Ja odpowiadam za swój kalendarz z całą pewnością. Nie żadna fundacja, stowarzyszenie, a nawet nie moi ministrowie.
6: Media informowały o prywatnej fundacji, która za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Pociągi, komunikacja miejska bezpłatne. Do akcji włączają się przewoźnicy i miasta w Łódzkiem. To z okazji przypadającego jutro Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Z bezpłatnych przejazdów będą mogli skorzystać właściciele aut i jego pasażerowie. Do skorzystania z akcji zachęca m.in. łódzkie MPK, mówi jego rzecznik Piotr Wasiak.
9: Aby zachęcić do zrezygnowania tego dnia z auta, władze Łodzi umożliwiają tego dnia podróżowanie komunikacją miejską za darmo. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach. Wystarczy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny swojego pojazdu, może być również w aplikacji mObywatel.
6: Z właścicielem samochodu bezpłatnie może podróżować także tylu pasażerów, na ilu zarejestrowany jest jego pojazd. Na podobnych zasadach z darmowej komunikacji miejskiej będą mogli skorzystać także mieszkańcy Pabianic. Z akcji można skorzystać również podróżując koleją, bo tego dnia do skorzystania z bezpłatnej przesiadki z auta na komunikację zbiorową zachęcają Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Polregio. Spółdzielnie mieszkaniowe włączają gorące kaloryfery. Tak jest m.in. w Łodzi w spółdzielniach Chrobrego na Widzewie oraz Radogoszcz Zachód. Jak podkreśla Damian Sidowski ze spółdzielni na Widzewie, w okresie przejściowym warto ustawić głowice przy grzejnikach na maksimum, co pozwoli uniknąć zapowietrzenia instalacji.
10: 90% zgłoszeń podczas rozpoczynania takiego sezonu grzewczego to są właśnie zapowietrzona instalacja. Czyli ta woda, która stoi w grzejnikach, jak zaczyna ruszać, dostaje się tam powietrze i dostajemy zgłoszenia, że na przykład pół grzejnika nie grzeje, słabo grzeje i tak dalej.
6: W zależności od spółdzielni ogrzewanie może być uruchamiane w różnym czasie. Łódź może taniej pożyczać pieniądze i płacić niższe raty kredytu. Stolica regionu po raz pierwszy od blisko 20 lat otrzymała pozytywną prognozę ekonomiczną od Międzynarodowej Agencji. To pierwszy taki przypadek od 2007 roku, bo w przeszłości agencja oceniła nas stabilnie, mówi wiceprezydent Adam Pustelnik.
11: To, co się dzieje wokół Łodzi, szczególnie duże inwestycje infrastrukturalne, takie jak kolej dużych prędkości, domknięcie już przed paru laty ringu autostradowego, powoduje, że analitycy twierdzą, że te przychody podatkowe będą rosły w przyszłości.
12: Dzięki tej ocenie na pewno będziemy mieli tańsze finansowanie. Uwolnią nam się środki, które będziemy mogli przeznaczyć na inne cele.
6: Dodaje skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski. Pozytywna prognoza Załodzie obejmuje lata 2026-2028. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oficjalnie rozpoczęty. Uroczystość odbyła się w Teatrze Muzycznym przy wypełnionej po brzegi widowni złożonej z filmowców i ludzi kultury. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji perspektywy pokazanych zostanie 8 produkcji. Uroczystość otwarcia festiwalu uświetniła projekcja najnowszego filmu Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód, który znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Złote Lwy. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
13: Piłkarze Ekstraklasy i pierwszej ligi rozpoczęli prawie 3-tygodniową przerwę na mecze reprezentacyjne. Dla niektórych będzie to okazja do odpoczynku, dla innych zespołów do spokojnego treningu. W tym drugim gronie są na pewno piłkarze Unii Skierniewice, którzy w 9 meczach pierwszej ligi zdobyli jak na razie 10 punktów. Trener Kamil Socha jest zadowolony, że w końcu jego zespół będzie mógł potrenować w spokoju, choć przyda się też nieco regeneracji.
14: Chłopaki teraz dostaną 4 dni wolnego i wracamy do treningów. 2 chyba października gramy sparing z Wisłą Płock, więc to też bardzo dobry przeciwnik, więc jesteśmy też bardzo z tego zadowoleni, bo będziemy mogli sprawdzić pewne rzeczy, nad którymi będziemy pracować.
13: A Unia do ligowej rywalizacji powróci 10 października, kiedy to w Skierniewicach podejmie spadkowicza z PKO Ekstraklasy Termalikę Brukbet Nieciecza. Dzień później UKS Łódź zmierzy się u siebie z Ruchem Chorzów. Wtorkowy mecz Polska-Niemcy na Mistrzostwach Europy w siatkówce zdecyduje o awansie do strefy medalowej turnieju. Przed ćwierćfinałem broniący tytułu Polacy są pewni swego, a libero Jakub Piwczak podkreśla, że zbliża się moment, na który siatkarze czekali tak naprawdę od początku imprezy.
15: Jesteśmy gotowi. No, czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni. 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, jutrzejszy ćwierćfinał to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej. Także na to się przygotowaliśmy.
13: A mecz Polska-Niemcy rozpocznie się jutro w Sofii o 18:00. O 15:00 Francja zagra z Rumunią. Natomiast dzisiaj awans do ćwierćfinału wywalczyli Belgowie, którzy pokonali Czechów 3-1. Ostatnim ćwierćfinalistą bardzo prawdopodobne, że będą Słoweńcy, którzy prowadzą z Serbią 2-0. Pierwsze 2 sety wygrali niezwykle pewnie do 14 i 13, a w trzeciej partii na razie 8-6 dla reprezentacji Słowenii. Piłkarze reprezentacji Polski zjeżdżają natomiast na zgrupowanie do Warszawy. To zgrupowanie będzie przed 4 meczami Ligi Narodów. Pomocnik Brentby Kopenhaga Bartosz Slisz przyznaje, że liczy na dobry występ w meczach Ligi Narodów.
16: Liga Narodów, ale myślę, że nie kontynuujemy swoją pracę, a nie rozpoczynamy coś nowego, więc na pewno będziemy chcieli też jeszcze bardziej poprawić swoją grę i zdobyć jak największą ilość punktów.
13: W kadrze reprezentacji Polski jest łącznie 3 zawodników z Widzewa Łódź. To powołany awaryjnie bramkarz Bartłomiej Drągowski, a także obrońca Przemysław Wiśniewski i napastnik Karol Świderski. Biało-czerwoni najbliższy mecz Ligi Narodów rozegrają w Warszawie. 25 września podejmą Bośnię i Hercegowinę. We wtorek ćwierćfinałem Czechy-Wielka Brytania rozpocznie się w chińskim Shenzhen rywalizacja tenisistek o triumfy w finałowym turnieju Billie Jean King Cup. Dzień później o bój o półfinał stoczą reprezentacje Kazachstanu bez liderki rankingu WTA Jeleny Rybakiny, a rywalkami Kazaszek będzie Hiszpania. W czwartek w 1/4 finału zmierzą się Ukraina z Belgią, a także broniące tytułu Włoszki z Chinkami. Półfinały zaplanowano na piątek i sobotę, a zwycięzczynie wyłoni niedzielny finał. Na chińskich kortach nie obejrzymy Polek, które decydujące starcie o awans do finałów przegrały z Ukrainkami. Zabraknie też m.in. Amerykanek, czyli 18-krotnych zwycięzczyń tych zawodów.
6: W nocy w regionie miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 7 stopni. Wtorek nie będzie lepszy niż poniedziałek. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim do 15 stopni w Wieluniu i w Skierniewicach. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

0: Okolice jazzu.
1: Muszę przyznać, że fajnie zwrócić i na żywo poprowadzić audycję i cieszę się, że Państwo są, dają znać, że słuchają. Pozdrawiam Państwa bardzo gorąco. Cieszę się, że kochają Państwo jazz. Piotr Bielawski, to zapraszam. To będzie ta druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. A tutaj wracając do Open Stage Ether Jazzu. No i pojawił się na naszej scenie Tłusty Majonez. Taki duet, który bardzo głośno opowiadał o tym, że już właściwie za moment wydadzą kolejną płytę. To o tej płycie to rzeczywiście będzie za moment. A wróćmy do koncertu Majonezu.

0: Patio. Była pogoda. Tam grali na wyspie. Wyspa pięknie stworzona. Andrzej Malinowski i promocja stworzyli takie piękne miejsce. Andrzej, jeśli słuchasz, słuchał jakiś czas temu jeszcze, z tego co wiem, no to na jesień się szykuj, bo słuchacze by chcieli jakąś serię koncertów. Może zorganizujesz. Wracając, Patio. Piękny klimat, piękne powietrze i ta muzyka, która przenosi nas w świat pewnej historii, którą przez całą swoją właściwie twórczość opowiadają. No właśnie. Postanowiłem, że bez tego fragmentu nie może obyć się rozmowa o nowej płycie. Wtedy ją zapowiadali, wtedy przedpremierowo też pojawiły się fragmenty z tej nowej płyty. Musiała zabrzmieć więc chociaż jedna kompozycja z tego koncertu, żeby przybliżyć raz jeszcze muzykę Tłustego Majonezu, a może komuś po raz pierwszy ją przedstawić tak naprawdę. No niech każdy poczuje ten klimat, niech każdy znajdzie się w tym świecie muzyki troszeczkę odrealnionej, ale fantastycznie odrealnionej, a z drugiej strony takiej bardzo realnej, wynikającej z wielu rzeczy, wielu inspiracji nakładających się na siebie. Jest ich dwóch? Dwóch tylko. A tworzą tyle dźwięków naraz i taką przestrzeń potrafią ogarnąć, że ojej. No tak powiem, po prostu. I tutaj porozmawiam sobie z Kornelem, czyli z jednym z nich, ponieważ, no cóż, no połowa duetu pojawiła się, żeby o wszystkim opowiedzieć. I ta połowa duetu musiała wystarczyć. Musiała za dwóch mówić, podając myśli, czy też odpowiadając na moje pytania. Podając myśli, bo to też jest moim zdaniem ciekawe, że z pewnej wizji, a więc i refleksji, i też wyobrażenia to wszystko wynika, co oni robią na tej perkusji, czy na tych klawiszach tam sobie. No i to jest dla mnie najbardziej fantastyczne, że jest ich właśnie dwóch, na takich dwóch instrumentach i to wystarcza. Aczkolwiek na tej płycie są również goście. No i ci goście między innymi to muzycy, których już zagrałem dzisiaj, bo to chociażby SKUB czy Marek Konarski właśnie ze składu Late Night Poems. Dlatego tak wspominałem pod koniec pierwszej godziny, że jeszcze ten temat powróci i że te wątki się łączą ze sobą. Tak było na Open Stage Ether Jazzu, więc dzisiaj powtórkowo musiały zabrzmieć fragmenty właśnie tej, a nie innej muzyki, żeby dać ciągłość opowieści w tej audycji również. No i tak zapowiadali, że będzie ta płyta. Potem, tego państwo już nie słyszeli, bo pozakulisowo to mi mówili, że jak tylko winyl się rzeczywiście stworzy, to przyjadą, to będą opowiadać. I tak jest. Oto proszę, zapraszam na spotkanie z Tłustym Majonezem. Nową ich płytą. Będziemy słuchać fragmentów i będziemy rozmawiać z Kornelem tylko. Ale proszę posłuchać, bo prawdę mówi. Całą prawdę i tylko prawdę.
1: SKUB, Tłusty Majonez. You jazz me, baby. Aha. To you jazz me, baby. You jazz

0: Spójrz. Spójrz.
1: Nie jestem tworem wyobraźni, od tego momentu wiążą się nasze losy. Jestem tylko klaunem z planety Karmin. Nie wiem, czy jest jakiś na powrót sposób. Kiedyś kapitan Harrison Focus dziś tkwie w tym mało śmiesznym astrocyrku. Chciałbym zobaczyć znów ziemskie obłoki. Może pamięta mnie wciąż ludzi kilku.

tej planety. Grunt, że żyjemy, a wyjścia nie mamy. Musimy poczekać, trochę tu posiedzieć. Zakrzywiamy dzisiaj czasoprzestrzeń. Wznosimy toast na skraju wszechświata. Oczy nasze ziemię zobaczą jeszcze, nawet jak potrwa to lata. Tworzymy te tragikomedie, ale i ją przecież kiedyś szlak trafi. Kiedyś nad karmin słońce wzejdzie, los da nam w kartach po cztery asy. Zakrzywiamy dzisiaj czasoprzestrzeń, wznosimy toast na skraju wszechświata. Oczy nasze ziemię zobaczą jeszcze, nawet jak potrwa to lata.

0: Tłusty majonez z nową płytą. Astrocyrk. To musi być niezły cyrk, ale będę rozmawiał z Kornelem Karolakiem. Wraz z nim Bartosz Wollert tworzy duet. Będziesz wypowiadał się za dwóch.
1: Tak jest.
0: I dzisiaj, to będzie dopiero astrocyrk.
1: Dzisiaj mam taką rolę, zawsze jesteśmy wszędzie we dwóch, a dzisiaj sam przyjechałem do Łodzi, więc opowiem o płycie.
0: Astrocyrk, czyli co? Jakie to jest widowisko?
1: Dalej kosmiczne, czyli nawiązujące do pierwszego i drugiego albumu, gdzie rozpoczęliśmy historię planety Karmin, gdzie wylądował kapitan Harrison Focus. Następnie druga płyta, czyli Niezłe Bagno, trochę tą historię przełamała, bo mamy innego głównego bohatera, czyli dinozaura, który podróżuje po tej planecie. Trzecia płyta jest, tak jak powiedziałem, nawiązaniem do dwóch poprzednich albumów, czyli teraz nasz główny bohater z drugiej płyty, czyli dinozaur, ląduje na statku kosmicznym, który krąży wokół planety Karmin. I to jest właśnie wspomniany astrocyrk. I tam się dzieją różne przedziwne rzeczy, spotyka przeróżne istoty i muzyką opowiadamy właśnie tą podróż.
0: Czy w tej podróży mamy tylko się bawić chwilami muzycznymi zwłaszcza? Czy coś wynieść poważnego? Może jest jakaś refleksja? Czym jest ten astrocyrk?
1: To tak naprawdę rozwiązuje ostatni utwór na płycie, czyli Plot Twist, który wyjaśnia historię i nawiązanie właśnie łączy ze sobą tą klamrą pierwszy album z tym, czyli z astrocyrkiem, dlatego że pojawia się ponownie postać Harrisona Focusa. Muzyka przede wszystkim, ale tak jak przy poprzednich albumach, dla nas muzyka to nie tylko dźwięki, rytmy, ale przede wszystkim emocje i właśnie historia.
0: No dobrze, bo wiesz, o tych dźwiękach to trochę trzeba powiedzieć, o inspiracjach w ogóle, skąd te dźwięki bierzecie. No i o muzyce także. Różni się ta płyta od dwóch poprzednich?
1: Moim zdaniem tak. Pierwsza płyta w ogóle, myślę, że to warto powiedzieć, była nagrana w innym składzie, bo pierwsza płyta była nagrana przez Bartka, ale jeszcze wtedy z basistą, z Dominikiem, więc same możliwości instrumentów dawały troszeczkę inną przestrzeń muzyczną. Druga płyta już była nagrana ze mną. Tam opowiadaliśmy może trochę w inny sposób. Teraz dalej ja osobiście eksploruję bardziej brzmienia i myślę, że co ważne, co odróżnia tą płytę od poprzedniej, to pojawia się kilka partii fortepianowych. Mamy też innych gości na płycie. No więc muzycznie myślę, że można powiedzieć, że się rozwijamy i dalej eksplorujemy.
0: A skąd to bierzesz? Bo mówisz też o tych dźwiękach. To do ciebie muszą inne inspiracje docierać. Czegoś innego słuchasz?
1: Dla mnie inspiracją głównie jest historia, czyli wyobrażenia. Jak ja widzę, załóżmy, weźmy sobie utwór Clown, który jest na płycie. Chcieliśmy pokazać właśnie postać Harrisona Focusa, który trafił do tego astrocyrku i tam jednocześnie jest więźniem i przewodnikiem, więc chcieliśmy ująć w tym utworze trochę smutku, ale też trochę mroku, bo astrocyrk nie jest taki przyjazny, jak mogłoby się wydawać. Więc tutaj głównie szukamy. Dla mnie inspiracją, tak jak powiedziałem, jest to wyobrażenie tej przestrzeni, którą ujmujemy w historiach, które piszemy do każdego albumu.
0: To ile improwizacji, czy też ile nawet eksperymentu, zanim powstanie taka forma dopisana do tej historii?
1: My z Bartkiem, nagrywając albumy, raczej korzystamy z chwili, czyli myślę, że tutaj też utwór Clown będzie dobrym przykładem, gdzie Bartek właśnie wpadł na pomysł tej postaci i szukaliśmy gdzieś inspiracji, chociażby gdzieś tam przesłuchałem sobie utwory, które można spotkać w cyrku, żeby jakąś tam rytmem nawiązać czy brzmieniami do tej przestrzeni.
0: No to tu jakby proste to przełożenie, prawda? Bo wystarczy rzeczywiście sięgnąć po to. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi w ogóle o całokształt tego waszego tworzenia, to ma znaczenie, że to jest duet i taki duet instrumentalnie złożony, prawda? I to niby ogranicza pole widzenia i pole tworzenia, ale z drugiej strony to jakoś dziwnie dla mnie daje totalną wolność. Wam daje totalną wolność. To jak to się dzieje?
1: W 100% się zgadzam. Dla mnie może się wydawać na pierwszy rzut oka, że granie w duecie jest w pewien sposób ograniczające i jest, bo mamy mniejszy zasób wydawanych dźwięków jednocześnie, tak? Bo każdy z nas ma tylko dwie ręce, więc musimy sobie jakoś radzić, żeby tą przestrzeń wypełnić dźwiękami. Ale z drugiej strony uważam, że to jest nasza ogromna wartość, że mamy ze sobą doskonały kontakt muzyczny, ale nie tylko, i właśnie świetnie się rozumiemy, jeśli chodzi o tworzenie, o kierunek w ogóle tworzenia muzyki, i myślę, że dlatego tak szybko w naszym przypadku nabiera to takiego docelowego kształtu.
0: Też myślę o dojrzałości, czy dojrzewaniu może nawet bardziej, bo wydaje mi się, że z każdą płytą to jest bardziej ułożone, tak? Faktycznie te eksperymenty się nakładają fajnie na siebie, ale bardziej precyzyjnie, bardziej właśnie świadomie w tej historii, co chciałbym uzyskać, jaki efekt, jaki klimat. Myślę, że te doświadczenia wcześniejsze też mają znaczenie.
1: To na pewno. Myślę, że też warto spojrzeć na to z tej strony, że my jako muzycy też się rozwijamy, więc gramy z kolejnym...
0: No i tutaj też mógłbym spytać, no rozwijacie się, to może czegoś innego słuchacie i to też na pewno będzie wpływać na waszą twórczość. Czego teraz słuchasz? Powiedz.
1: Teraz czego słucham?
0: Tak. Poza oczywiście tłustym majonezem.
1: Tłustego majonezu akurat słucham mało, okay. No bo znam te dźwięki. Ta płyta też powstawała trochę inaczej, bo pierwszy album nagraliśmy rzeczywiście cały na setkę. W przypadku tego albumu mieliśmy trochę dograń jeszcze po... Tak, staramy się jakby cały czas...
0: Dobra, to wracając. Do czego słuchasz poza tłustym majonezem?
1: Oczywiście jazzu, starego jazzu, ale też nowego. Ze starych jazzów to oczywiście pianistów takich jak, nie wiem, Red Garland czy Bill Evans. No ale to jest związane oczywiście bezpośrednio z moją edukacją, czyli kierunkiem fortepianu jazzowego na Akademii w Łodzi. Ale uwielbiam też słuchać na przykład Leszka Możdżera w składzie z Larsem Danielsonem i Fresco. No uważam, że to jest świetne trio. Właśnie też jeśli chodzi o przestrzeń w ich graniu. Bardzo często na to zwracam uwagę i tego poszukuję w muzyce, czyli właśnie przestrzeni.

0: Za każdym razem, kiedy pytam o jakieś inspiracje, to zaczynam myśleć, czy to się przekłada rzeczywiście na granie, nie? Czy słyszę to u ciebie na przykład. I powiem tak, w pewien sposób precyzyjnie mógłbym określić, że też tworząc historię, przełamujecie te bariery czasu. I to może być muzyka wyjęta wręcz z lat 70., prawda, czy 80. I gdzieś tak jest u was, nie? Że historię też osadzacie w czasie i korzystacie z tych różnych barw i różnych dźwięków, różnych sposobów produkcji.
1: Myślę, że to brzmieniowo głównie też nawiązujemy do brzmień syntezatorów chociażby z lat 80.
0: To tak, najlepszy przykład.
1: Tu zdecydowanie tak. Dla mnie jakby z takim klasycznym, tradycyjnym jazzem, to tutaj ciężko miałbym znaleźć takie bezpośrednie powiązanie. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć o inspiracji, to dla mnie bardzo inspirujące do melodii czy do harmonii w utworach jest w ogóle brzmienie. Czyli najpierw jednak szukam brzmienia i ono mi gdzieś wskazuje kierunek, w jakim budować harmonię czy melodię i potem cały utwór.
0: Czyli klimat. Jak zbudujesz klimat, to wiesz, na czym go osadzisz, tak?
1: Zdecydowanie.
0: Tak. I wtedy powstaje przestrzeń. Tak. Bo wtedy też można określić, czy to ma być intymne, czy bardzo szerokie, jakie.
1: Tak, czy mroczne, czy smutne, czy ma wprowadzać w słuchacza w jakiś stan niepewności, czy nostalgii.
0: No bez dwóch zdań. Na pewno jest to płyta z taką współczesną improwizacją. No na to się przekłada, o czym my mówimy, prawda? Każdy z tych elementów jest źródłowy dla tego, co sobie robicie, zwłaszcza, że elektronika ma znaczenie, prawda?
1: Tak, ogromne. I no jakby trzymamy się tego kanonu, który też mieliśmy w poprzedniej płycie, czyli trzymamy się tego układu utworów, gdzie mamy zagrany temat. Zazwyczaj w utworach pokazujemy jakiś rodzaj rytmu, na który potem nakładany jest temat utworu.
0: I tu chciałbym wrócić do tych lat 70. Billa Evansa nawet twojego, czy coś tam. No właśnie, to teraz zaczynasz to jakby tłumaczyć, nie? Skąd się biorą też takie możliwości wasze, nie? Że coś tam znajduje i okazuje się, dobra, przenosi mnie to w czasie.
1: Zdecydowanie forma utworu jest nam bardzo bliska, ta właśnie jazzowa, tak?
0: Gdzie jest
1: temat i improwizacja na temacie utworu.
0: No jest też pewne, ponieważ twój partner w duecie jest bębniarzem, że rytm ma znaczenie, bo to bez dwóch zdań. Z tym, że on jest bardzo ciekawy, dlatego że nie dba tylko o rytm. On jest właśnie od tych dźwięków też dodatkowych.
1: Zdecydowanie tak. To jest tak, że jeżeli posłuchamy sobie któregokolwiek utworu tak naprawdę, no to my gramy razem, tak? Czyli ten rytm, jest tam taki utwór Minotaur na przykład, który zaczyna się właśnie od perkusji i tak naprawdę ta perkusja ustawia cały klimat utworu i kierunek, w którym ten utwór zaczyna zmierzać. Podobnie jest w Klaunie. Tak, okay. Gdzie mamy utwór na trzy i tu rzeczywiście perkusje jak najbardziej i to wszystko się spina z melodią i z harmonią i zmianami harmonicznymi.
0: Powiem szczerze, to wszystko wygląda wręcz idealnie. Jeśli ktoś tego nie słyszy, to z tej rozmowy niewiele może jeszcze odszyfrować, czym jest ta współczesna wasza wspólna improwizacja, ale na pewno ma już poczucie, że stanowicie jedność jako duet, że właściwie nic więcej nie trzeba. Jesteście w stanie stworzyć ten świat bez względu jaka perspektywa i jaka przestrzeń jest do ogarnięcia. A wy jeszcze zaprosiliście gości. Po co oni?
1: Tak, mamy gości z tego względu, żeby trochę to urozmaicić, ale też żeby pokazać, że możemy grać trochę inaczej, bo pojawia się duża nowość na tej płycie, czyli SKB, który rapuje w jednym z utworów, czyli w Plot Twiście. Bo chcieliśmy dosyć też wyraźnie pokazać nawiązanie do tej historii. No, historię najlepiej opowiada się słowami. Stąd rap i jest kawałek świetnie.
0: No słyszałem, że od razu wszedł właściwie, tak? W ten klimat.
1: Zdecydowanie tak i uważam, że historia jest opowiedziana znakomicie, w punkt.
0: A co mu zasugerowaliście w ogóle wcześniej?
1: Tylko wysłaliśmy do niego oczywiście nagrany utwór wcześniej i historię.
0: Po prostu, tak jak miał przeczytać.
1: Dokładnie, przeczytał historię, złapał jakby o co chodzi, kim jest ta postać, jak nawiązuje do poprzednich albumów. Zapoznał się lub znał całą historię, nie wiem, ale jest wyjaśniona świetnie w nawiązaniu do Planety Karmin, czyli do pierwszego albumu i tam jakby cała ta historia jest.
0: To ciekawe, bo dobieracie sobie ludzi, jakby od razu wyobrażacie, jaki będzie ich udział, czy się mieszczą w tej konwencji, nie? Czy odczuwają? Bo ja rozumiem, że później przy nagraniu już nie było żadnego problemu, że to powstało, nie trzeba było dyskutować, zmieniać cokolwiek.
1: Gościom, którzy są na naszych płytach, tak jak i przy poprzednim albumie, tak jak przy tym, stawiamy całkowicie wolną rękę.
0: Okay.
1: Bo nam zależy na autentyczności. My nie chcemy nic narzucać.
0: Okay.
1: I zawsze to wychodzi na duży plus.
0: No dobrze. Kto tam jeszcze gościem?
1: Gościem jeszcze jest Marek Konarski na saksofonie w tym samym utworu, gdzie z Cowboy.
0: Boże, tak.
1: Piękne solo na saksofonie jest dograne.
0: I to romantyk jeszcze... taki, wiesz. To tak. Potrzebowaliście trochę tego, tak?
1: Dokładnie.
0: Okay.
1: No i też stylistka utworu bardzo nam pasowała, żeby pojawił się tam saksofon, więc super, że chłopaki się zgodzili. I przy jednym utworze takim w cudzysłowie egzotycznym, czyli w Gadziaku, dograł nam się Szymon Białorucki.
0: A skąd pomysł na niego właśnie? Musisz wytłumaczyć, dlaczego do tych rytmów pasował.
1: Do rytmów i do brzmienia. Dlatego, że utwór Gadziak jest, jeżeli chodzi o harmonię, zbudowany na skali harmonicznej, która gdzieś tam zawsze mi się pojawiała i kojarzyła z Bliskim Wschodem. I właśnie Szymon dograł się na instrumencie, który nazywa się oud, i to jest powiedzmy rodzaj lutni. To brzmienie znakomicie pasuje do klimatu.
0: Szukaliście Szymona, czy szukaliście lutni?
1: Chcieliśmy Szymona.
0: Okej.
1: Okay. A tak, później padł pomysł, że na lutni. Instrumentalistą.
0: No jest to zawsze jakieś ubarwienie i skoloryzowanie, bo to nie jest taka jednostajna historia, że tylko smutek, jakieś przygnębienie albo tylko radość, prawda? Bardzo różnorodna.
1: Bardzo różnorodna. Mamy też pierwszy utwór, który jest na płycie, czyli Kosmolot, który gdzieś tam puszczaliśmy ludziom i kojarzy się z drum and bassem, okay. Więc stylistycznie jest bardzo zróżnicowany album.
0: No wiesz, przy użyciu elektroniki to już właściwie wszystko się kojarzy z czymś, nie?
1: To prawda, ale tutaj znów pojawia się temat rytmu i partii, które gra Bartek. Bardzo okay. Gęsta, energiczna perkusja, super zrealizowana.
0: No tak. Jest w tej przestrzeni, tak mi się zdaje, również czas na przemyślenia. To jest ciekawe, jak wy to robicie, bo z jednej strony to nie jest muzyka, która ma mnie gonić, ale też nie mogę powiedzieć, że nie ma dynamiki, że nie ma energii, mocy, prawda? Więc to jest jakoś tak wyważone, jakbyście planowali po prostu czas trwania. To nie tylko o timing mi chodzi, ale w ogóle czas trwania tej historii.
1: Tutaj myślę, że samo to, że jakby historia i muzyka powstawały równolegle i mamy gdzieś tam fragment tej historii, no i plus forma utworu, tak, która musi być spójna, ale z drugiej strony nie może być nudna. Stąd to zróżnicowanie, gdzie wchodzimy na jakieś wolniejsze fragmenty.
0: A gdzie granica improwizacji? Kiedy sobie mówicie, wystarczy, to już formę trzeba zamykać?
1: Nigdy o tym nie rozmawiamy.
0: Po prostu się dzieje.
1: Po prostu się dzieje. Tak na przykład powstał utwór Kosmolot, gdzie w pewnym fragmencie utworu całkowicie schodzimy z tempa i potem stopniowo do niego wracamy. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Czyli po prostu nagraliśmy ten utwór i podczas grania jakby we dwóch się wycofaliśmy nagle z tempa, weszliśmy na dużo wolniejsze granie i zaczęliśmy to tempo nabudowywać. Wyszło to bardzo naturalnie. To bardzo fajnie wspominam w ogóle ten moment, bo to też dla mnie taka fajna lampka się zapaliła, że kurczę, no tak też można.

0: myślę, że też dużo analizujecie wcześniej, co chcecie powiedzieć, w jakiej formie właśnie. Ale to jest tak, dlatego to spytałem, że wydaje mi się, że każdy z tych utworów jest pasujący do następnej rzeczy. Ani za długi, ani za krótki. Wiesz, te proporcje się zgadzają. To jakby było wyważone w całości od początku.
1: Mm-hmm. Tak, no oczywiście jakby czas trwania samych utworów musieliśmy też sprawdzać, tak, bo też mamy płytę, stronę A, stronę B, więc tam też są pewne obostrzenia, ale czasy utworów i myślę, że w takim czasie jak te utwory są mniej więcej tam około 4 minut, najdłuższy, o ile dobrze pamiętam, ma 6, ja osobiście uważam, że to są takie czasy, gdzie można pokazać i temat w różnej formie utworu i zawrzeć tam treściwą improwizację.
0: No niektóre to mają po 2 minuty z kawałeczkiem tylko. To jest jeszcze jeden, goście są w tych
1: jeden
0: utworach.
1: Jeden jest taki utwór.
0: Dwa ostatnie.
1: A, przepraszam, to jest utwór solo Bartka.
0: No właśnie.
1: Na bębnach, rzeczywiście.
0: A gdzie jest twoje solo?
1: Mojego solo nie ma, to znaczy nie ma solo fortepianu. Utwór Światło jest taki bardziej fortepianowy i taki spokojniejszy zdecydowanie.
0: Czy wy czujecie się jako w kosmosie, kiedy już gracie, nagrywacie, czy jesteście blisko Ziemi, a z perspektywy patrzycie na kosmos?
1: To są momenty. Ja w ogóle uważam, że granie muzyki, nagrywanie to są momenty i są momenty, że rzeczywiście jest pewien odlot.
0: Wiesz, bo to mnie ciekawi, bo opowiadacie o kosmosie, ale też trzeba, nie wiem, no właśnie badać ten warsztat, czy rzeczywiście coś tam nie umyka, te czasy trzeba badać, wiesz, czyli z jednej strony siedzieć na ziemi, no ale żeby oddać emocje, to trzeba być tam.
1: Zdecydowanie tak, tak. Dla mnie takim najfajniejszym odlotem w kosmos właśnie są te momenty niespodziewane. Czyli kiedy nagrywamy utwór i nagle zaczynamy grać w inny sposób.
0: A byliście zaskakiwani przez siebie nawzajem?
1: Tak. Aha. Tak, zdecydowanie.
0: I te momenty też zostały już później.
1: Tak, zdecydowanie właśnie Kosmolot jest takim utworem, gdzie tam są te zmiany rytmiczne, totalnie nieplanowane. To rzeczywiście były takie momenty podczas nagrywania, po prostu się śmialiśmy do siebie, że wow, w ogóle co tu się wydarzyło.
0: To na ile taki pomysł sam w sobie, w zarodku, który powstał i o którym sobie myślicie, różni się od efektu już nagranego?
1: Różni się w kilku utworach. Może tak bym do tego podszedł. Czyli każdy z tych utworów tak naprawdę my zaczynaliśmy od pomysłu, czyli od dosłownie kilkuminutowej rozmowy. Dobra, mamy taki klimat. Lub druga opcja, bo tak też było w przypadku kilku utworów, gdzie jeden z nas po prostu zaczął grać i drugi zaczął dogrywać i jakby tworzyło się to w czasie rzeczywistym. Ale tak jak wspominałem wcześniej, część do utworu Kosmolot i do utworu Minotaur, część rzeczy była dogrywana później, już jakby można powiedzieć w postprodukcji, czyli mieliśmy całą ramę, fundament utworu i część syntezatorów rzeczywiście było dogrywana.
0: No to rozumiem, a też chciałem spytać, czy ta sesja została

0: oczywiście, że to brzmi tak, a nie inaczej.
1: Jeszcze nawiążę do jednej rzeczy. Dwa dni to jest nagrywanie, tak? No ale jakby głową i myślami też jesteśmy, wiadomo, w tym klimacie więcej czasu, tak? Bo wiadomo, że myślimy i wcześniej, i później o tym, co tam się znalazło, więc ten klimat nam towarzyszy trochę dłużej. Jeżeli chodzi o zabiegi produkcyjne, to tutaj mix mastering robił Envy, tak jak poprzednich albumów, i płyta została przepuszczona jeszcze ostatecznie przez taśmę, żeby nabrała troszeczkę innego charakteru.
0: No, to taki stary styl.
1: Gdzieś nawiązujemy właśnie i brzmieniami, i taką też technologią w tym wypadku.
0: No bo pokazujecie czas.
1: Przeszłość z przyszłością.
0: No tak, tak, tak, bo w tym kosmosie to miesza się przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Ja rozumiem ideę.
1: Wszystko
0: ja rozumiem, co wy opowiadacie. Ja rozumiem, że to jest astrocyrk nie do zrozumienia do końca, bo myślę, że też tak możesz powiedzieć, że po nagraniu już tego, no, te niektóre elementy, zaskakujące zwłaszcza, sprawiają, że też inaczej patrzysz na to.
1: Zdecydowanie tak. Ja oczywiście słucham czasami tych utworów.
0: Tak jak powiedziałeś wcześniej, nie słuchasz w ogóle już tu z tego majonezu.
1: Tak, ale gdzieś tam jak przesłuchuję sobie te utwory z tej ostatniej płyty, to gdzieś tam jeszcze znajdę coś nowego, coś ciekawego, bo przecież sam to nagrałem, tak? Z Bartkiem. A jednak można gdzieś tam się doszukać głównie tych emocji w poszczególnych fragmentach. Też jesteśmy już po trzech singlach wypuszczonych do streamingów i też tam gdzieś dochodziły do mnie właśnie słuchy, na przykład w przypadku utworu Clown, że w ten utwór warto się jednak wsłuchać, posłuchać go dłużej albo kilka razy, żeby jednak...
0: Nie jest samą rozrywką.
1: Tak. Tak,
0: tak, to prawda. O całej płycie mogę tak powiedzieć. Zresztą dlatego tak, a nie inaczej sobie o niej rozmawiamy. Trzecia część pewnej historii będzie następna?
1: Na pewno będą kolejne albumy. Na razie gdzieś tam prowadzimy wstępne rozmowy o kierunku i nie mamy jeszcze tak naprawdę decyzji, czy będziemy nawiązywać, czy kontynuować może tą historię. Ja myślę, że tak. Ale nie chciałbym tutaj nic obiecywać, bo to jest
0: no jeszcze też za Bartosza nie możesz odpowiadać.
1: Dokładnie.
0: A on słucha tej płyty, bo ty nie, a on?
1: Na pewno.
0: No ja to też tak myślę, że on to codziennie wręcz się wsłuchuje. Na razie to koncerty. Przypomnę, że u nas na Open Stage Ether Jazzu zagraliście przedpremierowo jeszcze wtedy.
1: Tak,
0: bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że teraz już mamy do czynienia z całością tego materiału i że możemy o tej płycie porozmawiać.
1: My również.
0: Kornel Karolak wypowiedział się za siebie i za swojego kolegę Bartosza Wollerta. Dziękuję ci.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę.
0: I tyle, Kornel, o płycie Tłustego Majonezu. Ciekawe, co na to by powiedział jego współpartner w zespole. Może kiedyś go o to wypytam. I jeszcze chwila muzyki tego majonezu właśnie z płyty winylowej. Trzeba przyznać, bardzo fajnie to brzmi, więc pozostawię już Państwa z Tłustym Majonezem, bo jak się okazuje po koncercie na Open Stage Ether Jazzu, to zespół, który bardzo się dużą popularnością cieszy wśród słuchaczy Radia Łódź. To dobrze, to proszę słuchać i tyle w tej audycji. Piotr Bielawski, pozdrawiam gorąco i na jazz zapraszam już za tydzień po 21.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Chciała zabić swoje nowonarodzone dziecko, wyrok to 13 lat więzienia. Już niedługo nocna prohibicja może objąć całą Łódź. Na razie nie zgadzają się dane policji i straży miejskiej. Prace nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów są na ostatniej prostej. W nocy w regionie przelotny deszcz i 7 stopni. Na początek o alercie RCB na Lubelszczyźnie. Alert związany jest z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Poderwano polskie myśliwce wojskowe. Z powodu potencjalnego zagrożenia przestrzeni powietrznej na Łotwie, tam również poderwano myśliwce NATO. 13 lat więzienia za próbę zabójstwa noworodka. W kwietniu Ewelina P. zostawiła córkę w pustostanie na łódzkich Bałtach, owiniętą w foliówkę. Noworodka uratował przypadkowy przechodzień. Dziewczynka przeżyła. Sąd okręgowy w Łodzi skazał kobietę na 13 lat więzienia. Sędzia Marek Raszewski mówił, że kobieta działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
1: Na zamiar oskarżonej wskazuje także to, iż dziecko zostało włożone do reklamówki, która została zawiązana na dwa słupy, na tyle mocno, iż świadek, który dziecko odnalazł, musiał reklamówkę rozerwać, aby sprawdzić, co jest w środku.
2: Myślę, że jej łzy były szczere i powiedzenie, że chciałaby to wszystko cofnąć, było również szczere.
0: Dodał obrońca oskarżonej adwokat Jerzy Ciesielski. Prokuratura domagała się dla oskarżonej 25 lat więzienia.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Sprzeczne dane na temat skutków nocnej prohibicji w Łodzi. Statystyki policji pokazują poprawę bezpieczeństwa, na co innego wskazuje Straż Miejska. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje na terenie 7 łódzkich osiedli od prawie roku. Informację zebrał nasz reporter Michał Dąbrowski.
4: O 1/10 spadła liczba interwencji i wykroczeń związanych z alkoholem w Łodzi. Tak wynika z danych łódzkiej policji zgromadzonych od początku czerwca do końca sierpnia 2025 i 2026 roku. Z kolei Straż Miejska odnotowała wzrost liczby takich zdarzeń o niemal połowę.
5: Jestem zdania, że powinniśmy rozszerzyć alkoholową ciszę nocną w naszym mieście.
4: Komentuje radny Tomasz Frączak z Nowej Lewicy, a Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej dodaje.
6: Jak się okazuje, wprowadzenie tej ciszy nie spowodowało, że całkowicie stało się nam w mieście bezpiecznie, spokojnie.
4: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Łódzcy radni do końca roku mają zająć się propozycją rozszerzenia alkoholowej ciszy nocnej na całą Łódź. Prace nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów na ostatniej prostej. Jak poinformowała rzeczniczka resortu edukacji, trwają jeszcze uzgodnienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podręcznik powstaje na wzór tego rozesłanego do każdego gospodarstwa domowego. Będzie jednak dostosowany do wieku odbiorców dzieci i młodzieży, wyjaśnia rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca.
7: To jest bardzo ważna publikacja. Ona musi być przygotowana perfekcyjnie. Każda z tych wersji dostosowana jest również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd nasza duża uważność zarówno na treści, które się tam pojawiają, na rekomendacje, które będą tam zawarte, ale również na takie aspekty jak grafika.
0: Powstanie poradnika zapowiedziała rok temu ministra edukacji Barbara Nowacka. Wtedy resort przekazał też kuratorom oświaty rekomendacje dotyczące działań w sytuacjach kryzysowych. Łódź włączyła się w obchody Międzynarodowego Święta Pokoju. Ulicą Piotrkowską przeszedł Marsz Pokoju. Sprzeciwiamy się temu, co dzieje się na świecie, mówi prezes Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ Eugeniusz Lipert.
8: Spotykamy się tutaj, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec toczących się konfliktów zbrojnych. Mam tutaj na uwadze Bliski Wschód, Ukrainę. Zarówno w jednym i w drugim przypadku dochodzi do rażącego łamania praw człowieka, dopuszczania się zbrodni wojennych, dopuszczania się zbrodni ludobójstwa.
0: Tego dnia ONZ symbolicznie wzywa także do 24-godzinnego zawieszenia broni i rezygnacji z przemocy oraz aktów wrogości. Zwrot w Brukseli w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Ambasadorom unijnych krajów nie udało się dziś osiągnąć porozumienia, choć procedura pisemna zatwierdzająca decyzję została rozpoczęta i miała się zakończyć o 20. Została jednak wydłużona do jutra o 8. Ambasadorowie spotkają się ponownie. Teraz to tyle. Więcej informacji na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W nocy w regionie miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 7 stopni. Wtorek nie będzie lepszy niż poniedziałek, przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim do 15 stopni w Wieluniu i w Skierniewicach. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Sześć i pół minuty po 23, po raz 69 mówię dobry wieczór w imieniu swoim. Nazywam się Maciej Kieszkowski i Adama Miksy, który program zrealizuje. Dziś zgodnie z zapowiedzią złożoną na profilu audycji dużo rocznic. Zaczynamy od pierwszej z nich. Od niedawna, ale niestety nie ma go już z nami.

Przed 35 laty, dokładnie 17 września 1991 roku, ukazał się szósty w dorobku Księcia Ciemności album No More Tears. I jego postanowiłem przypomnieć na samym początku dzisiejszego naszego spotkania. W utworze I Don't Wanna to Change the World Ozzy Osbourne śpiewał tutaj, że nie chce zmieniać świata, ale również nie chce, ażeby ten świat zmieniał jego. No More Tears to przede wszystkim tytułowa, znaczy może przede wszystkim, ta najsłynniejsza kompozycja to tytułowe nagranie, które jest jednym z najpopularniejszych nagrań w jego dorobku, ale tak w całości, moim zdaniem po latach, to nie wiem, czy fani Ozzy Osbourne'a się ze mną zgodzą, jeden z najsłabszych albumów w dorobku. Niemniej jednak poniżej jakiegoś poziomu nie schodził. Obok Ozzy Osbourne'a, którego nie ma już z nami od 2 lat, zespół, który nagrywał tę płytę, przedstawiał się w następujący sposób. John Sinclair na keyboardach, nieżyjący już od 2002 roku Randy Castillo na perkusji, Bob Daisley, po wielu latach powrót na basie, i Zakk Wylde na gitarach i współkompozytor wszystkich utworów wspólnie z Ozzy Osbournem. Rocznic w pierwszej godzinie dnia naszego dzisiejszego spotkania będzie dużo. Rocznica. No to teraz pewna bezdyskusyjna postawa, jaką myślę od samego początku zespół ten miał i mają do dziś. Mowa o zespole Slayer.

Ta kompozycja pod tytułem Gemini, autorstwa Kerry'ego Kinga, słowa do niej napisał to Mariah, zamykała płytę Undisputed Attitude. Na niektórych wersjach zamykała, bo ona znalazła się nie na wszystkich. Ta płyta ukazała się 28 maja 1996 roku. Nie zajęliśmy się nią, ale warto ją odnotować. To jest płyta swoista w dorobku kwartetu, ponieważ przynosi 13 przeróbek utworów innych zespołów i tylko jeden od początku do końca autorstwa członków, w tym wypadku dwóch, zespołu Slayer, właśnie Gemini. W 1996 roku, kiedy ta płyta się ukazała, miałem przyjemność rozmawiać z Tomem Arają przez telefon dla magazynu Machina. Ciekawostką tej mojej rozmowy jest to, że ten wywiad się nigdy nie ukazał. Tak się potoczyły jego losy, niestety. Wtedy, kiedy z Tomem Arają rozmawiałem po wydaniu tej płyty, już o ile dobrze sobie przypominam, nie było w składzie Paula Bostaffa, który tę płytę nagrywał, ale niedługo po niej został zastąpiony przez Johna Deed. Kerry King, to Mariah, Paul Bostaff, o nich była mowa. Jeszcze jeden człowiek, który tę płytę nagrywał, który już od 13 lat niestety nie żyje, to Jeff Hanneman. Płyta wydana przez American Recordings, wytwórnię Ricka Rubina. Na niej, jak powiedziałem, 13 przeróbek z repertuaru innych wykonawców. Teraz posłuchamy utworu, który płytę w pewnych wersjach zamykał, a w niektórych był przedostatnim, bo jest pod numerem 13. Jak w wersji analogowej był podział, jeżeli 7 na 7 to było to przedostatnie, czyli to było nagranie numer 6 na stronie B. I'm Gonna Be Your God. Przerobiony tytuł. Przerobiony trochę tekst, to jest oczywiście kompozycja z repertuaru formacji The Stooges.

Drobna, nie jednak istotna zmiana, bo zamieniony pies na Boga, ale według w tytule tej kompozycji, ale według wywiadów, które wtedy członkowie zespołu udzielali, o ile dobrze też pamiętam, chyba o to też Tomarę spytałem, powodem było to, że nie podobało im się to nawiązanie do swego rodzaju poddania się i zamienił to Maraja i zmienił trochę tekst z psa na Boga. Na tym albumie przeróbki zespołów, które były ważne i są do dziś ważne dla nich, bo ten punkowy pazur był obecny w ich muzyce i przesiąkały ich kompozycje tym duchem muzyki punkowej. Zresztą to jest jeden z ich olbrzymich atutów. Przenosimy się na początek tej płyty i na samym początku dwa covery formacji Verbal Abuse. Teraz przed nami on tutaj jest jako... Dobrze, potem powiem, na którym miejscu umieszczam na płycie, a teraz słuchamy.

Już uzupełniam tą moją nieścisłą informację. I Hate You jako siódmy na płycie. Dlaczego mi to wszystko się tak pomieszało? Za chwilę będę się usprawiedliwiał, ale dokończmy wszystko. Jako pierwszy Disintegration i Free Money zbite w jedno. W sumie minuta 41. Jako drugi na tej płycie Verbal Abuse, tytułowy i Leeches. Również zbite dwa utwory w jedno i tutaj niespełna dwie minuty, a jako siódmy trwający niewiele ponad dwie minuty I Hate You. Dlatego, ponieważ ja tę płytę posiadam w wersji kasetowej i z tej kasety przesłuchałem ten album bodajże dwukrotnie podczas ostatniego tygodnia. To jest kaseta, którą otrzymałem wtedy od wytwórni. Kaseta chromowa. Na takim nośniku i słuchając po tych 30 latach. Musiałem się zatrzymać, żeby dokładnie powiedzieć. Po tych 30 latach muszę powiedzieć, że nadal bardzo dobrze to z kasety brzmi. Pozostajemy nadal przy Slayerze, bo tak się składa, że ten rok jest rokiem okrągłych i półokrągłych rocznic związanych z ukazywaniem się ich kolejnych wydawnictw. Przenosimy się do roku 2001, 11 września i tak patrząc po tytułach, cały czas coś wokół nienawiści. 11 września tamtego roku, więc pamiętna data premiery, pamiętna nie ze względu na premiery zespołu Slayer, ale na to, co się wydarzyło wtedy w Stanach Zjednoczonych. I to trochę pokomplikowało później również ich plany związane z koncertami. Wtedy ukazuje się płyta God Hates Us All.

question of knowledge.

Darkness of Christ. Półtora minutowy utwór, który otwierał tę płytę. Płytę, która ukazała się w tej dacie, o której już wspominałem. I jest to long play, który wśród fanów zespołu Slayer ma przeróżne opinie. Są tacy, którzy uwielbiają, są nawet tacy, którzy uważają, że to jest najlepsza ich płyta. A są tacy, którzy twierdzą coś przeciwnego zupełnie. Ale to jest tylko dowód na to, że panowie stworzyli album, obok którego nie przechodzi się obojętnie. Wydanie tej płyty, historia, data, ukazanie, to w ogóle odrębna, to w ogóle na odrębną opowieść. I chętnie, z przyjemnością bym się tym zajął, ale mamy tylko niespełna 120 minut czasu i tylko albo aż wygospodarowaliśmy tego czasu na tę płytę jeszcze kilka minut. Okładka tej płyty w oryginale była bardzo kontrowersyjna. Te gwoździe, którymi była przebita pewna księga, jeszcze spod tych gwoździ wydostająca się krew. Ja posiadam tę płytę w wersji z okładką ocenzurowaną, która jest zupełnie inna dla fanów muzyki zespołu Slayer. Nie trzeba tego wszystkiego przypominać, bo myślę, że znają to wszystko na pamięć. Płyta nagrana w takim samym składzie jak ta poprzednia, o której mówiliśmy, bo już do zespołu zdążył wrócić Paul Bostaff. Przypominając sobie to, co jest z zespołem Slayer związane, koncerty. Było ich bodajże 15 już do tej pory w naszym kraju. Czy to jest już zamknięty rozdział tego? Nie chciałbym powiedzieć, że nie wie nikt, ale niewielu wie, czy będzie ciąg dalszy. Pierwszy koncert zespołu Slayer w naszym kraju miał miejsce 18 sierpnia 1992 roku w hali Makoszowy w Zabrzu, na którym miałem przyjemność być. Jak już mu obracamy się w tematach związanych z Bogiem, no to na tej płycie pod numerem 3 odnajdujemy kompozycję God Sent Death.

zespół Slayer. Przypomnę, że zespół Slayer zahaczył w swojej historii również o Łódź. Jeżeli się mylę, to proszę skontrolujcie mnie i uzupełnijcie wiadomość. Wydaje mi się, że dwukrotnie grali w Łodzi. Tak myślę. Ale czekam wreszcie na sprostowanie. m.kieszkowski@radiowodz.pl. Rok 2001 to taki rok, który przyniósł dla ciężkich brzmień bardzo dużo znaczących płyt. Jedną z nich jest druga w dorobku płyta formacji Slipknot, która swego czasu również gościła w Łodzi. Nawet nie wiem, czy nie w bezpośrednim sąsiedztwie odbywały się koncerty Slipknotu i Slayera. Niedawno, wiem, bo o tym również otrzymywałem od was informacje z pytaniami, co sądzę na temat nowego utworu zespołu Slipknot, Arsenal. Powiem tak, wolałbym go nie prezentować, a tę rocznicę związaną z wydaniem Longplay Iowa, który należy do tych trzech najlepszych w dorobku, moim zdaniem, tej formacji. Album wyprodukowany przez Rossa Robinsona. Warto odnotować, chociaż w niedużym fragmencie. O ile sobie też dobrze przypominam, pierwszy koncert zespołu Slipknot, który robił oszałamiające wrażenie w naszym kraju, miał miejsce 28 sierpnia 2001 roku. I wtedy w katowickim Spodku byłem obecny i byłem naprawdę pod dużym wrażeniem. Patrzę na tytuł, który wybrałem. Pewnie nie ma przypadków. Slipknot, I Am Hated.

padło pytanie, czy tę kasetę, o której opowiadałem z zespołu Slayers, tą chromówkę mam z sobą. No tak, mam, tak, wziąłem z sobą. O, to jest dźwięk z pudełka, w której znajduje się kaseta. Za nami Slipknot. Pozostajemy w roku 2001, bo w 2001 rok to również rok wydania drugiej płyty formacji System of a Down. 4 września dokładnie ukazała się płyta Toxicity z charakterystyczną okładką. Tytuł nawiązuje do Los Angeles. Na okładce w tym miejscu, na wzgórzu, gdzie jest napis Hollywood, został on zastąpiony nazwą, wkomponowaną nazwą zespołu System of a Down. Ta płyta wyprodukowana przez Ricka Rubina, tego samego, który spotka się z zespołem Slipknot, ale na ich kolejnej płycie. I to ta kolejna płyta Slipknot jest moim zdaniem najlepsza. Ale wracając do System of a Down. To był już 2001 rok. Wtedy, kiedy wydali pierwszą płytę, przyjechali na koncert do Polski, który odbył się 11 listopada 1998 roku i na ich, jak się wtedy okazało, nieszczęście. Zostali wklejeni pomiędzy Vadera a Slayer. Właśnie. Dlaczego? Ze Slayerem koncertowali w całej Europie. Natomiast tutaj jeszcze podczas polskiego koncertu dodany został Vader i w katowickim spotku oprócz fanów Vadera i Slayera było tylko kilka osób, w którym gronie byłem ja, którzy z niecierpliwością czekali na występ System of a Down, który był dla mnie oszałamiający, czego dałem dowód w recenzji w Metal Hammerze i tam rzadko mi się to zdarza, ale w tym wypadku przewidziałem, że jeżeli dożyjemy takich czasów, kiedy System of a Down przyjedzie do nas po raz kolejny, a oni mieli skazę po tym koncercie, ja się nie dziwię, nie chcieli do nas przyjeżdżać, to wówczas ci sami, którzy rzucali wtedy na scenę podczas ich występu różnego kalibru przedmioty, tam lądowały owoce, no, trudno nazwać owoce przedmiotem, ale lądowały owoce, lądowały jakieś kefiry i Serge Tankian nie mógł tego pojąć. No, minęły lata. Przypomnę, że w tym roku System of a Down zapełnił Stadion Narodowy i był totalny szał. Jestem ciekawy, ilu z tych ludzi, którzy byli wtedy w 1998 roku w spotku, było również obecnych na Stadionie Narodowym. Być może nie było nikogo, ale tak dużo tam było nas, że myślę, że ktoś taki był i co sobie po latach myślał. Z albumu Toxicity, Prison Song.

Piszą państwo, piszecie do mnie swoje wspomnienia związane z płytami, o których dziś mówimy. Bardzo mnie to cieszy. Przypomnę dla tych wszystkich, którzy jeszcze może by chcieli cokolwiek skrobnąć, będzie mi bardzo miło. m.kieszkowski@radiowodz.pl. Ten utwór, ta więzienna pieśń otwierała cały album i należy do najbardziej znanych z tej płyty. Na japońskim wydaniu pod numerem 8, więc w samym środku tej płyty umieszczona była kompozycja Johnny. Ona była niedostępna aż do tego roku, bo niedostępna na innych wydaniach aż do tego roku, ale ten rok przyniósł nam specjalne wydanie tej płyty z okazji 25-lecia i już teraz wszyscy Europejczycy i wszyscy ci, którzy mieszkają poza Japonią, mogą nacieszyć się wersją albumu zawierającą 16 kompozycji włącznie z Johnnym. Posłuchajmy więc tego utworu, który był pierwotnie wydany tylko w wersji japońskiej.

Mówiliśmy o koncertach z przeszłości, tych wielkich. Poinformujmy o, może nie tak wielkich, ale kto wie, co przyszłość przyniesie, koncertach, które dosłownie zamiedzą 25 i 26 września w klubie Vultura. W piątek 25 I Am One, Enjoy the Violence, Entity, Protect This City w ramach Death to Rats, a dzień później, w sobotę, Balzagot, Hegony, Divinity, Morwood w ramach trasy The Litany of Nails and Flesh. Dla tych, którzy są zainteresowani tymi koncertami, można do mnie w tej sprawie pisać. Ćwierć wieku temu, już z okładem, bo 15 maja minęło od wydania kolejnej, bardzo ważnej płyty dla tych, którzy lubią brzmienia, które są prezentowane co poniedziałek o tej porze.

0: 15 maja 2001 roku ukazał się trzeci w drobku album formacji Tool zatytułowany Lateralus. Ogromny sukces za Atlantykiem, bo znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboardu. Tytuł odnosi się do patrzenia na świat z boku, od jego cząstki Lateral, jak wtedy wypowiadali się muzycy, odnosząc się do tytułu, że jest to jedyna droga, dzięki której zarówno artysta, jak i człowiek może się rozwijać. Autorem okładki do tego albumu jest Alex Gray i ona jest wydana w różnych formatach, ale jest, jak to zwykle w wypadku Tula bywało i bywa, z niezwykłą pieczołowitością wydana jest wspaniale. I połączenie anatomii z mistycyzmem wraz z kolejnymi ilustracjami, które są umieszczone w książeczce, zagłębiamy się w kolejne warstwy ludzkiego ciała, ale również i umysłu. I na głównej jakby rycinie jest właśnie postać z boku człowieka. Nadruk, ja mam też taką wersję tej płyty, gdzie nadruk jest na folii i to w całości jest, ma osiągnąć efekt zbliżony do dziecięcych albumów anatomicznych. A w zależności od edycji zewnętrzna okładka stanowiła albo szara, albo półprzeźroczysta ilustracja z tytułem płyty i nazwą grupy, a dopiero pod nią znajdowały się obrazy artysty. Płyta, jak chyba wszystkie w dorobku grupy Tool, niezwykła. To 25 lat temu, a 20-lecie obchodzi czwarty album grupy Tool. Według mnie i nie tylko mnie, najlepszy w ich dorobku. Ten Thousand Days.
1: Podnoszenie ciężarów.

Depot, często znajdujący się w trackliście koncertowej zespołu Tool. Kiedy Tool po raz kolejny w naszym kraju? Nie wiadomo. Niedługo przyjeżdża Maynard James Keenan ponownie. To będzie jego druga wizyta w naszym kraju w tym roku. Tym razem z formacją Pussyfer w warszawskiej Stodole koncert. Do Tula wrócimy za tydzień, bo ten rok to też kolejna, tym razem okrągła rocznica ich drugiej płyty. Oczywiście też uprzedzam, znaczy odpowiadam na te pytania, które się pojawiają w październiku. Znajdzie się miejsce dla uczczenia 40. rocznicy wydania jednej z największych płyt w dorobku thrash metalu zespołu Slayer Raining Blood. Oczywiście. Jak już jesteśmy przy thrash metalu i przy tych największych, jak już jesteśmy też przy łacinie, no to jedno z drugim zbiega się w wypadku nowej płyty jednej z tych czterech największych formacji. Anthrax. Tę płytę już smakowaliśmy w dwóch smakach. Za moment posłuchamy tytułowego nagrania. Ona już jest dostępna. Wiem, że cieszy bardzo uszy fanów Anthraxu. Było trochę niepewności, ale są i tacy, którzy mówią, że to jedna z najlepszych w dorobku płyt tej formacji. Kiedy zaczęliśmy pracę nad tą płytą, po prostu cieszyliśmy się, że jesteśmy razem w jednym pomieszczeniu. To było tak ekscytujące, że w pewnym sensie przypominało ponowne narodziny. Tak powiedział, cytowany w informacji prasowej, Scott Ian. A nawiązując do tej tytułowej kompozycji i do tej łacińskiej frazy, która została użyta do jej tytułu, co można przetłumaczyć jako ukończę swoją podróż albo koniec pewnej podróży, no to ten tytuł od razu wywołał falę domysłów, czy aby to nie jest ostatni album w ich dorobku. Scott Ian mówi tak, wydajemy tę płytę, a potem będziemy koncertować przez 2 lata. Wtedy wszyscy będziemy mieli po 65 lat i zobaczymy, jak się będziemy czuć. Możliwe, że po prostu będziemy wypuszczać pojedyncze utwory. Kto wie? Przypomnę, że Anthrax był jednym z headlinerów tegorocznego Mystic Festival. A my teraz uczcimy wydanie po raz kolejny tej nowej płyty i posłuchajmy wspólnie tytułowego nagrania z tego longplaya, Cursum Perficio.

Okazuje się, że chyba miałem rację. Dwukrotnie Slayer grał w Łodzi, bo jeden ze słuchaczy napisał mi, że 2018 rok i 2011 rok. Zdarza mi się czasami nie pomylić. Joey Belladonna śpiewał, że to już koniec, ale być może to jest swego rodzaju przenośnia. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Następni nasi bohaterowie milczeli przez 16 lat, postanowili wrócić do żywych, a już weszli w piątą dekadę swego istnienia. My już z tą płytą dwukrotnie bodajże się spotykaliśmy. Niedawno został ujawniony kolejny jej fragment. Mowa o formacji Forbidden, w której składzie, jak to wszystko się układa, w której składzie w tej chwili odnajdujemy Chrisa Kontosa, grającego na perkusji. To jest człowiek, który wtedy, kiedy Slayer przyjeżdżał do naszego kraju po raz pierwszy, jako support występował Machine Head, a w zespole Machine Head bębnił właśnie Chris Kontos. Cały czas na czele Forbidden i to dzięki niemu ten band cały czas istnieje. Craig Losisero na gitarach, człowiek odpowiedzialny za zdecydowaną większość kompozycji. No to posłuchajmy wspólnie kolejnego fragmentu z tej płyty, która ukaże się 23 października i będzie zatytułowana tak samo, jak nazywa się zespół, czyli po prostu

I znów wrócimy do słowa hejt, które bardzo często przewija się w tytułach prezentowanych dzisiaj utworów. Można by było powiedzieć, że to słowo jest sponsorem dzisiejszej audycji. We Hate to była pierwsza kompozycja, z którą przed tygodniem zapoznaliśmy się z ostatniej zapowiadanej, i to rzeczywiście podobno ma być ostatnia płyta w dorobku formacji Ministry. Ona ma się ukazać 30 października tego roku. Cała płyta zatytułowana Hate to Go. A ten tydzień przyniósł nam od Ala Jurgensena drugi utwór, ażebyśmy coś więcej wiedzieli, czego możemy spodziewać się po tej nowej płycie. No to posłuchajmy wspólnie.

cały tytuł nowej płyty Ministry to Hate to Go, Take Out or Delivery. Dziękuję za listy, które napływają i w których dzielicie się ze mną swoimi wspomnieniami z płyt, które były dziś prezentowane. Pan Marcin, dziękuję za te wszystkie listy od pana. O nowym Anthraxie, o zespole Tool, o płycie Ozzy Osbourne'a. Okazuje się, że to była pierwsza płyta, z jaką się pan Marcin zapoznał. Jeśli chodzi o dorobek Ozzy Osbourne'a, no ja jestem trochę starszy. Jak już jesteśmy przy pożegnaniach, to jeżeli Justin Broderick dotrzyma słowa, to ta płyta, która ukazuje się za 3 dni, nowa płyta zespołu Godflesh pod tytułem Decay, ma być przedostatnią w ich dorobku. Przy okazji polecam wywiad z Justinem Broderickiem, który ukazał się w najnowszym wydaniu Noise Magazine, a przed nami drugi utwór z tej przedostatniej płyty

Industrialny chłód, mechaniczna rytmika. Tak, to potężny bas, przytłaczające gitary. To wszystko będzie można odnaleźć na przedostatnim w dorobku płycie Decay, która już za 3 dni ukaże się. Przedostatni, bo ma być później jeszcze tylko jedna. Tak zapowiadają panowie Justin Broderick i Ben Green. A teraz przed nami kolejny, to już się zrobił cykl. I bardzo się z tego cieszę. Kolejna prezentacja nagrań z cyklu Life on KEXP. Mowa o stacji radiowej, która od 1972 roku nadaje w Seattle i w związku z tym, że już w tej chwili, znaczy ten 2026 rok jest pierwszym rokiem, kiedy pełny rok działalności stacji będzie bez wsparcia ze strony funduszy federalnych i zespoły, które mają wiele do zawdzięczenia tej stacji, zjawiają się tam na miejscu w Seattle, żeby zagrać specjalne sety koncertowe po to, ażeby z ich odtworzeń zebrać środki na istnienie tej stacji. I 15 lipca tego roku swój set zagrał według niektórych najlepszy amerykański krautrockowy zespół, założony w 2012 roku w Portland, kwintet Motrik, i oto fragment tego koncertu.

krautrock wiecznie żywy. A po tym panu, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że jego nagranie zagości w tej audycji. A jednak nigdy nie można mówić nigdy. 6 listopada ten pan wydaje swoją nową płytę i to jest tytułowe nagranie z tejże płyty.

Black Sabbathowska okładka Requiem for a Village. Do tej zagubionej wioski zaprasza Steven Wilson. Chciałem powrócić do muzyki, w której słychać metaforyczne odciski palców, podwójnie skupiając się na ludzkich gestach i niedoskonałościach w muzyce, na rzeczach, których nie da się stworzyć za pomocą oprogramowania. Na przykład używając wyłącznie analogowych syntezatorów z całą ich nieprzewidywalnością lub nie mając idealnie nastrojonych instrumentów. Tak opowiada o tej nowej płycie, która ukaże się 6 listopada.

Ten kanadyjski kwartet to dwukrotny laureat kanadyjskich nagród Grammy. Powstał w Vancouver w 2009 roku. W tym nagraniu gościnnie wsparł ich pierwszy wokalista. Tym razem występuje w roli śpiewającego w chórkach. Kompozycja Humanist, myślę, że przeniesie was gdzieś w kosmos, a ponieważ już niedługo pierwsza, to najlepszy czas do wysłuchania takiej muzyki. Ja już mówię dobranoc w nadziei na spotkanie się za tydzień o stałej porze.

takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Ideologiczne szaleństwo, tortury żywieniowe, wciskanie dzieciom fasoli z kaszą. Takie słowa możemy usłyszeć, możemy też przeczytać w mediach po wprowadzeniu w szkołach i przedszkolach diety planetarnej. Wszystko dlatego, że Ministerstwo Zdrowia wdrożyło przepisy zobowiązujące placówki do podawania posiłków o większym udziale roślin strączkowych i ograniczenia potraw smażonych oraz czerwonego mięsa. Czy to rzeczywiście jest taki żywieniowy dramat? Skąd tyle hejtu? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Magdalena Makarowska, dietetyk kliniczna, jest z nami. Witaj.
2: Witam, Izabela. I właśnie uśmiechnęłam się na te słowa, ponieważ ja chyba torturuję własne dziecko. Nie miałam świadomości, ale zaraz to rozwiniemy.
0: No dobrze, ale torturujesz pewnie od dłuższego czasu, od dzieciństwa. Natomiast część dzieci zostanie poddana torturom, została poddana od września. No to nie jest to samo.
2: To nie jest to samo. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że pomysł na dietę planetarną, która brzmi dziwnie dla nas, to nie jest żaden pomysł ideologiczny, czy jakiś pomysł, który ma zrobić krzywdę komukolwiek. Ja jako dietetyk codziennie spotykam się w gabinecie z wielkim problemem otyłości już u dzieci. My oddajemy te dzieci do placówek od przedszkola. Chcemy, żeby ta placówka dawała jakieś wzory, wychowywała, chcemy, żeby były zajęcia, fajne warsztaty, język angielski. I fajnie by było, żeby też żywiła dobrze nasze dzieci, bo te dzieci, tak jak mówiłaś, czym skorupka za młodu nasiąknie, to te dzieci będą miały większą akceptację wielu smaków. Niestety żyjemy w czasach,
0: kiedy... Ma nasiąknąć fasolą właśnie?
2: A w co jest złego w fasoli, Izabello? No oczywiście tutaj śmiejemy się, ale pamiętajmy o tym, że dieta planetarna to jest model diety, który opiera się przede wszystkim na tym, żeby było więcej warzyw, więcej owoców, żeby były rośliny strączkowe, które są podstawą kuchni polskiej, Izabelo. Dlatego, że soczewica, ciecierzyca, to nie są nowości. My po prostu o tym zapomnieliśmy. I można to zrobić w bardzo smaczny, przystępny sposób, ale oczywiście drobnymi kroczkami i wydaje mi się, że zabrakło tu drobnych kroczków.
0: Mianowicie,
2: żeby osoby, które wykonują te posiłki, przygotowują, po prostu
0: kuchnia
2: umiały,
0: szkolna.
2: Tak, umiały, bo pamiętamy, że już była rewolucja, że zabrano sól, cukier i dzieci dealowały na przerwach saszetkami z cukrem i solą na stołówce. Jakby nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby te smaki były akceptowalne, one muszą być w atrakcyjnej formie. Dlatego też ja osobiście prowadzę różne warsztaty dla dzieci. My robimy na zajęciach, nie wiem, wrapy z humusem, te dzieciaki jedzą to. Tylko kwestia jest taka, że to powinno też by wyjść z domu. Powinniśmy my jako rodzice mówić jednym głosem z taką placówką, żeby to nie było nagle coś nowego.
0: Ale, ale rodzice nie mówią jednym głosem.
2: A czego oczekujemy potem od tej placówki, bo mówimy, że źle się żywi, że są parówki, że są płatki na mleku słodkie. Dlaczego? Bo dziecko nie chce nic innego jeść, bo jadło to w domu. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli...
0: No i nadal prawdopodobnie tak. Je to w domu.